0: To jest powtórka programu. Czas seniorów.
1: Agata Zielińska, dzień dobry. Opieka nad osobą chorą na Alzheimera to ogromne wyzwanie, które wymaga cierpliwości, elastyczności oraz przystosowania otoczenia do malejących możliwości chorego. Ta choroba ma charakter postępowy, dlatego kluczem do skutecznej opieki jest stworzenie bezpiecznych i przewidywalnych warunków życia. Za kilka dni obchodzimy Światowy Dzień Choroby Alzheimera, a wrzesień jest oficjalnie obchodzony na całym świecie jako Światowy Miesiąc Choroby Alzheimera. Zapraszam do pozostania z nami. Już za chwilę będę rozmawiała z prezeską Łódzkiego Towarzystwa Alzheimerowskiego. Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: Moim gościem jest dzisiaj Ewa Greenberg, prezes Łódzkiego Towarzystwa Alzheimerowskiego, którą zapytałam o pierwsze objawy choroby Alzheimera. Czy są one oczywiste?
1: Nic nie jest oczywiste. W tej chorobie już w ogóle nic nie jest oczywiste, ponieważ no jest taki skrót myślowy pod tytułem problemy z pamięcią. Ale to jest taki wierzchołek góry lodowej. To, co jest pod spodem, to, co jest w głębi tego problemu, jest sprawą dużo głębszą. Przy czym pamiętajmy, że każdy jest inny, jesteśmy indywidualistami, w związku z czym praktycznie u każdego z pacjentów choroba przebiega inaczej. Ogólną taką cechą jest, że jeżeli stajemy się zagubieni w codziennych czynnościach, jeżeli robimy jakieś rzeczy, które nie pasują do schematów, które dotychczas mieliśmy, które dotychczas stosowaliśmy. Przy czym my sami tego nie zauważymy. Mogą to zauważyć nasi bliscy. Mogą się zdarzyć różne dziwne rzeczy, takie, no już tak bardzo spłaszczając temat, typu na przykład burak w pomidorowej, tak? Takie pomyłki wynikające nie wiadomo z czego. Jedzenie zupy widelcem. Różne tego typu rzeczy, takie nieoczywistości, takie głupotki, które niejednokrotnie mogą być, że tak powiem, bagatelizowane. Ale to są właśnie te symptomy, gdy zacznie osoba, która ma objaw, mylić nominały pieniędzy, tak na przykład, bądź odkładać w nieoczywiste miejsca przedmioty. Bo to, że robimy coś rutyną, to, że mamy pewne mechanizmy odkładania na przykład kluczy, to jest nasza gdzieś tam też pamięć mięśniowa. Natomiast gdy te klucze nagle lądują w takich bardzo dziwnych, nieoczywistych miejscach, to wtedy należy się przyjrzeć naszemu bliskiemu, czy się nic nie dzieje właśnie z innymi funkcjami poznawczymi: pisanie, czytanie, pamięć, logiczne rozumowanie, mówienie.
0: Miały się pojawić takie programy, jakby takie przesiewowe, że lekarze pierwszego kontaktu mieli być przygotowani, żeby szybko wyłapywać te objawy i kierować pacjentów we właściwe miejsca. Czy w tej kwestii coś się dzieje?
1: W tej chwili wchodzi już ogólnopolski program alzheimerowski. W poniedziałek jako przedstawiciel również środowisk zajmujących się chorobą Alzheimera jadę na konferencję do Ministerstwa Zdrowia właśnie odnośnie wdrażania tego ogólnopolskiego programu. Także jeżeli chodzi o detale, przynajmniej formalne, poniedziałek z całą pewnością będę wiedziała nieco więcej. Natomiast
0: jakie jest założenie?
1: Założenie jest głównie związane z diagnostyką. Czyli właśnie ta pierwsza ścieżka to pierwsze zauważanie, ponieważ choroby otępiennej żadnej pacjent u siebie nie zauważy, z wyjątkiem jakichś tam stanów poudarowych, tak, gdzie nagle ze zdrowego człowieka z dnia na dzień staje się człowiek osobą chorą. Więc tutaj ta wczesna ścieżka diagnostyczna. Więc to na pewno będzie wdrożone. Natomiast terminy poznamy pewnie w poniedziałek.
0: Czyli można powiedzieć, że rzeczywiście to jest taki krok ku dobremu, bo jest bardzo dużo osób chorujących, czy też zdiagnozowanych, czy to na Alzheimera, czy na inne, bo są też inne, prawda, choroby otępienne.
1: Tak, dokładnie. Tych osób przybywa. Choroby otępienne, zwłaszcza choroba Alzheimera, nie bardzo jest znana etiologia, tak? Skąd one się właściwie dzieją.
0: Czyli w dalszym ciągu nic nie wiemy.
1: W dalszym ciągu nic nie wiemy. W dalszym ciągu są jakieś hipotezy. Badania trwają życie pacjenta, tak? Czyli bardzo, bardzo długo trwają. I jak badania na ludziach są etycznie bardzo obwarowane wieloma, wieloma warunkami. Także wszystko trwa. Nauka się rozwija. Ja wierzę, że poznamy przyczyny.
0: Jeśli już mamy i opiekujemy się w domu taką osobą, co nie jest łatwe, to jak to zorganizować? Jak zorganizować przestrzeń? Jak się opiekować taką osobą?
1: To też nie jest takie pytanie, na które można dać jedną odpowiedź. Tak? Przede wszystkim musi być bezpiecznie. Czyli osoba, która w jakiś tam sposób gubi się w codziennym życiu, musi być zabezpieczona. Czyli najważniejsze są balkony, okna. Osoby z chorobami otępiennymi gubią się, tak? W związku z czym w jakiś tam sposób, tak, to są ograniczenia w pewien sposób również, tak? Swobody tej osoby, zabezpieczenie przed wyjściem samodzielnym z domu, tak? I to przede wszystkim, żeby ta osoba była bezpieczna. W momencie, gdy są tam jakieś incydenty, zostawianie czegoś na gazie, w tym momencie natychmiast zamiana na elektryczne źródło zasilania i odłączenie gazu, całkiem zawór. Ponieważ były takie historie, że rodzina mówiła, teraz mama ma czajnik elektryczny, więc już nie spali czajnika na gazie. Tak, tylko też nie przychodzi opiekunom do głowy to, jak się pięknie czajnik plastikowy, elektryczny pali. W związku z czym odruchy, tak, i pewne rzeczy, które gdzieś tam głęboko siedzą u naszego chorego, są silniejsze. Tak? Tutaj absolutnie nie możemy mieć do czynienia z racjonalnym postępowaniem. W związku z czym nie wystarczy sam czajnik elektryczny, gaz trzeba po prostu odłączyć.
0: A jak powinna wyglądać nasza komunikacja z osobą chorą?
1: Od opiekuna wymaga wiele cierpliwości, zrozumienia i jest to bardzo trudne, ponieważ opieka nad osobą z zespołem otępiennym wymyka się racjonalizacji ludzkiej. My, żeby nie frustrować, żeby nie pogarszać stanu, żeby nie rozhamowywać emocji naszego podopiecznego, musimy być w jego świecie. Więc jeżeli będąc mamą z babcią, nasza mama babcia czeka na swoją mamę, to czekamy z nią na mamę.
0: Która wiemy, że zmarła dawno temu,
1: dokładnie.
0: Tak?
1: Dokładnie. I nie racjonalizujemy, nie wyprowadzamy z tego dla nas błędu, tak? Ponieważ to jest świat naszego chorego. I żeby nie rozjątrzać, nie denerwować po prostu, nie pogarszać stanu, co w konsekwencji również odbije się na nas, bo się skończy jakąś zupełnie irracjonalną kłótnią, tak, niepotrzebną ani jednej, ani drugiej stronie, niepotrzebnymi stanami nerwowymi, po prostu zostajemy w świecie naszego podopiecznego.
0: A jakieś, nie wiem, gesty, dotyk, czy na przykład, Pani Ewo, zadawanie pytań, tutaj też, nie wiem, to powinny być jakieś proste pytania, na które też może być prosta odpowiedź, nie wiem, tak lub nie. Oczywiście w zależności od tego, jaka ta komunikacja w ogóle jest, bo czasami prawie nie ma żadnej, prawda?
1: Jest to też bardzo zindywidualizowane, tak? Ponieważ i dla nas też jest to trudne, jako dla myślących, racjonalnych ludzi, ponieważ na proste jakieś pytanie, odpowiedź za pół godziny może być zupełnie inna niż ta sprzed pół godziny. W związku z czym jest to bardzo indywidualna sprawa, rozmawiać, komunikacja, oczywiście, podstawowa, bytowa, aktywizująca, choć porysujemy, choć to porobimy, choć na spacer, tak? Te osoby chętnie wykonują wspólne czynności, chętnie w ogóle są wśród ludzi, jak już się przekonają, że są bezpieczne i jak najbardziej komunikacja jest, tylko z każdym trzeba się jej nauczyć.
0: Pani Ewo, wspomniała Pani o rysowaniu. Mój wujek, który ma takie początki właśnie Alzheimera, bardzo lubi rysować. Jest bardzo szczęśliwy, bardzo się cieszy, jak go wszyscy chwalą, że pięknie narysował, namalował. To jest ważne? Czy jakaś muzykoterapia? Myślę tutaj o takich rzeczach wyciszających.
1: Wszystko jest ważne.
0: Czy też aktywizujących, tak jak Pani powiedziała.
1: Wszystko jest ważne. Muzyka dla naszego mózgu jest niezwykłym stymulatorem, tak? Po zajęciach muzycznych osoby z chorobami otępiennymi są weselsze, bardziej zadowolone. Muzyka niejednokrotnie porusza pewne obszary wspomnień, z czymś się kojarzy. Tak samo jest z kolorami. Kolory stymulują nam mózg. W związku z czym zabawa kolorami, kredkami, rysowanie, malowanki, czyli zarysowywanie pól kolorem.
0: No on takie dla dzieci takie właśnie zarysowywuje, tak?
1: Tak, dokładnie. Tak, to są malowanki dla dzieci i najprostsze, oczywiste w swoim kształcie, aczkolwiek nasi opiekunowie, terapeuci zajęciowi rysują nawet patyczkami mandale z nimi. Także kolor, tak, jest to niezwykle ważne. Kolor, muzyka, taniec, spacer, zapachy też również są bardzo terapeutyczne, ponieważ to jest takie nasze zmysłowe pamiętanie.
0: Takie kojące podobno jest też wracanie do wspomnień, czyli do tego, co ten chory pamięta, i nawet oglądanie jakichś starych zdjęć.
1: Oglądanie starych zdjęć, tak, tylko pamiętajmy o tym, że no bliscy znają przeszłość, tak? Przeszłość to są również traumy. Z niektórymi, na przykład z grupy naszych podopiecznych, nie możemy rozmawiać o przeszłości, bo jest bolesna, bo kończy się właśnie łzami, tak? Są to osoby, których pamięć sięga jeszcze wojny, w związku z czym nie zawsze. Nie zawsze sięganie do pamięci, nie zawsze otwiera się ten obszar, który byśmy chcieli pobudzić, powołać, i też nie mamy na to najmniejszego wpływu.
0: Za chwilę wracamy do rozmowy.

0: Moim gościem jest dzisiaj, przypominam, Ewa Greenberg, prezes Łódzkiego Towarzystwa Alzheimerowskiego.
1: Kolejna rzecz, jak w ogóle zorganizować przestrzeń w domu? No cały czas jeszcze mówię o takiej osobie, która jakoś tam się porusza w tej przestrzeni, coś robi.
2: Przede wszystkim bezpiecznie, tak? Bezpieczeństwo, no to jest pierwsze co. Cały czas trwają pewne badania i szukane są rozwiązania na organizację przestrzeni dla osób z poszczególnymi schorzeniami. W przypadku choroby Alzheimera, no to tak jak mówię, bezpieczeństwo, czyli na środku, żeby były zachowane ciągi komunikacyjne, żeby były wygodne, łatwo dostępne przestrzenie wypoczynkowe, typu łóżko, fotel, tak? Żeby nie było jakichś przeszkód, które są nie do zauważenia, progi jakieś zawijające się lekko, dywany, tak? Ponieważ to w pewnym momencie przestaje istnieć jako część wyposażenia mieszkania, a stanowi groźną jakąś tam przeszkodę, która może zagrażać starszej, no bo tutaj głównie mówimy o starszych osobach i może grozić upadkiem, tak? Bezpieczna łazienka. Chociaż akurat w chorobie Alzheimera gdzieś tam dbałość o higienę z czasem odchodzi na dalszy plan. Jest to taki z typowych też objawów, ale generalnie żeby się po prostu nic nie stało przez może nawet nie nieuwagę, tylko nie zdawanie sobie sprawy, że coś takiego może się zdarzyć, ponieważ wyobraźnia przy tym schorzeniu nie istnieje. Nie istnieje przewidywanie.
1: To w czymkolwiek pomaga, właśnie tak się zastanawiałam, pisanie na karteczkach, bo widziałam, że czasami są przyklejane karteczki, że to na przykład cukier. Skoro, no właśnie, osoba i tak nie pamięta, to czy ta karteczka ma sens?
2: Na pewnym etapie jeszcze ma sens, ale nie u każdego, bo to jest na tej zasadzie, że w zależności w której części mózgu coś się wydarzy, to się dzieje. Jeżeli akurat będzie na ośrodek mowy, to ktoś przestaje rozumieć bądź przestaje artykułować mowę, tak? Albo przestaje ją rozumieć. I tak samo dokładnie jest z czytaniem. Niektórzy mają karteczki, tu połóż klucze, tak? Albo weź tabletki wieczorem, o 20 weź tabletki. Więc jeżeli komuś to pomaga zorganizować się, to okej, okay, ale jest to taka raczej krótka piłka, bo i tak komunikat weź leki o 20 przestaje być konkretną informacją. Jest napisane na kartce, natomiast nie jest to już do wykonania. To przestaje mieć znaczenie. Cukier i sól, to jak będzie karteczka cukier, to tym cukrem równie dobrze można osolić ziemniaki. Bo to nie ma znaczenia. To jest białe, to się zawsze wrzucało do zupy. I czy to się nazywa cukier, czy to się nazywa sól, to naprawdę w pewnym momencie nie ma znaczenia. I to jest właśnie istota tej choroby. Takie rzeczy całkiem wręcz nierealistyczne.
1: A czy jest, Pani Ewo, jakiś sposób też chociaż na tym początkowym etapie pomocy w określaniu czasu, bo pamiętam takie sytuacje, pamiętam też swoją sąsiadkę z bloku, która no, bardzo często mnie pytała, Pani Agato, jaki jest dzisiaj dzień, która jest godzina?
2: Tak, dla osób z chorobą otępienną równie dobrze rano może być to schyłek lata 2026 roku, czyli mamy osadzonego pacjenta w tu i teraz. Natomiast po południu może być to zima 1947 roku, tak? W związku z czym to zachowanie świadomości na tu i teraz dla nas jako ludzi, którzy jeszcze chcą, tak? Są takie przebłyski świadomości, że coś się ze mną dzieje, tak? No to w tym momencie oni mają potrzebę osadzenia się, tak? Która jest godzina, jaki jest dzień, kiedy będzie obiad, ale równie dobrze pół godziny po obiedzie padnie to samo pytanie, kiedy będzie obiad. W związku z czym to jest naprawdę bardzo indywidualne. Niektórzy się pytają, dla niektórych to jest po prostu już niepotrzebne. Zbędne, bo to do niczego nie jest potrzebne. A po co ja mam wiedzieć, jak ja i tak już nie pracuję, więc po co mi te dni, tygodnie?
1: W takim razie chciałabym zapytać o farmakologię, o leczenie. Jak to w tej chwili wygląda? Czy można lekami spowolnić chorobę, czy też złagodzić objawy? I czy to jest ważne, kiedy te leki się poda, czy im wcześniej to lepiej, czy to nie ma znaczenia?
2: To ma bardzo duże znaczenie. Nie będę tutaj się mądrzeć o lekach, ponieważ nie jestem lekarzem, w związku z czym nie czuję, że mam do tego legitymację. Natomiast tak, są leki. Są leki, które mają największe szanse spowolnienia choroby. To nie są leki, które wyleczą choroby Alzheimera. Spowolnią chorobę, jeżeli są podane we wczesnym stadium. Dlatego też ta wczesna diagnostyka jest niezwykle ważna, a nie jest taka oczywista, ponieważ to nie wystarczy zrobić testy neuropsychologiczne i iść do psychiatry i ma się diagnozę, tylko to jest najlepiej zrobić obrazowanie, tomografia, rezonans, żeby zobaczyć, co tam w tej głowie siedzi, i dopiero później diagnoza. Żeby markery ustalić, musi być nakłucie lędźwiowe. To jest refundowane z NFZ-u. Niestety biomarkery z krwi nie są refundowane z NFZ-u, aczkolwiek to jest najszybsze i takie bez ingerencji zupełnie badanie. I wczesny etap, leki, tak. Później leczenie już jest wdrażane w zależności od stanu pacjenta i co tam nam, że tak powiem, wyskakuje w trakcie, ponieważ również to wszystko jest uzależnione od chorób współistniejących, a takie są u starszych ludzi.
1: Często słyszałam, teraz jakoś mniej, że na przykład osoby z chorobą Alzheimera zachowywały się agresywnie. Czy to była kwestia na przykład źle dobranych leków, bo się okazało, że po zmianie leków na przykład to ustępowało? Czy rzeczywiście coś takiego się pojawia i to z jakiego powodu może się pojawiać, Pani Ewo, ta agresja?
2: Jest agresja. Jest to taki, chyba już objaw przyczepiony do choroby Alzheimera. Z czego to się dzieje? Z lęku. Jeżeli my nagle obudzilibyśmy się gdzieś i wszystko, na co czekamy, wszystko to, co widzimy, nagle ktoś nam to neguje, tak? Przecież jak możesz szukać mamy, człowieku, jak masz ze 70 lat, tak? I to właśnie następuje tak zwane rozhamowanie emocjonalne i ataki agresji, ale one są spowodowane lękiem, głębokim lękiem egzystencjonalnym. Świat jest nagle zupełnie inny niż być może był zawsze. Wszyscy mówią, że ja nie mam racji, wszyscy próbują coś mi wmówić, no i jest agresja. Agresja jest jeszcze spowodowana, ale to też niepewnością i lękiem. Odkładanie zwykłych, prozaicznych przedmiotów. W nieoczywistych miejscach te przedmioty zaczynają być odkładane, zaczynają być szukane.
1: Giną,
2: giną. Giną całkiem z oczu, z pamięci nie ma, a ten przedmiot nagle jest niezwykle pożądany i zaczynają się takie zwykłe rzeczy pod tytułem oskarżenia. Ty mi zabrałeś, ty mi schowałeś, ty mi ukradłeś. Jaka jest reakcja normalnego człowieka? Nic ci nie ukradłem. I jest agresja. Ponieważ to jest tak jakby nagłe zderzenie dwóch światów. Racja jednej strony i racjonalność drugiej strony. I tutaj jest nasze odwieczne pytanie jako psychologów, jako terapeutów. Racja czy relacja? Czy my na pewno jako opiekunowie, jako osoby przebywające z chorym, chcemy mieć rację? Czy chcemy, żeby była spokojna relacja? To jest takie bazowe pytanie, odpowiedzi na które poszukują nasi opiekunowie.
1: Przechodząc do opiekuna, to też musi być trudne dla opiekunów, bo właściwie z tych opiekunów w jakimś momencie stają się czasami największymi wrogami, tak? I oni też sobie muszą z tym poradzić, a żeby się dobrze opiekować, to samemu trzeba być silnym i mieć jakieś pokłady.
2: Jest to bardzo trudne. Z chorym na Alzheimera chorują dwie, a niekiedy i trzy rodziny, tak? Ponieważ dzieci już też z reguły mają pozakładane swoje rodziny, są jakieś tam wnuki. Bywa tak, że choremu ucieka nagle z pamięci jedno dziecko. to jest trudne dla tego dziecka, to jest po prostu no, dramatyczne, jak z agresją nagle rodzic się pyta, kim ty jesteś, niech pani wyjdzie, niech pan wyjdzie, ja cię nie znam. Więc tutaj jest to niezwykle trudne, nieracjonalne i trzeba się tego nauczyć. I od tego jesteśmy, żeby tego uczyć. Cierpliwości, trwałości i właśnie tego niewyciągania na siłę z życia pacjenta. Ostatnio miałam zadane pytanie. Jedna z opiekunek mówiła, że wchodzi z mamą do windy, mama ma nieżyjącą siostrę bliźniaczkę i zaczyna z nią rozmawiać, stojąc z przodem do lustra w windzie. I mówi, i co ja mam wtedy zrobić? Bo ja jej tłumaczę, mówi, że przecież nie żyje, że nie ma. A ja mówię, zostawić. Mówi, no co się takiego stanie, jeżeli sobie mama pogada z tą swoją nieżyjącą siostrą. Będzie sobie w swoim świecie, będzie usatysfakcjonowana, będzie zadowolona. Mówię, będzie lepiej. Mówię, bo to i tak nie zmieni, ponieważ w mamy świecie akurat rozmawia ze swoją siostrą, jakby była tu i teraz. Mówię, i to nic nie zmieni, nasze zaprzeczenie nie zmieni nic oprócz tego, że rozhamuje nam pacjenta.
0: A teraz chwila przerwy muzycznej.

0: studiu jest Ewa Greenberg, prezes Łódzkiego Towarzystwa Alzheimerowskiego.
1: Czy opiekunowie w takim razie mogą liczyć na taką pomoc wytchnieniową?
2: Opieka wytchnieniowa jest nieco inną kategorią opieki. Ponieważ tutaj, jeżeli mamy do czynienia z osobą już z orzeczeniem niepełnosprawności, tak? Więc tutaj wchodzimy w takie nieco bardziej formalne partie, bo każda opieka, czy asystencja, czy opieka wytchnieniowa, czyli pomoc dla opiekuna, to są formy opieki instytucjonalnej, i zajmuje się tym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz fundacje, które taką pomoc świadczą. No i tutaj bym chyba odesłała do Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta. Tam jest też sporo programów i do MOPS-u. Ponieważ my jako stowarzyszenie opieką wytchnieniową się nie zajmujemy.
1: Jakie pani ma wrażenie, jak postrzegani są ludzie, którzy z różnych względów nie chcą albo nie mogą się opiekować właśnie swoimi rodzinami? Kiedyś mam wrażenie, że tak troszeczkę byli napiętnowani, teraz już jakby trochę bardziej zaczynamy rozumieć z taką większą empatią.
2: Ja osobiście uważam, ale to jest moje zdanie. My sami tutaj wewnętrznie jesteśmy podzieleni. I że nie ma nic złego w oddaniu pacjenta. Jest to dla jego bezpieczeństwa przede wszystkim. W którymś tam momencie, tak? No bo nie mówię, że po pierwszych oczywiście objawach Alzheimera, tak? Ale wchodząc w ten trzeci etap, tak? Czy już taki niesamodzielny, jest to lepsze i bezpieczniejsze. Zarówno dla samego chorego, jak i dla funkcjonowania tej rodziny, bądź dwóch, bądź trzech, która jest środowiskiem tej osoby chorej. Ja w tym nie widzę nic złego. Ośrodki się coraz lepiej specjalizują, w związku z czym poziom cały czas idzie w górę. Więc nie. Ja należę do tych, którzy nie widzą nic złego w przekazaniu opieki. Ponieważ w ten sposób ratuje się całą jednostkę, jaką jest rodzina, która się tym chorym opiekuje.
1: Tak, bo często to jest przecież rezygnacja z pracy na przykład, tak? I to są dodatkowe kłopoty dla całej reszty rodziny.
2: No znam sytuację, że się rodziny rozpadały, nie wytrzymały napięcia, tak? Tym bardziej rodziny, które gdzieś tam nie do końca były scalone poprzez posiadanie dziecka, tak? Czyli jest mąż, jest żona, jedno z rodziców, tak? Zaczyna chorować i te związki po prostu się rozpadają. Nie, uważam, że dla stałości, dla dbałości o rodzinę, którą się zbudowało, jeżeli jest możliwość i konieczność, to powinno się korzystać.
1: Powiedzmy, jak funkcjonują w takim razie już dwa, tak, wasze ośrodki? Jesteśmy w tej chwili w jednym z nich.
2: Funkcjonują w sposób zadowalający, bardzo dobry. Mamy pełną obsadę obu SDS-ów i funkcjonujemy oczywiście w dni robocze. No i jeszcze organizujemy grupy wsparcia w jedną sobotę i w jeden czwartek. Wszystkie informacje są u nas na stronie i jak funkcjonujemy, dajemy radę.
1: To jest coś w rodzaju takiego domu dziennego pobytu?
2: Tak. To jest od godziny 7.30 do godziny 16.00. Przyjeżdżają do nas chorzy, opiekunowie przywożą bądź transport instytucjonalny. To w zależności jak tam opiekunowie sobie to zorganizują i jaki jest stan naszego podopiecznego. U nas jedzą śniadanko, które przywożą ze sobą, bądź dostarcza nam opiekun. Później są terapie najróżniejszego rodzaju, muzykoterapia, arteterapia, terapia zajęciowa, malowanie, rysowanie, wycinanie, no wszystko co tylko pobudza funkcje poznawcze. Później jest obiadek, chwila takiego wyciszenia i zajęcia popołudniowe, terapeutyczne również. Także ostatnio był dzień makijażu tutaj u nas na Północnej. Także naprawdę dzieje się cały czas. Ośrodek żyje i jeden i drugi.
1: I można powiedzieć, że w pewnym sensie, Pani Ewo, to jest taka opieka wytchnieniowa, bo ci opiekunowie no, mają czas dla siebie, tak? Mogą w tym czasie zająć się swoimi sprawami.
2: Tak, tylko ja tutaj będę pilnowała formalnej strony nomenklatury językowej. Okay. Opieka wytchnieniowa jest inną formą, natomiast jeżeli chodzi o takie życie w praktyce, tak, w momencie, gdy podopieczny jest u nas, opiekunowie mogą normalnie funkcjonować zawodowo, społecznie, rodzinnie, więc w jakiś ten sposób jest to dla nich wytchnienie. Natomiast nie jest to formalnie opieka wytchnieniowa.
1: Rozumiem, Pani Ewo. Jakie jest zapotrzebowanie? Czy jest zdecydowanie większe?
2: Zapotrzebowanie rośnie. Rośnie wiedza na ten temat, rośnie zainteresowanie, więc rośnie też zapotrzebowanie na tą wczesną diagnostykę. Wraz ze wzrostem świadomości rośnie chęć sprawdzenia się, tak? Coraz częściej już są młode osoby, przypadki młodych osób ze zdiagnozowanym już genetycznym obciążeniem Alzheimerem, tak? I gdzie 25-letnia kobieta już wie, że na 100% zachoruje na Alzheimera. W związku z czym wraz ze wzrostem świadomości wzrasta liczba przypadków, gdzie leczenie może być podjęte, nawet i przed wystąpieniem pierwszych objawów. W związku z czym te badania pierwsze, to zauważenie problemu, co się wiąże z edukacją i świadomością, są niezwykle ważne. Od tego bardzo dużo zależy, kiedy

0: walki z chorobą Alzheimera. Jak pani czuje, czy my jako społeczeństwo tę walkę ciągle przegrywamy, ale walczymy?
1: Dzień 21 września był dniem choroby Alzheimera. Obecnie cały miesiąc wrzesień jest miesiącem choroby Alzheimera, ponieważ jest to zbyt poważna i powszechna choroba, bo niedługo będziemy się liczyć w milionach chorych w skali Europy. I cały ten miesiąc jest poświęcony tej chorobie.
0: Walczymy, tak jak pani mówi, z całej tej rozmowy wynika, że właśnie no robimy co możemy, że walczymy. Natomiast cały czas, chociażby przez to, że nie znamy pochodzenia tej choroby, to no nie możemy wygrać, tak?
1: Nie możemy wygrać i nie wygramy. Natomiast małe kroki nas już bardzo cieszą. Właśnie ta świadomość społeczna, to inne podejście. To bez przerwy nasze mówienie, jak spotykacie kogoś na ulicy, kto biegnie za, nie wiem, bo uciekł mu koń, tak? To biegnijmy z nim za koniem, tak? Dajmy mu bezpieczeństwo, wezwijmy służby, ale nie wyprowadzajmy. I to zaczyna działać. Powoli świadomość jest coraz większa. Choroba Alzheimera przestaje mieć taką łatę choroby psychicznej, choroby mózgu, tak, i tak dalej, że to jest coś strasznego, że trzeba zamknąć w domu, tak, i najlepiej, żeby nie wychodził, nie widział ludzi i tak dalej, i tak dalej. Więc ta edukacja, ta świadomość przynosi efekty.
0: Ja mam wrażenie, że nawet tacy bardziej zrobiliśmy się empatyczni, bo może dociera do nas, że potencjalnie też każdy z nas może zachorować, tak?
1: Tak, to jest typowe dla tej choroby, że tak różne grupy społeczne, tak różne grupy zawodowe.
0: No właśnie, i to niejednokrotnie przecież, i to znamy takie przykłady, chociażby z jakichś filmów, że to są często bardzo profesorowie, intelektualiści, też to, że pracują i wykorzystują ten mózg, to wcale nie oznacza, że ich to nie spotka.
1: No tak, są nauczyciele, są osoby po wielu, wielu latach nauki, są muzycy, co dla mnie jest już zadziwiające, ponieważ muzyk całe życie pracuje dwoma półkulami mózgu. I sama cały czas czytam i cały czas mnie zaskakuje ta choroba.
0: W którymś momencie też pani powiedziała o stymulowaniu. O stymulowaniu, ale też właśnie chciałam zapytać o wspieranie samodzielności, bo gdzieś przeczytałam takie zdanie i zastanawiałam się też, na którym etapie i czy należy w takim razie właśnie wyręczać cały czas osobę chorą, czy jednak pozostawić jej jakąś taką cząstkę aktywności samodzielnej.
1: Czym bardziej wymagamy samodzielności, tym oni dłużej są sprawni, pamiętajmy o tym. Czyli nie karmimy, nie wyręczamy, wspomagamy, nie robimy niczego za chorego. Czyli jak najdłużej wspieramy to, co jeszcze zostało, ponieważ deficyty będą się zwiększać. Natomiast te zasoby, które jeszcze osoba chora ma, to wykorzystujemy na maksa. Ponieważ no, najprościej jest, najprościej nawet z punktu widzenia opiekuna, tak, jest zrobić wszystko za, niż przypilnować, żeby chory zrobił to sam.
0: Czyli jakieś proste czynności, to jak najbardziej,
1: jak
0: tak?
1: Jak najbardziej. Przede wszystkim trening higieny, jedzenie samodzielne, przygotowanie współproduktów. Na przykład wszystko na kanapkę jest, żeby złożyć tą kanapkę sobie z tych produktów, które są przygotowane. Więc takie rzeczy w zależności od możliwości oczywiście osoby chorej. Może obrać ziemniaki, natomiast może różne rzeczy z tymi ziemniakami później zrobić. 21. No oczywiście będziemy świętować, natomiast jest konferencja u Rzecznika Praw Obywatelskich, ogólnopolska, o Alzheimerze. Konferencja połączona z wystawą i ja 21 będę w Warszawie.
0: Czy w pani odczuciu systemowo coś bardziej i lepiej powinno się zadziać? Bo chociażby jak tutaj pani wspominała, no nie wszystkie badania są na przykład refundowane.
1: Cały czas apelujemy i cały czas są działania, Oczywiście wszystko jest uzależnione od

0: budżetu, tak? Na razie z uwagi na całokształt sytuacji będziemy walczyć. Będziemy walczyć i wyrywać każdy kawałeczek, który się tylko da, żeby ułatwić, usprawnić, jak najwięcej refundować. Natomiast, no, że tak powiem, niejednokrotnie pozostaje to na naszym poziomie takim pobożno-życzeniowym.
1: Moim i Państwa gościem była dzisiaj Ewa Greenberg, prezeska Łódzkiego Towarzystwa Alzheimerowskiego. Ja dodam tylko, że Łódzkie Towarzystwo prowadzi 2 środowiskowe domy samopomocy na terenie Łodzi przy ulicy Przybyszewskiego 111 dla 20 osób i przy Północnej 23 dla 30 osób. Wszelkie niezbędne informacje, jak zapisać się do ośrodków prowadzonych przez Towarzystwo, znajdziecie Państwo na stronie Towarzystwa. A dzisiaj to już wszystko. Za uwagę dziękuję. Agata Zielińska.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

dość, że nie dość.

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Dzień dobry, słuchają Państwo Radia Łódź, a moim i Państwa gościem dzisiaj jest rektor Wojskowej Akademii Medycznej, pułkownik, profesor, doktor habilitowany nauk medycznych Marek Saracyn. Mam nadzieję, że w tym długim tytule się nie pomyliłem ani razu.
2: W zasadzie nie, możemy tylko dodać, dziedzina jest trochę szersza i nauk o zdrowiu.
1: I nauk o zdrowiu. Tak czy inaczej, rektor Wojskowej Akademii Medycznej, całkiem niedawno reaktywowanej w Łodzi. Zanim o Akademii Medycznej, czy w Polsce, panie rektorze, brakuje wojskowych lekarzy?
2: Rzeczywiście brakuje. Te niedobory są cały czas spore. Niestety nie mogę z przyczyn oczywistych mówić o konkretnych liczbach.
1: No na początku, na końcówce zeszłego roku generał broni profesor Grzegorz Gierelak, czyli dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego, trochę uchylił bramkę tajemnicy, mówił o 49%. Później ta liczba chyba, z tego co czytałem w lipcu, to było mniej więcej 56% zapełnienia tych etatów, więc te dane są publiczne i trochę przerażające, biorąc pod uwagę to, co dzieje się za wschodnią granicą.
2: Powiedziałem, że nie mogę mówić o liczbach bezwzględnych. Rzeczywiście takimi szacunkowymi liczbami procentowymi możemy się poruszać i tak, mogę potwierdzić, że te niedobory to są w granicach 50% obsady etatowej takiej należnej, która być powinna.
1: Czy to nie jest przerażające? Dlatego, że ja czytam, wracam do tego wywiadu z końcówki zeszłego roku generała Gieleraka i on mówi, że mogą być problemy z realizacją zadań wojskowych w razie W, gdyby coś się niepokojącego stało. A przecież chyba nie muszę słuchaczom Radia Łódź tłumaczyć, że zagrożenie jest realne. Ostatnio atak bardzo blisko granicy Polski, wyłowiony w Bałtyku dron, ale nie przymierzający. Rok temu w województwo łódzkie uderzył rosyjski dron. Czy jest się czym przejmować, panie rektorze, panie pułkowniku?
2: Czujni oczywiście powinniśmy być i między innymi po to decyzje takie, jakie nastąpiły w tym roku, przełożonych o tym, żeby tą wojskową służbę zdrowia wzmocnić, odnowić i nadać jej trochę inny kształt. Robimy wszystko od szczebli najwyższych naszego państwa, poprzez szczeble niższe i włącznie z nami odtworzoną Akademią Wojskową Medyczną, żeby te cyfry poprawiać.
1: No dobrze, to zobaczmy, czy to się uda poprawić. W tym roku wystartuje, rok akademicki zapasem przecież, w tym roku wystartuje pierwszy rocznik Wojskowej Akademii Medycznej. To 50 ratowników, przyszłych ratowników medycznych pola walki. No z tym, że oni byli rekrutowani chyba już wśród wojskowych. To w takim razie, na razie ta pula nie zostanie powiększona, a tym bardziej pula lekarzy, bo to będą tylko ratownicy medyczni.
2: Pozostanie powiększona, dlatego że rekrutacja rzeczywiście odbyła się w ramach resortu obrony narodowej. Natomiast to nie są wykwalifikowani medycy, paramedycy i medycy pola walki. Jest to oferta skierowana dla wszystkich szeregowych podoficerów, także tych, a zwłaszcza wobec tych, którzy do tej pory w tym korpusie osobowym medycznym nie są.
1: A takich ratowników medycznych też brakuje w wojsku? Bo mówiliśmy o lekarzach. Do lekarzy zresztą jeszcze przejdziemy. Tych, którzy będą kształceni w Wojskowej Akademii Medycznej. Brakuje takich medyków wojskowych?
2: Oczywiście również w obrębie tego obszaru i tego korpusu. Proszę pamiętać, że do tej pory w ogóle w historii i w obrębie wojskowego szkolnictwa takiego obszaru zabezpieczonego nie było. Nie szkoliliśmy w sposób systemowy ratowników. Tą lukę uzupełniamy. Szkoliliśmy ich między innymi tutaj w Łodzi, w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego, w ramach doskonaleń zawodowych, szeregowych podoficerów na potrzeby stricte sił zbrojnych, jako ratowników pola walki.
1: Czyli to 50 nowych studentów to jest zmiana jakościowa, ale także ilościowa?
2: Ilościowa, tak. Dlatego, tak jak powiedziałem wcześniej, wśród tych rekrutowanych są przede wszystkim osoby niewykwalifikowane jeszcze jako przyszli ratownicy. Jest to oferta kierowana w pierwszej kolejności do takich osób.
1: No to porozmawiamy w takim razie o lekarzach, bo pewnie niektórzy słuchacze mogą się zdziwić, że na razie ci lekarze nie będą studiowali na Wojskowej Akademii Medycznej, a przecież wam przez lata był w Łodzi, jeszcze przed likwidacją, sprzed 25 lat, jeszcze był znany z wysokiej jakości kadry medycznej. To kiedy ci lekarze zaczną się uczyć w Łodzi? Mowa jest o przyszłym roku akademickim, ale czy to jest w ogóle realne?
2: Jeszcze tytułem jak gdyby wstępu, pamiętajmy o tym, że przejęliśmy 1 lipca na mocy ustawy wszystkie roczniki, 6 roczników, które do tej pory były formalnie pod chorążymi żołnierzami Wojskowej Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Mieszkali oni na terenie WCK Medu w Łodzi, a uczyli się medycyny na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.
1: No tak, czasami łodzianie i w tramwaju, i na ulicach spotykali przecież wojskowych medyków. To nie był tak rzadki widok. Także tak. Oni byli kształceni w Łodzi, ale nie byli aż tak dobrze związani, jak rozumiem, z wojskiem i z armią.
2: Od kilkunastu lat ten proces taki nieco hybrydowy już trwał. Oni formalnie byli związani, bo to status ich polegał na tym i różnica wobec przyszłych podchorążych Wojskowej już Akademii Medycznej była taka, że zabezpieczenie wojskowe było w Akademii Wojsk Lądowych w Wrocławiu. Od 1 lipca oni wszyscy są żołnierzami i podchorążymi Wojskowej Akademii Medycznej. Wszystkie te roczniki, łącznie jeszcze z tym rocznikiem rekrutowanym w tym roku, są już formalnie na naszym utrzymaniu Wojskowej Akademii Medycznej, ale
1: oni dalej będą się uczyć na Uniwersytecie
2: będą
1: Medycznym.
2: Będą kończyć i łącznie z tym rocznikiem w tym roku zrekrutowanym będą się uczyć na UMEDzie w Łodzi i dyplom otrzymają Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
1: No dobrze, no ale to porozmawiajmy w takim razie o tych studentach, którzy i tych wojskowych, którzy będą uczyć się na WAM-ie już od początku. To jaka jest szansa na to, że od przyszłego roku rzeczywiście ten kierunek lekarski uda się otworzyć?
2: Takie są plany, taki jest harmonogram. Wszystkie nasze siły i środki w ciągu, no przede wszystkim najbliższego pół roku kierujemy w tym celu, żeby ten kierunek w przyszłym roku uruchomić. Jest to bardzo duże i poważne przedsięwzięcie. Jedne z największych w szkolnictwie wyższym, otwarcie kierunku lekarskiego.
1: No pan pułkownik mógłby być nie tylko wojskowym, ale dyplomatą, bo na razie mówi, że wszelkie starania są. Czyli to nie jest jeszcze pewne.
2: Nie. To znaczy jak gdyby nasze plany i harmonogram jest taki, że na przełomie roku składamy wniosek do Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Te najbliższe miesiące to przede wszystkim przygotowanie dokumentów zasobu kadrowego, infrastrukturalnego, tak żeby ten wniosek do Polskiej Komisji trafił. Następnie opiniuje go i wydaje decyzję Ministerstwo Nauki. Tak, żeby przed przyszłoroczną rekrutacją, czyli w okolicy kwietnia, maja przyszłego roku z rekrutacją.
1: Czyli formalnie wszystko będzie, dokumenty będą złożone w ten sposób, a wszystko będzie leżało w rękach komisji akredytacyjnej. Jak rozumiem i ta decyzja, nie jesteśmy w stanie o niej na razie powiedzieć. A proszę powiedzieć, czy będzie szpital Wojskowej Akademii Medycznej w przyszłości, docelowo, nie wiem, za kilka lat, szpital kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej? No kiedyś taki szpital był, teraz jest imienia wam i należy do Uniwersytetu Medycznego.
2: Tak, to mówimy o szpitalu na Żeromskiego. Rzeczywiście taki jest nasz plan. No, w pierwszej kolejności musimy, żeby zabezpieczyć te najbardziej bieżące potrzeby, musimy zawrzeć porozumienia z kilkoma szpitalami na terenie Łodzi.
1: Bo ci studenci muszą się mieć gdzie uczyć, także potrzeby, od wykwalifikowanej kadry. Także, jak rozumiem, Uniwersytet Medyczny będzie w tym pomagał.
2: Uniwersytet będzie nam pomagał. Takie mamy zapewnienia władz Uniwersytetu. Natomiast myślimy również o porozumieniu ze szpitalami, które nie są w obrębie UMED-u, a są nadzorowane i prowadzone przez władze regionalne w Łodzi. To na początek.
1: Docelowo myśli Wojskowa Akademia Medyczna o własnym szpitalu klinicznym?
2: Tak, oczywiście. Taki jest nasz plan, żeby taki szpital i koncepcje, i plany są przygotowane.
1: Ale to miałby być nowy szpital? Całkowicie od, czy może przejęty od samorządu albo uniwersytetu? Czy po prostu budowa nowego wojskowego szpitala?
2: W pierwszej kolejności, w tej chwili trwają rozmowy. One są trochę poza nami, bo na szczeblu ministra obrony narodowej z głównie z władzami samorządowymi w Łodzi o przyjęciu jednego szpitala na potrzeby po pierwsze Ministerstwa Obrony Narodowej, bo takie są plany ministerstwa, żeby w każdym województwie przynajmniej jeden szpital był wojskowy, też na potrzeby czysto wojskowe.
1: I wtedy on by był zarządzany przez Wojskową Akademię Medyczną.
2: Tak, i docelowo byłby zarządzany przez Wojskową Akademię Medyczną.
1: Czyli nie mówimy o budowie nowego szpitala.
2: O tym myślimy jako o wariancie, zwłaszcza w kontekście rozwoju takiego wieloletniego.
1: Ale to, jak rozumiem, jest pieśń dalekiej przyszłości, tak. Jak rozumiem. Na ile doświadczenia w wojnie w Ukrainie zmieniły kształcenie medyczne medyków, także medycyny pola walki, ale także lekarzy, czy to będą inne studia? Bo tak sobie myślę o ludziach, którzy myślą o swojej karierze. Dlaczego oni mają nie iść na studia medyczne, na przykład na Uniwersytet Medyczny, tylko na Wojskową Akademię Medyczną? Będą tam zakoszarowani, co prawda dostaną żołd, ale żeby wyjść z koszar, będą musieli mieć przepustkę. Na ile się to kształcenie zmieniło, jeżeli chodzi o perspektywę wojny na Ukrainie?
2: Zarówno programy, sama struktura i rodzaj, formy kształcenia zmieniły się diametralnie. To, co ja znałem ze swoich studiów kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu, stopniowo i obserwując to przez ten czas, rzeczywiście medycyna pola walki, tak jak cała medycyna, goni i pędzi do przodu. Jeśli chodzi o konflikt nasz za wschodnią granicą, to rzeczywiście ten przepływ informacji był cały czas. Tu na terenie Łodzi w UCK Medy odbywały się częste i wiele edycji szkoleń dla służb medycznych z Ukrainy, w czasie których my również czerpaliśmy wiele z tych szkoleń. Na bieżąco one były wprowadzane do naszych i koncepcji, i standardów kształcenia. Tak jak powiedziałem, zmienia się wszystko. Przede wszystkim w kierunku ciągle jak najbardziej praktycznej strony kształcenia medycznego.
1: A dlaczego to pytam? No właśnie pytam o tą atrakcyjność tych studiów. W planach jest przyjęcie 200 osób, na razie 50 żołnierzy będzie kształciło się właśnie na medyków, w medycynie pola walki, ale w przyszłym roku ma być 200 kandydatów na lekarzy. Uda się zebrać taką grupę? To będą atrakcyjne studia?
2: Myślę, że z tym nie będzie najmniejszego problemu. To pokazują te minione lata i rekrutacja jeszcze przez Akademię Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Rokrocznie ten limit był wykorzystywany, a chętnych było kilkakrotnie więcej niż miejsc.
1: Bo to trzeba jasno powiedzieć, że będą dostawali pieniądze ci studenci, dlatego że będą żołnierzami. Na początku, na pierwszym roku będą w zasadniczej służbie wojskowej, a później już będą żołnierzami zawodowymi. Więc można powiedzieć, że już na studiach. To nie będzie stypendium, ale normalny żołd. Coś za coś. Z jednej strony koszary, a z drugiej strony pieniądze.
2: Dokładnie. Pieniądze w postaci żołdu to jest jedno. Zakwaterowanie bezpłatne to jest druga rzecz. Umundurowanie rzecz trzecia. Czyli w zasadzie od momentu rekrutacji, od początku pierwszego roku studiów, aż do roku ostatniego, szóstego, pełne zabezpieczenie takiego studenta.
1: To jeszcze na koniec zapytam o pana. Z sentymentem wrócił pan do Łodzi, bo pan kończył Wojskową Akademię Medyczną pod koniec lat 90. Trochę Łódź się chyba zmieniła?
2: Kończyłem w roku 98. 6 lat spędziłem, można zaryzykować takie twierdzenie, że najpiękniejsze lata życia.
1: Wszyscy wspominają studia i to bardzo dobrze.
2: Znam w Łodzi prawie każde miejsce i każdy zakątek. z sentymentem wracam do tego miasta. Wiele wspomnień, wiele życzliwych ludzi.
1: No ale zmieniła się chyba Łódź, prawda? Łódź to już się... nie jest ta Łódź, szara Łódź z końcówki lat 90.
2: Łódź się zmieniła w zasadzie nie do poznania. Moja jak gdyby skala jest trochę inna tej oceny, bo ja często zaglądałem do Łodzi, mam tu wielu przyjaciół.
1: Czyli widział pan ten proces?
2: Widziałem ten proces.
1: To nie było tak, że 98 i nagle 2026.
2: Widziałem ten proces regularnie, co 2-3 lata zaglądałem do miasta. Byłem na bieżąco, śledziłem również wszelkie doniesienia pochodzące tutaj z Łodzi. Także nic nowego, nic obcego.
1: Także można powiedzieć łodzianin, rektor Wojskowej Akademii Medycznej, pułkownik, profesor doktor nauk medycznych Marek Saracyn był moim i państwa gościem. Można powiedzieć do zobaczenia na immatrykulacji. Już niedługo, prawda?
2: Już niedługo, 2 października. Serdecznie zapraszam.
1: Bardzo dziękujemy i życzymy miłego dnia.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl. To jest powtórka programu.

0: Monika Czerska, dzień dobry, witam w naszym cotygodniowym magazynie. Zwykle, jeśli mówimy o miejscach, które opiekują się bezdomnymi zwierzętami, to wspominamy o łódzkim schronisku dla zwierząt przy Marmurowej. Ale są także inne wyjątkowe miejsca w Łodzi i w regionie, które właśnie opiekują się takimi potrzebującymi zwierzakami. Między innymi przytulisko w Głownie i o nim dziś więcej powiemy, a gościem magazynu jest wolontariuszka związana z przytuliskiem. Od lat Anna Szczucka. Dzień dobry, Aniu, witam cię.
1: Witam, nie pierwszy raz zresztą tutaj u was.
0: Oczywiście, że tak. Ania przez lata pracowała w radio, ale dziś będziemy rozmawiać o zwierzętach i będziemy apelować do mieszkańców regionu łódzkiego, by przychylnym okiem spojrzeli także właśnie w stronę Głowna, bo zwierzaki, którymi się opiekujecie, potrzebują wsparcia, chociażby w postaci wspólnych spacerów.
1: No właśnie, bo kiedy mówi się albo myśli się o pomocy, to zawsze myśli się o karmie,
0: o pieniądzach.
1: O pieniądzach. A jest taka rzecz, którą może każdy zrobić, czyli przyjechać do nas i pójść na spacer. Psy całe tygodnie siedzą w boksach, wypuszczane są tylko w momencie, kiedy czyścimy te boksy, więc każdy taki spacer jest nam na wagę złota. Dla nich to jest wytchnienie, odpoczynek, relaks, taki kawałek normalnego życia.
0: Ale także, i to chyba trzeba podkreślić, też element socjalizacji, kontakt z człowiekiem też jest bardzo ważny, bo uczy psa pewnych zachowań i budowania relacji.
1: Oj tak, bardzo. My oczywiście dbamy o to, żeby psy były wysocjalizowane w momencie, kiedy już idą do domów, czyli nasi behawioryści pracują z nimi, ale każda nowa osoba daje nowe doświadczenia, nowy kontakt, nowe uczucia. Każde pogłaskanie, każde dotknięcie, każda możliwość polizania ręki. To są rzeczy, które są bardzo potrzebne takim psom, bo mamy szczęście, że u nas bardzo niewiele psów spędza długi czas i z reguły to są psy senioralne, które już z nami zostaną. Ale nawet kiedy trafiają do nas psy lękowe, psy, jak my to nazywamy, z pola, to ten kontakt z normalnym życiem, a nie wieczną ucieczką, jest bardzo ważny.
0: Ja nie ukrywam, że jestem bardzo wrażliwa na niedolę zwierzaków i przytulisko w Głownie, profil przytuliska wyświetla mi się praktycznie bez przerwy w internecie. Ostatnio bardzo mnie rozczulił filmik z udziałem dwóch małych przytulonych do siebie szczeniaków, które szukają domu i mam wrażenie właśnie, że do was trafiają zwłaszcza młode psy.
1: To nie jest tak, Monika. Po prostu są sezony, jak w każdej dziedzinie życia. Teraz mamy sezon narodzenia się szczeniaków i tych szczeniaków do nas trafia bardzo dużo. Szczeniaków wyrzucanych w pudłach, na przykład w lesie, co jest dla nas zupełnie poza naszymi możliwościami rozumienia świata. Szczeniaki, które rodzą się w stodołach, bo jednak na niektórych terenach, ja nie będę tutaj rozróżniać miasto, wieś, ale kastracja nie jest traktowana jako rzecz konieczna. W związku z tym czasem suki rodzą co roku i co roku trafiają te mioty do nas. To samo jeśli chodzi o koty. Więc teraz mamy sezon szczeniakowy, tak można powiedzieć, i sezon kociakowy. Aktualnie pod naszą opieką jest ponad 100 kotów. To są koty, które są u nas w kociarniach i w domach tymczasowych. Także tutaj koty też polecamy, może nie na spacer, ale do adopcji.
0: W Łodzi jest tak, w naszym schronisku łódzkim, że wystarczy wejść na stronę, wybrać określone zwierzę, pojechać do placówki, no i być może zaiskrzy, wystarczy wtedy załatwić formalności i już. Czy podobnie jest w przytulisku w Głownie?
1: U nas to wygląda troszeczkę inaczej, ponieważ u nas wysyła się maila, że jest się zainteresowanym danym psem, kotem i odzwania wolontariusz, osoba z tak zwanej grupy adopcyjnej i odbywa się wideorozmowa. Wizyta w domu, w której my wymagamy, żeby byli wszyscy domownicy, żeby pokazać nam, jakie są warunki. My zresztą bardzo często zawozimy psy do domu adopcyjnego, także też taka jakby dodatkowa usługa. Ale też muszę powiedzieć, że bardzo dużo psów od nas wyjeżdża za granicę i to jest ciekawostka. Do Niemiec, do Belgii, do Holandii. Zapraszamy też osoby z województwa łódzkiego, bo skoro wozimy do Szczecina, to wolelibyśmy wozić do Żgowa.
0: A czy mogłabyś określić ludzi, którzy adoptują zwierzęta? Jest jakaś określona grupa, czy tak naprawdę nie ma znaczenia wiek, pochodzenie, wykształcenie, tylko tym znakiem rozpoznawczym tych wszystkich ludzi jest miłość do zwierząt, do psów, do kotów?
1: Chyba nie ma tutaj takiej cechy jednej. Bardzo dużo rodzin adoptuje psy. Ja zresztą też z mojego jakby domu tymczasowego wiele psów wyadoptowałam bezpośrednio do rodzin, gdzie dzieci już troszkę wyrosły, już są na tyle rozsądne, że mogą pomagać w tym wychowaniu zwierząt, ale takiej cechy głównej nie ma. Po prostu ludzie kochają zwierzęta, chociaż my mamy też taką fajną grupę osób, która adoptuje kolejnego psa. Albo zaraz jednego po drugim, albo jeżeli, jak my to mówimy, pies odszedł za tęczowy most, to przyjeżdżają do nas i szukają kolejnego.
0: Czy twoim zdaniem zwiększyła się świadomość Polaków, jeśli chodzi o adopcję? Czy jeszcze zdarzają się takie trochę nieprzemyślane decyzje?
1: No zdarzać się zdarzają. Psy niestety niektóre wracają do nas z adopcji, bo szczekają na przykład, albo bo nie utrzymują czystości zaraz po przyjeździe. No są osoby, które bardziej chyba wzrokowo niż umysłowo decydują się na adopcję. No i niestety sytuacja ogólna, jakby gospodarcza decyduje o tym, że my zauważamy spadek decyzji adopcyjnych teraz, więc teraz jest to dla nas szczególnie ważne, bo my nie możemy przyjąć więcej zwierząt. Co prawda Głowno jest takim nietypowym miejscem, ponieważ równie dużo zwierząt jest w przytulisku, jak i w domach tymczasowych, bo my stoimy jakby na dwóch nogach. Po pierwsze jest to przytulisko w Głownie, po drugie jest to Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt Arkadia, które zresztą przytulisko jest prowadzone siłami towarzystwa, więc wiele zwierząt jest po prostu u nas w domu.
0: Zachęcamy Państwa do świadomych adopcji. Ale jeżeli nie możecie sobie pozwolić na psa, to może uda się Państwu wygospodarować choć trochę czasu na to, by zajrzeć do Głowna, do przytuliska i któreś ze zwierząt zabrać na spacer, bo one naprawdę tego bardzo, bardzo potrzebują.
1: A my liczymy na te spacery jeszcze z dodatkowego powodu. Bo często się zdarza tak, że ktoś przyjeżdża tylko na spacer, a potem ten pies wraca z nim do domu po jakimś czasie. W związku z tym zapraszamy.
0: To jak się zgłaszać do Was?
1: To jest taka sprawa, która u nas jest bardzo łatwa, bo u nas nie trzeba się rejestrować jako wolontariusz. Po prostu przyjeżdża się między 10 a 16 i mówi się, że chce się pójść na spacer. Przytulisko w Głownie mieści się w lesie, w związku z tym jest to przyjemne, spożyteczne.
0: Czasami taka godzinka ze zwierzakiem lepiej nam robi niż terapia u specjalisty. Polecam gorąco. Anna Szczucka, wieloletnia wolontariuszka w Przytuliska w Głownie, była gościem magazynu Zwierz się Zwierz. Dziękuję Aniu za spotkanie.
1: Bardzo dziękuję i zapraszam.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: To jest powtórka programu.
1: Nawiasem mówiąc. Profesor Joanna Satoła-Staśkowiak z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: A dziś mamy szczególne bardzo wydanie naszych czwartkowych rozmów, bo to będzie wydanie z wierszem pani profesor. A ten wiersz powstał z pewnego zmęczenia, tak? Pewnym zjawiskiem.
2: Ostatnio, ale to nawet chyba nie tak ostatnio, słyszę, że ludzie kształcą się, chodzą na warsztaty, kończą różne kursy, właściwie po to, żeby zwyciężyć w rozmowie z innym człowiekiem. I to dzisiaj chyba jest kluczowe, że my nie rozmawiamy, my próbujemy komuś powiedzieć, że jesteśmy mądrzejsi, że nas tylko należy słuchać, że racja oczywiście po naszej stronie. I że to, co my mówimy, jest najważniejsze. No i teraz różne kursy, które są dziś w internecie dość popularne, proponują...
1: No tak, bo to mogą być też kursy online, prawda?
2: Oczywiście, oczywiście. I różne osoby proponują spotkania, które miałyby pokazać, jak z takim rozmówcą po drugiej stronie zwyciężyć. No i to chyba mnie najbardziej irytuje, bo my przecież nie rozmawiamy z ludźmi po to, żeby być od nich lepszymi, żeby nad nimi jakoś sprawować kontrolę, albo żeby być po prostu pokazać, że jesteśmy lepsi. Ale rozmawiamy z nimi dlatego, że rozmowa jest po prostu czymś fascynującym. Rozmawiamy po to, żeby poznać opinię innej strony, żeby poznać innego człowieka, żeby zobaczyć, czym się fascynuje, co go złości. Natomiast uczenie się kilku zwrotów okrągłych właśnie po to, żeby nasze zdanie było ostatnie, nasze słowo było końcowe, chyba nie jest dobrym kierunkiem, a w tę stronę niestety jakoś ostatnio podążamy.
1: Czas na wiersz. Ja dostałam takie zadanie, odczytania go, zaszczytne. Zwyczajna ludzka rozmowa przechodzi już do historii. Dziś każdy wyostrza słowa, spragniony zwycięstwa czy glorii. Jak zniszczyć dziś dyskutanta? Jak słowem odebrać mowę? Kurs zrobi z ciebie giganta. Zajęcia są weekendowe. Nie słuchaj, to strata czasu. Zawczasu szykuj ripostę. Kto zrobi więcej hałasu, ten wygra. To przecież proste. Po kursie dyplom dostaniesz i zestaw zwycięskich zwrotów. Sam z własną racją zostaniesz. Bez ludzi, więc bez kłopotów. Wnuk z podręcznika wyczyta, że ludzie siebie słuchali. A kto z nich wygrał? Zapyta. Nikt? To po co gadali? No, piękne ujęcie tematu, pani profesor.
2: Pięknie przeczytany tekst przede wszystkim. Bardzo dziękuję.
1: Ale co tutaj
2: jestem zaszczycona.
1: Co tutaj zwróciło moją uwagę? Jak tak będziesz zwyciężał, to sam z własną racją zostaniesz. Bez ludzi, więc bez kłopotów. Bo
2: tak
1: to
2: jest.
1: Trochę do tego prowadzi. Nie słuchamy się, nie jesteśmy ciekawi drugiej osoby. No to i nas nie będą ciekawi, jak nam będzie tylko zależeć na tym zwycięstwie.
2: Proszę zauważyć, że prowadzimy dziś monologi. Czekamy.

0: I czy słuchaliśmy, co mówi też.
1: I czy wiemy, co powiedział.
0: Ja myślę, że taka sytuacja dotyczy nie tylko jakichś rozmów politycznych, dyskusji na temat ekonomii czy gospodarki, ale dotyczy też codziennych rozmów, nawet wtedy, kiedy nie pokonujemy przeciwnika. Ale bywa tak, że każdy z nas mówi o swoich doświadczeniach, o swoich przeżyciach. Ktoś nam opowiada, a ja to miałam tak, a ja to zrobiłem to czy tamto. I to też jest nie słuchanie się nawzajem, tylko po prostu kolejne wypowiedzi.
1: Tak, ścigamy się na to, kto miał gorzej, kto miał mocniej, kto śmieszniej. Nigdy nie potrafimy się zatrzymać. No i właśnie, jeżeli tak będzie cały czas, to mam pewne obawy. Jak to, do czego to doprowadzi w przyszłości?
0: Dzisiaj taką refleksję snujemy nad tym, że ta poprawna polszczyzna, której najczęściej dotyczą nasze spotkania, czemu ma służyć? Nie tylko temu, żeby pisać, dyskutować, ale też, żeby rozmawiać i słuchać się nawzajem.
1: I chyba o tym ostatnio zapominamy. Tak sobie myślę my jako społeczeństwo, no bo przecież każdy z nas zrobi sobie rachunek sumienia we własnym domu, ale może warto by było się zatrzymać i posłuchać. Ponoć, a tutaj nie jeden naukowiec o tym mówił, najważniejszą rzeczą, jaką możemy dać innemu człowiekowi, to umiejętność słuchania. Ostatnio się w ogóle nie słuchamy.
0: I niechaj to się zmienia. Może Radio Łudzi wiersz profesor Joanny Satoły-Staśkowiak też się do tego przyczynił.
1: Ja państwa za ten wiersz przepraszam, ale to zbudowałam go na emocjach w ostatnich dni, być może miesięcy.
0: Dotyka on bardzo ważnego problemu i bardzo zgrabnie, inteligentnie jest napisany. Dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję pani i dziękuję państwu.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: Reklama. Nie komplikujmy tego, co może być proste. Chcesz naturalnej wody źródlanej? To wybierz Primavera. Pochodzi z dobrze izolowanego źródła, głębokiego na 473 metry. Do pracy, na trening, na co dzień. Primavera. Świetny wybór w dobrej cenie.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Jesień w klubie Wytwórnia. 26 września Wymyśliłem Ciebie. Koncert pamięci Andrzeja Zauchy. A od 20 Cyber Girl. Pierwszy w historii mapping na fasadzie Double Tree by Hilton Łódź. 18 października Siesta w drodze Gala Fado. Na scenie Marta Pereira da Costa. 23-25 października Festiwal Sound Edit i plejada polskich i światowych artystów. A dalej Kult Pomarańczowa Trasa oraz Rogucki razy 30. Szczegóły i bilety na wytwórnia.pl.
0: Po reklamie.
3: Na zegarze jest 6:00.
4: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
3: Zaczynamy poranną piątkową audycję w Radiu Łódź. Dzień dobry, zaczynamy od serwisu informacyjnego. Małgorzata Błażewicz.
5: Dzień dobry. Łódzka Kolej Aglomeracyjna odwołuje kolejne połączenia powodem usterka nowych pociągów. Problemy z rejestracją w łódzkich przychodniach. NFZ sprawdza skargi pacjentów. Nowy krater na Księżycu jest większy od rzymskiego Koloseum. W dzień zachmurzenie na ogół umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna dziś do 21 stopni. Uwaga pasażerowie, Łódzka Kolej Aglomeracyjna odwołuje dziś kolejne połączenia. Powód? Usterka oprogramowania. 14 składów zostało wyłączonych z użytku. Chodzi o najnowsze w taborze pociągi ELF30, które nie pojadą m.in. z Łodzi do Poznania czy Radomia. Przypomnijmy, że pociągi PESA ELF30 zostały oficjalnie zaprezentowane i włączone do taboru Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej z końcem lipca. Usterka została zlokalizowana w niektórych pociągach. Sprawdzamy kolejne składy. Przekazał Radiu Łódź Maciej Grześkowiak, rzecznik prasowy bydgoskiej PESA.
6: W tych nowych ELF-ach, które dostarczyliśmy do Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, wystąpił w zeszłym tygodniu problem z usterką drzwi na jednym czy dwóch pojazdach. Usterka została zlokalizowana, usunięta.
5: Po przeprowadzeniu prac poszczególne pojazdy mają być stopniowo ponownie włączane do ruchu, ale wiadomo, że dziś pasażerowie muszą liczyć się z kolejnymi zmianami w rozkładach. O problemach i o tym, kiedy składy wrócą na tory, porozmawiamy dziś po 8:10 z piątkowym gościem Radia Łódź, prezesem ŁK Maciejem Sobierajem. Zapraszam.
4: Więcej na radiolódź.pl.
5: Pacjenci skarżą się, że nie mogą dodzwonić się do przychodni. Łódzki NFZ przypomina, że placówki mają obowiązek zapewnić kontakt z rejestracją. W tym roku wpłynęło już 21 skarg w tej sprawie. NFZ sprawdza każde takie zgłoszenie. Jak mówi jedna z mieszkanek Łodzi, czasem jedynym wyjściem jest po prostu pójść do przychodni osobiście.
7: Bardzo trudno dodzwonić się na Żeromskiego. Czeka się strasznie długo, aż odbiorą.
8: Wielu pacjentów także niestety nie może się dodzwonić do placówki medycznych i dlatego osobiście zgłasza się na wizyty, na przykład stojąc do poradni POZ wcześniej rano w kolejce po to, żeby zapisać się na badanie. Tak być nie powinno.
5: Dodaje Anna Leder z Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Problem można zgłosić do NFZ mailowo, przez formularz internetowy lub osobiście, a w zgłoszeniu warto podać nazwę placówki oraz daty i godziny prób kontaktu. Napaść na małoletnią w parku miejskim w Rawie Mazowieckiej. Policja ustala okoliczności zdarzenia. W środę wieczorem w parku miejskim w Rawie Mazowieckiej doszło do napaści na małoletnią mieszkankę powiatu rawskiego. Policjanci pod nadzorem prokuratury ustalają przebieg zdarzenia i jego dokładne okoliczności. Na tym etapie policja nie udziela szczegółowych informacji. Policjanci apelują, by nie rozpowszechniać nieprawdziwych i niepotwierdzonych informacji. Głośne huki w Łodzi, Brzezinach i Andrespolu to efekt działań polskich myśliwców. Wczoraj przed południem w stolicy regionu i okolicach wybrzmiały głośne huki. Jak powiedział rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski, nad Łodzią przeleciały wojskowe myśliwce.
9: Mamy takie informacje, że na wysokości Łodzi słyszane były huki. No, piloci mieli zgodę na przekroczenie bariery dźwięku z uwagi na to, by szybko znaleźli się w rejonie i byli gotowi do reakcji.
5: Samoloty poderwano w związku z rosyjskimi atakami dronów na zachodnią Ukrainę. Posłowie znów nie zdołali przełamać prezydenckiej blokady. Większości rządowej zabrakło głosów, aby odrzucić prezydenckie weto do ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Przepisy zakładały, że dwie dorosłe osoby będą mogły sformalizować swój związek przed notariuszem, a następnie zarejestrować go w Urzędzie Stanu Cywilnego. Miało to dać dostęp do informacji medycznej partnera, prawo do dziedziczenia czy umożliwić wspólne rozliczanie podatków. Naukowcy odkryli na Księżycu krater większy od rzymskiego Koloseum. Według NASA powstał on 2 lata temu, ma średnicę około 222 metrów oraz głębokość około 43 metrów, a więcej wie Jan Pachlowski.
10: Zdaniem badaczy do tak wielkoskalowych zdarzeń dochodzi raz na 132 lata, co czyni to odkrycie niezwykle cennym źródłem informacji w kontekście przygotowań NASA do budowy bazy dla astronautów na Księżycu. Sonda NASA dostrzegła krater na widocznej stronie Księżyca w okresie między 11 kwietnia a 22 maja 2024 roku, krótko po jego powstaniu, wskutek uderzenia w powierzchnię fragmentu asteroidy lub komety o rozmiarach budynku liczącego od 3 do 6 pięter. Krater jest trzykrotnie większy od poprzedniego rekordzisty, odkrytego dekadę temu.
5: Na następne wiadomości Radia Łódź zapraszam za pół godziny o 6.30.
3: Taki dosyć chłodny ten poranek, bo na termometrze teraz 9, niekiedy nawet 8 stopni tylko, na barometrze 991 hektopaskali. Ciśnienie jest stabilne, temperatura, miejmy nadzieję, pójdzie w górę i to już niedługo. W regionie dzisiaj będzie lekko się chmurzyć, ale z rozpogodzeniami. I umiarkowanie ciepło do 20 stopni Celsjusza. Wieczorem może też lokalnie pokropić słaby deszcz. Wiatr będzie słaby z południowego zachodu.
4: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
3: Chłodny poranek, ale będziemy tu Państwa od rana zagrzewać do wstawania. Iwona Błaszczyk kłania się za konsoletą, przed mikrofonem Jarosław Turek. Zapraszamy do słuchania porannej audycji Radia Łódź do 9.

Tytułem Odel muzycznie na początek dzisiejszego porannego programu. Mamy piątek, 18 dzień września, to już 261 dzień roku. Słońce wschodzi dzisiaj o 6.23, to już niebawem. Zajdzie dzisiaj 10 minut przed godziną 19. Dzień coraz krótszy, krótszy od najdłuższego w roku, już o 4,5 godziny prawie. Dzisiaj imieniny obchodzą Ariadna, Baltazar, Dobrowit, Fereol, Irena, Józef, Stanisław, Stefania, Zachariasz, Zofia i Tytus. Ten Tytus to imię, które w PRL-u zrobiło chyba zawrotną karierę dzięki komiksowi Babcia Chmiela, ale bynajmniej nie pochodzi od małpy. To jest szlachetne imię męskie, pochodzenia łacińskiego, które wywodzi się z najstarszych rzymskich imion, więc trzeba je nosić z dumą jak najbardziej. Kiedy Irena z mrozem przybywa, to już przysłowie ludowe, babie lato krótkie bywa. Dzisiaj chłodno, ale nie ma mrozu, no to jest szansa, że będziemy mieli trochę przyjemnej jesieni.

Dzisiaj minę Irenę, a właśnie sobie uświadomiłem, że właściwie co nie znam osobiście żadnej Ireny. To może zadzwonić, zapraszam. 606 78 78 78. Można też mailować na studio@radiołódź.pl w tej albo w innej sprawie, jak choćby, jak sobie państwo radzą w tej chwili z cenami benzyny, która drożeje w cały świat. Czy to już jest ten poziom cen, który zmienia nam życie? Albo skłania do tego, żeby coś zmienić. Na zegarze prawie kwadrans po godzinie 6, a u nas za chwilę zajrzymy do kalendarium.

0: To było Męskie Granie 2019, a w kalendarzu 18 dzień września.
1: Powtórka z historii.
0: Tu może nawet niektórzy jeszcze pamiętają, że 18 września 2011 roku o godzinie 21.37 po raz pierwszy oficjalnie zabiło serce Łodzi. Nowy dzwon łódzkiej bazyliki archikatedralnej, który ufundowano dzięki społecznej zbiórce mieszkańców, a który niejako zastąpił swojego legendarnego poprzednika, czyli dzwon Zygmunt, zwany łódzkim Zygmuntem, no ale tamten dzwon zabrali Niemcy w czasie II wojny, żeby przetopić chyba na lufy do czołgów. W 1820 roku tego dnia Łódź wpisano na listę osad fabrycznych i to traktuje się jako początek Łodzi przemysłowej. Władze rosyjskie na wniosek wojewody mazowieckiego Rajmunda Rembielińskiego zgodziły się wtedy, aby w części miast rządowych urządzić osady dla fabrykantów sukna, których postanowiono ściągnąć z Czech i Niemiec. Dlatego właśnie ów Rembieliński ma w Łodzi ulicę. No i całkiem okazały pomnik przed łódzką sukcesją. A w 1805 roku w Masłowicach koło Wielunia urodził się profesor Józef Bełza, pionier cukrownictwa w Polsce. Znaczy konkretnie to najpierw się urodził, a potem został profesorem. Był propagatorem produkcji cukru z buraków cukrowych i przyczynił się do budowy cukrowni w regionie łódzkim, m.in. w Leśmierzu koło Ozorkowa. Czyli poniekąd wspierał produkcję słodyczy i kariery dentystów leczących zepsute zęby.

0: Radio Łódź.
1: Reklama.
2: 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch 29 stycznia 2027 Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl.
3: Twoja firma nie czeka na przyszłość. Ona ją tworzy. Czas na wyróżnienie, które dotrzyma Ci kroku. Zgłoś się do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego Kwanty Biznesu. Podziękuj zespołowi, umocnij zaufanie wśród partnerów i udowodnij, że to Ty napędzasz łódzką gospodarkę. Wejdź na nagrodagospodarcza.lockie.pl i wyślij zgłoszenia do 30 września. Udział w konkursie jest bezpłatny. Kwanty Biznesu. Twój skok w przyszłość. W imieniu organizatora Województwa Łódzkiego serdecznie zapraszam. Piotr Wojtysiak, wicemarszałek Województwa Łódzkiego.
4: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Łódź Kasprzaka 8 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Łódź Kasprzaka 8.
1: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
6: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego hospicjum dla dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
7: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
8: Cześć, tu Kasia Lins, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
7: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
8: Więcej na funduszobywatelski.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
9: Na zegarze jest 6:30.

0: No, my zapraszamy na serwis informacyjny, który przekazuje Małgorzata Błażewicz.
1: Wzmożone kontrole na drogach w województwie łódzkim to element Europejskiego Tygodnia Mobilności, który potrwa do najbliższego wtorku. W akcji chodzi przede wszystkim o promowanie odpowiedzialnych zachowań i ograniczenie najtragiczniejszych zdarzeń na drogach. Funkcjonariusze będą zwracać uwagę na nieprawidłowe wyprzedzanie oraz korzystanie z telefonu podczas kierowania pojazdem. Policjanci będą także sprawdzać trzeźwość kierowców. W Łodzi może powstać firma produkująca tramwaje. Nowa spółka miałaby zostać wydzielona z MPK Łódź. Miasto będące właścicielem miejskiego przewoźnika rozważa taki scenariusz, bo podobną drogę przeszedł poznański producent Modertrans. Do tego tematu wrócę w wiadomościach Radia Łódź. Całkowity zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla dzieci chce wprowadzić Komisja Europejska. Powód to rosnące uzależnienie od smartfonów i internetu. Według badań już u 15% dzieci występuje silne uzależnienie, dlatego zmagający się z tego rodzaju problemami psychiatrzy mówią wprost, zakaz będzie bolesny, ale innej drogi nie ma. Mistrz Polski Lech Poznań pokonany w Londynie. Kolejorz uległ Crystal Palace 0-4 na inaugurację rozgrywek zasadniczych piłkarskiej Ligi Europy. Pierwsza kolejka fazy ligowej Ligi Europy nie była udana dla polskich klubów, bo dzień wcześniej Jagiellonia doznała porażki 1-2 w Pireusie z Olympiakosem. Więcej sportu po 7 w Radiu Łódź. Zapraszam.
0: Na razie chłodny poranek za oknem, 8-9 stopni tylko na termometrze. Jeżeli ktoś się wybiera do pracy, proszę się cieplej ubrać, przynajmniej na razie się przyda. Na barometrze 991 hektopaskali w regionie dzisiaj. W ciągu dnia będzie lekko się chmurzyć, ale z rozpogodzeniami i umiarkowanie ciepło do 20 stopni Celsjusza. No nie jest źle, to całkiem sporo. Wieczorem może lekko pokropić tu i ówdzie. Wiatr dzisiaj będzie słaby z południowego zachodu.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: Jarosław Turek, zapraszam do słuchania do godziny 9:00.

To poranna audycja Radia Łódź za 24 minuty, godzina 7. Za chwilę zajrzymy do prasy. To już za moment. Teraz jeszcze jednak odnotujmy pewną rocznicę. Smutną niestety, bo 18 września 1970 roku zmarł tragicznie Jimi Hendrix. Znaleziono go wtedy w pokoju w londyńskim hotelu i miał zaledwie 27 lat. Dzisiaj to aż trudno uwierzyć, jak krótko właściwie trwała jego muzyczna kariera, czy jakby ten szczyt popularności, bo to było zaledwie jakieś 4 lata. No jaki wpływ wywarła jego muzyka i wywiera do tej pory na każdego, kto posłuchał, jak gra.

0: To poranna audycja Radia Łódź. To sprawdźmy, co tam ciekawego piszą gazety.
1: Przegląd prasy.
0: Może na początek krótki rzut dziennika łódzkiego, który zainteresowanym doradza i pisze, jak zostać grzybiarzem doskonałym, bo dawniej był nożyk i koszyk, dzisiaj aplikacja na smartfonie, zestawy do grzybobrania, tylko przyjemność zbierania jest ta sama, to tylko tytułem zachęty. Natomiast też jest nie najlepsza informacja o tym, że 4 bodźki czarne, które w tym roku wykluły się w gnieździe w lesie w pobliżu Łodzi pod koniec sierpnia, opuściły nasz region. Niestety 2 z nich już nie żyją. Podała Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi. Zginęła 2. 1 padł ofiarą linii energetycznej. 2 Bielika. Więcej o tym można poczytać w gazecie, w dzienniku łódzkim. Natomiast wszystkie lokalne gazety też opisują, czy wyjaśniają, skąd się wziął ten huk wczoraj około południa, słyszany między innymi w Łodzi. Prawdopodobnie to, co brzmiało jak nagły, potężny wybuch, to klasyczny grom dźwiękowy, z angielskiego sonic boom. Powstaje, gdy samolot wojskowy przekracza barierę dźwięku i leci z prędkością naddźwiękową. I wszystko wskazuje, że ten dźwięk, który wiele osób słyszało, pochodził właśnie od przelatujących nad miastem myśliwców. Gazeta Wyborcza. Nie zamierza kłamać, że jest królem życia, ma 35 lat, a gniazduje u mamy. Moja sytuacja nie wynika z okoliczności. To w 100% mój wybór. Nie jest tak, że nie umiem sam zadbać o siebie, ale cieszę się, gdy po męczącym dniu w pracy czeka na mnie ciepły obiad i wyprane ubranie w szafie, mówi właśnie 30-letni Mariusz. Pracuję jako barman. Część oszczędności wydaję na podróże i prezenty dla dziewczyny. Kiedy rodzice wyjeżdżają, cieszę się całym domem dla siebie, ale jednocześnie czeka na ich powrót. Nie wie, co musiałoby się wydarzyć, żeby to się zmieniło. Najnowsze badania CBOS-u z 2025 roku pokazują coś istotnego. Mieszkanie z rodzicami nie musi oznaczać finansowej zależności. W 2025 prawie 40% niezamężnych i nieżonatych osób w wieku 25-34 lata mieszkało z rodzicami. Ponad 80% z nich pracowało. Najwięcej tych tak zwanych gniazdowników, ponad 60%, mieszka na wsi, a najmniej w miastach liczących do 500 tysięcy mieszkańców. W gazecie mamy taką socjologiczną też analizę zjawiska gniazdowania po 30. Proszę zajrzeć. Z kolei na innej stronie łódzkiej Gazeta Wyborcza pisze o tym, że młodzi coraz dalej są od kościoła. W Łodzi jest tylko 4 kandydatów na księży. I to jest tendencja widoczna w całej Polsce, mówi rektor łódzkiego seminarium, pytany o przyczynę niewielkiego zainteresowania studiami. Ksiądz dr Tomasz Liszewski wymienia m.in. postępującą laicyzację oraz spadek liczby młodych ludzi uczestniczących w lekcjach religii. W konsekwencji, jak mówi, część młodych jest dzisiaj po prostu dalej od kościoła. Więcej o tym w gazecie Wyborczej. Natomiast podobny temat, to zajrzyjmy na koniec do Rzeczpospolitej, bo Rzeczpospolita pisze o modzie na intercyzy. Polacy ustanowili w zeszłym roku bowiem 2 rekordy. Zawarli najmniej od czasów powojennych małżeństw, 133 tysiące, i najwięcej umów majątkowych. Prawie 70 tysięcy małżeńskich umów majątkowych, to 35% więcej niż dekadę temu. W większości przypadków chodzi o rozdzielność majątkową i to coraz częściej ustaloną jeszcze przed zawarciem małżeństwa, pisze gazeta. Zawieranie takiej umowy przed ślubem może się wydawać mało romantyczne, ale z punktu widzenia transparentności stosunków majątkowych jest lepszym rozwiązaniem niż ustanowienie rozdzielności po latach. Wtedy sytuacja staje się już bardziej skomplikowana, mówi gazecie dr Piotr Markart, notariusz z Katowic. Chociaż dysproporcja w dochodach przyszłych małżonków jest częściową przyczyną podpisywania intercyz, to coraz częściej decydują się na to również ci, którzy dopiero zaczynają zarabiać. Eksperci zaznaczają jednak, że rozdzielność majątkowa bywa też pułapką, zwłaszcza jeśli ktoś myśli, że pozwala ona uciec przed długami. Podkreśla Rzeczpospolita. Jeśli ktoś planuje, to warto przeczytać.

0: Tu poranna audycja Radia Łódź, jest za 12 minut godzin do 7.
1: Łódzkie dla Ciebie. Audycja samorządowa, na którą zaprasza marszałek województwa łódzkiego.
2: Dzień dobry. Witamy w magazynie Łódzkie dla Ciebie, w którym prezentujemy zaangażowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w pomoc i rozwój lokalnej społeczności. W dzisiejszej audycji powiemy o nowym wyposażeniu dla strażaków ochotników, planowanej trasie rowerowej z Łodzi na Mazowsze, 28 fotelach dla rodziców małych pacjentów szpitala imieniem Biegańskiego w Łodzi oraz przebudowie drogi między Zelowem a Bełchatowem. Zapraszamy! OSP coraz lepiej przygotowane do akcji. Nowe ubrania ochronne, rękawice, hełmy i aparaty powietrzne. Takie wyposażenie trafi do kolejnych jednostek ochotniczych straż pożarnych w regionie. W tym roku z programu skorzysta 108 jednostek, a 17 kolejnych właśnie podpisało umowy. Druhowie kupią m.in. ubrania specjalne, obuwie i sprzęt chroniący ich podczas akcji. W Stefanowie będą to 4 kompletne zestawy, a strażacy z Justynowa zyskają także aparaty powietrzne. Chodzi o bezpieczeństwo, mówi marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska.
3: Oczywiście czas jest najistotniejszy, ale oprócz tego czasu ważny jest sprzęt, ważne jest przygotowanie druhów i oczywiście ważne jest ich bezpieczeństwo. I właśnie mówiąc o tym bezpieczeństwu, mamy tutaj na myśli środki ochrony osobistej, czyli sprzęt taki jak aparaty tlenowe, maski, hełmy, rękawice, całe uzbrojenie, dzięki któremu druhowie mogą czuć się bezpiecznie.
2: Środki ochrony osobistej samorząd województwa przeznaczył w tym roku 2 miliony złotych. To nie jedyna pomoc dla OSP. Jednostki dostały również pieniądze na modernizację strażnic i rozwój drużyn dziecięcych i młodzieżowych. Kolejne

0: z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, z Wydziału Tras Rowerowych.
1: Planowana trasa będzie miała prawie 70 km i przebiegać będzie przez obszar 11 gmin. W znacznej części została zaplanowana wzdłuż linii kolejowej, co pozwoli w przyszłości lepiej połączyć dwa środki transportu, to jest kolej i rower. Trasa będzie jednocześnie fragmentem Krajowej Trasy Rowerowej nr 8.
0: Trasa ma służyć nie tylko turystom, ale też mieszkańcom korzystającym z roweru na co dzień, w drodze do pracy, szkoły czy na zakupy. Jest częścią większego planu budowy tras rowerowych w regionie. Równolegle przygotowywane są założenia dla tras Velo Warta i Velo Pilica. Otwarcie ofert zaplanowano na 5 października, a na przygotowanie dokumentacji wykonawca będzie miał 14 miesięcy od podpisania umowy. Osiem nowych foteli dla rodziców małych pacjentów szpitala imieniem Biegańskiego w Łodzi. Na dwóch oddziałach szpitala pojawiło się 28 rozkładanych foteli. Przekazała je Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Mają zapewnić rodzicom wygodniejsze warunki podczas wielogodzinnego czuwania przy chorym dziecku. Można na nich usiąść, oprzeć nogi, odchylić oparcie, a nawet rozłożyć niemal na płasko. Mamy już z nich korzystają i podkreślają, że taki odpoczynek przy dziecku jest bardzo potrzebny.
2: Mamy właśnie fotel i jest bardzo wygodny, można na nim spać, leżeć. Bardzo często młody też korzysta ze mną, także bardzo polecamy.
3: Korzystamy z foteli przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i bardzo dziękujemy.
0: To kolejne wsparcie dla szpitali w regionie. Podobne wyposażenie trafiło niedawno do placówki w Skierniewicach. Szpital imieniem Biegańskiego podlega samorządowi województwa. W tym roku na ochronę zdrowia przeznaczył on 256 milionów złotych. Ponad 10 km drogi między Zelowem a Bełchatowem w przebudowie. Na drodze wojewódzkiej nr 484 trwa rozbudowa ponad 10-kilometrowego odcinka. Prace obejmują m.in. przebudowę jezdni, budowę odwodnienia oraz nowej infrastruktury dla pieszych i rowerzystów. Powstaną także zatoki autobusowe, przebudowane zostaną skrzyżowania, a stary most na rzece Pilsi zostanie rozebrany. A w jego miejsce powstanie nowy, mówi Marcin Nowicki z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
4: Nawierzchnia do warstwy wiążącej jest już ułożona na odcinku ponad 4 km łącznie, to jest pod Zelowem oraz na odcinku pod Wody Wola Mikorska oraz od strony Bełchatowa. Trwają roboty ziemne związane z przygotowaniem nowej konstrukcji jezdni na odcinku prawie 2,5 km. Trwa też budowa trzech przepustów pod koroną rogi w miejscowości Podwody.
0: Wykonano też już 2 km kanalizacji deszczowej. Zaawansowanie całej inwestycji przekroczyło 22%. Prace rozpoczęły się w marcu i mają zakończyć się w kwietniu 2029 roku. Kierowcy muszą nadal korzystać z objazdów. Wartość projektu to 92 miliony złotych. To już wszystko w tym magazynie Łódzkie dla Ciebie. Do usłyszenia.
5: Była to audycja samorządowa Łódzkie dla Ciebie, na którą zaprosił marszałek województwa łódzkiego. Słuchasz Radio Łódź.
6: Autopromocja.
0: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
7: Zapraszam, Mariusz Janik.
0: W każdy piątek o 13.40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
5: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14.05 zapraszamy na bliskie spotkania.
8: W pierwszej godzinie moim gościem będzie Daniel Markiewicz z redakcji Nowych Mediów. Jakub Wielgus, zapraszam. Po godzinie 15.00 Piotr Bielawski spotka się z Czesławem Mozilem, który przyznaje, że zawsze inspiruje się Polską i przez cały czas uczy się być Polakiem.
9: Ja myślę, że jak się jest zdrowym obywatelem i się widzi, co się dzieje, a jeszcze do tego, że my Polacy mamy skłonności do powtarzania swoich błędów, więc nie ukrywam, że trudno by było coś takiego opisać w Danii.
10: Ale fajną rzecz teraz powiedziałeś. O rany, jesteś Polakiem.
9: Jestem Polakiem, urodziłem się.

0: w Zabrzu.
1: Bliskie spotkania, tylko w Radiu Łódź.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Słyszałeś, że linie lotnicze testują opłaty uzależnione od wagi pasażera?
4: Co?
3: Podobno jest nowy system w Azji.
4: Aha.
3: W którym koszt biletu obliczają na podstawie wagi pasażera i jego bagażu.
4: Mordo.
3: Co?
4: To jest fake.
5: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź. Miasto Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto poproszę.
8: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
11: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
10: No tak. 10 na 10.
12: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
13: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci.
14: Sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
13: Lamia Sofa na każdy dzień.
15: Hot Wheels Stunt Show nadchodzi. 7 i 8 listopada. Łódź Atlas Arena. Prawdziwe samochody, motocykle i quady wykonają brawurowe akrobacje na żywo. GT Scorcher, Bone Shaker, Roger Dodger i wiele innych na żywo w Łodzi. Skoki z rampy, salta w tył, 10-metrowa pętla 360 i wiele więcej. To wszystko już w listopadzie. Pre-show party to możliwość obejrzenia pojazdów Hot Wheels z bliska. Hot Wheels Stunt Show. Bilety na livenation.pl.
16: Twoja firma nie czeka na przyszłość. Ona ją tworzy. Czas na wyróżnienie, które dotrzyma Ci kroku. Zgłoś się do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego Kwanty Biznesu. Podziękuj zespołowi, umocnij zaufanie wśród partnerów i udowodnij, że to Ty napędzasz łódzką gospodarkę. Wejdź na nagrodagospodarcza.lockie.pl i wyślij zgłoszenia do 30 września. Udział w konkursie jest bezpłatny. Kwanty Biznesu. Twój skok w przyszłość. W imieniu organizatora Województwa Łódzkiego serdecznie zapraszam. Piotr Wojtysiak, wicemarszałek Województwa Łódzkiego.
17: Słyszałaś o Kampusie Jutra?
18: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
17: Czy to konieczne?
18: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
19: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
20: Po raz pierwszy w historii mapping na fasadzie hotelu DoubleTree by Hilton Łódź. Już 26 września zobacz Cyber Girl. Wielkoformatowy spektakl obrazu, światła i muzyki, który zabierze Cię w podróż przez 35 lat cyfrowych przemian. Pokazy od 20 do północy co 15 minut. DoubleTree by Hilton Łódź, Łąkowa 29. Strefa dla widzów, Park Poniatowskiego naprzeciwko hotelu. Wstęp wolny. Zapraszają Toja, DoubleTree by Hilton Łódź oraz Klub Wytwórnia.
2: Po reklamie.
21: Za chwilę wiadomości, ale teraz pierwsze informacje o sytuacji na drogach przekazuje Sebastian Dziuda.
22: Dzień dobry. W Łodzi już pomału tworzą się pierwsze poranne utrudnienia. Nieciekawie sytuacja wygląda przy wejściu do ZOO. Do kilku minut zajmuje przejazd przez światła na skrzyżowaniu Konstantynowskiej z Krzemieniecką. Dodatkowo korkuje się coraz bardziej Aleja Włókniarzy. Wydłuża się szczególnie dojazd do przecięcia z Drewnowską w kierunku Bałt. Pierwsze problemy tego dnia można napotkać także w centrum Sulejowa. Zator pojawił się już na Koneckiej. A za pół godziny sprawdzimy ponownie sytuację na drogach.
21: Na zegarze 7. To jest piątek, 18 września, poranna audycja Radia Łódź. Zapraszamy na serwis informacyjny. Małgorzata Bożewicz.
23: Łódzkie przychodnie nie odbierają telefonów. NFZ sprawdza zgłoszenia. Stany Zjednoczone coraz bliżej stałej bazy wojskowej w Polsce. Decyzja jeszcze nie zapadła. Łódź może produkować własne tramwaje. Miasto rozważa nową spółkę. W dzień sporo chmur, ale deszcz nie będzie padał. Wiatr słaby i umiarkowany. Pacjenci mają problem z dodzwonieniem się do łódzkich przychodni. W tym roku do Narodowego Funduszu Zdrowia wpłynęło już 21 skarg w tej sprawie, a w całym ubiegłym roku było ich 28. Nieodebrany telefon może oznaczać problem z umówieniem wizyty czy badania, ale też z jej odwołaniem. Zdarza się, że zniecierpliwieni pacjenci zamiast dzwonić przychodzą do przychodni osobiście. Ci bardziej cierpliwi czekają na połączenie nawet kilkanaście minut.
0: Czeka się strasznie długo, aż odbiorą 15 minut, 20, ale można się doczekać. Tylko to kosztuje, bo jak się dzwoni z komórki, to kosztuje.
23: Fundusz sprawdza takie zgłoszenia. Pracownicy funduszu próbują sami dodzwonić się do placówki. Jeśli pacjent ma problem z kontaktem z przychodnią, może to zgłosić do NFZ.
1: Więcej na radiowódź.pl.
23: Nowe pociągi Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej uziemione. Przez usterkę oprogramowania kilkanaście składów zostało wyłączonych z użytku. Chodzi o najnowsze w taborze pociągi ELF-30. Przez ich awarię przewoźnik musiał zmniejszyć liczbę połączeń, a o szczegółach mówi Seweryn Potentas.
4: Jak podaje portal Rynek Kolejowy, problemy mają związek z oprogramowaniem pociągów, a dokładniej z systemem sterowania drzwiami. Przez usterkę w niektórych składach część drzwi się nie domykała. Przez to ze względów bezpieczeństwa przewoźnik zdecydował się wycofać z użytku 14 składów pociągów PESA ELF-30, które wrócą na tory po aktualizacji oprogramowania i upewnieniu się, że system nie zawodzi.
23: Przypomnijmy, że pociągi PESA ELF-30 zostały oficjalnie zaprezentowane i włączone w tabor Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej z końcem lipca. Jak podaje portal Rynek Kolejowy, to nie pierwsze problemy z nowymi pociągami. Do awarii miało już dojść kilka dni po oficjalnej prezentacji. Wtedy zepsuła się toaleta. Między innymi o tym, a także o nowych połączeniach i inwestycjach kolejowych w Łódzkiem rozmawiamy dzisiaj z gościem Radia Łódź, którym będzie prezes Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Maciej Sobiera. A rozmowa o 8:10. Donald Trump ogłosił, że w sprawie amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce dokonuje się znaczący postęp. Prezydent USA nie podał żadnych szczegółów. Zastrzegł też, że decyzja jeszcze nie zapadła. Z Waszyngtonu mówi Marek Wałkuski.
6: Wspaniała wiadomość. Tak zaczął swój wpis na portalu Truth Social amerykański prezydent. Następnie stwierdził, że dzięki przywództwu prezydenta Karola Nawrockiego poczyniono znaczne postępy w kierunku utworzenia w Polsce bazy amerykańskich sił lądowych. Trump określił Nawrockiego mianem swego przyjaciela. Jeśli do tego dojdzie, lokalizacja zostanie ogłoszona już wkrótce. Będzie to historyczny krok dla naszego wielkiego sojuszu amerykańsko-polskiego, dodał prezydent Stanów Zjednoczonych. Trump nie podał żadnych szczegółów, ani terminu, ani wielkości bazy, ani kosztów. Nie wiadomo też, ilu amerykańskich żołnierzy miałoby w niej stacjonować. W maju Pentagon wycofał z rotacji w Polsce jedną brygadową grupę bojową, czyli około 4000 żołnierzy. Następnie Trump zapowiedział wysłanie do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy.
23: Jak dotąd żadne dodatkowe wojska do Polski jednak nie dotarły. W Łodzi może powstać spółka produkująca tramwaje. Miasto rozważa wydzielenie jej z części MPK na wzór poznańskiego Modern Transu. Pomysł pojawił się już rok temu, ale sprzeciwiają się mu związki zawodowe. To jest wariant, który należy rozważyć, mówi Agnieszka Wieteska z Nowej Lewicy.
24: Wszystko zależy od tego, jak będzie sytuacja na rynku wyglądała. Jeśli taka transakcja będzie opłacalna, to jak najbardziej tak.
25: Doceniam naprawdę świetnych fachowców, którzy pracują w MPK. Ci od torów, ci od konserwowania taboru, to jest naprawdę creme de la creme, które trzeba pilnować spółce, które trzeba świetnie opłacać. Mamy także wspaniałych motorniczych, którzy wygrywają konkursy i to jest na pewno wartość spółki.
23: Odpowiada Marcin Chęcz z Koalicji Obywatelskiej. W rozmowie z Radiem Łódź władze regionu potwierdziły, że wydzielenie spółki produkującej z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Łodzi jest brane pod uwagę, ale nie jest przesądzone. A na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 7:30.
21: To jeszcze informacje sportowe przekazuje Robert Zwoliński. Dzień dobry.
26: Dzień dobry, a zaczynam od tego, że piłkarki reprezentacji Polski nie zagrają w Łodzi podczas Mistrzostw Świata do lat 20. Biało-czerwone w 1/8 finału przegrały w Bielsku Białej z Kolumbią 0-1, a jedyny gol padł w 89 minucie po niefortunnej interwencji Martyny Bartczak. Zawodniczka UKS SMS Łódź wykonała wślizg, a piłka zagrywana w pole bramkowe z bocznej strefy odbiła się od jej nogi, lobując naszą bramkarkę. Gdyby Polki pokonały Kolumbię, w ćwierćfinale zagrałyby na pewno w Łodzi, a tak pożegnały się z Mundialem, którego decydujące spotkania odbędą się właśnie na Stadionie Miejskim przy Alei Unii w Łodzi. Mistrz Polski Lech Poznań przegrał na wyjeździe z Crystal Palace 0-2 na inaugurację rozgrywek zasadniczych piłkarskiej Ligi Europy. Od 87 minuty Lech grał też w dziesiątkę po drugiej żółtej kartce dla Radosława Murawskiego, ale wtedy przegrywał już 0-3. Pierwsza kolejka fazy ligowej nie była udana dla polskich klubów. Dzień wcześniej w Lidze Europy Jagiellonia Białystok przegrała na wyjeździe z Olympiakosem Pireus. Turniej WTA 500 w Guadalajarze już bez Magdaleny Fręch. Łodzianka w ćwierćfinale przegrała z Iwą Jowić z Stanów Zjednoczonych 0-2. W setach Łodzianka uległa 2-6 i 1-6. Jowić pokonała Fręch również kilka tygodni temu w pierwszej rundzie wielkoszlemowego US Open. A przypomnę jeszcze, że Łodzianka triumfowała w Guadalajarze w 2024 roku. Dzisiaj po godzinie 9 Jan Urban ma ogłosić powołania do piłkarskiej reprezentacji Polski na najbliższe zgrupowanie. Wśród powołanych mogą być piłkarze Widzewa Łódź, którzy dzisiaj o 18 rozpoczną 9 kolejkę PKO Ekstraklasy. Widzewiacy podejmą wieczystą Kraków. Relacja z tego meczu na radioloc.pl, a meldunki ze stadionu w naszych serwisach informacyjnych.
21: Chłodny, ale pogodny poranek, bo pokazało się słońce, tylko że na termometrze około 8-9 stopni, na razie przynajmniej mamy, na barometrze 991 hektopaskali, ciśnienie jest stabilne. W regionie dzisiaj w ciągu dnia będzie się lekko chmurzyć, będą też rozpogodzenia, ale będzie w miarę ciepło, do 20, lokalnie do 22 stopni. Wiatr będzie słaby z południowego zachodu.
3: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
21: 7 minut po godzinie 7. Jarosław Turek, zapraszam do słuchania porannej audycji Radia Łódź. Oczywiście jak zawsze do 9.

Poranna audycja Radia Łódź to może jakiś poranny sucharek. Dobry na pierwszy głód, ale żeby sobie zębów nie połamać. Jak nazywa się odejście Unii Europejskiej od węgla? Carbonara.

0: to poranna audycja Radia Łódź, 14 minut po godzinie 7. O różnych sprawach mówimy w naszych programach. Także o takich, które wyglądają na dmuchanie na zimne, to tak jak w tym przypadku. Chodzi o groźnie wyglądające psy w pobliżu placu zabaw w Sieradzu. Rodzice obawiają się, że dzieci bawiące się na placu przy ulicy Szkolnej w tym mieście są zagrożone, bo niedaleko są psy, które pojawiają się w sąsiedztwie. Konkretnie na terenie pewnej firmy. Między placem zabaw a posesją ze zwierzętami jest tylko cienkie ogrodzenie z włókniny, która miejscami jest nawet podziurawiona. I tej sytuacji przyglądał się nasz reporter Kacper Rafalski.
1: Byliśmy w Monicach, części miasta Sieradza, na tamtejszym jedynym w okolicy placu zabaw. Problem z pojawiającymi się tam psami opisała radna Rady Miasta Sieradza Sara Szustak.
2: Problem polega na tym, że jak rodzice przebywają z dziećmi na placu zabaw, w którym to powinni czuć się bezpiecznie, niestety odczuwają dyskomfort przez to, że duże psy, które mamy za płotem, nieruchomości, która jest za płotem, rzucają się na płot. To nie jest płot, to jest tak naprawdę włóknina, która jest z dziurami. Mówimy tutaj o sytuacji, która ma miejsce już parę lat i było to przez mieszkańców do Urzędu Miasta zgłaszane, no jednak nic z tym nie zrobiono.
1: W ostatnich dniach radna złożyła interpelację do Urzędu Miasta, by ten podwyższył ogrodzenie, bo wyjaśnijmy, siatka ogrodzeniowa jest, jednak sięga do kolan. Tuż za nią jest kolejna siatka wykonana przez właściciela sąsiedniej posesji, jednak jest ona wykonana z włókniny, która jest miękkim materiałem i może się porwać, czego przykładem są liczne dziury.
2: Te dziury świadczą o tym, że jednak te pieski, a to wiem od mieszkańców właśnie, że takie zdarzenia miały miejsce, że jak dzieci się tutaj bawiły, no wiadomo, wydają różne dźwięki, jak to dzieci w czasie zabawy, zwierzęta reagowały, no i reagowały rzucaniem się na włókninę, no i mamy stąd te dziury. Wyobrażając sobie nawet zagrożenie, to możemy nawet brać pod uwagę scenariusz, w którym dziecko podchodząc na przykład dotyka łapką, to jest tylko włóknina. Pies również myślę, że spokojnie mógłby to przegryźć, kiedy ta ręka czy jakiś przedmiot byłby na tej włókninie.
1: Na miejscu rozmawialiśmy też z mieszkańcami okolicy.
3: Jak długo ten problem już trwa?
4: To jest rok czasu na pewno trwa.
3: I te dziury też tak już tam
4: tak,
3: są?
4: Już. No dziury załatał, ale to jest taka siatka też prowizoryczna, nie jest taka siatka mocna, to pies jest przecież duży, agresywny.
3: To taka włóknina.
4: No to, taka miękka włóknina, to przecież pies jak taki duży, to potargo wszystko. Takie dzieci, niech wyjdzie pies, to...
3: No nawet dotknąć siatkę, pies
4: tak,
3: może tam...
4: Tak, no są duże te psy, no niesamowicie.
5: Teraz przecież trochę chłodnie, ale latem to jest trochę, jest. Są dzieci na hulajnogach jeżdżą i rowerkami.
4: No bardzo dużo pań chodzi z małymi dziećmi, takimi po 3 latka. Boimy się, no bo niech daj Boże, co by się stało, to niech ktoś się zainteresuje.
2: Nie jest to sytuacja, której nie bylibyśmy w stanie rozwiązać, bo tutaj w tym momencie to mówimy tylko o podniesieniu siatki ze strony Urzędu Miasta, bądź dobrej woli właściciela, że zamiast tej włókniny dałby wysoką siatkę i już problem się rozwiązuje.
0: No teoretycznie tak. Dodajmy, że to jest ważny obiekt, bo to jedyne w okolicy miejsce zabaw, który też jest miejscem spotkań dla mieszkańców sieradzkich Monic. Myśmy próbowali kontaktować się z właścicielem posesji, ale nie chciał z nami rozmawiać. Ale może skoro o sprawie się zrobiło głośno, to jednak poprawi to ogrodzenie.
6: Najlepszy początek dnia.

0: Poranna audycja Radia Łódź, a teraz komu sztabkę złota?
1: Sponsorem konkursu jest Tavex, jeden z liderów rynku metali szlachetnych i walut w Polsce.
0: To nasz radiowy konkurs. Do wygrania jest sztabka złota. Trzeba tylko skompletować 5-cyfrowy kod do sejfu, do tej sztabki złota. My podajemy cyfry. Będzie ich 5. W porannej audycji Radia Łódź podamy 2. To teraz ta pierwsza. Cyfra 9. Ważna i pierwsza w kodzie do sejfu. Gdy ktoś skompletuje wszystkie 5 cyfr do tego kodu, to wtedy proszę wysłać na adres konkurs@radiołódź.pl i będzie szansa na sztabkę złota.
1: Sponsorem konkursu jest Tavex, jeden z liderów rynku metali szlachetnych i walut w Polsce.

0: Ależ już zapachniało latem w tej piosence. No czasem się człowiek tak rozmarzy. Jaki piękny dzień. Słońce, woda, piasek, a tu nagle głos z boku. Ty nie kombinuj. Ty napełnij betoniarkę.
1: Radio Łódź.
2: Autopromocja.
3: Podnoszenie ciężarów.
4: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek 5 minut po godzinie 23. Maciej Kieszkowski.
5: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
6: Świadomy proces słuchania, tą muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
5: W każdy poniedziałek po 21.
7: Okolice jazzu.
5: Zapraszam, Piotr Bielawski.
2: Autopromocja. Reklama.
8: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
9: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
8: Lamia Sofa na każdy dzień.
10: Chyba zacznę inwestować w złoto.
11: Dlaczego akurat w złoto?
10: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
11: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
10: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
12: Myślisz o przyszłości?
13: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
12: A co cię do tego przekonało?
13: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
12: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę twoje?
13: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp, są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
12: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
13: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
14: Planujesz nową kuchnię, garderobę lub zabudowę na wymiar? Odwiedź Studio Decores, nowy showroom wielu marek w Łodzi. Stworzony dla projektantów, wykonawców i osób poszukujących rozwiązań do mebli na wymiar. Znajdziesz tu płyty, dekory, fronty, blaty oraz systemy do mebli. Zapraszamy do Studio Decores przy Alei Generała Zygmunta Waltera Jankę 7 w Łodzi. Studio Decores. Jedno miejsce inspiracji.
15: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
16: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm, dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
18: 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch 29 stycznia 2027 Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl.
19: Twoja firma nie czeka na przyszłość. Ona ją tworzy. Czas na wyróżnienie, które dotrzyma Ci kroku. Zgłoś się do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego Kwanty Biznesu. Podziękuj zespołowi, umocnij zaufanie wśród partnerów i udowodnij, że to Ty napędzasz łódzką gospodarkę. Wejdź na nagrodagospodarcza.lockie.pl i wyślij zgłoszenia do 30 września. Udział w konkursie jest bezpłatny. Kwanty Biznesu. Twój skok w przyszłość. W imieniu organizatora Województwa Łódzkiego serdecznie zapraszam. Piotr Wojtysiak, wicemarszałek Województwa Łódzkiego.
20: Łódź ma swoje tajemnice. Niektóre z nich kryją się tuż pod Twoimi stopami. Pod Placem Wolności czeka Dentka. Niezwykły kanał, który właśnie obchodzi 100 lat. Zejdź pod ziemię, przejdź się jego zabytkowym wnętrzem i odkryj fragment historii miasta ukryty pod stopami. Muzeum Kanału Dentka zaprasza do końca października. Aktualne dni i godziny otwarcia sprawdź na muzeum-lotz.pl. Odwiedź Muzeum Kanału Dentka i odkryj 100 lat historii kanalizacji.
2: Po reklamie.
0: Sprawdzamy, czy już zaczynają się poranne godziny szczytu na drogach. O sytuacji informuje Sebastian Dziuda.
21: A w Łodzi ożywia się na Bałutach. Lepiej uważać na krzyżówce zachodniej z Limanowskiego. W tym rejonie, ale nieco bardziej na północ, dłużej poczekamy również na światłach u zbiegu dolnej ze Zgierską. Kierowcy mogą także napotkać problemy z wjazdem na Karolę w dojazd do Maratońskiej. Z minuty na minutę wydłuża się od strony Wróblewskiego. O tej porze, jak zwykle, coraz więcej aut przy manufakturze. Kilka minut można stracić jadąc zachodnią w stronę centrum na wysokości Parku Śledzia. Na koniec jeszcze słowo o utrudnieniach przy wyjeździe z Tomaszowa. Coraz gęściej robi się na Warszawskiej tuż przed wiadukt nad S8. Korek w tym momencie tworzy się już od skrzyżowania z Wysoką. Kolejne informacje z dróg za pół godziny.
0: Na zegarze jest 7:30. Słuchają Państwo Radia Łódź i zapraszamy na serwis informacyjny. Małgorzata Błażewicz.
22: Będzie nowe rondo w Łodzi i nowe ścieżki rowerowe. Prace na Redkini rozpoczną się w najbliższy poniedziałek. Rondo powstanie przy skrzyżowaniu z ulicą Kusocińskiego. Przy okazji drogowcy wyremontują fragmenty nawierzchni wymagające naprawy. To rozwiązanie ma zniwelować korki na skrzyżowaniu Redkińska-Kusocińskiego. Podczas budowy ronda zablokowany będzie także wlot w ulicę Kusocińskiego. W ramach remontu na Redkińskiej po stronie ogródków działkowych powstanie ciąg pieszo-rowerowy, który połączy Aleję Wyszyńskiego z ulicą Krzemieniecką. Za to po drugiej stronie ulicy ścieżkę rowerową z Kostki zastąpi ścieżka asfaltowa. Wszystkie prace mają zakończyć się przed przyszłorocznym Łódź Summer Festival. Zmiana organizacji ruchu na ulicy Narutowicza w Zgierzu. Odcinek od 3 maja do Długiej jest teraz jednokierunkowy, a wjazd możliwy jest tylko od strony 3 maja. Parkować można wyłącznie po jednej stronie ulicy. Miasto apeluje do kierowców, by zwracali uwagę na nowe oznakowanie. Plenerowe koncerty w Łódzkiem. W ten weekend w Skierniewicach rusza kolejna edycja Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw. Od piątku do niedzieli na Stadionie Miejskim przy ulicy Pomologicznej wystąpią najpopularniejsi polscy wykonawcy. Zagrają m.in. Lady Punk, Trips czy Molesta Evenement. Poza tym nie zabraknie występów ludowych kapel, degustacji lokalnych potraw, a także licznych stoisk z lokalnymi wystawcami. Wstęp na festiwal jest bezpłatny. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 8:00. Zapraszam.
0: Na termometrach cały czas około 9 stopni. Będzie więcej w ciągu dnia. Na barometrze w tej chwili 991 hektopaskali. W regionie jest pogodny poranek. W ciągu dnia będzie się trochę chmurzyć, ale to będą chmury na zmianę z rozpogodzeniami w miarę ciepło. Dzisiaj do 20 stopni. Wiatr będzie słaby z południowego zachodu.
23: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: Poranna audycja Radia Łódź dla Państwa do godziny 9:00. To powiem, że mamy dzisiaj nietypowe święto, nawet ogólnoświatowe, Międzynarodowy Dzień Bramy Garażowej. Wspaniale, tylko jak ja mam świętować, jak nie mam garażu?

0: To poranna audycja Radia Łódź za 22 minuty, godzina 8. Za chwilę wrócimy do takiej sytuacji, która kiedyś była nieprawdopodobnie irytująca, kiedy człowiek chciał się dodzwonić do przychodni lekarskiej i godzinami próbował, mu się nie udawało, ale teraz też polepszyło się, ale są takie cały czas sytuacje, gdy dzwonimy, a tam jakiejś pani nie chce się podnieść słuchawki.
1: Panią, najlepiej do lekarza nie chodzić wcale.
2: Czeka się strasznie długo, aż odbiorą.
3: Telefony należy nie tylko udostępniać, ale także i przede wszystkim należy je odbierać.
1: Tam, gdzie należy, akurat łączą.
0: No na szczęście, ale jeśli są takie przypadki, to na pewno irytujące. Ciekaw jestem, czy jest ich dużo. Bardzo proszę też zadzwonić, jeśli ktoś ma na ten temat opinię bądź refleksję. 606 78 78 78, a za chwilę przyjrzymy się takim sytuacjom i powiemy, co na to Narodowy Fundusz Zdrowia.

0: Nabierze człowiek telefon i myśli, a może dzisiaj właśnie damy radę. Pacjenci mają problem podobno z dodzwonieniem się do przychodni, między innymi przy umawianiu lub odwoływaniu wizyt. No teraz niby jest trochę lepiej niż kiedyś, ale to wciąż się zdarza. Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina więc, że placówki mają obowiązek zapewnić kontakt z rejestracją. Do funduszu wpływają jednak skargi. Ale wszystko trzeba sprawdzić. Tej sytuacji przygląda się nasza reporterka Joanna Karp.
1: Proszę czekać. W tej chwili wszyscy konsultanci są zajęci.
2: Użytkownik, do którego dzwonisz, niestety nie odpowiada. Po sygnale nagraj wiadomość.
3: Właśnie to mogą usłyszeć mieszkańcy, którzy nie mogą dodzwonić się do swoich przychodni. Na szczęście łodzianie mają różne doświadczenia.
4: Chodzę do lekarza i do recepcji.
3: Czyli nie dzwoni pan?
4: Nie.
3: A dlaczego?
4: A bo uważam, że jednak uławianie się wzrokowo, komfortowo jest bardziej aktualne niż telefoniczne.
5: Panią, najlepiej do lekarza nie chodzić wcale.
3: To by było
5: wspaniale. Ja rozmawiam przez telefon najczęściej.
3: A odbierają?
5: Tak. Tam, gdzie należy, akurat łączą.
3: Jak pani się umawia do lekarza?
6: Telefonicznie.
3: A można się dodzwonić?
6: Bardzo trudno dodzwonić się na Żeromskiego. Czeka się strasznie długo, aż odbiorą.
3: Ale można się doczekać?
6: Ale można się doczekać. Tylko to kosztuje, bo jak się dzwoni z komórki, to kosztuje.
3: Wiadomo, a ile tak można czekać?
6: O, z 15 minut, 20.
7: Telefony należy nie tylko udostępniać, ale także i przede wszystkim należy je odbierać.
3: Mówi Anna Leder z Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
7: Pacjenci po prostu nie mogą dodzwonić się do placówek medycznych po to, żeby na przykład odwołać wizytę, z której nie mogą skorzystać. Wielu pacjentów także niestety nie może się dodzwonić do placówek medycznych i dlatego osobiście zgłasza się na wizyty, na przykład stojąc do poradni POZ wcześniej rano w kolejce po to, żeby zapisać się na badanie. Tak być nie powinno.
3: W tym roku do łódzkiego NFZ wpłynęło już 21 skarg w tej sprawie. W całym ubiegłym roku było ich 28. NFZ sprawdza takie zgłoszenia, próbując dodzwonić się do placówki.
7: Jeżeli my jako pracownicy NFZ, oczywiście anonimowo, nie możemy się dodzwonić, wówczas prosimy o wyjaśnienia placówkę medyczną i jeżeli potwierdzi się, że placówka nie odbiera tych telefonów, pouczamy ją o konieczności zapewnienia ciągłości pracy rejestracji, o tym, że telefony muszą być odbierane, a terminy mają być wyznaczane również przez telefon. Zobowiązujemy do wdrożenia takich działań, takich procedur, zatrudnienia odpowiedniej liczby pracowników, tak aby każdy pacjent mógł się z placówką medyczną skontaktować telefonicznie.
1: Proszę czekać na połączenie z konsultantem. Jesteś pierwszy w kolejce.
0: Nasza reporterka wczoraj po 15 próbowała dodzwonić się do 4 przychodni, tak właśnie, żeby sprawdzić, jak to działa. I się udało do wszystkich. No jak się nie udaje, to problem można zgłosić do NFZ-u mailowo, przez formularz internetowy albo osobiście. W zgłoszeniu warto też oczywiście podać nazwę placówki, datę, godzinę próby kontaktu. NFZ placówkę pouczy, a ta już niech tam sobie sama ustali, której pani w rejestracji nie chciało się podnieść słuchawki. A pan co o tym myśli?

0: poranne audycje Radia Łódź. Oczywiście można do nas dzwonić, ale także próbować do przychodni.
1: Ja a propos tych telefonów do przychodni. Otóż to nie jest takie proste, bo przychodnie oszczędzają, mają tylko jedną rejestratorkę zwykle, która jeszcze wykonuje inne czynności. I jak ona na przykład załatwia pacjenta przy bufecie, to nie powinna odbierać telefonu, bo jak to? Załatwia, przerywa, odbiera i tak w kółko. Gdyby były dwie, to już zupełnie inna sytuacja. Kiedyś tak było, że były dwie albo nawet trzy. Ale teraz koszty tną i tak jest jak jest.
0: No kiedyś tak było, że w rejestracji rzeczywiście były dwie albo trzy panie, a czy było lepiej, to proszę sobie przypomnieć. Zapraszamy na rozmowę z naszym gościem, który już jest za ścianą. To będzie pan prezes Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, pan Maciej Sobieraj, z którym będzie rozmawiał Michał Dąbrowski. Dzień dobry,
2: Dzień
0: Michale.
2: Dzień dobry, kłaniam się, serwus.
0: Będziemy rozmawiali o tym, dlaczego część pociągów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej została uziemiona, jak to nazwać?
2: Uziemiona, wyłączona z użytkowania tymczasowo i zapytamy naszego gościa o to, kiedy PES-y mogą wrócić na tory w Łódzkiem. Przypomnijmy, jak podaje portal Rynek Kolejowy, problem mają związek z oprogramowaniem nowych pociągów, które przyjechały do Łodzi na początku lipca. Usterka

0: Radio Łódź. Autopromocja.
1: Relacje i podsumowania meczów.
2: Rozmowy ze sportowcami.
3: Analizy z ekspertami.
1: O smutkach.
4: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
5: Krykund, poprzeczka!
2: O nadziejach.
6: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
5: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
3: I o sukcesach.
7: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
8: Paulina z Damaskiem, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
1: Strefa kibica w Radiu Łódź.
2: Soboty i niedzielę.
3: Od 18 do 20.
1: Piotr Andrzejczak.
2: Michał Malinowski.
3: Robert Zwoliński.
1: Zapraszamy.
0: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
9: Jak relacjonują mieszkańcy, woda lała się ulicami miasta, niektóre drogi miały wyglądać dosłownie jak rzeki.
10: Od rana w okolicy Placu Kościelnego pojawiły się wygrodzenia.
11: Sprawdzam sytuację na drogach i obecnie bez większych korków.
0: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
10: Dla mieszkańców Łęczycy i okolicznych miejscowości to bardzo dobra informacja.
12: O Jezu, strasznie, drzewa powyrywane.
13: Od stycznia, tak co miesiąc, siedem podwyżek mieliśmy.
14: Straciłem już naprawdę przejrzystość tego wszystkiego.
15: Panie, tu się nic nie dzieje, to jest umieralnia.
16: O, jest za mało boliny.

0: porządku, czystości i spokoju.
1: Radio Łódź. Więcej niż radio.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Słyszałeś, że we Włoszech sąd nakazał restauracji zwrot pieniędzy za nieudaną randkę?
4: Co?
3: Mówią, że lokale ponoszą odpowiedzialność za złe samopoczucie klientów. Na przykład, jeśli muzyka albo światło nie sprzyja rozmowie.
4: Dziewczyno.
3: Co?
4: To jest fake.
5: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
6: Łódź ma swoje tajemnice. Niektóre z nich kryją się tuż pod twoimi stopami. Pod Placem Wolności czeka Dentka, niezwykły kanał, który właśnie obchodzi 100 lat. Zejdź pod ziemię, przejdź się jego zabytkowym wnętrzem i odkryj fragment historii miasta ukryty pod stopami. Muzeum Kanału Dentka zaprasza do końca października. Aktualne dni i godziny otwarcia sprawdź na muzeum-lotz.pl. Odwiedź Muzeum Kanału Dentka i odkryj 100 lat historii kanalizacji.
7: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD.
8: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
9: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
10: Twoja firma nie czeka na przyszłość. Ona ją tworzy. Czas na wyróżnienie, które dotrzyma ci kroku. Zgłoś się do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego Kwanty Biznesu. Podziękuj zespołowi, umocnij zaufanie wśród partnerów i udowodnij, że to ty napędzasz łódzką gospodarkę. Wejdź na nagrodagospodarcza.lockie.pl i wyślij zgłoszenia do 30 września. Udział w konkursie jest bezpłatny. Kwanty Biznesu. Twój skok w przyszłość. W imieniu organizatora Województwa Łódzkiego serdecznie zapraszam. Piotr Wojtysiak, wicemarszałek Województwa Łódzkiego.
11: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
12: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
11: Czy to konieczne?
12: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
13: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
14: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
2: Po reklamie.
15: Za chwilę wiadomości, ale teraz jeszcze najnowsze informacje o tym, jaka jest sytuacja na drogach, gdzie się można zakorkować. Informuje Sebastian Dziuda.
16: A zaczynamy od sporych utrudnień w rejonie ulicy Plac Kościelny w Łodzi. W tej okolicy najbardziej korkuje się Zgierska, już od rynku Bałuckiego. Wolniej jedzie się też Lutomierską. Nogę z gazu warto jeszcze zdjąć, przejeżdżając również koło stadionu Widzewa. Do kilku minut mogą stracić kierowcy jadący Aleją Piłsudskiego w stronę centrum na światłach z Niciarnianą, która to już z kolei także jest zakorkowana. Ruch blokuje się aż do ronda przed szpitalem CKD. Lepiej omijać też centrum Wielunia. W pobliżu Parku Miejskiego imienia Żwirki i Wigury wolniej przejeżdża się Piłsudskiego i 3 maja. Z informacjami z dróg wracamy za pół godziny.
15: Na zegarze jest 8. Poranna audycja Radia Łódź, w której czas na serwis informacyjny. Przekazuje Małgorzata Błażewicz.
17: Podwyżki w łódzkim WORD-zie. Kandydaci na kierowców zapłacą więcej. Dowódcy NATO spotkają się w Kopenhadze. Tematem zagrożenie ze strony Rosji. Włoskie winnice pełne pracy. Trwają zbiory winogron. Temperatura maksymalna dzisiaj w Łodzi i regionie do 21 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Droższy egzamin na prawo jazdy. Od wczoraj w województwie łódzkim obowiązują nowe stawki za państwowe egzaminy na prawo jazdy. Za egzamin na samochód osobowy trzeba zapłacić prawie 300 zł. W tej kwocie jest teoria i praktyka. Jeśli egzamin będzie zdawany osobno, teoria kosztuje 58 zł, a część praktyczna 235. Nowe ceny dotyczą także innych popularnych kategorii. Zapytaliśmy przyszłych kierowców, co sądzą o tej podwyżce.
18: No, mogłoby być taniej, ale no dużo.
4: Ja uważam, że to jest dość sporo, ale jest to do zaakceptowania.
18: No ja też uważam, że jest to dość sporo pieniędzy za zdanie egzaminu samego i też to, że te podwyżki są tak w trakcie roku, na przykład, że nie mogły być pod koniec wakacji na przykład, tylko że w trakcie roku się zmieniają.
19: Dla mnie to nie ma, szczerze mówiąc, większej różnicy, bo te podwyżki były na tyle małe, że jakby są akceptowalne.
17: Dyrekcja Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi zapewnia, że decyzja o podwyżce była konieczna ze względu na wzrastające koszty pojazdów. Zagrożenie ze strony Rosji i wsparcie dla Ukrainy to temat spotkania szefów sztabów generalnych państw NATO w Kopenhadze. Narada Komitetu Wojskowego Sojuszu Północnoatlantyckiego rozpocznie się dziś wieczorem i potrwa do jutra, a więcej wie Beata Płomecka.
20: Spotkanie odbywa się w czasie nasilonych rosyjskich ataków na Ukrainę, coraz bliżej terytorium NATO i ataków hybrydowych w europejskich państwach. Putin jest zdesperowany, myśli, że nas może powstrzymać przed pomaganiem Ukrainie i zburzyć naszą jedność. Jest w błędzie. Komentował sekretarz generalny NATO Mark Rutte, podkreślając, że sojusz nie da się zastraszyć. Odpowiemy zwiększeniem pomocy, aby Ukraina miała wszystko, czego potrzebuje do obrony. Na spotkaniach Komitetu Wojskowego NATO to koordynowane są strategiczne działania sojuszu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
17: Dowódcy mają omówić także dalsze wzmacnianie wschodniej flanki NATO.
1: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
17: Zmiany na Retkini w Łodzi. W poniedziałek rozpoczną się prace przy budowie ronda na skrzyżowaniu Retkińskiej i Kusocińskiego. Inwestycja obejmie także budowę dróg rowerowych i naprawę części nawierzchni. Jak podkreśla wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski, rozwiązanie ma zniwelować korki na skrzyżowaniu Retkińska-Kusocińskiego.
21: Obecnie mamy na tym skrzyżowaniu sygnalizację świetną. Miała być tymczasowa, ale przyjęła się bardzo. Spowodowała, że ten ruch jest lepiej zorganizowany, ale nie ma co ukrywać, że w tej lokalizacji powstają zatory i ronda powinno nam ten problem rozwiązać.
22: Startujemy w drugiej połowie września. Prace rozpoczną się już bezpośrednio w miejscu, w którym będzie budowane rondo. Będzie możliwość przejazdu ulicą Retkińską w jednym kierunku, w kierunku ulicy Krzemienieckiej.
17: Dodaje Grzegorz Nita z Łódzkich Inwestycji. Podczas prac zamknięty będzie wjazd w ulicę Kusocińskiego. Wzdłuż Retkińskiej powstanie też nowa infrastruktura dla rowerzystów. Ciąg pieszo-rowerowy połączy Aleję Wyszyńskiego z Krzemieniecką, a istniejącą ścieżkę z Kostki zastąpi asfaltowa. Remont ma zakończyć się przed przyszłorocznym Łódź Summer Festival. Problemy z najnowszymi pociągami Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Z powodu usterki 14 składów wyłączono z ruchu, a część połączeń odwołano. Kiedy pociągi wrócą na tory i jakie nowe połączenia oraz inwestycje planuje ŁKA? O tym za chwilę porozmawiamy w Radiu Łódź z prezesem spółki Maciejem Sobierajem. We Włoszech rozpoczęło się winobranie. W winnicach trwają zbiory, a w miasteczkach zaczynają się święta winogron. W ten weekend można je znaleźć od Wenecji Euganejskiej po Sycylię. O szczegółach mówi Aleksandra Nietopiel.
23: W Soave na północy kraju od piątku do niedzieli potrwa 98. edycja Festa de l'Uva. Tutaj winogrona zbiera się także nocą, kiedy jest chłodniej. Z białej garganegi powstanie później słynne białe wino Soave. W Castelvetro koło Modeny bohaterem święta będzie z kolei Lambrusco Grasparossa. Na Sycylii w Petrosino koło Trapani oprócz wina królują lokalne przysmaki i tradycyjna mostarda przygotowywana z winogron. W Latium pod koniec miesiąca odbędzie się święto win w Veletri. Tutaj także odbywa się tradycyjna deptanie winogron. W Castelli Romani winobranie ma swoją nietypową tradycję. Podczas kulminacji zbiorów z niektórych fontan zamiast wody płynie lokalne wino. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
17: A kolejne dobre wiadomości w Radiu Łódź o 8.30.
15: Na razie dobra wiadomość jest taka, że temperatura powoli zaczyna rosnąć. Może szału nie ma, bo tylko 10 stopni póki co na termometrze, ale będzie więcej. Na barometrze 991 hektopaskali, ciśnienie dziś w miarę stabilne. W regionie w tej chwili pogodny poranek. W ciągu dnia będzie lekko się chmurzyć, ale także z rozpogodzeniami i ciepło do 20-21 stopni dziś w regionie. Wiatr będzie słaby z południowego zachodu.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
15: Jak zawsze zapraszamy do godziny 9. Wcześniej pytałem, czy ceny paliw już zmieniły coś w Państwa życiu i pan Emil odpowiedział, pisze tak. Długo sądziłem, że podwyżki cen paliw mnie nie dotyczą. Zawsze lałem za 50 zł. Jakiś czas temu po zalaniu pomarańczowa kontrolka nie zgasła i od tamtej pory pedałuję na pochybel paliwowym gigantom i patrzę, jak ci samotni kierowcy w swoich autach stoją w korkach. Po skryptum jeszcze na niepogodę kupiłem roczną migawkę na raty i śmigam najnowszymi modelami tramwajów i autobusów. No ja też wczoraj śmigałem, powiem panu, tramwajem wokół Placu Niepodległości, jakimś niewyobrażalnym objazdem w związku z rozkopaniem ulicy Żgowskiej, bo najpierw w jedną, a potem w drugą stronę, ponieważ tam teraz najpierw trzeba się dobrze zorientować, który kierunek jest właściwy. A my za chwilę z naszym gościem porozmawiamy o pociągach.

0: gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w Łódzkiem o poranku. Dzień dobry naszemu gościowi w studiu, a z nami prezes Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Maciej Sobieraj. Dzień dobry panie prezesie.
2: Dzień dobry państwu.
1: A zaczynamy od odwoływanych od rana pociągów kolejnych na trasie chociażby Radom, Łódź Fabryczna, Łódź Fabryczna Poznań Główny, Łódź Fabryczna Drzewica, Łódź Widzew Zgierz, Łódź Widzew, Łódź Widzew Łask. Nowe pociągi Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej zostały uziemione i powodem jest usterka, a regionalny przewoźnik musiał zmniejszyć liczbę połączeń. Jak podaje portal Rynek Kolejowy, problemy mają związek z oprogramowaniem pociągów, a dokładniej z systemem sterowania drzwiami. Czy wiemy, kiedy ta czternastka nowych pociągów od PESY Bydgoszcz, które przyjechały do Łodzi w połowie lipca, kiedy one wrócą na tory w Łódzkiem?
2: Ja na wstępie chciałbym ze strony Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej przeprosić tych pasażerów, których dotknęła ta sytuacja i musieli zmienić swoje plany i zmienić pociąg, którym podróżują do Łodzi bądź z Łodzi. Jeżeli chodzi o same pociągi, postanowiliśmy wyłączyć je z eksploatacji do czasu usunięcia wszelkich usterek, które zaobserwowaliśmy w trakcie tych kilku tygodni kursowania. Docierały do nas też głosy pasażerów, więc jakby nie ignorujemy ich i zdecydowaliśmy się na taką szeroko zakrojoną akcję serwisową. Jeżeli chodzi o pociągi, od końca zeszłego tygodnia pojawiła się już większa grupa serwisowa z PESY. I są także dzisiaj przedstawiciele PESY w dużej grupie, jeżeli chodzi o serwis, aby te 14 sztuk zdiagnozować wszystkie niedogodności, wszystkie usterki i żeby zostały one naprawione.
1: Bo słyszeliśmy, że usterka była wykryta w dwóch pociągach łącznie, jak dobrze pamiętam, ale sprawdzacie państwo wszystkie, czy wszystkie są sprawne?
2: Tak, oczywiście. Jeżeli pojawia się to w jednym, dwóch, trzech podobne usterki, bądź też widzimy w trakcie eksploatacji, że drzwi się na przykład nie otwierają, że jest jakiś problem ze stopniami, które wysuwają się, bądź nie wysuwają, to wszystko z jednej strony ma wpływ na bezpieczeństwo, z drugiej strony na komfort i na punktualność pociągów. Więc wszystkie te elementy składowe skłoniły nas do podjęcia takiej decyzji. Ona jest radykalna, natomiast przeorganizowaliśmy się tak, aby większość połączeń została uruchomionych. Normalnie uruchamiamy 325 połączeń. Dzisiaj odwołaliśmy 19 połączeń, 309 jest realizowanych. One realizowane są na chwilę obecną punktualnie, w związku z tym kolej funkcjonuje.
1: A wcześniej już były jakieś problemy z tymi pojazdami, z tymi elfami? Od tej połowy lipca już coś mogliście przeczuwać, że coś się będzie tutaj działo?
2: Generalnie zauważaliśmy i też, tak jak wspomniałem wcześniej, otrzymywaliśmy głosy od naszych załóg, ale też od pasażerów, że gdzieś są problemy z otwarciem drzwi, gdzieś są problemy z zamykaniem stopni, więc to też wpływało na punktualność tych pociągów, czy na ich odwoływanie, chociaż skala była niewielka. Dlatego też zdecydowaliśmy się zawezwać PESE do usunięcia wszelkich usterek w ramach gwarancji. Oczekujemy tutaj działań. Pierwsze działania zostały już podjęte. Wczoraj zdecydowaliśmy się uruchomić jeden, dwa pociągi z tych, które zostały już przetestowane. Natomiast zauważyliśmy jeszcze pewne problemy ze stopniem, który jest wysuwany spod drzwi. W związku z tym na testach też jeszcze były pewne elementy związane z działaniem. W związku z tym zawezwaliśmy ponownie do przeprowadzenia diagnostyki i całej akcji serwisowej.
1: A jest szansa, że te pociągi wrócą już w poniedziałek na łódzkie tory, czy musimy jeszcze trochę poczekać? Czy to jest kwestia przyszłego tygodnia, czy może jeszcze kolejnych dni?
2: Na tą godzinę jeszcze nie odpowiem na to pytanie, ponieważ cały serwis stawił się już u nas na zapleczu i diagnozuje wszelkie usterki. My też musimy wykonać testy. No, samo usunięcie usterki to jest pierwszy etap. Później musimy wykonać testy w ruchu. Jeżeli pojazdy przejdą naszą aprobatę, to wtedy Oczywiście będziemy je uruchamiać i liczymy na to, że już w następnym tygodniu będziemy mogli realizować wszystkie kursy bez żadnych problemów.
1: Bo to jest wyłączona 14 pociągów z około 55 wszystkich.
2: 53 dobrze. Pociągów. Tak, realizujemy...
1: To jest duży ubytek.
2: Tak, realizujemy pracę za pomocą 39 pociągów. Oczywiście te pociągi, które mamy w użyciu, też wymagają serwisowania i działań związanych z utrzymaniem w czystości. Niemniej jednak udaje nam się rotować na tyle, aby 309 połączeń z 325 realizować.
1: To ostatnie chwile z tym rozkładem jazdy, bo od 13 grudnia pociągi będą kursowały już według nowego harmonogramu. Chyba w Łódzkiem największa zmiana to powrót pociągów na trasę Łódź-Poddębice.
2: Tak, po oddaniu do użytkowania nowego toru po remoncie pomiędzy Poddębicami a Zduńską Wolą Karsznicę, gdzie została podniesiona prędkość z 50 km na godzinę na 120, województwo łódzkie zdecydowało się wraz w porozumieniu z samorządami i oczywiście zleciło Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej uruchomienie takich połączeń. Będzie to 7 połączeń, które będą realizowane w stopniu, w takim kształcie takiego miksu. Część połączeń będzie do Zduńskiej Woli, gdzie będzie zintegrowana przesiadka z innymi pociągami. Część pociągów będzie realizowana bezpośrednio do Łodzi. Trwają też rozmowy z samorządami na temat uruchamiania komunikacji autobusowej, która miałaby dowozić do dworców. Czekamy jeszcze na efekt tych rozmów, natomiast musi być to zintegrowane. Liczymy na nowych pasażerów, liczymy też na pasażerów i z tych gmin, które chciałyby dojechać czy do Zduńskiej Woli, czy do Łodzi, ale też myślę, że takie miejscowości jak Poddębice mają do zaoferowania wiele elementów turystycznych, więc inni pasażerowie mogą wybrać się na zwiedzanie Poddębic.
1: Przypomnę, gościem Radia Łódź jest prezes Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Maciej Sobieraj. Wydaje się, że dwie wielkie inwestycje kolejowe w Łódzkiem zaczynają mieć bardzo zbliżony do siebie harmonogram, tylko jedna zostanie dopiero wznowiona, a druga dopiero rozpoczęta. Wiosną jest planowane wznowienie drążenia tunelu średnicowego pod powierzchnią Łodzi. Przypomnijmy, inwestycja jest wstrzymana od już 2 lat, od czasu zawalenia kamienicy przy Alei 1 Maja podczas drążenia. To ma być podziemne połączenie między głównymi dworcami w Łodzi, czyli między Fabryczną, Kaliską, Żabieńcem. Inwestycja nie postępuje na ten moment, ale ma zostać wznowiona wiosną, czyli prawie że w tym samym momencie, kiedy ma wystartować drążenie drugiego tunelu kolejowego pod powierzchnią stolicy regionu, czyli tunelu dalekobieżnego dla kolei dużych prędkości. Czy taka synchronizacja inwestycji, ona jest korzystna z punktu widzenia kolei, z punktu widzenia przewodnika, bo termin zakończenia też wydaje się być podobny. Tunel średnicowy przełom 30-31, przynajmniej ten deklarowany, a tunel kolejowy dalekich prędkości na trasie Łódź-Warszawa to 32 rok.
2: Tak, na pewno taka synergia jest bardzo korzystna z tego powodu, że zwiększy się wtedy przepustowość, jeżeli chodzi o te dwa tunele. Dalekobieżny i aglomeracyjny pozwolą na to, żeby uruchamiać te pociągi w jednym czasie właściwie. No i też zwiększy to możliwość przewozową, to znaczy więcej pasażerów może skorzystać wtedy z kolei. Łódź Fabryczna będzie takim hubem przesiadkowym, więc naszą rolą będzie w tym przypadku dowiezienie do Łodzi Fabrycznej na przesiadki, na koleje, czy to dużej prędkości, czy to konwencjonalne, ale z wykorzystaniem tego tunelu KDP. Także na pewno jest to bardzo korzystne.
1: Tylko jest jeden warunek, to się musi udać. To znaczy musi się udać i wznowienie drążenia tunelu średnicowego i musi się udać skończyć w terminie.
2: No oczywiście. Zawsze takie inwestycje, zresztą jak wiemy tutaj w Łodzi, jest to inwestycja trudna, jeżeli chodzi o geotechnikę i wykonanie. Natomiast przeprowadzone zostały rozmowy techniczne i organizacyjne z potencjalnymi wykonawcami przez PKP PLK. Ci wykonawcy, którzy najprawdopodobniej dawali największą gwarancję wykonania tego tunelu, zostali zaproszeni do składania ofert. Czekamy w tej chwili na oferty. No i miejmy nadzieję, że ta umowa zostanie zgodnie z planem podpisana.
1: A pan patrzy na te obietnice bardziej z optymizmem czy z realizmem?
2: Realizmem.
1: Co się na niego składa?
2: no, realizm będzie, co się na niego składa. No, ja liczę na fachowość firm i na to, że dobrze przeprowadzone konsultacje i techniczne z tymi firmami dały obraz z jednej strony wykonawcom, którzy podchodzą do tego zadania, z drugiej strony PKP, PLK, jakie są możliwości techniczne po stronie wykonawców. I jeżeli zderzymy te dwie rzeczy ze sobą, to realnie uważam, że to jest inżynieryjnie do wykonania, jeżeli będzie odpowiedni zespół ludzi.
1: A oddanie obu tych inwestycji kolejowych mogłoby pomóc rozładować siatkę połączeń w taki sposób, że moglibyśmy uniknąć takich sytuacji, jak chociażby ta, do której doszło w tym tygodniu w Justynowie, to znaczy tam w wyniku śmiertelnego wypadku doszło do paraliżu ruchu kolejowego na wschodzie Łodzi. Pytanie, czy przez to, że zwiększyłaby się ta liczba torowisk, mówiąc tak bardzo prosto, to można byłoby jeszcze inaczej poprowadzić te pociągi objazdami?
2: Jeżeli mówimy o te konkretne dwa tunele, to nie, ponieważ i tak trzeba dojechać do stacji Łódź Widzew, a następnie do stacji Łódź Fabryczna. Natomiast my też zabiegamy i województwo łódzkie też zabiega o to, aby jedną z inwestycji zrealizowaną w regionie było połączenie kolejowe, dobudowane dwa nowe tory pomiędzy Łodzią, stacją Łódź Andrzejów a Bedoniem, gdzie można było połączyć linię 541 i 25, co mogłoby spowodować utworzenie czterotoru pomiędzy Koluszkami a Widzewem, a to mogłoby właśnie spowodować, że po jednych torach mogą jeździć pociągi dalekobieżne, po drugich aglomeracyjne. W sytuacjach właśnie awaryjnych można wtedy korzystać z tych torów dodatkowych. Więc to jest jeden z elementów. Ten odcinek Koluszki Łódź jest jednym z najbardziej obciążonych w Polsce, więc wymaga dodatkowych inwestycji.
1: A to już nabiera jakichś realnych kształtów, jakichś realnych dat, te dodatkowe dwa tory awaryjne właśnie?
2: W tej chwili nie, natomiast przypomnę o tym, że ten element też został uwzględniony w pakcie kolejowym dla Łódzkiego, podpisanym przez Ministerstwo Województwo Łódzkie i PKP PLK. Jak pan tutaj wcześniej wspomniał, te inwestycje z tego paktu nabierają już kształtu, ponieważ Łęczyca Kutno, Tomaszów, Opoczno-Skarżysko, Piotrków, Bełchatów, Chorzew-Siemkowice, Wieluń, więc po kolei wykonywane są te operacje i tutaj też będziemy rozmawiać na temat z większego kształtu zakresu. Myślę, że PLK już wspomina o tym, że jeżeli realizowany jest projekt Tomaszów, Opoczno, Skarżysko, to też należy już przymierzać się do tematu Tomaszów, Łódź Widzew, a w zakresie tego połączenia tych dwóch torów.
1: Bezpieczeństwo na kolei jest ostatnio odmieniane przez wszystkie przypadki. Rozmawiamy tydzień od protestu maszynistów. Przypomnijmy, po tragedii, do której doszło w Sokolnikach Suchych, to jest miejscowość na Mazowszu, tam w wyniku zderzenia samochodu ciężarowego i pociągu Intercity zginęła jedna osoba, 20 kolejnych zostało rannych. Maszyniści postanowili zaprotestować, odpowiedzieć na apel związków zawodowych, które wezwały do tego, żeby przy przejazdach drogowo-kolejowych zwalniać do bezpiecznej prędkości, czyli do 20 km na godzinę, co spowodowało gigantyczne opóźnienia na kolei. W tej łódzkiej aglomeracyjnej także to odczuliście?
2: Mogę powiedzieć, że zasadniczo nie, natomiast problem bezpieczeństwa na kolei jest dla nas priorytetowy, stąd też nasza dzisiejsza akcja, żeby te pojazdy były także bezpieczne. Natomiast też dla nas bardzo istotne jest to, aby bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych było jak najwyższe. W tym tygodniu odbyła się duża narada w Urzędzie Transportu Kolejowego, gdzie też na niej byliśmy. Mamy też swoje propozycje co do przepisów, nie tylko do dotyczących kodeksu drogowego, ale też innych, czy organizacji związanych z przejazdami kolejowymi. Maszyniści, konduktorzy, kierownicy pociągów też są naszymi pracownikami. Też zależy nam na ich zdrowiu i życiu, a także na zdrowiu i życiu pasażerów. W związku z tym aktywnie włączamy się w tę dyskusję, tak aby sukcesywnie, krok po kroku poprawiać to bezpieczeństwo. Na terenie województwa łódzkiego to bezpieczeństwo jest i będzie poprawiane poprzez budowę wiaduktów bezkolizyjnych, a także poprzez remonty torów. Wszystkie remonty torów, które są wykonywane aktualnie, chociażby na linii do Częstochowy, czy te, które już wcześniej wspomniałem, będą wyposażone już w przejazdy kategorii B, czyli z zaporami. I to będzie znacząco zwiększać bezpieczeństwo. Widać po statystykach, że zapory, mimo tego, że kierowcy jeszcze potrafią wjechać pomiędzy te zapory, to jednak o 100% praktycznie zmniejsza się liczba wypadków, jeżeli pojawiają się jakieś zapory na przejeździe.
1: Ale są też jeszcze niestety w tym kontekście, w którym rozmawiamy, są też piesi, osoby postronne, które czasami też giną na torach. Widzę właśnie ten przypadek z Justynowa. Pytanie, czy stać nas na to, żeby zbudować zapory, czy też ekrany przy każdym torowisku kolejowym w tym kraju, czy też nie stać nas na to, żeby tego nie zrobić?
2: Niestety w przypadku pieszych są dwojakiego rodzaju zdarzenia. Z jednej strony są to zdarzenia w wyniku przechodzenia w nieuprawnionych miejscach i tutaj na pewno kładki czy przejścia podziemne powinny być realizowane. One będą realizowane między innymi w Justynowie. Z drugiej strony jest bardzo poważny problem, jeżeli chodzi o osoby w kryzysie i one niestety też wybierają tą ścieżkę, która jest trudna.
1: Maciej Sobieraj, prezes Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: Kłaniamy się Państwu, życzymy dobrego dnia, weekendu i do usłyszenia przez cały dzień, weekend i kolejny tydzień na antenie Radia Łódź, a także na naszej stronie radiolódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej.
3: Autopromocja.
4: Kiedy świat za oknem pędzi zbyt szybko, zwolnij tutaj. Kołatanie przedsionków, cisza między nutami, spokój między myślami. Muzyka od lat 80. po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam co tydzień.
5: Łódź jest. Region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Słyszałeś, że linie lotnicze testują opłaty uzależnione od wagi pasażera?
7: Co?
6: Podobno jest nowy system w Azji.
7: Aha.
6: W którym koszt biletu obliczają na podstawie wagi pasażera i jego bagażu.
7: Mordo.
6: Co?
7: To jest fake.
8: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź. Miasto Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
9: Chyba zacznę inwestować w złoto.
10: Dlaczego akurat w złoto?
9: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
10: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
9: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
11: Jak jeden mąż. Wszyscy na wesele otwarte do PGR Koszalew. Już w najbliższą sobotę wieczór w weselnym klimacie. Tańce i muzyka na żywo z gwiazdą wieczoru. Osoby w strojach pary młodej wchodzą za darmo. Zapraszamy.
12: Myślisz o przyszłości?
13: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
12: A co cię do tego przekonało?
13: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
12: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę twoje?
13: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp, są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
12: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
13: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
14: Hot Wheels Stunt Show nadchodzi. 7 i 8 listopada. Łódź Atlas Arena. Prawdziwe samochody, motocykle i quady wykonają brawurowe akrobacje na żywo. GT Scorcher, Bone Shaker, Roger Dodger i wiele innych na żywo w Łodzi. Skoki z rampy, salta w tył, 10-metrowa pętla 360 i wiele więcej. To wszystko już w listopadzie. Pre-show party to możliwość obejrzenia pojazdów Hot Wheels z bliska. Hot Wheels Stunt Show. Bilety na livenation.pl.
3: Po reklamie.
7: porannej audycji Radia Już. Teraz pora na kolejne informacje z dróg, gdzie można się jeszcze zakorkować, jakie są trudności. Przekazuje Sebastian Dziuda.
15: Jeszcze nie nikną utrudnienia na łódzkim Żubardziu. Jadąc aleją włókniarzy, lepiej zachować ostrożność i uzbroić się w cierpliwość przy skrzyżowaniach z Limanowskiego i Lutomierską. A szczególnie na Limanowskiego jest trudna sytuacja, bo ruch w stronę włókniarzy właśnie blokuje się już na wysokości dworca Łódź Żabieniec. Sporo się dzieje też nad rondem lotników. Znacznie wydłuża się dojazd Bednarską do Pabianickiej. O tej porze jak zwykle gęsto również u zbiegu Obywatelskiej z Jana Pawła. Uwaga jeszcze przy wyjeździe z Łowicza. Wyjeżdżając z miasta na północ S14 można napotkać problemy z płynnym wjazdem na Krajową 92. A minutę przed 9 raz jeszcze sprawdzimy sytuację na drogach.
7: Zgadza się. Teraz jest 8:30.
16: Same dobre wiadomości.
7: Przed nami serwis dobrych wiadomości. Przekazuje Bogusława Bożewicz.
17: I zaczynamy od Szczecina, bo tamtejsi medycy ruszają z kolejną misją do Kenii. 20-osobowy zespół lekarzy, innych pracowników medycznych i studentów będzie pomagał w szpitalu w prowincji Meru oraz prowadził konsultacje w mniejszych miejscowościach. Wolontariusze zabiorą ze sobą leki i sprzęt, a także około 2000 par używanych okularów zebranych przez mieszkańców Pomorza Zachodniego. Na miejscu okulary zostaną dobrane do potrzeb konkretnych pacjentów. Podczas ubiegłorocznej misji polscy medycy pomogli ponad 1000 osób. Na indonezyjskiej części Borneo realizowany jest program, który ma ograniczyć polowania na dzikie zwierzęta. Mieszkańcy zamiast na nie polować robią im zdjęcia i nagrania, za które otrzymują pieniądze. Dzięki temu mogą dodatkowo zarobić, a jednocześnie pomagają chronić miejscową przyrodę. W części wiosek społeczności zdecydowały się nawet na wprowadzenie zakazu polowań. Fryderykowy łódzki zespół Współgłosy otworzył festiwal Łódź Czterech Kultur, wielu kultur. Wczoraj w Centrum Dialogu Muzycy, aktorzy i osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi zagrali wspólnie koncert. Była to muzyka bez podziałów, która dobrze oddaje ideę Festiwalu Łódź Wielu Kultur, pokazującego różne kultury, doświadczenia i perspektywy. Gościnnie wystąpili muzyk Błażej Król i aktor Tomasz Kot, który chwalił sobie pracę z zespołem.
18: Żeby to zrozumieć,
19: z Marcelem odpoczywam, z tą grupą, z tymi wykonawcami i to zawsze jest po prostu taka fantastyczna, nie wiem, chmura energii, w którą wchodzę i bardzo się cieszę, że po prostu mogę być tutaj z nimi.
17: Debiutancka płyta Współgłosów zdobyła w 2025 roku Fryderyka w kategorii Album Roku Jazz Eksperymentalny. Album nagrano w naszym studiu imienia Henryka Debicha. Do niedzieli trwa główny weekend Festiwalu Łódź Wielu Kultur. W programie koncerty, spektakle, wystawy i spotkania. Festiwal potrwa do listopada, a szczegółowy program można znaleźć na stronie locwielukultur.pl. Następne wiadomości Radia Łódź o godzinie 9:00. Zapraszam.
7: A teraz ciąg dalszy dobrych wiadomości, takich oto, że mamy bardzo przyjemne słońce o poranku. Jeszcze tylko 12 stopni, ale temperatura pójdzie w górę. Na barometrze 991 hektopaskali. Dzisiaj w ciągu dnia będzie się lekko chmurzyć, ale będą też rozpogodzenia i będzie dosyć ciepło. 20-21 stopni, najwięcej w regionie, tyle na termometrach. Wiatr będzie słaby z południowego zachodu.
16: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
7: Poranna audycja Radia Łódź. Zapraszamy do słuchania jeszcze do godziny 9:00. Oczywiście także jak zawsze do naszego telefonu 606 78 78 78. Można też mailować na studio@radiolodz.pl.

0: Tu poranna audycja Radia Łódź, za 23 minuty godzina 9. Kolejna odsłona naszego porannego radiowego konkursu.
1: Sponsorem konkursu jest Tavex, jeden z liderów rynku metali szlachetnych i walut w Polsce.
0: Bo to jest konkurs o sztabkę złota. Do wygrania jest sztabka złota, tylko trzeba skompletować 5-cyfrowy kod do sejfu. My te cyfry podajemy w porannej audycji Radia Łódź 2. Pierwsza już była, a druga to jest cyfra 5. Druga cyfra do kodu to jest 5. Jeżeli ktoś słuchając naszego programu skompletuje tych cyfr 5, czyli będzie miał kod do sejfu, to proszę o tym napisać na konkurs@radiolodz.pl. No i może będzie sztabka złota.
1: Sponsorem konkursu jest Tavex, jeden z liderów rynku metali szlachetnych i walut w Polsce.
0: A my jeszcze będziemy w porannej audycji Radia Łódź mówili o tym dosyć ważnym fakcie, że od wczoraj zdrożały egzaminy na prawo jazdy. I te pisemne, i te praktyczne.
2: Ostatni wzrost był około 1,5 roku temu i uzależniamy to od tego, jak te ceny wzrastają. Musimy pamiętać, że ta podwyżka już powinna być dawno. Czekaliśmy jak najdalej.
3: Ja uważam, że to jest dość sporo, ale jest to do zaakceptowania.
0: Sporo czy nie? No właśnie, ile teraz kosztuje zdanie na prawo jazdy konkretnie? Powiemy już za chwilę.

0: A jeśli ktoś wierzy, że będzie jeździł dobrze samochodem i wybiera się na egzamin, to teraz musi trochę więcej pieniędzy na to przeznaczyć, bo kandydaci na kierowców muszą się przygotować na nowe stawki. Od wczoraj w województwie łódzkim obowiązują zmienione opłaty za państwowe egzaminy na prawo jazdy i za egzamin na samochód osobowy trzeba zapłacić już prawie 300 zł. Te nowe stawki dotyczą wszystkich popularnych kategorii.
1: Ustawa o kierujących daje nam możliwość corocznej zmiany stawek.
2: Mówi Michał Gogolewski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi.
1: Ona powinna być urealniona w zależności od kosztów, przychodów, przeprowadzania egzaminów państwowych i aktualna podwyżka jest urealnieniem możliwości przeprowadzania tych egzaminów. Pamiętajmy o tym, że wzrastają koszty i usług, i towarów. Dla nas najważniejszym przychodem to jest przeprowadzanie egzaminów na prawo jazdy, a doskonale wiemy, jak rosną ceny paliwa, ubezpieczeń i inne koszty, które są dla nas istotne w prowadzeniu tej jednostki.
2: Kwoty wyglądają następująco.
1: Egzamin teoretyczny do tej pory kosztował 55 zł, teraz będzie kosztował 58. Jeżeli chodzi o egzamin praktyczny na kategorię B, kosztował 220 zł, teraz będzie kosztował 235. I musimy też wspomnieć, że jeżeli chodzi o województwo łódzkie, do tej pory mieliśmy jedne z najniższych stawek za przeprowadzanie egzaminów państwowych. Teraz będziemy gdzieś w średniej skali kraju.
2: Zapytałam się przyszłych kierowców, którzy w najbliższym czasie będą zdawać egzamin na prawo jazdy, co oni sądzą na temat podwyżek.
3: No, mogłoby być taniej, ale no dużo.
4: Ja uważam, że to jest dość sporo, ale jest to do zaakceptowania.
5: No ja też uważam, że jest to dość sporo pieniędzy za zdanie egzaminu samego i też to, że te podwyżki są tak w trakcie roku, na przykład, że nie mogły być pod koniec wakacji na przykład, tylko że w trakcie roku się zmieniają.
6: Dla mnie to nie ma, szczerze mówiąc, większej różnicy, bo te podwyżki były na tyle małe, że jakby są akceptowalne.
1: Ostatni wzrost był około 1,5 roku temu i uzależniamy to od tego, jak te ceny wzrastają. Musimy pamiętać, że ta podwyżka już powinna być dawno. Czekaliśmy jak najdalej, żeby osoby jak najdłużej mogły płacić mniejsze kwoty, natomiast teraz już jest to niezbędne.
0: Dzięki zmianom przepisów z początku tego roku o obniżeniu wieku uprawniającym do uzyskania prawa jazdy kategorii B, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego wręcz przeżywa oblężenie młodych ludzi. Każdy chce teraz jeździć samochodem. Chociaż tradycyjnie, podobno w Łodzi wciąż zdaje się gorzej czy trudniej niż w tych mniejszych miastach jak w Sieradzu czy Skierniewicach. Rozmawiała o tym Weronika Skibińska.

Mówiliśmy w porannej audycji Radia Łódź wcześniej o tym, że czasem w przychodni panie w recepcji nie odbierają telefonów od pacjentów. A gdzie odbierają telefony? Teraz telefony odbierają uczniom i o tym pisze m.in. Gazeta Wyborcza. Telefony zniknęły z ławek, ale nie ze szkół, odnotowuje gazeta. Jak uczniowie obchodzą system, zasadniczo telefon powinien być wyłączony i schowany w plecaku albo w szafce. Nie ma porannego oddawania urządzeń, wspólnego pudełka, ani osobnego pomieszczania, do którego trafiają smartfony. Głównie to jest tak, że przysięgamy na honor, mówi Leon, uczeń siódmej klasy z Łodzi. Dyrektor mówi, że nie wolno korzystać z telefonów, ale nam ich nie zabierają. To, co dzieje się później, zależy zasadniczo od ucznia i od nauczyciela. Jeżeli ktoś zostanie przyłapany na tym, że korzysta z telefonu, może dostać uwagę do dziennika. Przy surowszym nauczycielu, jak mówi Leon, telefon może trafić do dyrektora z perspektywą odbioru dopiero przez rodzica. No i najważniejsze jest inne słowo – korzystanie. W szkołach podstawowych ustawa nie wprowadza ogólnopolskiego zakazu przynoszenia telefonu do szkoły. Uczeń może więc mieć telefon w plecaku, kieszeni albo szafce, o ile z niego nie korzysta. No i oczywiście inaczej jest w przedszkolach, gdzie zakazane jest zarówno wnoszenie, jak i używanie takich urządzeń. O tym więcej w Gazecie Wyborczej.

To a propos mi się przypomniało, że kiedyś były telefony wyłącznie stacjonarne, czyli takie na drucie i na przykład trzeba było czasem, jeżeli to była poważna, daleka rozmowa, dzwonić z poczty, z takiej specjalnej budki, a połączenia były słabe, to mogło się zdarzyć, że ktoś pytał, a czemu ta pani tak krzyczy? Jak to czemu? Bo rozmawia z Poznaniem.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Ja pamiętam ten moment skan, to czułem się, jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
3: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
4: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
5: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
6: Zapraszam. Agata Gwizdała.
7: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
8: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
7: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
8: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
5: Veni, vidi, vini. Zawsze w niedzielę o 20.
8: Bartosz Florczak,
7: Marcin Tercjak.
8: Zapraszamy.
1: Autopromocja. Reklama.
9: Słyszałeś, że we Włoszech sąd nakazał restauracji zwrot pieniędzy za nieudaną randkę?
10: Co?
9: Mówią, że lokale ponoszą odpowiedzialność za złe samopoczucie klientów. Na przykład, jeśli muzyka albo światło nie sprzyja rozmowie.
10: Dziewczyno.
9: Co?
10: To jest fake.
11: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
12: Nowoczesny dom to nie tylko wygoda. To także odpowiedzialność za energię, którą zużywasz i powietrze, którym oddychasz. Wymiana starego źródła ciepła na nowoczesne. Termomodernizacja budynku.

0: i ograniczenie strat energii pozwalają zadbać jednocześnie o środowisko i domowy budżet. Nie musisz ponosić wszystkich kosztów samodzielnie. Sprawdź dostępne programy dofinansowań, w tym wsparcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Każdego dnia możesz zrobić więcej. Ograniczyć zużycie energii. Wybrać rower zamiast samochodu. Korzystać z komunikacji miejskiej. Posadzić drzewo. Dobra jakość powietrza zaczyna się od świadomego wyboru. Twojego wyboru. Materiał powstał na potrzeby kampanii Czy wiesz, czym oddychasz? Realizowanej w ramach projektu doradztwa energetycznego finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko 2021-2027. Działanie efektywność energetyczna. Priorytet wsparcie sektorów energetyka i środowisko.
1: Planujesz nową kuchnię, garderobę lub zabudowę na wymiar? Odwiedź Studio Decores, nowy showroom wielu marek w Łodzi. Stworzony dla projektantów, wykonawców i osób poszukujących rozwiązań do mebli na wymiar. Znajdziesz tu płyty, dekory, fronty, blaty oraz systemy do mebli. Zapraszamy do Studio Decores przy Alei Generała Zygmunta Waltera Jankę 7 w Łodzi. Studio Decores. Jedno miejsce inspiracji.
2: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
3: A w Brykomanie sprawdzałeś?
2: No nie, ale...
3: Ale co?
2: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
3: A to zobacz ten.
2: No rzeczywiście.
4: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci.
6: Sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
5: Lamia Sofa na każdy dzień.
7: Łódź ma swoje tajemnice. Niektóre z nich kryją się tuż pod twoimi stopami. Pod Placem Wolności czeka Dętka. Niezwykły kanał, który właśnie obchodzi 100 lat. Zejdź pod ziemię, przejdź się jego zabytkowym wnętrzem i odkryj fragment historii miasta ukryty pod stopami. Muzeum Kanału Dętka zaprasza do końca października. Aktualne dni i godziny otwarcia sprawdź na muzeum-lotz.pl. Odwiedź Muzeum Kanału Dętka i odkryj 100 lat historii kanalizacji.
8: Po reklamie.
9: Czy poprawia się sytuacja na drogach? W tej chwili informujemy, wracamy na drogi, Sebastian Dziuda.
10: No niekoniecznie się poprawia, dalej gęsto jest na łódzkich drogach, nie nikną utrudnienia chociażby na Pabianickiej. Ruch blokuje się właściwie już od przecięcia z 3 maja, aż do wiaduktu przy Jana Pawła. Cierpliwość przyda się też na jednym z większych skrzyżowań na Retkini. Kilka minut na światłach możemy stracić u zbiegu Retkińskiej z Wyszyńskiego. Pod Łodzią też można napotkać utrudnienia, konkretnie koło Żgowa. Ruch blokuje się przy skrzyżowaniu Katowickiej z Pabianicką, czyli u zbiegu dróg krajowych 71 i 91. Na teraz to tyle informacji z dróg. Kierowcom życzymy jak zwykle szerokości.
9: Na zegarze jest 9. Słuchają Państwo Radia Łódź i zapraszamy na serwis informacyjny Małgorzata Bożewicz.
11: Problemy z nowymi elfami łódzkiej kolei aglomeracyjnej. Przewoźnik sprawdza wszystkie składy. Polskie władze ostrzegają przed kolejnymi napięciami w relacjach z Moskwą. Drożej za prawo jazdy w Łódzkiem. Nowe stawki już obowiązują. W dzień zachmurzenie na ogół umiarkowane i duże, wiatr słaby. Od rana odwołane kolejne pociągi łódzkiej kolei aglomeracyjnej. Powodem jest awaria nowych pojazdów. Jak informowaliśmy na naszej antenie, w Elfach 3.0 wyprodukowanych przez bydgoską PESE pojawiła się usterka w systemie sterowania drzwiami. Na jakim etapie są naprawy? O to pytaliśmy porannego gościa Radia Łódź, którym był prezes łódzkiej kolei aglomeracyjnej, Maciej Sobieraj, a rozmawiał z nim Michał Dąbrowski, który jest w studiu. Jeszcze raz dzień dobry, Michał.
12: Dzień dobry. Awarię drzwi wykryto w dwóch pociągach, ale postanowiono sprawdzić wszystkie składy.
13: Jeżeli pojawia się to w jednym, dwóch, trzech podobne usterki, bądź też widzimy
9: widzimy w trakcie eksploatacji, że drzwi się na przykład nie otwierają, że jest jakiś problem ze stopniami, które wysuwają się bądź nie wysuwają, to wszystko z jednej strony ma wpływ na bezpieczeństwo, z drugiej strony na komfort i na punktualność pociągów.
12: Mówi prezes ŁKA Maciej Sobieraj, którego zapytałem też o to, kiedy te pociągi mogą wrócić na swoje trasy.
9: Na tą godzinę jeszcze nie odpowiem na to pytanie, ponieważ cały serwis stawił się już u nas na zapleczu i diagnozuje wszelkie usterki. My też musimy wykonać testy. Samo usunięcie usterki to jest pierwszy etap, później musimy wykonać testy w ruchu.
12: A co zmieni się w nowym kolejowym rozkładzie jazdy w Łódzkiem? Odpowiedź na to pytanie pada w całej rozmowie, której można posłuchać na radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej.
11: Gorąco na linii Rosja-Kraje Zachodu. Rosja stopniuje napięcie. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak przytoczył słowa premiera Donalda Tuska o tym, że w relacjach z Moskwą należy się liczyć z kolejnymi napięciami. Tomasz Siemoniak zwrócił uwagę w programie trzecim Polskiego Radia, że Rosja pozwala sobie na coraz więcej.
8: Proszę zwrócić uwagę, że takie informacje, które by rok temu wstrząsały opinią publiczną, polską czy zachodnią, dzisiaj przechodzą. To jest kolejny dron leży na plaży, zastanawiamy się, bojowy, taki, inny. Jest też dużo przy tym dezinformacji. To jest bardzo świadoma strategia, która zakłada, że Zachód nie chce eskalować sytuacji i po każdym tego rodzaju przypadku raczej będzie minimalizował jego skutki.
11: Premier Donald Tusk powiedział w Sejmie, że późna jesień i zima będą najbardziej krytycznym momentem w dotychczasowej wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Donald Tusk poinformował, że informacje wywiadowcze o takich planach są coraz bardziej spójne i przekonujące. Kandydaci na kierowców muszą głębiej sięgnąć do portfeli. Od wczoraj w województwie łódzkim obowiązują zmienione opłaty za państwowe egzaminy na prawo jazdy. Nowe ceny określił Sejmik Województwa Łódzkiego na początku września. Ile teraz kosztuje prawo jazdy? O tym mówi Weronika Skibińska.
13: Wzrost jest tylko o kilka złotych, ale na pewno odczują to zdający egzamin państwowy na prawo jazdy. Najpopularniejsza kategoria B kosztuje teraz prawie 300 zł za cały egzamin. Jeśli ktoś zdaje teorię i praktykę osobno, zapłaci 58 zł za część teoretyczną i 235 zł za praktyczną. Głównym powodem jest wzrost kosztów utrzymania tych pojazdów, mówi Michał Gogolewski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi.
14: Wzrastają koszty i usług, i towarów, a doskonale wiemy, jak rosną ceny paliwa, ubezpieczeń i inne koszty, które są dla nas istotne w prowadzeniu tej jednostki.
13: Ostatnia taka zmiana cen była półtora roku temu. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
11: Po obniżeniu wieku, od którego można zdobyć prawo jazdy kategorii B, w łódzkim WORD-zie znacznie wzrosła liczba chętnych na egzamin. Jest ich o kilka tysięcy więcej.
15: Więcej na radiołódź.pl.
11: Bezpłatne lekcje pływania dla łódzkich dzieci. Do końca września trwa nabór do drugiej edycji programu Kijanki. Łącznie ponad 200 uczniów podstawówek z klas 1-3 będzie mogło uczyć się na basenie, jak pływać. Dzieci będą mogły nauczyć się pływać w 7 różnych szkołach. Władze miasta zachęcają rodziców do zapisywania dzieciaki na zajęcia jak najbliżej domu. Rekrutacja potrwa do końca września. Zapisy dzieci są prowadzone przez sekretariaty szkół prowadzących lekcje pływania, a listę placówek można znaleźć na radioloc.pl. Na kolejne wiadomości zapraszam o godzinie 10.
12: Teraz jeszcze informacje sportowe przekazuje Robert Zwoliński.
16: Piłkarze Widzewa Łódź podejmą dzisiaj wieczystą Kraków w meczu rozpoczynającym 9. kolejkę PKO Ekstraklasy. Obie drużyny rozpoczęły sezon dużo poniżej oczekiwań i w obu zmieniono już trenerów. Nowy szkoleniowiec łodzian Mateusz Stolarski zdaje sobie sprawę, że wieczysta jest jednak groźną drużyną.
17: Duża jakość indywidualna piłkarzy i myślę, że też takie podrażnienie, bo też nie są na pewno w takim momencie, jakim by chcieli być. Fajnie będzie tutaj być jako trener Widzewa i poprowadzić zespół na tym stadionie.
16: A do tej pory Stolarski miał okazję prowadzić drużynę przeciwną, przelej Piłsudskiego w Łodzi. Dzisiaj zadebiutuje w domowym meczu. Początek spotkania Widzewa z Wieczystą o godzinie 18. Relacja tekstowa na radioloc.pl, a meldunki ze stadionu w naszych serwisach informacyjnych. A o godzinie 9 rozpoczęło się spotkanie, specjalna konferencja, gdzie Jan Urban ogłosi powołania do piłkarskiej reprezentacji Polski na najbliższe zgrupowanie. Niewykluczone, że w kadrze znajdzie się nawet trzech widzewiaków, a zgrupowanie potrwa 16 dni. W jego trakcie biało-czerwoni rozegrają 4 mecze drugiej dywizji Ligi Narodów. Turniej WTA 500 w Guadalajarze już bez Magdaleny Fręch. Łodzianka w ćwierćfinale przegrała z Amerykanką Iwą Jowicz 0-2, a przypomnę, że Fręch w Guadalajarze triumfowała w 2024 roku. Piłkarki reprezentacji Polski nie zagrają w Łodzi podczas Mistrzostw Świata do lat 20. Biało-czerwone w 1/8 finału przegrały w Bielsku Białej z Kolumbią 0-1, a jedyny gol padł w 89 minucie, kiedy to po niefortunnej interwencji zawodniczki UKS SMS-u Łódź Martyny Bartczak piłka wpadła do polskiej bramki. Mistrz Polski Lech Poznań przegrał na wyjeździe z Crystal Palace 0-4 na inaugurację rozgrywek zasadniczych piłkarskiej Ligi Europy. Przypomnę, że wcześniej Jagiellonia Białystok też przegrała na wyjeździe z Olympiakosem Pireus 1-2.
9: Temperatura idzie w górę. Na termometrze mamy 14 stopni, na barometrze 991 hektopaskali. Tutaj akurat bez zmian i ładny słoneczny poranek za oknem. Dzisiaj w ciągu dnia będzie się lekko chmurzyć, ale będą też rozpogodzenia i będzie w miarę ciepło do 21 stopni w regionie. Wiatr słaby z południowego zachodu. Osiem minut po dziewiątej. To wszystko na dziś porannej audycji Radia Łódź. Jarosław Turek, bardzo dziękuję za uwagę. Jest już Paulina Klima-Stasiak. Dzień dobry.
18: Dzień dobry. Bardzo wesoło tu dzisiaj.
9: No, ale niektóre wiadomości w serwisie nie były wesołe, bo słyszałem, że niektóre elfy mają awarię.
18: Nawet zaprezentowałeś takiego elfa. Szkoda, że nasi słuchacze nie mogli zobaczyć. Może nagramy jakąś rolkę, Jarosławie.
9: No, ale są też dobre wiadomości. Rusałki i skrzaty mają się dobrze. Zapraszamy do słuchania programu. Dzisiaj masz jakiś temat przewodni?
18: Mam, oczywiście, że mam, bo dzisiaj przypada Dzień Pierwszej Miłości między innymi, chociaż już mnie tutaj zbanowałeś, że jeszcze jeden dzień przypada, dla ciebie ważniejszy, z tego co zrozumiałam.
9: Dzień bramy garażowej dzisiaj jest podobny, ale mówiłem jak to świętować, jak się nie ma garażu.
18: No to o tym też może porozmawiamy.
15: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.

0: Będziemy dzisiaj zaglądać jeszcze do kalendarza świąt nietypowych, bo nie tylko Dzień Pierwszej Miłości i Dzień Bramy Garażowej przypada. Sporo tych świąt dziś. A ja przygotowałam bardzo fajne nagrody pod ten piątek. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby już dowiedzieć się, co trzeba zrobić, żeby taką nagrodę otrzymać, można zajrzeć na nasz kanał nadawczy na Facebooku, bo tam jakiś czas temu już wiadomość się pojawiła. No i widzę, że parę osób już tutaj do mnie napisało. Już biorę się zatem za czytanie tych maili. Wrócimy sobie teraz do muzyki, a opowiem o tych konkursach i tematach za chwilę.
1: W Radiu Łódź gramy po

0: Moją miłość poznałam na gadu-gadu, pisze pani Ania, czyli lata temu. Dzisiaj piszemy na WhatsAppie, czy mąż kupił chleb, a ja czy wyszłam już na spacer z psem. No proszę, pierwsza miłość, która przetrwała lata. Swoją drogą, ciekawa jestem, kto pamięta gadu-gadu. No ja pamiętam, ależ to były czasy. Pan Piotr z kolei pisze tak. Pierwsza miłość. No cóż, mam 43 lata, więc mogę już mówić z doświadczeniem. To był taki czas, kiedy człowiek myślał, że to już na zawsze, a tak naprawdę to nawet nie wiedział, co będzie na obiad następnego dnia. Pozdrawiam serdecznie z Tatr. No i my pozdrawiamy, panie Piotrze. Jak widać, różnie te pierwsze miłości wspominamy. A o tym będziemy sobie dzisiaj między innymi rozmawiać. Postanowiłam podbić trochę te dobre, mam nadzieję, dobre piątkowe nastroje. No ale przecież piątek, do tego słońce za oknem. Czego więcej chcieć? Już sporo maili wpada na naszą skrzynkę. To chyba znak, że udało mi się Państwa zachęcić do tej aktywności. No a tradycyjnie dla aktywnych słuchaczy będę miała dzisiaj nagrody.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Przygotowałam dzisiaj oczywiście podwójne zaproszenie do kina na dowolny seans, więc można z tą pierwszą, drugą czy trzecią miłością się wybrać. No ale mam coś jeszcze. Podwójne zaproszenie do parku rozrywki Mandoria. I te dwie nagrody będę dzisiaj przed godziną 12 wręczać. studio@radiouć.pl. Wystarczy opisać swoją pierwszą miłość. A przypomnę jeszcze, że dzisiaj ostatnia odsłona naszego konkursu Złoty Szyfr i w moim programie między 9 a 12 właśnie padną kolejne dwie cyfry. Także proszę nas uważnie słuchać.

0: autopromocja.
1: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
2: Zapraszam, Mariusz Janik.
1: W każdy piątek o 13:40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
3: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14:05 zapraszamy na bliskie spotkania.
4: W pierwszej godzinie moim gościem będzie Daniel Markiewicz z redakcji Nowych Mediów. Jakub Wielgus, zapraszam. Po godzinie 15:00 Piotr Bielawski spotka się z Czesławem Mozilem, który przyznaje, że zawsze inspiruje się Polską i przez cały czas uczy się być Polakiem.
5: Ja myślę, że jak się jest zdrowym obywatelem i się widzi, co się dzieje, a jeszcze do tego, że my Polacy mamy skłonności do powtarzania swoich błędów, więc nie ukrywam, że trudno by było coś takiego opisać w Danii.
6: Ale fajną rzecz teraz powiedziałeś. O rany, jesteś Polakiem.
5: Jestem Polakiem, urodziłem się w Zabrzu.
3: Bliskie spotkania, tylko w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Słyszałeś, że linie lotnicze testują opłaty uzależnione od wagi pasażera?
8: Co?
7: Podobno jest nowy system w Azji.
8: Aha.
7: W którym koszt biletu obliczają na podstawie wagi pasażera i jego bagażu.
8: Mordo.
7: Co?
8: To jest fake.
9: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź. Miasto Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
10: Każde dziecko pragnie usłyszeć: czekaliśmy właśnie na ciebie. Pragnie zasnąć, czując się bezpiecznie i budzić się z uśmiechem, wiedząc, że jest kochane. Adopcja daje szansę, by takie marzenia stały się codziennością. Otwórz serce, poznaj ideę adopcji, bo najpiękniejszy dom buduje się z miłości. Adopcja. Daj dziecku doma. Dowiedz się więcej na stronie www.roamyślnik.łódź.pl. Kampania realizowana w ramach projektu Razem wspieramy adopcję, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
11: Jak jeden mąż. Wszyscy na wesele otwarte do PGR Koszalew. Już w najbliższą sobotę wieczór w weselnym klimacie. Tańce i muzyka na żywo z gwiazdą wieczoru. Osoby w strojach pary młodej wchodzą za darmo. Zapraszamy!
12: Skompletuj swój zestaw do sprzątania. Kup dwa środki czyszczące albo akcesoria TTS do czyszczenia ręcznego, a drugi tańszy kupisz o połowę taniej. Albo kup trzy, a trzeci najtańszy zgarniesz za złotówkę. Promocja obowiązuje od 1 września do 31 grudnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych produktów. Kercher Center Łódź, ulica Inflancka 72. Zapraszamy!
13: Firma Danwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
14: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
15: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
14: Lamia Sofa na każdy dzień.
0: Po reklamie.
3: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
16: Nasza skrzynka mailowa zapłonęła od wiadomości o pierwszych miłościach naszych słuchaczy. Czytam i się uśmiecham. No i tradycyjnie proszę o więcej. Studio Małpa, radio.łódź.pl.

0: Ja wracam do czytania maili o pierwszej miłości, a Państwa zapraszam do wysłuchania magazynu Taki jest świat.
1: Taki jest świat.
2: Marcin Pośpiech, dzień dobry. Tegoroczne zjawisko El Niño przynoszące ekstremalną pogodę będzie prawdopodobnie najsilniejsze w historii pomiarów. To ostrzeżenie wydane przez Światową Organizację Meteorologiczną. W jaki sposób zmiana temperatury na Pacyfiku wpłynie na pogodę, a przez to i na życie ludzi w wielu miejscach świata, w tym w naszej szerokości geograficznej? O tym rozmawiałem z Marcelem Welles z Greenpeace Polska. Zacząłem od pytania, czym w ogóle jest El Niño?
3: El Niño, no tak, to mogę długo. El Niño to jest z hiszpańskiego dzieciątko i to jest fenomen meteorologiczny, znany nauce od wielu lat, który polega na tym, że w okolicach świąt Bożego Narodzenia, czyli po hiszpańsku El Niño, w Ameryce Południowej, w równikowej Ameryce Południowej, tu muszę powiedzieć, że jakoś to też prywatnie, osobiście mnie ta kwestia dotyczy, ponieważ po nazwisku i po tacie pochodzę z Ekwadoru. Urodziłem się w Polsce, tata był z Ekwadoru. I Ekwador jest jednym z krajów, gdzie El Niño jest najmocniej odczuwane. To jest zjawisko pogodowe, które polega na tym, że właśnie od jesieni do końca zimy, w szczycie, w okolicach Bożego Narodzenia, zmieniają się tradycyjny układ temperatur i wiatrów, słabną pasaty, co powoduje, że wzrasta bardzo intensywnie temperatura wody w Pacyfiku. Na wysokości równika, we wschodnim Pacyfiku, czyli właśnie u wybrzeży Ameryki Południowej, w Ekwadorze, w Peru, w Kolumbii. I wydawałoby się, że to jest mało jak na to, jak to jest daleko na przykład od Europy i jak małe to jest może miejsce na naszej perspektywie jak odległe, ale ten wzrost temperatury we wschodnim Pacyfiku wpływa na, ma konsekwencje takie, że one w zasadzie wpływają na cały glob. Oczywiście no, w Ameryce Południowej i w Azji, w pasie równikowym, w pasie międzyzwrotnikowym, gdzie ta zmiana wiatrów następuje, skutki tych zmian będą najostrzejsze i najtrudniejsze dla ludności, dla przyrody i dla rolnictwa, w ogóle dla świata. Ale my w Polsce, na półkuli północnej, na półkuli południowej, w strefie pozazwrotnikowej, też najprawdopodobniej doświadczymy najcieplejszego roku w historii.
4: Czy to jest zjawisko, które pojawia się regularnie?
3: Tak, to jest zjawisko, które nauka zna od mniej więcej 100 lat, meteorologia światowa. Jest to rozpoznane, że mniej więcej w cyklu pomiędzy 3 a 7 lat pasaty, zaraz powiem może, co to są pasaty, ale pasaty na wschodnim Pacyfiku słabną, co powoduje, że no, słońce, które nagrzewa powierzchnię Pacyfiku, że te wiatry nie chłodzą powierzchni morza, i co powoduje, że woda się nagrzewa. I teraz trochę wiedzy podstawowej meteorologicznej. Ciepła woda z powierzchni oceanu paruje, ciepłe powietrze jest w stanie przechować więcej wilgoci, więc ta wilgoć spada w sposób bardziej intensywny, powodując głównie dramatyczne powodzie w Ameryce Południowej. I ponieważ te wiatry słabną, to na drugim końcu Oceanu Spokojnego, czyli w rejonie Azji Południowo-Wschodniej, w Indonezji, w Chinach, w Indiach, ta woda jest chłodniejsza, wilgoci jest mniej i powoduje to dramatyczne susze.
4: No właśnie, Światowa Organizacja Meteorologiczna przewiduje, prognozuje, że w tym roku to zjawisko najprawdopodobniej będzie najsilniejsze od czasu rozpoczęcia pomiarów. Od czego zależy siła El Niño i jaki tutaj wpływ człowieka, o którym pan już wspomniał?
3: No tak, tu jest niestety prawdopodobnie to, co czeka nas, już się trochę zaczęło w tym roku. Wiemy przecież, że no, to lato na półkuli północnej jest rekordowo ciepłe, ale jest też rekordowo ciepła zima na półkuli południowej, która właśnie się tam kończy. Wiemy, że no, jakby grozi nam, powiedziałbym to, nazwę to dubletem, czyli mamy wzrost temperatur powodowany globalnym ociepleniem, powodowany spalaniem paliw kopalnych i równocześnie rekordowo silne El Niño. Tutaj oczywiście no, nauka nie jest w stanie powiedzieć, czy to rekordowo jednoznacznie, czy to rekordowo silne El Niño jest bezpośrednio związane z, nie można tego udowodnić, bezpośrednio związane z wzrostem globalnych temperatur, ale wykresy globalnych temperatur historyczne, te notowane od początku pomiarów i te, bo pamiętajmy, że w meteorologii wiele danych, na przykład to, kiedy mieliśmy do czynienia, mówi się teraz, naukowcy mówią, że to będzie najsilniejsze El Niño w ciągu ostatniego tysiąca lat, bo te dane o temperaturach pobiera się z, na przykład ze słojów drzew, pobiera się na przykład ze struktury koralowców, na przykład ze słojów lodowych, rdzeni lodowych w lodowcach. Więc wiadomo, że na ile jesteśmy w stanie zmierzyć, czyli mniej więcej na 1000 lat do tyłu, to będzie najsilniejsze El Niño. I teraz, jeżeli nałożymy to na inne dane klimatyczne, no to widać zbieżność, że będzie to najsilniejsze El Niño, że mamy najwyższe temperatury już teraz notowane, związane z ocieplaniem klimatu. Więc no tutaj taką praktyczną stroną tego jest już ostrzeżenie wydane przez Światowy Program Żywności Narodów Zjednoczonych, że w przyszłym roku głód może dotknąć dodatkowe 50 milionów ludzi w globalnym południu.
2: Więcej o El Niño w zakładce Taki jest świat na naszym portalu radiołódź.pl. Marcin Pośpiech, do usłyszenia.
0: No nie brzmiało to zbyt optymistycznie. Ja tylko dodam, że do naszych rozmów możecie Państwo wracać również dzięki naszej aplikacji mobilnej.

Krzysztof Zalewski, wszystko będzie dobrze. Czuję, że historie pierwszej miłości zdominują nasz dzisiejszy program. Pan Maciej napisał. Moja historia z pierwszą miłością sięga grupy pięciolatków w przedszkolu. W tamtym okresie największym wyzwaniem mojego życia były sznurowadła. Za nic w świecie nie potrafiłem sam zawiązać butów. Na szczęście w grupie była Marta. Zawsze cierpliwie i bezinteresownie przychodziła mi z pomocą. Przez kolejne lata żyłem w całkowitej nieświadomości, uważając ją po prostu za wyjątkowo uczynną i pomocną koleżankę. Prawda wyszła na jaw dopiero w 8 klasie. Marta podeszła do mnie i z pełną powagą wyznała, że przecież w przedszkolu byliśmy parą. Rozbawia mnie to do dziś. Ja myślałem, że po prostu mam prywatnego asystenta odwiązania sznurowadeł, a tymczasem tkwiłem w pełnym pasji przedszkolnym związku, o którym nie miałem pojęcia. No piękna historia. Pozdrawiam pana Macieja, no i oczywiście panią Martę. A my zbliżamy się do godziny 10:00 o pełnej w Radiu Łódź najnowsze wiadomości.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, że we Włoszech sąd nakazał restauracji zwrot pieniędzy za nieudaną randkę?
2: Co?
1: Mówią, że lokale ponoszą odpowiedzialność za złe samopoczucie klientów. Na przykład, jeśli muzyka albo światło nie sprzyja rozmowie.
2: Dziewczyno.
1: Co?
2: To jest fake.
3: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
4: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci.
5: Sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
4: Lamia Sofa na każdy dzień.
6: Jesień w klubie Wytwórnia. 26 września Wymyśliłem Ciebie. Koncert pamięci Andrzeja Zauchy. A od 20 Cyber Girl. Pierwszy w historii mapping na fasadzie DoubleTree by Hilton Łódź. 18 października Siesta w drodze Gala Fado. Na scenie Marta Pereira da Costa. 23-25 października Festiwal Sound Edit i plejada polskich i światowych artystów. A dalej Kult Pomarańczowa Trasa oraz Rogucki razy 30. Szczegóły i bilety na wytwórnia.pl.
7: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
8: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
7: Czy to konieczne?
8: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
9: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
10: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
11: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowia ja.
12: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
13: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
14: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
13: Tak wcześnie?
14: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
13: I co powiedzieli?
14: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
13: Bezcenne.
14: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
10: Ogłoszenie społeczne.
15: Słuchają Państwo Radia Łódź, na zegarze 10:00. I w Radiu Łódź teraz najnowsze informacje. Małgorzata Błażewicz.
16: Nowy rozkład łódzkiej kolei aglomeracyjnej. Wraca ważne połączenie w regionie. Są ostateczne ustalenia w sprawie katastrofy samolotu pod Piotrkowem Trybunalskim. Wracamy do tragedii sprzed 4 lat. Ogromne zainteresowanie książką o brytyjskiej księżnej Dianie. Przedsprzedaż wzrosła o 650%. W dzień zachmurzenie na ogół umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna do 21 stopni. Pociągi wracają na ważną trasę w Łódzkiem. Zmiany wejdą w życie od połowy grudnia. W nowym rocznym kolejowym rozkładzie jazdy Łódzka Kolej Aglomeracyjna będzie obsługiwała połączenie Łodzi z Poddębicami. Tą trasą będzie kursowało 7 par pociągów, mówi poranny gość Radia Łódź, prezes ŁK Maciej Sobieraj.
17: Będzie to 7 połączeń, które będą realizowane w takim kształcie takiego miksu. Część połączeń będzie do Zduńskiej Woli, gdzie będzie zintegrowana przesiadka z innymi pociągami. Część pociągów będzie realizowana bezpośrednio do Łodzi.
16: Rozmawialiśmy też o bezpieczeństwie na kolei i ostatnich utrudnieniach. W środę niedaleko łódzkiego Justynowa doszło do wypadku, którego skutkiem były ogromne opóźnienia pociągów. ŁKA i Urząd Marszałkowski zabiegają o inwestycję, która mogłaby zapobiec takim utrudnieniom w przyszłości.
17: Połączenie kolejowe dobudowane, 2 nowe tory pomiędzy stacją Łódź Andrzejów a Bedoniem, co mogłoby spowodować utworzenie 4 toru pomiędzy Koluszkami a Widzewem. To mogłoby właśnie spowodować, że po jednych torach mogą jeździć pociągi dalekobieżne, po drugich aglomeracyjne. W sytuacjach właśnie awaryjnych można wtedy korzystać z tych torów dodatkowych.
16: A całej rozmowy z prezesem ŁKA można posłuchać na www.radiolot.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Są ostateczne ustalenia dotyczące katastrofy samolotu Skyvan w Glinie pod Piotrkowem Trybunalskim. Radio Łódź jako pierwsze dotarło do raportu. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych opublikowała końcowy raport dotyczący tragedii z 3 września 2022 roku. Zginęły w niej dwie osoby, a samolot został całkowicie zniszczony. Informacje w tej sprawie zebrał reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
0: Maszyna wracała do lądowania po zrzuceniu skoczków spadochronowych. Około 2 kilometrów przed pasem samolot przeszedł na wznoszenie, najprawdopodobniej po to, by zmniejszyć prędkość i przygotować się do lądowania. Następnie rozpoczął zakręt w prawo i przeszedł w stromy lot nurkowy. Komisja ocenia, że doszło wtedy do prawdopodobnego przeciągnięcia samolotu. Pilot zdołał zatrzymać obrót maszyny, ale wysokość była zbyt mała, by wyprowadzić ją z nurkowania. Kluczowe jest jednak to, że komisja nie ustaliła, co spowodowało samo przeciągnięcie. Wykluczono wpływ pogody, a badanie silników nie wykazały niesprawności przed wypadkiem. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
16: W katastrofie zginęli pilot i pasażerka. Komisja nie wydała zaleceń bezpieczeństwa.
5: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
16: Pentagon rozważa wycofanie z Europy nawet 25 tysięcy żołnierzy, a według części informatorów liczba ta może sięgnąć 40 tysięcy. Byłaby to największa redukcja amerykańskiej obecności na kontynencie od końca zimnej wojny. Szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz uspokaja, że redukcje wojsk nie obejmą Polski.
2: Ona dotyczy Europy, nie Polski, nie innych państw. Tam są wymieniane chyba Niemcy, Hiszpania, Włochy. Nie wiem, czy ten, bo to są jeszcze... Ze spokojem podchodzę, bo czekamy na ostateczne oświadczenie. Trwa proces reorganizacji wojsk amerykańskich w Europie. Dla mnie najważniejsze jest zabezpieczenie tutaj interesu polskiego i obecności wojsk amerykańskich w Polsce.
16: Cięcia miałyby objąć amerykańskich żołnierzy i sprzęt głównie w Niemczech, Włoszech i Hiszpanii. Ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły. Książka o brytyjskiej księżnej Dianie nie trafiła jeszcze na półki, a stała się jednym z najgłośniejszych tytułów na brytyjskim rynku. Po burzy wywołanej ujawnieniem pierwszych fragmentów publikacji hrabiego Charlesa Spencera, jej przedsprzedaż wzrosła o 650%. Swan Song, Diana, My Sister, czyli łabędzi śpiew Diana, moja siostra, ukaże się 22 września, mówi Anna Rączkowska.
18: Pełną skalę zainteresowania najnowszą książką o księżnej Dianie poznamy dopiero po premierze, gdy opublikowane zostaną oficjalne zestawienia sprzedaży. Już teraz wspomnienia hrabiego Spencera o siostrze należą do najgłośniej komentowanych książek na Wyspach, a poświęcone im materiały znalazły się wśród najczęściej czytanych publikacji najważniejszych mediów na Wyspach. Przed premierą brytyjskie media publikują i szeroko omawiają kolejne fragmenty książki. Największe emocje budzi relacja Spencera z rozmów przeprowadzonych po śmierci Diany. Według autora następca tronu mówił z zaskakującym ożywieniem, wręcz uniesieniem. Spencer porównał jego reakcję do zachowania zwycięzcy na loterii. Jeszcze mocniejsze słowa padły podczas sporu o pogrzeb. Spencer sprzeciwiał się temu, aby 15-letni William i 12-letni Harry szli za trumną matki. Karol powiedział wtedy, że świat wkrótce zapomni o Dianie. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
16: A na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 11:00. Całkiem przyjemny ten piątek. Poranek był chłodny, ale w ciągu dnia temperatura będzie wzrastać i wzrośnie nawet do 21 stopni Celsjusza. Słońce od rana nas dogrzewa i będzie dogrzewać. Co prawda niebo może się trochę pochmurzyć, ale opadów dzisiaj się nie spodziewamy. Przed nami weekend, całkiem przyjemny pogodowo, sporo słońca i temperatury do 22 stopni. Czyżby ostatnie podrygi lata?
5: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
19: Ja mam nadzieję, że nie ostatnie. A my poprawiamy sobie nastroje dzisiaj nie tylko pogodą, ale również wspomnieniem pierwszej miłości, bo dzisiaj święto pierwszej miłości przypada i można podzielić się ze mną swoją historią. Wystarczy napisać na studio@radiołódź.pl. Przed mikrofonem Paulina Klimas-Stasiak. Program realizuje Adam Miksa.

Natalia Przybysz i Światło Nocne. A propos Światła Nocnego, zbliża się Light Move Festival 25-27 września w Łodzi. No i Radio Łódź również tam będzie. Szykujemy sporo naprawdę ciekawych rzeczy. Spotkamy się w Parku Staromiejskim. W piątek transmisja na żywo z Kamilem Ginglasem na czele od godziny 20 do północy. W sobotę i niedzielę na miejscu zagrają DJ Matma i DJ Blumen. Wszystko będzie okraszone oczywiście pięknym światłem. Pojawi się również w Parku Staromiejskim wielki LED, a na nim interaktywna wizualizacja przygotowana przez artystkę Darię Łukę, nawiązująca do 95-lecia Radia Łódź i zachęcająca wszystkich uczestników do wspólnej radiości. Ja już dzisiaj Państwa zapraszam. 25-27 września, Light Move Festival, no i Radio Łódź w Parku Staromiejskim jako część festiwalu, a więcej o tym można przeczytać na radiołódź.pl.

0: Można sobie ponucić pod nosem Dawid Podsiadło i w dobrą stronę. Konkursowo nam się dzisiaj zrobiło, czyli też w dobrą stronę. Ja wracam co jakiś czas do maili o pierwszej miłości i przypominam, że mam dla Państwa dzisiaj bilety do kina i do parku rozrywki. Wystarczy taką historią podzielić się na studio@radiouch.pl. Ale mamy też dzisiaj konkurs, w którym do wygrania mini sztabka złota i ktoś dzisiaj taką sztabkę złota od nas dostanie. Między godziną 6 a 9 padły dwie pierwsze cyfry tajnego kodu, który otwiera safe. W moim programie padną dwie kolejne, no i po 13 jeszcze ostatnią cyfrę dorzuci Patryk Lewy. Zadaniem jest uzbieranie pięciocyfrowego kodu i wysłanie go na adres konkurs@radiouch.pl. Ważne, żeby w mailu dołączyć swój numer telefonu. No ale co ja Państwu opowiadam, na pewno doskonale wiecie, bo od rana te cyfry zbieracie. No to uwaga, podaję kolejną cyfrę.
1: Sponsorem konkursu jest Tavex, jeden z liderów rynku metali szlachetnych i walut w Polsce.
0: I proszę zapisywać, bo trzecia cyfra dzisiaj to 0. Zapisujemy cyfrę 0.
1: Sponsorem konkursu był Tavex, jeden z liderów rynku metali szlachetnych i walut w Polsce.
0: No mam nadzieję, że udało się tę cyfrę zapisać. Ja przypomnę, że w tym programie padnie jeszcze jedna cyfra i po godzinie 13 ostatnia. Także proszę nas słuchać uważnie, jeżeli ktoś chce zgarnąć mini sztabkę złota.

0: Autopromocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
1: Panie ministrze, w polityce
4: było...
1: nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe. To jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
10: Łódź jest. Region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
0: Autopromocja. Reklama.
11: Brak planów na sylwestrowy wieczór lub karnawałowe szaleństwo? Teatr Muzyczny w Łodzi zaprasza na spektakularne jubileuszowe widowisko i znów premiera. Bilety dostępne w kasie teatru oraz na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
12: Nie komplikujmy tego, co może być proste. Chcesz naturalnej wody źródlanej? To wybierz Primavera. Pochodzi z dobrze izolowanego źródła, głębokiego na 473 metry. Do pracy, na trening, na co dzień. Primavera. Świetny wybór w dobrej cenie.
13: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
0: Po reklamie.
14: Najdłuższa fala relaksu.
15: Pani Livia opisała historię miłosną swoich rodziców. Jak to pięknie napisała, dziś w dniu pierwszej miłości chciałabym opowiedzieć historię, której najpiękniejszym owocem jestem ja. Historia jest długa, więc nie będę jej tutaj przytaczać, ale bardzo serdecznie pozdrawiam rodziców, panią Martę i pana Roberta, no bo pięknie jest czytać takie historie pisane przez dzieci. Ciebie, Livio, również gorąco pozdrawiam. Studio Małpa, radio.pl, można się tu dzielić miłosnymi historiami.

Co dzieje się z nami, kiedy życie układa się zupełnie inaczej niż planowaliśmy? Taki temat już za chwilę w magazynie Tak to czuję. Zapraszam w imieniu Beaty Tomczyk, ale zanim to jeszcze odrobina muzyki.

0: Tak to czuję.
1: Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Beata Tomczyk. Dziś w programie o tym, co dzieje się z nami, kiedy życie zaczyna wyglądać zupełnie inaczej, niż je sobie wyobrażaliśmy. Kiedy pojawia się choroba, niepełnosprawność dziecka, rozstanie albo inne wydarzenie, którego w naszym planie po prostu nie było. Stąd zaprosiłam do studia eksperta, panią Magdalenę Kołodziejską, która jest trenerką mentalną, prezeską i współzałożycielką fundacji Mamy Huśtawkę w Zduńskiej Woli, a prywatnie mamą 14-letniej Heleny, córki z niepełnosprawnością. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dziękuję, że przyjęła pani nasze zaproszenie, że znalazła pani czas.
2: Dziękuję serdecznie.
1: Bo to niełatwe.
2: Niełatwe, ale do zrobienia.
1: Właśnie. A co u Heleny?
2: Wszystko dobrze. Jest akurat w szkole. Mam nadzieję, że pilnie się uczy.
1: Dobrze. To w takim razie my tutaj panią będziemy przypytywać.
2: Dobrze.
1: Na okoliczność właśnie tematu, który pani Magdalena zna, jak państwo słyszą, przez doświadczenie z własnego życia. Ale dziś chcemy porozmawiać szerzej. O zderzeniu tego, jak miało być, z tym, jak jest. I o tym, co w tej sytuacji nadal od nas zależy. Co właściwie dzieje się z człowiekiem, kiedy orientuje się, że życie, które sobie wyobrażał, po prostu się nie wydarzy?
2: Myślę, że podstawową rzeczą, którą możemy zrobić, to dać sobie prawo do tego, żeby przeżyć żałobę po tym życiu, które mieliśmy zaplanowane, które mieliśmy ułożone w swojej głowie, w swoich planach, a które po prostu się nie wydarzy. Żałoba ma swoje etapy. Jest to zaprzeczenie, złość, targowanie się, smutek, depresja i akceptacja. Te etapy mogą przychodzić kolejno, mogą przychodzić różnie, w różnej kolejności. Mogą też występować równocześnie, że możemy czuć i zaprzeczenie, i złość, i smutek, i depresję. I bardzo ważne jest to, żeby każdy rodzic, każda mama dzieci z niepełnosprawnościami pozwoliła sobie właśnie na tą żałobę. Rodzic może ogromnie kochać swoje dziecko, a jednocześnie może i nawet powinien przeżywać żal po tym, co sobie wyobrażał, jakie miał plany dotyczące swojego przyszłego życia i życia swojego dziecka.
1: Jak u pani przebiegła ta granica między faktem a kolejnym faktem, w sensie trzeba żyć dla dziecka, ta żałoba
2: odbyta, ale żałoba też wraca, żałoba też przychodzi, żałoba przychodzi też w kolejnych wyzwaniach, które przychodzą, w kolejnych momentach, kiedy dochodzą kolejne diagnozy, kiedy dochodzi kolejna informacja, że jednak jeszcze czegoś więcej dziecko nie będzie potrafiło, kiedy przychodzą kolejne etapy życia dziecka, jak dojrzewanie, kiedy się orientujemy, że nasze nawet wyobrażenia, że będzie jakoś, jednak się nie spełnią, a więc to jest ciągły proces.
1: Ciągły proces, w którym można jednak z głową uczestniczyć, jeżeli obrało się pewien kierunek, że trzeba będzie
2: zaakceptować.
1: Właśnie.
2: Zaakceptować, tak. I tu właśnie przychodzimy do tego ważnego słowa, ważnego momentu, którym jest akceptacja. I ta akceptacja, ona się łączy i ona się też miesza z tą naszą żałobą, bo akceptacja to jest taki moment, kiedy nie przestajemy tęsknić za tym, czego nie dostaniemy, co nam życie odebrało, co nam życie nigdy nie da, ale to jest taki moment, kiedy to coś, co nam życie odebrało, co nam życie nie da, co nam życie zabrało, przestaje sprawować nad nami kontrolę i przestajemy być zależni jakby od tego i zaczynamy mieć sprawczość i obieramy kierunek, co jeszcze możemy zbudować, jaki następny krok możemy zrobić.
1: Jako trenerka mentalna właśnie tak rozmawia pani z mamami w podobnej sytuacji?
2: Tak, bo trening mentalny, on nie zaprzecza rzeczywistości, w której się znajdujemy. Mm-hmm. Trening mentalny mówi nam, w jakiej momencie życia jesteśmy. Akceptujemy tą rzeczywistość, w jakiej jesteśmy, ale równocześnie myślimy o tym, jakie mamy zasoby w tym momencie. Co możemy w tym momencie zrobić, jaki kolejny mikrokrok wykonać.
1: Pani wyszła sobie naprzeciw. Czy posiadanie właśnie umiejętności, czy też predyspozycji jako trener mentalny pani sprzyjało bardziej niż sytuacja, w której znalazły się mamy i one musiały się dowiadywać, jak sobie radzić z życiem. Chciałabym się dowiedzieć tutaj, po co właściwie pani sięgnęła, poszła w tym kierunku?
2: Trenerem mentalnym zostałam 3 lata temu. Wcześniej 11 lat życia mojej córki próbowałam sobie radzić sama.
1: Od
2: 3 lat jestem certyfikowanym trenerem mentalnym, ale wcześniej przeżyłam i żałobę, i te momenty akceptacji. I byłam na psychoterapii, a więc walczyłam o siebie, tak? Zaczęłam stawiać te kolejne kroki. Zrodził się w mojej głowie, i w mojej i w Katarzyny Siuty w głowie pomysł na założenie fundacji Mamy Huśtawkę wspierającą mamy dzieci z niepełnosprawnościami. I szukałam narzędzi nie dosyć, że dla siebie, to jeszcze dla innych, dzięki którym mogłabym pomagać ludziom. I trening mentalny stał się dla mnie takim czymś, co właśnie mogę przekazywać innym. Trening mentalny w ogóle wziął się ze sportu wyczynowego, a przeszedł do życia, bo trenerami mentalnymi przede wszystkim były osoby wspierające, osoby piłkarzy, sportowców zawodowych, ale przeszedł do życia codziennego z tego względu, że każdy z nas ma podobne wyzwania. Nasze życie po prostu stawia nas przed różnymi wyzwaniami.
1: To nie jest takie oczywiste, że wchodzi się w takie właśnie relacje, że pani ma jeszcze czas na to, żeby zrobić trenera mentalnego.
2: Znalazł się ten czas na to.
1: Musiał.
2: Dzięki też oczywiście mojej rodzinie, która pomagała mi przejąć tą opiekę nad Heleną w tym czasie, kiedy jeździłam na zjazdy na akademię. Ale ważne jest to, żeby iść za tym, czego się pragnie, co też się chce w swoim życiu zrobić. I ważne jest też to, że chociaż życie nas stawia w zupełnie nowych możliwościach, żeby jednak pomimo tego, że jestem mamą Heleny, jestem mamą córki z niepełnosprawnościami, nie jestem tylko mamą Heleny. Dalej mam swoje marzenia, dalej mam swoje pasje, dalej mam swoje cele. Zawsze chciałam pomagać ludziom, zawsze chciałam pracować z ludźmi i prowadzę i fundację, jestem trenerem mentalnym.
1: I jeszcze pracuje pani zawodowo?
2: I jeszcze pracuję zawodowo. Jestem z wykształcenia lekarzem weterynarii i pracuję w tym zawodzie.
1: Za chwilę nasza rozmowa będzie możliwa do wysłuchania w sieci. Zapraszamy państwa serdecznie do pozostania z nami. Ja będę chciała w części internetowej przede wszystkim zapytać panią o to, co właściwie znaczy zaakceptować życie, którego się dla siebie nie wybrało. Ale mam też szereg innych pytań, także miłego dnia póki co życzymy słuchaczom i przenosimy się do
2: miłego dnia
1: internetu. Dziękuję bardzo, mówiła Beata Tomczyk.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Podnoszenie ciężarów.
3: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek 5 minut po godzinie 23. Maciej Kieszkowski.
4: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
5: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
4: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
5: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
6: Veni, vidi, viny. Zawsze w niedzielę o 20:00.
5: Bartosz Florczak,
4: Marcin Tercjak.
5: Zapraszamy.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Każde dziecko pragnie usłyszeć: czekaliśmy właśnie na ciebie. Pragnie zasnąć, czując się bezpiecznie i budzić się z uśmiechem, wiedząc, że jest kochane. Adopcja daje szansę, by takie marzenia stały się codziennością. Otwórz serce, poznaj ideę adopcji, bo najpiękniejszy dom buduje się z miłości. Adopcja. Daj dziecku doma. Dowiedz się więcej na stronie www.roa-łódź.pl. Kampania realizowana w ramach projektu Razem wspieramy adopcję, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
2: Jak jeden mąż. Wszyscy na wesele otwarte do PGR Koszalew. Już w najbliższą sobotę wieczór w weselnym klimacie. Tańce i muzyka na żywo z gwiazdą wieczoru. Osoby w strojach pary młodej wchodzą za darmo. Zapraszamy.
3: Skompletuj swój zestaw do sprzątania. Kup dwa środki czyszczące albo akcesoria TTS do czyszczenia ręcznego, a drugi tańszy kupisz o połowę taniej. Albo kup trzy, a trzeci najtańszy zgarniesz za złotówkę. Promocja obowiązuje od 1 września do 31 grudnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych produktów. Kercher Center Łódź, ulica Inflancka 72. Zapraszamy.
4: Planujesz nową kuchnię, garderobę lub zabudowę na wymiar? Odwiedź Studio Decores, nowy showroom wielu marek w Łodzi. Stworzony dla projektantów, wykonawców i osób poszukujących rozwiązań do mebli na wymiar. Znajdziesz tu płyty, dekory, fronty, blaty oraz systemy do mebli. Zapraszamy do Studio Decores przy Alei Generała Zygmunta Waltera Janka 7 w Łodzi. Studio Decores. Jedno miejsce inspiracji.
5: Jesień w Atlas Arenie? Na pełnych obrotach. Deep Purple, Young Thug, Oki, Don Toliver, Jungle, Placebo, Pitbull i wielu innych. Rock, rap, funk, alternatywa. Tej jesieni gramy dla każdego. Wejdź na atlasarena.pl.
0: Po reklamie.
6: Tu Radio Łódź, na zegarze 11. W studiu jest Remigiusz Fladrowski. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Zapraszamy na najnowsze wiadomości.
7: Jest nowy wicemarszałek Sejmu. To Marcin Horała, wystawiony przez Rozwój Plus. Ważą się losy projektu ustawy o podatku od zysków firm paliwowych. Na razie na horyzoncie 10 zł za litr diesla. Lądowisko LPR w szpitalu w Bełchatowie będzie jak nowe. Pacjenci zyskają specjalny tunel do przewozu bezpośrednio do szpitala. W regionie pogoda będzie nam sprzyjać. Sporo słońca i do 21 stopni. Marcin Horała, nowym wicemarszałkiem Sejmu. Horała został zgłoszony przez Klub Parlamentarny Rozwój Plus. Poparło go 254 posłów. Na drugiego kandydata, Marcina Ociepę z PiS, zagłosowało 167 posłów. Horała to prawnik, były wiceszef resortu infrastruktury oraz funduszy i polityki regionalnej w rządzie PiS, gdy premierem był Mateusz Morawiecki. Sejm zajmie się projektem ustawy o podatku od zysków firm paliwowych. Jej uchwalenie mogłoby przełożyć się na obniżkę cen paliw. Na razie eksperci nie mają wątpliwości. Ceny paliw będą prawdopodobnie rosły i prawie na pewno nie spadną. Globalne koncerny alarmują, że kurczą się zapasy ropy na świecie, a pogłębiający się kryzys na Bliskim Wschodzie coraz mocniej uderza w dostawy. Mimo to Polacy nie powinni mieć problemu z dostępem do paliw, mówi Krzysztof Zięba, ekonomista z Politechniki Gdańskiej.
8: Ja nie obawiałbym się w dającej się przewidzieć przyszłości tego, że zabraknie nam paliwa na stacjach. Aha. To chyba nie jest ten etap, ten kryzys musiałby potrwać dużo dłużej, musiałby się mocno zaostrzyć.
7: Ekspert dodał jednak, że trzeba liczyć się z tym, że jeszcze w tym roku cena za litr ropy osiągnie 10 zł.
9: Więcej na radiołódź.pl.
7: Ratownictwo medyczne na wyższym poziomie w Bełchatowie. W tamtejszym szpitalu wojewódzkim trwa modernizacja lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Prace obejmują m.in. budowę zadaszonego przejścia, którym pacjenci będą transportowani bezpośrednio do budynku szpitala. Jak mówi Radio Łódź dyrektor bełchatowskiego szpitala Dagmara Bednarek, inwestycja ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa pacjentów i sprawnego funkcjonowania ratownictwa medycznego.
10: Prace są obecnie w toku. Ich zakres obejmuje kompleksową modernizację infrastruktury lądowiska, tak aby po zakończeniu inwestycji zapewniało odpowiednie warunki do bezpiecznego wykonywania operacji lotniczych oraz sprawnego transportu pacjentów do budynku szpitala.
7: Wartość inwestycji to prawie 2 miliony złotych. Pieniądze pochodzą z Funduszu Medycznego. Amfiteatr w Parku na Zdrowiu w Łodzi jest w opłakanym stanie. Do Radia Łódź zgłosił się słuchacz, który poprosił o interwencję w sprawie obiektu. Amfiteatr jest pokryty graffiti i od lat nie był odnawiany. Zdaniem naszego słuchacza po remoncie mógłby stać się wizytówką parku. Jak mówi Małgorzata Antczak z Urzędu Miasta Łodzi, amfiteatr wraz z otoczeniem ma potencjał, żeby ponownie służyć mieszkańcom.
11: Ewentualne prace wymagałyby wcześniejszego przygotowania odpowiedniego zakresu oraz zabezpieczenia finansowego. Miasto analizuje możliwości realizacji różnych zadań dotyczących miejskich terenów rekreacyjnych, biorąc pod uwagę ich stan, potrzeby mieszkańców oraz oczywiście dostępne środki.
7: Amfiteatr na Zdrowiu w Łodzi mógłby zostać odnowiony za pieniądze z budżetu obywatelskiego. A podobne interwencje można zgłaszać do nas mailowo pod adresem interwencja@radiowłodzi.pl. Donald Trump ogłosił, że w sprawie amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce dokonuje się znaczący postęp. Prezydent USA nie podał żadnych szczegółów. Zastrzegł też, że decyzja jeszcze nie zapadła. W maju Pentagon wycofał z rotacji w Polsce około 4000 żołnierzy. Następnie Trump zapowiedział wysłanie do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy. Jak dotąd żadne dodatkowe wojska do Polski nie dotarły. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź w południe.
6: +21°C. Zobaczymy dzisiaj na termometrach w Łodzi i regionie. Niebo może się delikatnie chmurzyć, ale nie wiem jak u Państwa. U nas nad rozgłośnią słońce jest cały czas i skutecznie poprawia nastroje. I to słońce ma nam towarzyszyć przez cały weekend. No piękna perspektywa. Ciśnienie pomału spada. Aktualnie mamy 991 hektopaskali.

0: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
1: Spokojnie, my to ciśnienie delikatnie podniesiemy. W tej godzinie kolejne odsłony konkursu. Będą też newsy kulturalne, no i oczywiście dużo dobrej muzyki. Wystarczy po prostu z nami być.

0: Czas na kulturę.
1: Ania Groblińska już w naszym studiu.
2: Dzień dobry.
1: No i przy piątku, przed weekendem, to pewnie spora porcja kulturalnych newsów.
2: Ale rzeczywiście, dotyczących i Łodzi, i regionu, trwa bowiem kolejna odsłona cyklu Łódzkiego Domu Kultury Jazzowa Jazda po Łódzkiem. Te spotkania wokół muzyki improwizowanej prowadzi Marek Hondziela, gitarzysta, kompozytor, wykładowca Akademii Muzycznej w Łodzi, który różne miejsca wraz ze swoimi muzykami, przyjaciółmi odwiedza. Dzisiaj to będzie Miejski Ośrodek Kultury w Piotrkowie Trybunal, a w październiku będą jeszcze spotkania w Kutnie, potem w listopadzie w Wieluniu, Łowiczu i Sulejowie i zawsze najpierw jest prezentacja audiowizualna o historii jazzu, potem są warsztaty słuchania, a na koniec koncert, dzisiaj przypomnę, w Piotrkowie Trybunalskim w Miejskim Ośrodku Kultury o 18:00. A w Łódzkiej Filharmonii inauguracja sezonu artystycznego, tak naprawdę pierwszy koncert już był, ale dzisiaj ta oficjalna właśnie inauguracja z udziałem Orkiestry Symfonicznej pod wodzą Pawła Przytockiego, a także Jonathana Plaurighta. To jest ambasador polskiej muzyki nie tylko w ojczystej Wielkiej Brytanii, ale i w całym świecie, a media nazywają go gigantem muzyki o niedoścignionej technice. I właśnie ten pianista wraz z orkiestrą wykona utwory Aleksandra Tansmana i Witolda Lutosławskiego. Natomiast w Szwalni dzisiaj, w Teatrze Szwalnia, także koncert, ale to będzie koncert do tańca. A zabrzmią oberki, mazurki, kujawiaki, kujony, wiwaty, polki,
1: no
2: chodzone, walczyki. Wszyscy mogą czuć się zaproszeni na godzinę 19:00 do Teatru Szwalnia. Wystąpi Janusz Prusinowski, kompania. Zgodnie z tradycją, w przeddzień 37. Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier. Dziś wydarzenia w Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej EC1 będzie otwarcie dwóch wystaw czasowych, sam festiwal jutro i pojutrze w Atlas Arenie i Sport Arenie. Natomiast w samym Centrum Komiksu dzisiaj po pierwsze produkt wystawowy, czyli główna wystawa towarzysząca festiwalowi, a przypominająca historię kultowego magazynu Produkt, który ukazywał się w latach 1999-2004. Wznowiono z okazji jubileuszu dwa jego numery, a czy będą kolejne, to mają zdradzić organizatorzy wystawy i jej kurator dopiero podczas otwarcia, które dzisiaj o godzinie 18:00. I jeszcze druga wystawa w tym samym miejscu, Rafał Gosieniecki, Lost Beats, i to będą mniej znane i trudno dostępne albo nigdy wcześniej nie pokazywane prace autora tegorocznego plakatu do Festiwalu Komiksu i Gier, także polecamy. W ramach festiwalu Łódź Wielu Kultur, bo mamy ten weekend taki główny festiwalu kroczącego od maja do listopada, w ramach tego festiwalu dziś między innymi Na krawędzi chaosu, otwarcie bardzo ważnej wystawy w Centralnym Muzeum Włókiennictwa. I to jest opowieść o przetrwaniu w czasach światowych kryzysów, o konieczności przemian w naszej wyobraźni. O kryzysie opowiada ta zbiorowa wystawa artystek, artystów, kolektywów twórczych, ale także opowiada o tym, żeby być może z tego chaosu wyłoni się jakiś nowy porządek, na co właśnie twórcy tej wystawy liczą. To przypomnę w Centralnym Muzeum Włókiennictwa. W ramach festiwalu dzisiaj także wydarzenia na nieczynnym basenie Imki przy Moniuszki, zabytkowym basenie. Trying to jest projekt stworzony specjalnie dla festiwalu przez Daniela Kotowskiego, jednego z najbardziej wyrazistych współczesnych polskich artystów, i to jest działanie związane z jednym z głównych nurtów tegorocznego festiwalu, z kulturą G głuchych. I o 15:00 instalacja, o 20:00 performance. No i tak mogłabym długo opowiadać, bo tych wydarzeń jest bardzo dużo, ale nie chcę też Państwa zasypać informacjami, żeby się słuchaczom Radia Łódź nie pomyliło wszystko.
1: Na pewno uda się coś wybrać z tego, o czym mówiłaś. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.

0: I wracamy do naszych konkursów. Najpierw rozdam zaproszenia, które dzisiaj dla Państwa przygotowałam. Prosiłam o historie miłosne i naprawdę urzekły mnie te opowieści. Na przykład ta od pani Kasi, która zaczyna się słowami: połączyły nas kiełbasa i mięso. No jak widać, różnie to z tą miłością bywa. No ale dobrze, przyznajmy nagrody.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Podwójne zaproszenie do kina trafia do pana Marcina, a podwójne zaproszenie do parku rozrywki Mandoria trafia w ręce pani Livi. Wysłałam już wiadomości prywatne, także proszę doczytać dokładnie, jak te zaproszenia odebrać. No i gratuluję, życząc wspaniałych wrażeń.

0: Konkursowo nadal w Radiu Łódź. Mówiłam, że w moim programie będą dwie cyfry tajnego kodu. Jedną już podałam, czas na drugą. A przypomnę, że zadaniem jest uzbieranie pięciocyfrowego kodu i wysłanie go na adres konkurs@radiołódź.pl. Ważne, żeby w mailu dołączyć swój numer telefonu. No to uwaga, podaję kolejną cyfrę.
1: Sponsorem konkursu jest Tavex, jeden z liderów rynku metali szlachetnych i walut w Polsce.
0: No i zapisujemy. Kolejna cyfra to 2. 2. Proszę sobie zapisać.
1: Sponsorem konkursu był Tavex, jeden z liderów rynku metali szlachetnych i walut w Polsce.
0: To była czwarta cyfra naszego tajnego kodu. Ostatnią cyfrę poda Patryk Lewy po godzinie 13:00 i ktoś z Państwa będzie miał szansę dzisiaj zgarnąć mini sztabkę złota. Ja trzymam kciuki.

0: Autopromocja.
1: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
2: Zapraszam, Mariusz Janik.
1: W każdy piątek o 13.40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
3: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
4: Świadomy proces słuchania to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do siebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
3: W każdy poniedziałek po 21.
5: Okolice jazzu.
3: Zapraszam, Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
7: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
6: Lamia Sofa na każdy dzień.
8: 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch 29 stycznia 2027 Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl.
9: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Łódź Kasprzaka 8 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Łódź Kasprzaka 8 i na aaauto.pl.
10: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
11: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
10: Czy to konieczne?
11: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
12: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
0: Po reklamie.
13: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
14: No to na razie porelaksujemy się przy muzyce, a za chwilę podsumujemy to, co działo się w mijającym tygodniu w internecie, no bo przecież mamy piątek.

0: Daniel Markiewicz z Nowych Mediów pojawił się w naszym studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: To znak, że mamy piątek, po pierwsze. Po drugie, że będziemy teraz podsumowywać to, co działo się w internecie w mijającym tygodniu. No i wiem, że coś dla nas przygotowałeś, Danielu. Także zaczynaj.
1: A to fajne. Jak mnie widzisz albo ludzie mnie słyszą, to myślą, że jest piątek. To by było dobre całkiem.
0: No, kojarzyć się z
1: piątkiem?
0: To ja bym
1: chciał być takim
0: piątkiem. To fajne,
1: piątkiem.
0: To prawda.
1: Może nie jest to pierwsza miłość, o czym też dzisiaj dużo mówiłaś,
0: tak,
1: ale
0: bo dzisiaj
1: ale
0: mamy
1: fajne.
0: Dzień pierwszej miłości. Dobra, zagadnę. Pamiętasz swoją pierwszą miłość?
1: Ale się wkopałem. Nie, ja doskonale pamiętam swoją pierwszą miłość.
0: O.
1: To była jakaś druga klasa podstawówki pewnie. I taka dziewczynka, wtedy dla mnie dziewczyna, która najgłośniej w klasie krzyczała. Miała taki najdonośniejszy głos i bardzo lubiła na ludzi krzyczeć i to mi się spodobało w niej bardzo.
0: O, a tak ci zostało? Lubisz dziewczyny, które głośno krzyczą?
1: Ciężko zweryfikować już od pewnego czasu, bo ich po prostu nie ma. Ale chyba nie. Raczej jeśli by ładnie śpiewały na przykład.
0: O, no to ciekawe. Dobrze, przejdźmy do tego, co w internecie.
1: Tak, przejdźmy już do tych mniej żenujących rzeczy. Otóż, dokąd nocą tuptajesz? Kiedyś tak się pytało różnych osób. No i okazuje się, że w Piotrkowie jeże tuptają dość często, natomiast ludzie też często zabierają do ośrodka rehabilitacji tych zwierzątek. I co się okazało, 9 na 10 jeży trafia tam niesłusznie.
0: Mm-hmm. To też właśnie już kiedyś to czytałam, że niepotrzebnie te jeże zabieramy z miejsca, w którym je znaleźliśmy, no bo być może gdzieś obok jest rodzinka tego jeża.
1: Tak, bo wyobraź sobie, co by było, gdyby przenieść to wszystko na ludzi. Gdybyśmy na przykład... No
0: ja już wiem, gdzie twoja wyobraźnia wędruje.
1: Ja wyobrażam sobie siebie o 7 rano i myślę, że wtedy wyglądam tak, że ktoś by mnie chciał do jakiegoś ośrodka rehabilitacji zabrać. I gdyby to się działo, no to ja będę w pracy, bo w ogóle nie był nigdy.
0: A patrz, no może to jest jakiś pomysł.
1: Może jest, ale nie wiem, czy dobry.
0: No dobrze, co tam po jeżach?
1: Po jeżach, no to z dobrych może pomysłów, wydaje się, że dobrych, no to przyjeżdża druga tarcza drążąca tunel pod ziemią, ten drugi tunel do odmiany. Drążenie ma się rozpocząć wiosną przyszłego roku, no i mamy galerię zdjęć na naszej stronie radiolotka.pl.
0: No to jest temat, który mam wrażenie za każdym razem rozgrzewa użytkowników. Tarcza, tunel, wiadomo, dużo się dzieje.
1: Światełko w tunelu, Ale też pani Elżbieta bardzo fajnie skomentowała na naszym radiowym Facebooku. Z tym tunelem, ona chyba pomyliła tunel, ale i tak mi się komentarz podoba, z tym tunelem to jest jak z diagnostyką obrazową. Musi pani wizytę przyłożyć na 2028.
0: To by się zgadzało, no niestety. Niestety, taki mamy klimat. I co po tunelu,
1: nomen
0: Danielu, się czytało?
1: Nomen omen rozgrzewaliśmy się też i naszych czytelników alkoholową ciszą nocną w Łodzi.
0: No to też mnie zupełnie nie dziwi. W social mediach ten temat też zawsze się przebija. Bo ma zostać rozszerzona na całą Łódź.
1: Tak, na całą Łódź, bo teraz jest to tylko chyba 7 wybranych osiedli, z tego co pamiętam. I tu też bardzo mi się podobały komentarze naszych internautów, naszych słuchaczy. Wszystko, pan Piotr pisze, wszystko zamknijcie, niech ludzie siedzą w chałupach i oglądają Taniec z gwiazdami.
0: Albo słuchają Radia Łódź.
1: Albo słuchają
0: Radia
1: Łódź.
0: I to jest piękna puenta, słuchaj, naszego podsumowania.
1: Nie,
0: internetu.
1: Ja mam inną puentę. Pan Darek zrobił nam puentę dnia, myślę. Pan Darek cytuje. Myślę, że Łódź powoli umrze. Ale czy to naprawdę taki problem?
0: No dobrze, z tym zostańmy. Danielu, bardzo ci dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Dobrego dnia.

0: Daniel Markiewicz jeszcze nie wyszedł z naszego studia, także wykorzystam to, bo Daniel będzie gościem niedzielnej audycji. Gościem niedzielnym, chciałam powiedzieć.
1: Będę gościem, mogę być gościem niedzielnym, bo to będzie niedziela i puścimy Państwu bardzo dużo, bardzo dobrej muzyki z Kubą.
0: O, no to trzymamy za słowo, a skoro mówimy o dobrej muzyce, to przypominam, że dzisiaj o godzinie 22 kolejna transmisja z Kamilem Ginglasem. Trzech gości, z tego co wiem, będzie dzisiaj miał. W naszych relacjach i postach na Instagramie i Facebooku możecie Państwo zobaczyć, kto go dzisiaj odwiedzi. A my zbliżamy się do godziny 12, o pełnej oczywiście wybrzmią w Radiu Łódź najnowsze wiadomości.

0: Radio Łódź.
1: Reklama.
0: Planujesz nową kuchnię, garderobę lub zabudowę na wymiar? Odwiedź Studio Decores, nowy showroom wielu marek w Łodzi. Stworzony dla projektantów, wykonawców i osób poszukujących rozwiązań do mebli na wymiar. Znajdziesz tu płyty, dekory, fronty, blaty oraz systemy do mebli. Zapraszamy do Studio Decores przy Alei Generała Zygmunta Waltera Janka 7 w Łodzi. Studio Decores. Jedno miejsce inspiracji.
2: Brak planów na sylwestrowy wieczór lub karnawałowe szaleństwo? Teatr Muzyczny w Łodzi zaprasza na spektakularne jubileuszowe widowisko i znów premiera. Bilety dostępne w kasie teatru oraz na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
3: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy.

0: Czy na budowach za granicą możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
1: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
2: A gdyby Olga Boznańska mogła opowiedzieć o sobie samej?
3: Niezależnie od okoliczności powstania portretu, zawsze zależało mi na uchwyceniu prawdy o modelu. Pokazaniu go takim, jaki jest, bez upiększania go na siłę. Właśnie w przeciętnych, a wręcz brzydkich rysach kryje się prawda o duszy człowieka. To też nie wolno ich pod żadnym pozorem zmieniać.
2: Wysłuchaliście fragmentu biografii Olgi Boznańskiej czytanej przez Danutę Stenkę. To część projektu edukacyjnego Muzeum w Liceum, który ma zainspirować młodzież sztuką. Szczegóły na niezlasztuka.net.
4: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
5: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
6: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
7: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
8: Ty też możesz nam pomóc!
7: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
9: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
7: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
10: 12 na zegarze.
11: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
10: A w Radiu Łódź już teraz najnowsze wiadomości i Remigiusz Fladrowski.
12: Idą zmiany w pogodzie. Przed nami ostatni taki ciepły weekend. Większe uprawnienia dla Straży Miejskiej. Mieszkańcy Sieradza chwalą nowe przepisy. Marcin Chorała, wicemarszałkiem Sejmu. Debata przed była burzliwa. Region łódzki bardziej dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami. Pomaga ZUS. Nadchodzą duże zmiany w pogodzie. Od poniedziałku ma być znacznie chłodniej i deszczowo, a termometry w regionie będą wskazywać maksymalnie około 15 stopni. Jakie warunki czekają mieszkańców regionu łódzkiego, mówi nasz reporter Sebastian Dziuda.
13: Ten weekend może być ostatnimi ciepłymi dniami w tym roku. Dziś i jutro w regionie słonecznie mają być nawet 22 stopnie na termometrach. Niedziela również ma być ciepła, choć deszczowa i pochmurna. Za to już od poniedziałku na dobre zawita jesień, a z nią znaczne pogorszenie warunków, które utrzymają się przez prawie cały tydzień. Na pewno trzeba się przygotować na niższe temperatury. Termometry najwięcej wskażą w okolicach 15 stopni. Do tego codziennie ma padać deszcz, choć przeważnie te opady będą słabe i krótkotrwałe. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
12: Pochmurnie i deszczowo ma być do środy, w czwartek pojawią się już przejaśnienia.
11: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
12: Większe uprawnienia dla Straży Miejskiej. Od 15 września w całej Polsce lokalni mundurowi mogą wlepiać mandaty w sytuacjach, w których dotychczas mogła to robić wyłącznie policja. Chodzi m.in. o niebezpieczne manewry na przejazdach kolejowych, kontrole dotyczące szczepień psów, przeciwwścieklizny czy sprzedaż energetyków osobom małoletnim. Mieszkańcy Sieradza mówili naszemu reporterowi, że to dobry pomysł.
14: Sprzedaż energetyków będzie dzieciom poniżej 18 roku życia.
15: No, a to ja jestem karana. Przeciwna. No właśnie, czyli dobrze, kary...
16: To właśnie mi się podoba i po to jest Straż Miejska.
17: Ta zmiana będzie dostrzegalna w tym, że to postępowanie, które prowadzi strażnik miejski, będzie szybsze i znacznie bardziej ekonomiczne, ponieważ dostaliśmy uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
12: Dodał komendant Straży Miejskiej w Zduńskiej Woli Zbigniew Szurada. Zmiany poszerzyły katalog uprawnień strażników miejskich. Teraz mogą także karać mandatami do nawet 3000 zł kierujących lub pieszych stwarzających zagrożenie na przejazdach kolejowych. Marcin Chorała, wicemarszałkiem Sejmu, posła Rozwoju Plus poparły 254 osoby, jego kontrkandydata Marcina Ociepę z Prawa i Sprawiedliwości 167 osób. Małgorzata Naukowicz.
18: Po przedstawieniu sylwetek kandydatów na wicemarszałka Sejmu odbyła się krótka dyskusja. Marcina Chorałę poparła m.in. Koalicja Obywatelska. To nie jest dla nas łatwy wybór, mówił Sławomir Nitras.
19: To jest wybór, powiem to, między dżumą a cholerą. Ta dżuma, panie Kaczyński, jest w takim bardzo późnym stadium, a ta cholera... Ta cholera jest na wczesnym stadium.
18: Przemysław Czarnek zwracał się do szefa klubu Rozwój Plus Łukasza Schreibera, który prezentował kandydaturę Marcina Chorały.
20: Twój apel zostanie wysłuchany przez postkomunistycznego marszałka Czarzastego, który poprze waszego kandydata. Niestety wstyd na całą Polskę.
0: Ostatnio w sprawie Berka się pomyliłem.
21: Panie Błaszczak, karma wraca. My dobrze pamiętamy, jakie były standardy w PiS-ie 11 lat temu.
18: Krzysztof Paszyk z PSL-u przypomniał, że w 2015 roku rządzący wówczas PiS nie zgodził się, by ludowcy mieli przedstawiciela w prezydium Sejmu. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
12: Region łódzki staje się bardziej dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami. O ułatwieniu korzystania z usług publicznych rozmawiano dziś w Łódzkim Orientarium podczas konferencji Dostępność dziś i jutro. Wydarzenie było okazją do dyskusji na temat stworzenia rozwiązań, które mają pomóc w funkcjonowaniu na co dzień. Wiele działań już jest wdrażanych, podkreśla Mariusz Jedynak z Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
22: To są rzeczy, które się w tej chwili już dzieją, czy przebudowy, czy nowe inwestycje, które znoszą wszelkie bariery, które zapewniają dostęp z poziomu zero, które powodują, że mamy wszelkie oznaczenie pionowe i poziome. Konferencja ma służyć przede wszystkim temu, żeby te rozwiązania rozwijać.
12: O dostępności w przestrzeni publicznej rozmawiano nie tylko w kontekście osób z niepełnosprawnościami. Rozwiązania mają ułatwić funkcjonowanie także seniorom, rodzicom z małymi dziećmi czy osobom, które czasowo nie są w pełni sprawne. To tyle w tych wiadomościach. Kolejne o 13.
10: Takie piątki to ja rozumiem. Słońcem, całkiem przyjemna temperatura. Niby jesień się zbliża, a nadal można trochę lata poczuć i oby jak najdłużej. Dzisiaj 21 stopni maksymalnie na termometrach w Łodzi i regionie. Podobnie przez cały weekend. Sporo słońca, ponad 20-stopniowe wskazania. Bez opadów. No w niedzielę może się trochę pochmurzyć i popadać, ale śmiało można planować aktywności na świeżym powietrzu. Tylko proszę pamiętać, że noce już chłodne. Dzisiaj na przykład maksymalnie 10 stopni w nocy na termometrach. No to ja idę wykorzystać ten piękny piątek, piękny weekend. Bardzo dziękuję za to piękne przedpołudnie z Państwem. Paulina Klimas-Stasiak, program realizuje Adam Miksa, a w studiu pojawił się Patryk Lewy. Dzień dobry.
23: Dzień dobry.
10: I też w bardzo dobrym nastroju. I ten dobry nastrój, rozumiem, będziesz przekazywał naszym słuchaczom.
23: Dokładnie tak. Dzisiaj ostatni dzień, ostatni piątek tego lata i z tym też związane są poniekąd nasze piosenki, które będziemy grali już za chwilę.
10: No to będzie na pewno pięknie. Zostawiam Państwa z Patrykiem i wspaniałego piątku życzę.

10 minut po 12 piosenki na walizkach dzisiaj i w nich, i w kalendarzu mamy ostatni piątek tego lata, dlatego w Radiu Łódź w najbliższej godzinie gramy utwory, które dodają energii i wprawiają w dobry nastrój. Program otworzył nam Cortez i jego Doskonały Dzień, czyli utwór z 2019 roku, który mimo swojego tytułu wcale nie opowiada o idealnym dniu w takim potocznym rozumieniu. Artyście chodziło tutaj o przekazanie, że po przejściu przez burzliwy i emocjonalny okres można osiągnąć stan spokoju i zwyczajnie zaakceptować to, co dzieje się wokół nas. Zaakceptować czasami trzeba też to, że emocje i przyciąganie biorą górę nad rozsądkiem, a wtedy też zdarza się nam zachowywać naiwnie i odrobinę głupio. Love Philosophy i Jamiroquai z roku 2002 to już za chwilę, czyli sporo dobrej energii, tak w sam raz na ostatni piątek tego lata. To piosenki na walizkach, Patryk Lewy i Adam Miksa. Witamy raz jeszcze i zapraszamy.

0: Delicate i Almost Monday, czyli przebój wydany na początku wakacji tego roku. W tym utworze o nieco ironicznej historii bardzo pewnej siebie osoby, która uważa, że ma wszystko pod kontrolą, a później zderza się z rzeczywistością i odkrywa, jak łatwo jest to zaburzyć i jak łatwo jest zostać zranionym. A zdecydowanie wiele słońca, czy ten wakacyjny jeszcze czas sprawia, że na wszystko spoglądamy trochę przyjemniej, spokojniej i inaczej, co jak mogli Państwo usłyszeć, ma niekoniecznie same dobre strony. Piosenki na walizkach w Radiu Łódź, a dzisiaj zarażamy pozytywnymi wibracjami. Tych na pewno dostarczy dobrze znany utwór, o ile nie bardzo dobrze znany, również z tego roku, czyli jeden z hymnów męskiego grania, Przebój nareszcie, w nim Zalia, Vito Bambino i Igor Herbut. Życie tu i teraz, radość z tego, co dzieje się wokół nas i przede wszystkim odnalezienie tego upragnionego, wewnętrznego szczęścia. W tle też wątek miłosny, przełamywanie zwątpienia w relacjach i porozumienie. Zwyczajnie, najprościej, porozumienie z samym sobą. W sam raz, pod ten ostatni piątek tego lata.
1: Ja się stałem.

0: 26 minut po 12. Maya All About The Money z 1998 roku i hit, który dał artystce światową rozpoznawalność, szczególnie w Europie czy w Azji. I choć melodia czy brzmienie optymistyczne i chwytliwe, to w utworze jednak krytycznie poruszony temat materializmu tego wszechobecnego i pogoni za bogactwem we współczesnym świecie, gdzie zdarza się nam zapomnieć o relacjach szczerości i prostym szczęściu. Piosenki na walizkach w Radiu Łódź w ostatni piątek lata, a warto z nami pozostać, bo kolejne przeboje już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14.05 zapraszamy na bliskie spotkania.
3: W pierwszej godzinie moim gościem będzie Daniel Markiewicz z redakcji Nowych Mediów. Jakub Wielgus, zapraszam. Po godzinie 15.00 Piotr Bielawski spotka się z Czesławem Mozilem, który przyznaje, że zawsze inspiruje się Polską i przez cały czas uczy się być Polakiem.
4: Ja myślę, że jak się jest zdrowym obywatelem i się widzi, co się dzieje, a jeszcze do tego, że my Polacy mamy skłonności do powtarzania swoich błędów, więc nie ukrywam, że trudno by było coś takiego opisać w Danii.
5: Ale fajną rzecz teraz powiedziałeś. O rany, jesteś Polakiem.
4: Jestem Polakiem, urodziłem się w Zabrzu.
2: Bliskie spotkania, tylko w Radiu Łódź.
1: Autopromocja, reklama.
6: Po raz pierwszy w historii mapping na fasadzie hotelu DoubleTree by Hilton Łódź. Już 26 września zobacz Cyber Girl, wielkoformatowy spektakl obrazu, światła i muzyki, który zabierze Cię w podróż przez 35 lat cyfrowych przemian. Pokazy od 20 do północy co 15 minut. DoubleTree by Hilton Łódź, Łąkowa 29. Strefa dla widzów, Park Poniatowskiego naprzeciwko hotelu. Wstęp wolny. Zapraszają Toja, DoubleTree by Hilton Łódź oraz Klub Wytwórnia.
7: Nie komplikujmy tego, co może być proste. Chcesz naturalnej wody źródlanej? To wybierz Primavera. Pochodzi z dobrze izolowanego źródła, głębokiego na 473 metry. Do pracy, na trening, na co dzień. Primavera. Świetny wybór w dobrej cenie.
8: Brak planów na sylwestrowy wieczór lub karnawałowe szaleństwo? Teatr Muzyczny w Łodzi zaprasza na spektakularne jubileuszowe widowisko i znów premiera. Bilety dostępne w kasie teatru oraz na www.teatr-muzyczny.loc.pl.
9: Pan Rębiszewski?
10: We własnej osobie. Lotto poproszę.
11: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
0: To już teraz utwór Say So i Doja Cat w Radiu Łódź.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

Duet Daria Zawiałow i Taco Hemingway w utworze Supro z 2023 roku, gdzie dominują motywy relacji, te jednak z lekkim przymrużeniem oka, dystansem i poczuciem humoru. Nawet sama artystka wspominała, że zarówno cały przebój, jak i album to spojrzenie na obawy i lęki w krzywym zwierciadle, ale z artystyczną lekkością. Piosenki Na walizkach i Ostatni piątek lata, czyli przeboje, które zarażają dobrą energią. Kolejny z nich to Hello Lonely i Alfie Templeman z 2024 roku, a w nim radzenie sobie ze spokojem i kluczowym pytaniem: co teraz?

Za 17 minut będzie 13 w Radiu Łódź, trwają piosenki na walizkach i skoro dzisiaj mówimy o energii, to nie mogło zabraknąć utworu Accidentally in Love formacji Counting Crows z 2004 roku. To zdecydowanie jeden z ich najbardziej popularnych utworów, to oczywiście za sprawą pojawienia się w drugiej części Shreka. Tytuł utworu, czyli tłumacząc, przypadkowo zakochani, doskonale oddaje jego sens, bo tekst opowiada o tym, jak miłość wkrada się w nasze życie zupełnie niespodziewanie i bez żadnej zapowiedzi. Może i to ostatni piątek lata, może powoli ta jesień nadchodzi, ale z utworami, które dodają energii, na pewno będzie prościej do tego czasu się przyzwyczaić. Dlatego przeniesiemy się teraz do roku 2022, przebój za daleko. W nim Mrozu i Vito Bambino, którzy mówią i odnoszą się do tematu przyjaźni, miłości i często emocji, które im towarzyszą, będących jednocześnie dość skomplikowanymi. To jeden z tych hitów, który może i nakłania do refleksji nad przeszłością, ale niepodważalnie za sprawą ścieżki dźwiękowej królował w 2022 roku.

Backstreet Boys i I Want It That Way, kultowy popowy utwór i zdecydowanie hit z 1999 roku. W nim o burzliwym związku, różnicach charakterów czy przeszkodach, które się czasami w relacjach pojawiają, ale mimo tego w tej relacji jest właśnie swego rodzaju magnes i coś na swój sposób wyjątkowego. Na zakończenie programu Piosenki na walizkach w Radiu Łódź pojawi się już za chwilę jeszcze ABBA i utwór Wulewu z 1979 roku o nocnym życiu, tańcu i przebywaniu na parkiecie do białego rana. W tym utworze oddajemy się momentowi celebracji. Tam muzyka i rytm pozwalają nam zapomnieć o tych codziennych problemach, a przy okazji między ludźmi pojawia się taka piękna, ekscytująca i zobowiązująca chemia, o tym właśnie ABBA w utworze Wulewu. Ostatni piątek lata, właśnie tego dotyczył temat dzisiejszego programu Piosenki na walizkach w Radiu Łódź. O tym zapomnieć nie możemy, dlatego właśnie ABBA na zakończenie, by dalej cieszyć się tym, co dookoła nas, choć faktycznie z nieco mniejszymi i niższymi temperaturami i dniami, które będą stawały się coraz krótsze.

0: Reklama.
1: Jesień w Atlas Arenie na pełnych obrotach. Deep Purple, Young Thug, Oki, Don Toliver, Jungle, Placebo, Pitbull i wielu innych. Rock, rap, funk, alternatywa. Tej jesieni gramy dla każdego. Wejdź na atlasarena.pl.
2: Nie komplikujmy tego, co może być proste. Chcesz naturalnej wody źródlanej? To wybierz Primavera. Pochodzi z dobrze izolowanego źródła, głębokiego na 473 metry. Do pracy, na trening, na co dzień. Primavera. Świetny wybór w dobrej cenie.
3: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD.
4: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
5: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
7: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze

0: przed narodzinami.
1: Tak wcześnie?
0: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
1: I co powiedzieli?
0: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
1: Bezcenne.
0: Dlatego wsparliśmy Fundację na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
2: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Tu Radio Łódź, jest 13. Wiadomości przygotował Remigiusz Fladrowski.
5: Huki w mieście i przerażenie wśród mieszkańców. Służby przypominają, jak zachować się w takiej sytuacji. Urząd Miasta Łodzi przeprowadza się. Na początek gdzie indziej załatwimy prawo jazdy i dowód osobisty. Sejm przyjął ustawę o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami. To ułatwienia dla 100 tysięcy osób. W regionie pogoda będzie nam sprzyjać. Sporo słońca i do 21 stopni. Na początek informacje dla kierowców. Utrudnienia na autostradzie A1 w kierunku Łodzi. Na 326 km drogi w okolicach węzła Tuszyn zderzyły się ze sobą dwa samochody osobowe i ciężarowy. Jezdnia jest zablokowana. Na objazd można zjechać na S8. Dwa głośne huki i przerażenie wśród mieszkańców województwa łódzkiego. Służby uspokajają i przypominają, jak zachować się w takiej sytuacji. Przypomnijmy, wczoraj przed południem w większości regionu słyszalny był huk związany z przekroczeniem bariery dźwięku. To efekt przelotu wojskowych myśliwców. W takich sytuacjach powinniśmy czekać na komunikaty służb, mówi brygadier Jędrzej Pawlak z Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Łodzi.
6: Oczekujmy zawsze na informacje ze strony rządowej, czekajmy na oficjalne komunikaty. Jeżeli występowałoby realne zagrożenie dla mieszkańców naszego województwa, to taki komunikat na pewno byśmy otrzymali SMS-owo przez system RCB.
7: Gdyby było zagrożenie, taka informacja pojawiłaby się w bardzo krótkim czasie w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, to by się szybko rozeszło i na przykład syreny alarmowe byłyby uruchomione.
5: Dodaje Błażej Krawczyk z Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim. W przypadku realnego zagrożenia warto udać się do najbliższego miejsca schronienia. Ich mapę znaleźć można na stronie gdziesieukryć.pl. Jeżeli miejsce schronienia jest daleko, należy zastosować regułę dwóch ścian, czyli skryć się w miejscu oddzielonym od środowiska zewnętrznego co najmniej dwiema ścianami.
0: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
5: Znamy szczegóły przeprowadzki Urzędu Miasta Łodzi. Za nieco ponad rok magistrat zacznie przenosić się do nowej siedziby w biurowcu przy ulicy Wólczańskiej. Termin został przesunięty m.in. z powodu wyborów parlamentarnych, za których przeprowadzenie odpowiada Urząd Miasta. Będziemy to robić krok po kroku, mówi Radio Łódź sekretarz miasta Wojciech Rosicki.
8: Chcemy zacząć od tych wydziałów, które są odpowiedzialne głównie za obsługę mieszkańca, czyli Wydział Praw Jazdy i Wydawanie Dowodów Osobistych, Wydział Spraw Obywatelskich i stopniowo kolejne części będziemy starali się poprzeprowadzać.
5: Dziś Urząd Miasta działa w prawie 25 różnych budynkach we wszystkich częściach miasta. Część urzędu będzie działać już w zrewitalizowanych lokalizacjach, na przykład Wydział Kultury przy Moniuszki czy Departament Finansów Publicznych przy Pasażu Schillera. Niektórzy zostaną także przy Piotrkowskiej 104. Większość Urzędu Miasta Łodzi ma działać w nowej siedzibie przy Wólczańskiej od nowej kadencji samorządowej, czyli od 2029 roku. Poseł KO Wojciech Król został rano doprowadzony do prokuratury europejskiej w Katowicach. Parlamentarzysta ma usłyszeć zarzuty korupcyjne i ma być przesłuchany.
9: Poseł Wojciech Król został przywieziony przez CBA po godzinie 10. Wcześniej przyjechała jego obrończyni. Przed przesłuchaniem nie wypowiedział się dla mediów, ale wchodzący zdążył tylko przekazać, że czuje się niewinny. Jak utrzymują śledczy, miał przyjmować łapówki od przedsiębiorców, a do oszustów i korupcji miało dochodzić podczas modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Poseł wielokrotnie publicznie zaprzeczał, by miało dochodzić do takich sytuacji. Wśród korzyści, które miał przyjąć, miał być wyjazd do Tajlandii i użyczenie samochodu na zagraniczną podróż. Parlamentarzysta oświadczył, że w Tajlandii nigdy nie był, a auto pożyczył od przyjaciela i w wyjeździe uczestniczyło więcej osób. Poseł Wojciech Król został zatrzymany wczoraj, po tym jak Sejm uchylił mu immunitet i zgodził się na zatrzymanie i areszt.
5: Mówiła Joanna Opas z Polskiego Radia Katowice. Sejm przyjął ustawę o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami. Teraz dokument trafi do Senatu. Osoba z niepełnosprawnością będzie mogła sama wybrać asystenta. Wsparcie będzie przyznawane indywidualnie, w wymiarze nawet do 240 godzin miesięcznie. Do tej pory usługi asystentów osobistych były realizowane w ramach czasowych, ograniczonych programów. Pełnomocniczka rządu do spraw osób niepełnosprawnych Monika Sikora podkreśliła, że nowe regulacje wpłyną na poprawę jakości życia około 100 tysięcy osób.
10: Celem jest wsparcie środowiska osób z niepełnosprawnościami, zagwarantowanie im możliwości godnego, niezależnego, samodzielnego, podmiotowego funkcjonowania i o to na pewno będę walczyła. Przed nami jeszcze Senat, więc tam też może się wiele wydarzyć i być może będą jakieś zmiany.
5: Z powodu przedłużających się prac nad projektem ustawy asystencja będzie realizowana od 2028 roku. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 14.
4: Na ten moment to właśnie w Łódzkiem jest najcieplej w całym kraju. W Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim 20 stopni, a w Wieluniu i Wieruszowie termometry pokazują już 21. Dużo słońca i niewielkie zachmurzenie, choć po południem i wieczorem tych chmur może pojawić się nieco więcej. Do tego słaby i umiarkowany wiatr, dlatego warto spędzić trochę czasu na świeżym powietrzu. Jutro podobnie, maksymalnie również 21 stopni, sporo słońca i niewiele chmur.

0: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
1: Czyli nasze piątkowe, popołudniowe spotkanie do godziny 16. Patryk Lewy, Adam Miksa, witamy Państwa raz jeszcze. A na początek Broken Strings, James Morrison i Nelly Furtado.

10 minut po 13, a w naszym programie w tej godzinie oczywiście dużo dobrej muzyki. Dwa konkursy, w jednym z nich do wygrania sztabka złota, ale będziemy też na bieżąco z tym, co dzieje się w Łodzi i regionie. Zajrzymy na radiolot.pl, sprawdzimy newsy i podpowiemy, co przeczytać. Będzie też coś dla fanów seriali o 13.40, magazyn w następnym odcinku, a w nim Painted Black w Rolling Stones, wojna w Wietnamie i muzyka lat 60. w serialu z końca lat 80. O tym więcej przed 14, a teraz Kasia Sienkiewicz i utwór Były momenty.

0: 17 minut po 13. Sprawdzone informacje jak zawsze na radioloc.pl, a o tym, co można tam przeczytać, już teraz Daniel Markiewicz z redakcji Nowych Mediów Radia Łódź. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: To co przygotowaliśmy na naszej stronie?
1: No ja zacznę od zagadki. Kto ma ponad 20 budynków w różnych częściach miasta i nie czerpie zysku z ich wynajmu?
0: To jest dla mnie zagadka?
1: Tak, możesz odpowiedzieć. Albo państwo mogą pomyśleć też teraz. Kto może mieć tyle budynków i nie jest rentierem? To odpowiem, to jest Urząd Miasta Łodzi, który
0: wiesz,
1: planuje...
0: Ja tak chciałem to powiedzieć, ale tak trochę nieśmiało zastanawiałem się, czy o tym wspomnieć, czy nie wspomnieć, ale jak już powiedziałeś, to...
1: Tak, powiedziałem, no bo to jest jakby informacja jawna. Urząd Miasta Łodzi od dawna planuje przeprowadzkę i teraz ta przeprowadzka wydaje się, że nabiera w końcu realnych kształtów, a na radioloc.pl piszemy o tym, jaki jest plan działania, bo uwaga, nie cały urząd będzie przeprowadzony od razu i na Piotrkowskiej 104 coś jednak zostanie.
0: Czyli będzie można pewne sprawy załatwić w jednym miejscu, pewne w drugim miejscu, tak żeby nie
1: większość
0: było za prosto.
1: Większość na Wólczańskiej, ale jednak będą jeszcze zostawione pewne ostatki. Takie, no to już trzeba przeczytać na naszej stronie.
0: Tak, żebyśmy się nie nudzili, załatwiając różne sprawy.
1: Nie nudziliśmy się też wczoraj, kiedy usłyszeliśmy nad Łodzią duży huk. Wiele osób się przestraszyło. A dzisiaj na stronie radioluz.pl też będziemy państwa informować, co robić, gdy taki huk usłyszymy i kiedy realnie rzeczywiście jest zagrożenie, bo wczoraj go na przykład nie było.
0: No tak, ja usłyszałem, ty pewnie też usłyszałeś, ale w domu czy tutaj w radiu u nas?
1: Ani tu, ja byłem wtedy na tak zwanym mieście, bardzo blisko centrum i rzeczywiście dużo osób wokół mnie jakby no, zaniepokoiło się, to mało powiedziane. Wybuchła taka mini panika, ale no szybko zaczęliśmy googlać, okazało się, że nikt o tym jeszcze nie napisał, bo dopiero to się wydarzyło, więc trochę się uspokoiliśmy i stawialiśmy chyba raczej na jakiś wybuch gazu tak naprawdę.
0: To odsyłam na radioloc.pl, gdyby taka sytuacja miała ponownie miejsce, co warto zrobić, co warto wiedzieć.
1: A co warto robić, to jeszcze warto zgłaszać interwencję na Radio Łódź, dlatego że dzisiaj zajmujemy się interwencją, którą jeden ze słuchaczy nam podesłał, pan Michał, który napisał do nas w sprawie niszczącego amfiteatru w Parku na Zdrowiu. Nie wiem, czy znasz to miejsce. Ja znam. Ja tam przebiegam dość często. To jest taki amfiteatr, o którym wielu łodzian w ogóle nie wie, bo jest w takiej części tego parku, do której się zwykle nie chodzi. Myślę, że właśnie dlatego, że jest to część taka trochę zarośnięta i zaniedbana.
0: Wiesz co, ja mam pewne skojarzenia, ale nie wiem, czy dobrze widzę w głowie, czy nie chodzi mi o jakiś amfiteatr, czy o taki budynek w innym parku. O tym na Zdrowiu. To prawdę mówiąc, nie wiem, czy wiem, o który chodzi, ale to sprawdzę w takim razie na radioloc.pl.
1: Sprawdź, tam już tam zdjęcia, Kacper pojechał zrobić zdjęcia, a teraz chyba dobije się do Urzędu Miasta sprawdzić, czy z tym parkiem da się coś w ogóle zrobić, z tym amfiteatrem.
0: Trzymamy kciuki i zapraszamy oczywiście na radioloc.pl i do ściągnięcia naszej aplikacji mobilnej.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Relacje i podsumowania meczów.
3: Rozmowy ze sportowcami.
4: Analizy z ekspertami.
2: O smutkach.
5: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
6: Krykundy poprzeczka.
3: O nadziejach.
7: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
6: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
4: I o sukcesach.
8: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
6: Paulina Damask, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
2: Strefa kibica w Radiu Łódź.
3: Soboty i niedzielę.
4: Od 18 do 20.
2: Piotr Andrzejczak.
3: Michał Malinowski.
4: Robert Zwoliński.
2: Zapraszamy.
0: Każdego dnia przewijasz setki wiadomości i nagłówków. Czy jeszcze coś cię porusza? Zatrzymaj się i posłuchaj. 8 niezwykłych opowieści o miłości, żałobie, traumie i przemocy. Powalczy o nagrodę Radia Łódź na 36. Festiwalu Mediów Człowiek w zagrożeniu. Co środę po 23.00 na naszej antenie.
1: Autopromocja. Reklama.
9: Planujesz nową kuchnię, garderobę lub zabudowę na wymiar? Odwiedź Studio Decores, nowy showroom wielu marek w Łodzi. Stworzony dla projektantów, wykonawców i osób poszukujących rozwiązań do mebli na wymiar. Znajdziesz tu płyty, dekory, fronty, blaty oraz systemy do mebli. Zapraszamy do Studio Decores przy Alei Generała Zygmunta Waltera Jankę 7 w Łodzi. Studio Decores. Jedno miejsce inspiracji.
10: Każde dziecko pragnie usłyszeć: czekaliśmy właśnie na ciebie. Pragnie zasnąć, czując się bezpiecznie i budzić się z uśmiechem, wiedząc, że jest kochane. Adopcja daje szansę, by takie marzenia stały się codziennością. Otwórz serce, poznaj ideę adopcji, bo najpiękniejszy dom buduje się z miłości. Adopcja. Daj dziecku doma. Dowiedz się więcej na stronie www.roa-łódź.pl. Kampania realizowana w ramach projektu Razem wspieramy adopcję, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
11: Jak jeden mąż. Wszyscy na wesele otwarte do PGR Koszalew. Już w najbliższą sobotę wieczór w weselnym klimacie. Tańce i muzyka na żywo z gwiazdą wieczoru. Osoby w strojach pary młodej wchodzą za darmo. Zapraszamy!
12: Skompletuj swój zestaw do sprzątania. Kup dwa środki czyszczące albo akcesoria TTS do czyszczenia ręcznego, a drugi tańszy kupisz o połowę taniej. Albo kup trzy, a trzeci najtańszy zgarniesz za złotówkę. Promocja obowiązuje od 1 września do 31 grudnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych produktów. Kercher Center Łódź, ulica Inflancka 72. Zapraszamy.
13: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
14: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
13: Czy to konieczne?
14: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
15: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
16: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
1: Po reklamie.
0: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
3: Piątek 18 września, a w naszym programie zagrają teraz bracia Kacperczyk i Mrozo.

26 minut do 14 w Radiu Łódź. Najdłuższa fala relaksu, w niej Painted Black The Rolling Stones. Muzyka lat 60. w serialu końca lat 80. Wojna w Wietnamie, Tour of Duty, czyli znany w Polsce jako Rok w piekle. Ten wyróżniał się ścieżką dźwiękową, która stała się jednym z jego symboli rozpoznawczych. Już za kilka chwil Mariusz Janik przypomni historię amerykańskiego serialu o żołnierzach walczących w Wietnamie i wyjaśni, dlaczego w późniejszych wydaniach część oryginalnych piosenek zastąpiono innymi utworami, a przy okazji ponownie do Mesz, gdzie pojawił się podobny muzyczny zabieg. To już za chwilę w magazynie w następnym odcinku, który o 13.40.

0: następnym odcinku. Audycja Radia Łódź o serialach polskich i zagranicznych, kultowych, zapomnianych i takich, o których dopiero będzie głośno. Dla wszystkich, którzy lubią wracać do dobrych historii i odkrywać nowe, bo w następnym odcinku zawsze jest ciąg dalszy opowieści. Zaprasza Mariusz Janik.
1: Dzień dobry. Są takie piosenki, którym kino i telewizja dały drugie życie. Wystarczy kilka pierwszych dźwięków i zanim jeszcze pojawią się słowa, przed oczami mamy konkretny obraz. W przypadku piosenki, która pojawia się w serialu, o którym chciałbym Państwu dziś opowiedzieć, są to Helikoptery, Dżungla i Młodzi Amerykańscy Żołnierze w Wietnamie. A tą piosenką jest Paint It Black zespołu The Rolling Stones. Już wiedzą Państwo, o jakim serialu mowa? Jeśli nie, dodam, że z czasem utwór Stonesów stał się jednym z dźwięków popkulturowego obrazu wojny w Wietnamie. Zamyka Full Metal Jacket Stanleya Kubricka, by kilka miesięcy później otwierać serial Tour of Duty, znany w Polsce jako Rok w piekle. Dwie produkcje z 1987 roku. Dwie opowieści o wojnie w Wietnamie. I ten sam utwór. Rok w piekle opowiadał o młodych amerykańskich żołnierzach, nie herosach, po prostu ludziach z plutonu Bravo, którzy próbują przeżyć kolejny dzień. Serial nie unikał trudnych tematów, takich jak rasizm, trauma wojenna, nadużywanie narkotyków oraz podziały społeczne w Stanach Zjednoczonych. A otwierała go czołówka, w której jako pierwszy na ekranie pojawiał się helikopter, a nawet 4. I jest coś niezwykłego w tym połączeniu. Helikopter i muzyka. Posłuchajmy i uruchommy wyobraźnię. The Rolling Stones i piosenka Paint It Black.

0: A propos muzyki i helikoptera. Kiedy jakiś czas temu rozmawiałem z Konradem Ciężkim o serialu MASH, powiedział coś bardzo podobnego.
1: Słyszysz ten utwór tytułowy serialu MASH, widzisz, doprecyzujmy, śmigłowiec ratunkowy, tak jak Wagner, tak? I widzisz te śmigłowce, no bo to akurat czasu apokalipsy, no. Ale to są motywy, które muzyczne, które gdzieś tam się, przynajmniej mnie, kojarzą z tamtym okresem wojennym, czy to Korea, czy to Wietnam, które właśnie tak mocno się wbiły w wyobraźnię, że słyszysz tę muzykę, słyszysz śmigłowce.
0: Dwie wojny, dwa różne seriale, a jednak działa ten sam mechanizm. Słyszymy melodię, widzimy helikopter. W Roku w piekle muzyka była zresztą czymś więcej niż tylko czołówką. Twórcy bardzo mocno korzystali z utworów lat 60. W oryginalnej wersji serialu można było usłyszeć m.in. Jimiego Hendrixa czy zespół The Animals. To nie był przypadkowy soundtrack. Ta muzyka budowała świat. Wietnam miał swój obraz i dźwięk. I wtedy pojawił się problem, który dotknął wiele starszych seriali, kiedy zaczęły dostawać drugie życie. Prawa do muzyki. Paint It Black z części późniejszych wersji zniknęło. W amerykańskich wydaniach DVD część muzyki zastąpiono innymi nagraniami. Były jednak wydania brytyjskie, które zachowały oryginalną ścieżkę dźwiękową. Pojawia się zatem pytanie. Czy jeśli zmienimy muzykę w serialu, to nadal oglądamy ten sam serial? Fabuła się przecież nie zmienia. Bohaterowie są ci sami. Te same dialogi, te same wydarzenia. Helikopter nadal nadlatuje. Tylko to wszystko brzmi inaczej. I może właśnie tutaj kryje się coś ważnego. Paint It Black nie powstało jako piosenka o wojnie w Wietnamie. A jednak z czasem właśnie z tym utworem zaczęła się kojarzyć. Muzyka nie musi więc niczego opowiadać. Nie musi tłumaczyć. Czasem wystarczy, że otworzy drzwi do świata, który już znamy. Jak widać, czasem serial pamiętamy nie tylko dzięki temu, co zobaczyliśmy. Ważne jest również to, co usłyszeliśmy. A jeśli jest serial, do którego Państwa zdaniem warto wrócić, proszę napisać na mój adres mailowy m.janik@radiolots.pl. A już w następnym odcinku zmienimy scenerię. Z wietnamskiej dżungli przeniesiemy się do Hollywood, do miejsca, w którym wszyscy podobno kochają kino. Problem zaczyna się wtedy, kiedy trzeba jeszcze na nim zarobić. Do usłyszenia.
2: To była audycja Radia Łódź w następnym odcinku. Słuchaj nas także na Spotify i obserwuj, by nie przegapić kolejnych odcinków. Do usłyszenia, bo w następnym odcinku zawsze jest dalszy ciąg opowieści.
3: W naszym serwisie radioloc.pl i w aplikacji także wiele innych podcastów w sam raz na weekend i nie tylko. Polecam więc, by w wolnej chwili tam zajrzeć.

Za 8 minut będzie 14 w Radiu Łódź. Jeszcze ważna informacja dla kierowców. Kolizja dwóch pojazdów na drodze krajowej 48 między miejscowościami Tomaszów Mazowiecki i Nowódz. Ruch odbywa się tam wahadłowo, a utrudnienia mogą potrwać jeszcze do 15.

0: Autopromocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
2: Panie ministrze, w polityce
4: było...
2: nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
10: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
11: Jak relacjonują mieszkańcy, woda lała się ulicami miasta, niektóre drogi miały wyglądać dosłownie jak rzeki.
12: Od rana w okolicy Placu Kościelnego pojawiły się wygrodzenia.
13: Sprawdzam sytuację na drogach i obecnie bez większych korków.
10: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
12: Dla mieszkańców Łęczycy i okolicznych miejscowości to bardzo dobra informacja.
14: O Jezu, strasznie, drzewa powyrywane.
15: Od stycznia, tak co miesiąc, 7 podwyżek mieliśmy.
16: Straciłem już naprawdę przejrzystość tego wszystkiego.
17: Panie, tu się nic nie dzieje, to jest umieralnia.
18: O, jest za mało policji.
19: No, porządku, czystości i spokoju.
10: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
20: Hot Wheels Stunt Show nadchodzi. 7 i 8 listopada. Łódź Atlas Arena. Prawdziwe samochody, motocykle i quady wykonają brawurowe akrobacje na żywo. GT Scorcher, Bone Shaker, Roger Dodger i wiele innych na żywo w Łodzi. Skoki z rampy, salta w tył, 10-metrowa pętla 360 i wiele więcej. To wszystko już w listopadzie. Pre-show party to możliwość obejrzenia pojazdów Hot Wheels z bliska. Hot Wheels Stunt Show. Bilety na livenation.pl.
21: La Mia Sofa każdy dzień zrobi ci
22: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LaMiaSofa.pl.
21: La Mia Sofa na każdy dzień.
23: Łódź ma swoje tajemnice. Niektóre z nich kryją się tuż pod twoimi stopami. Pod Placem Wolności czeka Dętka, niezwykły kanał, który właśnie obchodzi 100 lat. Zejdź pod ziemię, przejdź się jego zabytkowym wnętrzem i odkryj fragment historii miasta ukryty pod stopami. Muzeum Kanału Dętka zaprasza do końca października. Aktualne dni i godziny otwarcia sprawdź na muzeum-lotz.pl. Odwiedź Muzeum Kanału Dętka i odkryj 100 lat historii kanalizacji.
24: Po raz pierwszy w historii mapping na fasadzie hotelu DoubleTree by Hilton Łódź. Już 26 września zobacz Cyber Girl. Wielkoformatowy spektakl obrazu, światła i muzyki, który zabierze Cię w podróż przez 35 lat cyfrowych przemian. Pokazy od 20 do północy co

0: 15 minut. Double Tree by Hilton Łódź, Łąkowa 29. Strefa dla widzów, Park Poniatowskiego naprzeciwko hotelu. Wstęp wolny. Zapraszają Toja, Double Tree by Hilton Łódź oraz Klub Wytwórnia.
1: Po reklamie.
2: Na zegarze 14. W Radiu Łódź Wiadomości, Remigiusz Fadrowski.
3: Wzrośnie bezpieczeństwo pacjentów przewożonych śmigłowcami LPR do szpitala w Bełchatowie. Jest remont lądowiska. Jest pierwszy krok w kierunku obniżenia cen paliw na stacjach. Posłowie przegłosowali podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Strażnicy miejscy zyskali nowe uprawnienia. Będą karać za brak szczepień wścieklizny u psów. W regionie pogoda będzie nam sprzyjać. Sporo słońca i do 21 stopni. Nowoczesne lądowisko LPR w szpitalu wojewódzkim w Bełchatowie. Przyjmowanie pacjentów ma być łatwiejsze i dlatego powstanie zadaszone przejście łączące lądowisko z budynkiem szpitala. Mieszkańcy Bełchatowa w rozmowie z naszym reporterem podkreślają, że funkcjonowanie takiego lądowiska jest niezwykle ważne w szybkim udzielaniu pomocy w nagłych przypadkach.
4: Oczywiście, czy gdzieś wypadek na drodze, czy coś, czy na czerwonych światłach, no zawsze jest bezpiecznie, jak wyląduje helikopter, niż tam karetka jedzie.
5: No to bardzo dobrze, no. Dla ratowania ludzi szybko potrzebne takie niezwłoczne ratowanie życia. No przede wszystkim korki, Czapliniecka to jest zatłoczona, tu jest godzina szczytu, to tu naprawdę jest masakra.
6: Oczywiście, tu nie mamy porównania drogi powietrznej z drogą lądową. Szybciej i bezpiecznie.
3: Koszt robót lądowiska to niespełna 2 miliony złotych. Pieniądze pochodzą z Funduszu Medycznego.
0: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
3: Sejm wykonał pierwszy krok w kierunku obniżenia cen paliw na stacjach. Posłowie przegłosowali ustawę, która wprowadza podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Michał Fabisiak.
7: Ustawa pokrywa wydatki, jakie poniósł budżet na realizację programu CPN. Rząd uważa, że sprawiedliwe społecznie jest, aby koncerny, które zarabiają krocie, zapłaciły za obniżkę cen paliw. Prezes PiS Jarosław Kaczyński skrytykował rząd za odrzucenie kluczowej jego zdaniem poprawki.
8: Jeżeli już mają być jakieś nowe daniny nałożone na koncerny, to te daniny powinny być prosto kierowane na obniżkę cen. No ale ta poprawka została odrzucona.
7: Rząd obiecuje, że jeśli ustawa wejdzie w życie, to przywrócony zostanie program obniżający ceny paliw na stacjach. Szef kancelarii premiera Jan Grabiec apeluje więc do prezydenta.
9: No mam nadzieję, że nie, że pan prezydent przemyśli ponownie swoją decyzję i tym razem zgodzi się na obniżenie cen paliw na stacjach. Polacy na to bardzo liczą.
7: Teraz nad ustawą będzie pracował Senat. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
3: Straż Miejska zyskuje więcej uprawnień. Zmiany, które weszły w życie w ubiegły wtorek, poszerzają katalog uprawnień strażników miejskich. Funkcjonariusze mogą teraz wystawiać mandaty tam, gdzie do tej pory mogła to robić wyłącznie policja. Tak było na przykład w przypadku braku obowiązkowego szczepienia przeciw wściekliźnie u psów, wyjaśnia komendant Straży Miejskiej w Sieradzu Marek Pacyna.
10: Jest to jak najbardziej wskazane, ponieważ te szczepienia zostały nam odebrane i strażnik miejski nie mógł ukarać właściciela psa za brak szczepień, tylko trzeba było powiadamiać policję. A w tym wypadku strażnik miejski sam będzie mógł wypisać mandat karny za brak szczepień.
3: Od połowy września strażnicy mogą wystawiać mandaty m.in. za niebezpieczne zachowania na przejazdach kolejowych, sprzedaż energetyków małoletnim, a także zapalenie w piecach byle czym. Rozwój Plus chce odwołania Marcina Kierwińskiego ze stanowiska ministra spraw wewnętrznych i administracji, poinformował nowy wicemarszałek Sejmu Marcin Horała. Według posła Rozwoju Plus należy odwołać szefa MSWiA m.in. dlatego, że obywatele są źle informowani o potencjalnym zagrożeniu ze strony Rosji, a także dlatego, że sugerowane jest użycie policji do wejścia do Trybunału Konstytucyjnego. Kolejnym argumentem do odwołania Kierwińskiego ze stanowiska jest, jak mówił Marcin Horała, nierozwiązana sytuacja Szpitala Południowego w Warszawie i Ogólnokrajowej Służby Zdrowia. Czterech nowych kleryków rozpocznie w tym roku naukę w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi. Dla porównania do Seminarium 35+ przyjęto o 2 razy więcej osób. Wśród nowych kandydatów dwóch właśnie skończyło szkołę średnią. Wszyscy byli ministrantami i wszyscy pochodzą z archidiecezji łódzkiej, mówi rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, ksiądz Tomasz Liszewski.
11: W wyniku rekrutacji zostało przyjętych 4 mężczyzn, więc uruchamiamy rok propedeutyczny w Łasku Kolumnie. 4 mężczyzn to wydaje się, że nie jest duża liczba, jednak taka ilość utrzymuje się u nas od kilku lat.
3: W Łodzi działa także misyjne seminarium Redemptoris Mater przeznaczone dla kandydatów przygotowujących się do pracy misyjnej. Tam rekrutacja trwa. To tyle w tych wiadomościach. Kolejne o 15.
2: 20 stopni w Łodzi, Kłodnie i Sulejowie, 21 w Sieradzu i Wieluniu. Przyjemnie i ciepło, do tego słaby od czasu do czasu umiarkowany wiatr. Cieplej już dzisiaj nie będzie, natomiast na niebie może pojawić się więcej chmur, jednak nie grożą nam opady deszczu. Z tej pogody warto skorzystać jeszcze dziś i jutro, bo w niedzielę już silniejszy wiatr i możliwy przelotny deszcz.

0: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
1: Bez względu na to, czy są Państwo w pracy, czy w domu, to staramy się wspólnie relaksować jeszcze do godziny 16. Patryk Lewy, Adam Miksa, witamy i zapraszamy w piątek, 18 września.

9 minut po godzinie 14. Druga godzina w najdłuższej fali relaksu na pewno upłynie nam wraz ze sprawdzonymi informacjami. Za kilka minut w naszym studiu będziemy rozmawiać o tym, co dzisiaj pojawi się w programie Słuchasz i Wiesz po 16. Solidna dawka dobrej muzyki także się pojawi. Za chwilę Organek czy Foster the People. I na pewno ucieszą się ci, którzy słuchają Radia Łódź od samego rana, bo w tej godzinie podam ostatnią cyfrę naszego konkursowego kodu. Sztabka złota jest do zdobycia jeszcze dzisiaj, ale jeżeli nie zebrali Państwo tych poprzednich cyfr, to proszę się nie martwić. Bilety do kina są także przygotowane. Mam zatem nadzieję, że zostaną Państwo z nami.

0: Foster, The People Coming of Age to muzycznie w Radiu Łódź. Teraz trochę informacji w naszym studiu. Justyna Krakowiak, wydawca popołudniówki Słuchasz i Wiesz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: To powiedzmy trochę, czym dzisiaj zajmują się nasze reporterki i reporterzy.
1: Nasi reporterzy jak zwykle zajmują się najważniejszymi rzeczami, które dzieją się w mieście, ale nie tylko, bo w całym regionie, bo jak wiadomo, słychać nas bardzo, bardzo szeroko, ale właśnie to, co słychać szeroko było wczoraj, to też ten huk. Nie wiem, czy słyszałeś wczoraj, czy akurat byłeś świadkiem tego momentu, w którym te dwa bardzo charakterystyczne huki było słychać właśnie tutaj na Narutowicza i pewnie w innych miejscach i Łodzi, i województwa.
0: Na Bołutach słyszałem, w domu.
1: No właśnie. I to jest trochę tak, że część osób natychmiast zaczęła szukać informacji. My zresztą ten ruch widzieliśmy u nas na stronie. Widzieliśmy też po różnych forach internetowych. Ludzie natychmiast zaczęli szukać informacji, co to było. My bardzo szybko taką informację podaliśmy, ale dzisiaj chcielibyśmy do Państwa przyjść z taką informacją. No właśnie, wielu z Państwa się zaniepokoiło. Co robić w sytuacji, w której czujemy się zaniepokojeni? Co robić w sytuacji zagrożenia? Gdzie szukać pomocy? Gdzie szukać informacji? I tymi wszystkimi sprawami zajmuje się dzisiaj Seweryn Potentas, który już powoli wrzuca te informacje na naszą antenę. Na pewno można tego już wysłuchać w serwisach informacyjnych. Także taką spokojną, bo nie chcemy straszyć absolutnie, nic się nie wydarzyło strasznego. Chcemy po prostu Państwu powiedzieć, co robić w sytuacji zagrożenia, kiedy nie wiedzą Państwo też, gdzie szukać informacji. Ale to nie jedyna rzecz, która troszkę wyszła od Państwa, dlatego że mamy nową skrzynkę. Skrzynka nazywa się Interwencje Małpara radioloc.pl. I to jest taka skrzynka, która powstała właśnie dla naszych słuchaczy, po to, żeby mogli powiedzieć, że coś ich niepokoi, coś ich zasmuca, coś się dzieje, co wymaga przyjrzenia się naszego. I właśnie dzisiaj z takim tematem wracamy. Chodzi o amfiteatr w Parku na Zdrowiu, który jest w naprawdę opłakanym stanie. Proszę zajrzeć na radiołódź.pl, bo tutaj są zdjęcia. Kacper Józefowicz był dzisiaj w Parku na Zdrowiu, zrobił zdjęcia temu obiektowi. Wygląda on strasznie, No i cóż, no pytamy, co dalej? Czy można to wyremontować? Czy można jakoś zadziałać, żeby ten obiekt jednak wyglądał tak, jak powinien wyglądać? Bo w tej chwili, no cóż, no amfiteatr w Parku na Zdrowiu wygląda nie tak, jak powinien. Kacper Józefowicz dzisiaj po 16 wróci z tym tematem.
0: To będziemy sprawdzać. Inne tematy również się pojawią, zatem zachęcamy, by zostać z nami nie tylko w najdłuższej fali relaksu, ale również później po 16 z programem Słuchasz i Wiesz.

0: Autopromocja.
1: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
2: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
1: W każdy poniedziałek po 21.
3: Okolice jazzu.
1: Zapraszam, Piotr Bielawski.
4: Łódź jest. Region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Po raz pierwszy w historii mapping na fasadzie hotelu DoubleTree by Hilton Łódź. Już 26 września zobacz Cyber Girl. Wielkoformatowy spektakl obrazu, światła i muzyki, który zabierze Cię w podróż przez 35 lat cyfrowych przemian. Pokazy od 20 do północy co 15 minut. DoubleTree by Hilton Łódź, Łąkowa 29. Strefa dla widzów, Park Poniatowskiego naprzeciwko hotelu. Wstęp wolny. Zapraszają Toja, DoubleTree by Hilton Łódź oraz Klub Wytwórnia.
6: Nie komplikujmy tego, co może być proste. Chcesz naturalnej wody źródlanej? To wybierz Primavera. Pochodzi z dobrze izolowanego źródła, głębokiego na 473 metry. Do pracy, na trening, na co dzień. Primavera. Świetny wybór w dobrej cenie.
7: Jesień w Atlas Arenie na pełnych obrotach. Deep Purple, Young Thug, Oki, Don Toliver, Jungle, Placebo, Pitbull i wielu innych. Rock, rap, funk, alternatywa. Tej jesieni gramy dla każdego. Wejdź na atlasarena.pl.
0: Po reklamie.
8: Najdłuższa fala relaksu.
9: Cierpliwość i uważne słuchanie Radia Łódź na pewno się przydają, szczególnie gdy ktoś czeka na tę jedną brakującą cyfrę do naszego PIN-u. To jeszcze tylko chwilę. Proszę zaczekać i pozostać z nami.

0: 22 minuty do 15, czas na emocje konkursowe.
1: Sponsorem konkursu jest Tavex, jeden z liderów rynku metali szlachetnych i walut w Polsce.
0: Konkurs @radioloc.pl. My już w poniedziałek i w środę rozpoczęliśmy nasze zmagania z pewnym kodem. Dwie nagrody, dwie wyjątkowe nagrody zostały rozdane. Ja przypomnę, że gra naprawdę warta świeczki, bo mała sztabka złota jest jeszcze dzisiaj po raz ostatni w Radiu Łódź do zdobycia. Dziś przekazaliśmy już Wam pierwsze cztery cyfry do naszego PIN-u, który otwiera safe. Czas na tę ostatnią, a chodzi o cyfrę 6. Wszystko już Państwo wiedzą, konkurs @radioloc.pl. W mailu proszę podać pięciocyfrowy kod, imię i nazwisko oraz numer telefonu. Do osoby, która jako pierwsza poda prawidłową odpowiedź, będziemy oddzwaniać już po 15. Proszę zatem mieć przy sobie zanotowany ten ważny kod i nie zapomnieć, by w pobliżu znalazł się telefon komórkowy.
1: Sponsorem konkursu był Tavex, jeden z liderów rynku metali szlachetnych i walut w Polsce.

Za 12 minut już 15, o pełnej oczywiście najświeższe wydanie wiadomości, a co po 15 rozwiążemy jeszcze jeden konkurs, chociaż pojawi się właśnie ten drugi, o nim chciałem powiedzieć, w nim do zdobycia będzie dwuosobowe zaproszenie do kina, więc nic straconego, nagroda jeszcze się pojawi.

0: Reklama.
1: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
2: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
1: Lamia Sofa na każdy dzień.
3: Myślisz o przyszłości?
4: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
3: A co cię do tego przekonało?
4: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
3: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę twoje?
4: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp. Są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
3: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
4: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
5: Monumentalne, pełne rozmachu, ożywające wyobraźnię. Jedno z najwybitniejszych oratoryjnych dzieł w historii zabrzmi w Filharmonii Łódzkiej. W swoim słynnym Stworzeniu Świata Józef Haydn przedstawia historię powstania Ziemi według biblijnej Księgi Rodzaju, wykorzystując potężną obsadę i sugestywne efekty dźwięko-naśladowcze. W piątek 25 września usłyszymy ten niezwykły utwór w wykonaniu międzynarodowego składu solistów oraz chóru i orkiestry symfonicznej Filharmonii Łódzkiej pod kierunkiem Artura Kozy. Bilety na filharmonia.com.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Łódź Kasprzaka 8 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Łódź Kasprzaka 8.
10: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
11: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
10: Czy to konieczne?
11: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
5: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
12: Firma Dunwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
13: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
14: Na właściwych torach od 1981 roku. Tak działa Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Ratujemy historię łódzkiej komunikacji miejskiej i przywracamy do życia zabytkowe pojazdy. W naszej kolekcji jest ponad 40 historycznych tramwajów. Wśród nich najstarszy łódzki wagon z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji. A latem nasze tramwaje znów ruszają na ulicę w ramach łódzkich linii turystycznych. Więcej na kmst.pl oraz Facebooku i Instagramie.
0: Ogłoszenie społeczne.
15: Tu Radio Łódź, jest 15. Serwis informacyjny Remigiusz Fladrowski.
16: Po dowód osobisty i prawo jazdy już niedługo pójdziemy w Łodzi gdzie indziej. Urzędnicy się przeniosą. Sejm debatuje o zaostrzeniu kar dla kierowców, a jeden z nich w jeden dzień dostał 48 punktów karnych i 10 tysięcy.

0: 3 złotych mandatu. Wcześniej będzie można pójść na łyżwy do Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim. W regionie do końca dnia na ogół pogodniej do 21 stopni. Wiemy, jak Urząd Miasta Łodzi będzie działał po przeprowadzce. Pod koniec przyszłego roku magistrat przeniesie się do nowej siedziby przy ulicy Wulczańskiej. Które jednostki będą działać w nowoczesnym biurowcu, to sprawdza nasz reporter Michał Dąbrowski.
1: Na parterze i pierwszym piętrze biurowca przy Wulczańskiej w Łodzi mieszkańcy będą mogli m.in. zarejestrować pojazd, a także złożyć wniosek o dowód osobisty i go odebrać. Dziś Urząd Miasta Łodzi ma siedziby w niemal 25 budynkach, a wkrótce niemal cały urząd ma mieścić się w jednym biurowcu. Start przeprowadzki został przesunięty z powodu przyszłorocznych wyborów parlamentarnych. Łódzki magistrat przeniesie się do nowej siedziby do 2029 roku. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
0: Przeprowadzkę planuje także Urząd Marszałkowski województwa łódzkiego, który kupił nowoczesny biurowiec tuż przy dworcu Łódź Fabryczna. Zapytaliśmy władze województwa o to, na jakim etapie są przenosiny. Odpowiedź mamy otrzymać w przyszłym tygodniu.
2: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
0: Sejm zajął się projektem zaostrzenia kar dla kierowców, którzy łamią przepisy na przejazdach kolejowo-drogowych. To przy tej okazji warto wspomnieć, że prawie 10 tysięcy złotych mandatu ma do zapłacenia mieszkaniec Nowogardu w Zachodniopomorskiem. Jego konto w jeden dzień powiększyło się o 48 punktów karnych. Mężczyzna dwukrotnie przekroczył dozwoloną prędkość, ale zamiast zatrzymać się na znak policji, zaczął uciekać przed drogówką. Relacjonuje Martyna Kowalska z policji w Goleniowie.
3: Podczas ucieczki na jednym ze skrzyżowań stracił panowanie nad autem i uderzył w ogrodzenie. Następnie wraz z pasażerką próbowali uciec pieszo, jednak oboje zostali zatrzymani przez policjantów.
0: Mężczyzna nie stracił prawa jazdy, bo miał już cofnięte uprawnienia. Za ucieczkę przed policją i kierowanie autem mimo zakazu stanie przed sądem. Premier Donald Tusk na Ukrainie. Szef polskiego rządu powiedział, że przyjechał, żeby pokazać, iż kraj ten nie jest sam. Jak dodał, przed Ukrainą, ale też przed Polską obecnie bardzo trudny czas. Premier Donald Tusk bierze udział w spotkaniu Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej. To spotkanie Ukrainy i przedstawicieli 7 państw regionu Karpat. Wulgarne graffiti i połamane ławki. Tak dziś wygląda amfiteatr w parku Na Zdrowiu w Łodzi. Do Radia Łódź zgłosił się słuchacz, który prosił o interwencję w sprawie obiektu. Amfiteatr jest pokryty graffiti i od lat nie był odnawiany. Ławki znajdujące się przed nim są połamane. Więcej na ten temat powie reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
4: Zdaniem okolicznych mieszkańców, gdyby amfiteatr został odnowiony, mogłoby odbywać się w nim więcej wydarzeń kulturalnych.
5: Gdyby go odświeżyć, to myślę, wyglądałby bardzo ładniej. No, na każde wydarzenia właśnie od muzyki, znaczy nawet nie tylko muzyki, nawet jakieś kabarety, myślę tutaj.
6: Na pewno jakieś takie plenerowe koncerty, bo mamy tutaj tę przestrzeń też przed tą sceną.
7: Pewnie by to w jakimś stopniu przyciągało mimo wszystko ludzi.
4: Urząd Miasta w rozmowie z nami podkreślał, że również dostrzega potencjał tego miejsca. Ewentualne prace wymagałyby jednak wcześniejszego przygotowania odpowiedniego zakresu robót oraz zabezpieczenia środków finansowych. Miasto analizuje możliwości realizacji tego i podobnych zadań, biorąc pod uwagę ich stan, potrzeby mieszkańców oraz dostępne środki.
0: A ten amfiteatr może być odnowiony na przykład w ramach budżetu obywatelskiego. Wcześniej na łyżwy do Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim. Już 25 września ruszy mrożenie toru, a na obiekcie trenować będą reprezentanci Polski oraz krajowe i zagraniczne kluby sportowe. Z kolei dla mieszkańców dostępne będą ogólnodostępne ślizgawki, zapowiada Tomasz Łuczkowski, prezes Tomaszowskiego Centrum Sportu.
8: Zaczynamy od 25 września mrozić i będziemy tutaj gościć kadrę Polski, kluby sportowe, a już od pierwszego weekendu października także powrócą ślizgawki, czyli mieszkańcy, wszyscy goście będą mogli korzystać z naszego długiego toru.
0: Sezon mrożenia potrwa do marca. Władze obiektu liczą również, że jesienią 2027 Arena Lodowa będzie gospodarzem Mistrzostw Europy. W tej sprawie nie ma jeszcze oficjalnych decyzji. To tyle w tych wiadomościach. Kolejne w skrócie już o 15.30.
9: Jeszcze przyjemniej i jeszcze cieplej się zrobiło na zewnątrz. 20 stopni w Zgierzu i Łodzi, 21 w Sieradzu i Wieluniu, a prawie 22 w Piotrkowie Trybunalskim i Bełchatowie. Popołudnie z podobnymi temperaturami, jednak na niebie może pojawić się nieco więcej chmur. Parasole nie będą przydatne, do tego jeszcze słaby i umiarkowany wiatr. Podobnie jutro, ale w niedzielę możliwe już przelotne opady deszczu.

0: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
1: Nasze popołudniowe spotkanie jeszcze do godziny 16. To będzie chyba najbardziej obfita w nagrody godzina, to na pewno. Patryk Lewy, Adam Miksa, witamy. Do 16 jesteśmy z Państwem. Jeżeli chcą Państwo coś zdobyć, no to zachęcamy do pozostania z nami.

0: 12 minut po godzinie 15.
1: Sponsorem konkursu jest Tavex, jeden z liderów rynku metali szlachetnych i walut w Polsce.
0: Pięciocyfrowy kod do naszego sejfu, tylko tyle albo i aż tyle wystarczy, by zdobyć dzisiaj w Radiu Ucie sztabkę złota, a z nami jest...
2: Robert.
0: Witam serdecznie, panie Robercie. Jak mija piątek?
2: No super. Dzisiaj miałem home office, no i miałem czas, by wysłuchać ten kodu.
0: No dobrze, w takim razie proszę o przedstawienie tego kodu, czyli pięciu cyfr.
2: 95026.
0: Sprawdzimy. Nasz sejf się otworzył, co oznacza, że pana kod jest prawidłowy. Będzie można w Radiu Łódź odebrać sztabkę złota. Bardzo serdecznie panu gratuluję. Są emocje?
2: Oj, tak, są.
0: A to pierwszy raz, czy już kiedyś udało się coś panu wygrać?
2: No, nie udało się jeszcze wygrać nic.
0: Czyli premierowo, po raz pierwszy, tak?
2: Tak, po raz pierwszy.
0: To ja w takim razie bardzo się cieszę i serdecznie panu gratuluję. Czyli jak państwo słyszą w Radiu Łódź, można i pracować z domu, i nas słuchać, a przy okazji jeszcze zdobywać nagrody. Panie Robercie, gratuluję serdecznie raz jeszcze i pozdrawiam. Czy chciałby pan kogoś pozdrowić jeszcze, korzystając z tego, że jest pan na antenie?
2: Tak, jak najbardziej. Pracowników Radiu Łódź, słuchaczy, a przede wszystkim moją żonę Asię i dzieci, Sypiana i Darię.
0: To pozdrawiamy serdecznie. Mamy nadzieję, że wszyscy to usłyszeli. Gratuluję i do usłyszenia. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś pan do jakiegoś radiowego konkursu się zgłosi i nie tylko. No ale teraz trzeba cieszyć się z nagrody. Pozdrawiam i dziękuję.
1: Sponsorem konkursu był Tavex, jeden z liderów rynku metali szlachetnych i walut w Polsce.

Kolejna okazja na nagrodę w Radiu Łódź jeszcze w tej godzinie, ale najpierw informacje z dróg i skrót najważniejszych wiadomości.

0: Autopromocja.
1: Kiedy świat za oknem pędzi zbyt szybko, zwolnij tutaj. Kołatanie przedsionków, cisza między nutami, spokój między myślami. Muzyka od lat 80. po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam co tydzień.
2: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14.05 zapraszamy na bliskie spotkania.
3: W pierwszej godzinie moim gościem będzie Daniel Markiewicz z redakcji Nowych Mediów. Jakub Wielgus, zapraszam. Po godzinie 15.00 Piotr Bielawski spotka się z Czesławem Mozilem, który przyznaje, że zawsze inspiruje się Polską i przez cały czas uczy się być Polakiem.
4: Ja myślę, że jak się jest zdrowym obywatelem i się widzi, co się dzieje, a jeszcze do tego, że my Polacy mamy skłonności do powtarzania swoich błędów, więc nie ukrywam, że trudno by było coś takiego opisać w Danii.
5: Ale fajną rzecz teraz powiedziałeś. O rany, jesteś Polakiem.
4: Jestem Polakiem, urodziłem się w Zabrzu.
2: Bliskie spotkania, tylko w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Słyszałeś, że linie lotnicze testują opłaty uzależnione od wagi pasażera?
7: Co?
6: Podobno jest nowy system w Azji.
7: Aha.
6: W którym koszt biletu obliczają na podstawie wagi pasażera i jego bagażu.
7: Mordo.
6: Co?
7: To jest fake.
8: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź. Miasto Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
9: Łódź ma swoje tajemnice. Niektóre z nich kryją się tuż pod twoimi stopami. Pod Placem Wolności czeka Dętka. Niezwykły kanał, który właśnie obchodzi 100 lat. Zejdź pod ziemię, przejdź się jego zabytkowym wnętrzem i odkryj fragment historii miasta ukryty pod stopami. Muzeum Kanału Dętka zaprasza do końca października. Aktualne dni i godziny otwarcia sprawdź na muzeum-lotz.pl. Odwiedź Muzeum Kanału Dętka i odkryj 100 lat historii kanalizacji.
10: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
11: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
12: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
13: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
12: Lamia Sofa na każdy dzień.
0: Po reklamie.
14: W studiu Seweryn Potentas. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
14: To teraz trochę więcej o tym, co na drogach.
15: Na początek uwaga kierowcy jadący A2 z Warszawy do Łodzi. Na wysokości Dmosina doszło do kolizji z udziałem 3 samochodów osobowych. W miejscu zdarzenia zablokowany jest jeden pas ruchu, a przez to korek ma ponad 10 km i sięga nawet do węzła Łowicz. To oznacza nawet pół godziny straty. Kolizje i dodatkowe utrudnienia także w Łodzi. Do jednego ze zdarzeń doszło na Żabieńcu z biegu Brukowej i z Bąszyńskiej. Przez to blokuje się wjazd na Aleksandrowską. Uwaga także w centrum. Tutaj do stłuczki doszło na ulicy Nawrot w okolicy Dowborczyków. Na koniec uwaga pasażerowie MPK. Kilkanaście minut temu na północnej przy wschodniej zatrzymały się tramwaje jadące od Kilińskiego. Ruch już przywrócono, ale linie 1, 4, 5, 7, 15 i 45 mogą być opóźnione. A kolejne informacje z dróg minutę przed 16.
14: Jest 15.30. Wiadomości w skrócie przygotował Remigiusz Fladrowski.
16: Urząd Miasta Łodzi za nieco ponad rok zacznie przenosić się do nowej siedziby w biurowcu przy ulicy Wulczańskiej. Na pierwszy ogień pójdą wydziały prawa jazdy i dowodów osobistych. Większość Urzędu Miasta Łodzi ma działać w nowej siedzibie za 3 lata. Sejm przyjął ustawę o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami. Teraz dokument trafi do Senatu. Osoba z niepełnosprawnością będzie mogła sama wybrać asystenta. Wsparcie będzie przyznawane indywidualnie w wymiarze do nawet 240 godzin miesięcznie. Nowoczesne lądowisko LPR w Szpitalu Wojewódzkim w Bełchatowie. Przyjmowanie pacjentów ma być łatwiejsze i dlatego powstanie zadaszone przejście łączące lądowisko z budynkiem szpitala. Koszt robót to niespełna 2 miliony złotych. Prokuratura Europejska przedstawiła posłowi Koalicji Obywatelskiej Wojciechowi K. zarzuty. Śledztwo prokuratury dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Poseł zaprzecza. Premier Donald Tusk na Ukrainie, szef polskiego rządu, powiedział, że przyjechał, aby pokazać, iż kraj ten nie jest sam. Jak dodał, przed Ukrainą, ale też przed Polską, obecnie bardzo trudny czas. Premier Tusk bierze udział w spotkaniu Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej. To spotkanie Ukrainy i przedstawicieli 7 państw regionu Karpat. Słuchacze Radia Łódź apelują w sprawie remontu amfiteatru w Parku na Zdrowiu w Łodzi. Obiekt jest w opłakanym stanie i od lat nie był odnawiany. Miejscy urzędnicy analizują, co zrobić z amfiteatrem. Jednym z rozwiązań ma być budżet obywatelski. To tyle teraz. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 16.
14: W Łodzi, Piotrkowie i Kutnie 21 stopni na termometrach, a w Wieluniu i Pajęcznie już 22. Po południu i wieczorem zachmurzenie będzie na ogół umiarkowane, od czasu do czasu wzrastające do dużego. Wiatr również słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni, więc warto z tej pogody skorzystać. Ostatni weekend lata, tutaj w sobotę będzie, czyli jutro, podobnie jak dzisiaj. W niedzielę jednak więcej chmur, silniejszy wiatr i możliwe przelotne opady deszczu.
2: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
14: A w niej już teraz utwór Drogi Proste w wykonaniu Kwiatu Jabłoni.

Za 24 minuty będzie godzina 16. Ja obiecałem Państwu jeszcze dzisiaj do zdobycia bilety do kina, to teraz taka szybka okazja. Nasz adres studio@radioloc.pl, a że przed nami ostatni weekend tego lata, to proszę podzielić się swoimi planami na ten czas. Jeszcze przed 16 ktoś zdobędzie nagrodę. Nasz adres studio@radioloc.pl.

0: szybki konkurs, więc błyskawicznie odnalazłem zwycięzcę, choć przyznam się Państwu szczerze, nie było to łatwe, bo w tak krótkim czasie spłynęło naprawdę mnóstwo propozycji.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Jakie są Państwa plany na weekend? Dominują wyjścia na grzyby, są też propozycje podróżnicze i co najważniejsze, korzystanie z pogody, ale także świętowanie urodzin się znalazło. Ja dziękuję za wszystkie zgłoszenia, a nagroda powędruje dziś do pani Weroniki. Ta jutro wybiera się, co ciekawe, na weekendowy kurs tapicerski i zapowiada się u niej wyjątkowo twórczy i kobiecy weekend.

powiedz, skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń.

Najdłuższa fala relaksów to piątkowe popołudnie w Radiu Łódź. Za 10 minut będzie godzina 16. W naszym programie jeszcze teraz utwór I Wanna Get Lost With You, a niebawem ponownie zajrzymy na drogi. O 16 także najnowsze wiadomości.

0: Autopromocja.
1: Ja pamiętam ten moment skan, to czułem się, jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
2: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
3: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
4: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
5: Zapraszam. Agata Gwizdała.
6: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
7: Jak relacjonują mieszkańcy, woda lała się ulicami miasta. Niektóre drogi miały wyglądać dosłownie jak rzeki.
8: Od rana w okolicy Placu Kościelnego pojawiły się wygrodzenia.
9: Sprawdzam sytuację na drogach i obecnie bez większych korków.
6: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
10: Dla mieszkańców Łęczycy i okolicznych miejscowości to bardzo dobra informacja.
11: O Jezu, strasznie drzewa pobierywane.
12: Od stycznia, tak co miesiąc, 7 podwyżek mieliśmy.
13: Straciłem już naprawdę przejrzystość tego wszystkiego.
14: Panie, tu się nic nie dzieje, to jest umieralnia.
15: O, jest za mało policji.
16: No, no, porządku, czystości i spokoju.
6: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
17: Słyszałaś, że we Włoszech sąd nakazał restauracji zwrot pieniędzy za nieudaną randkę?
18: Co?
17: Mówią, że lokale ponoszą odpowiedzialność za złe samopoczucie klientów.
18: Mhm.
17: Na przykład, jeśli muzyka albo światło nie sprzyja rozmowie.
18: Dziewczyno.
17: Co?
18: To jest fake.
19: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej.

0: Kapitałowych.
1: A co cię do tego przekonało?
0: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
1: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę twoje?
0: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp. Są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
1: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
0: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
2: Jak jeden mąż. Wszyscy na wesele otwarte do PGR Koszalew. Już w najbliższą sobotę wieczór w weselnym klimacie. Tańce i muzyka na żywo z gwiazdą wieczoru. Osoby w strojach pary młodej wchodzą za darmo. Zapraszamy.
3: Skompletuj swój zestaw do sprzątania. Kup dwa środki czyszczące albo akcesoria TTS do czyszczenia ręcznego, a drugi tańszy kupisz o połowę taniej. Albo kup trzy, a trzeci najtańszy zgarniesz za złotówkę. Promocja obowiązuje od 1 września do 31 grudnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych produktów. Kercher Center Łódź, ulica Inflancka 72. Zapraszamy.
4: Chyba zacznę inwestować w złoto.
5: Dlaczego akurat w złoto?
4: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
5: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
4: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
6: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ścianę odświeżyć.
7: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
6: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
7: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
6: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
7: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
8: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: La Mia Sofa każdy dzień zrobi ci.
10: Sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
9: La Mia Sofa na każdy dzień.
11: Twoja firma nie czeka na przyszłość. Ona ją tworzy. Czas na wyróżnienie, które dotrzyma ci kroku. Zgłoś się do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego Kwanty Biznesu. Podziękuj zespołowi, umocnij zaufanie wśród partnerów i udowodnij, że to ty napędzasz łódzką gospodarkę. Wejdź na nagrodagospodarcza.lockie.pl i wyślij zgłoszenia do 30 września. Udział w konkursie jest bezpłatny. Kwanty Biznesu. Twój skok w przyszłość. W imieniu organizatora Województwa Łódzkiego serdecznie zapraszam. Piotr Wojtysiak, wicemarszałek Województwa Łódzkiego.
12: Po reklamie.
13: Za minutę 16 ponownie wyjeżdżamy na drogi Seweryn Potentas.
14: Tym razem zaczynamy od utrudnień na łódzkim Zdrowiu. Coraz więcej kierowców pojawia się już w okolicy Manii, czyli na ulicach Siewnej i Biegunowej. Uwaga szczególnie na tej drugiej, bo przy dojeździe do skrzyżowania z Krakowską doszło do kolizji, a to oznacza dodatkowe utrudnienia. Warto więc skorzystać z objazdu ulicą Wieczność. Problemów nie ominą za to kierowcy jadący A2 z Warszawy do Łodzi. Przy węźle Łowicz czeka kilkukilometrowy korek, w którym stracić można ponad 10 minut. To po kolizji z udziałem trzech aut, do której doszło na wysokości Dmosina. Uwaga także podróżująca autostradą A1 z Piotrkowa w kierunku Łodzi. Przy węźle Łódź Północ trwają prace drogowców przy naprawie osłony energochłonnej. Zablokowany jest jeden pas ruchu, więc warto zachować ostrożność. A na drogi Łodzi i regionu wracamy za pół godziny.
13: Na zegarze 16. Wiadomości Radio Łódź, Remigiusz Fladrowski.
15: Głośny huk nad Łodzią. Służby podpowiadają, co robić w sytuacjach jak ta z wczoraj. Sejm zrobił pierwszy krok do tańszych paliw na stacjach. Posłowie byli za opodatkowaniem dużych zysków koncernów paliwowych. Piłkarze Widzewa Łódź będą dziś podejmować wieczystą Kraków. Mecz stoi jednak pod znakiem zapytania. Szczegóły za chwilę. W regionie do końca dnia na ogół pogodniej do 21 stopni. Dwa huki i duże zamieszanie. Służby uspokajają. Wczorajszy przelot naddźwiękowy słyszany w województwie łódzkim zaniepokoił mieszkańców regionu. W podobnych sytuacjach najważniejsze jest, żeby nie panikować i czekać na oficjalne komunikaty. W przypadku realnego zagrożenia zawyłyby syreny, informuje Błażej Krawczyk z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.
12: taka informacja pojawiła

0: Mówiłaby się w bardzo krótkim czasie w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, to by się szybko rozeszło i na przykład syreny alarmowe byłyby uruchomione. Aktualnie mamy ponad 800 aktywnych syren, które są włączane ze stanowisk całodobowo.
1: Służby podkreślają, że niezależnie od sytuacji trzeba być przygotowanym na kryzys, mówi brygadier Jędrzej Pawlak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.
2: Najważniejszą rzeczą jest przygotowanie się do niego. Możemy zapoznać się z podręcznikiem bezpieczeństwa, który otrzymaliśmy do naszych domów. Jeżeli go nie mamy, można ten podręcznik przeczytać na stronach w internecie.
1: Ważne również, żeby wiedzieć, gdzie szukać schronienia. Mapa i lista takich miejsc dostępna jest na stronie internetowej gdziesieukryć.pl.
3: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
1: Sejm uchwalił ustawę o opodatkowaniu nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Rząd zapowiada, że jeśli wejdzie w życie, to będzie mógł obniżyć cenę paliw na stacjach. Ustawy nie poparła opozycja, co potwierdza prezes PiS-u Jarosław Kaczyński.
4: W gruncie rzeczy chodzi przede wszystkim o to, żeby wesprzeć budżet. Sam cel wsparcia budżetu jest dobry, ale to nie może być robione w ten sposób, że płaci za to społeczeństwo.
1: Poseł Nowej Lewicy Dariusz Wieczorek mówił, że budżet potrzebuje tych pieniędzy.
5: Ta ustawa to jest około 5 miliardów złotych do budżetu państwa, więc możemy te pieniądze wydać, czyli zmniejszyć znowu dochody budżetu państwa, jeżeli będziemy wiedzieli, że zwiększymy je z tytułu tej ustawy. Normalna rzecz.
1: Teraz nad ustawą będzie pracował Senat. Fani pop kultury zjadą do Łodzi. W ten weekend rusza kolejna edycja Międzynarodowego Festiwalu Gier i Komiksu. Wydarzenie odbędzie się w Atlas Arenie, Sport Arenie, a także w kompleksie EC1. Uczestników czeka wiele atrakcji, a o szczegółach imprezy mówi nasz reporter Sebastian Dziuda.
6: W ramach tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier zaplanowano wiele aktywności. Będą m.in. spotkania z popularnymi rysownikami, turnieje e-sportowe i panele dyskusyjne. O bogatym programie festiwalu mówi jego dyrektor Adam Radoń.
7: Wracamy do wielkich rozgrywek gier komputerowych, ale tuż obok wspaniałe premiery, spotkania z artystami, z autorami, nasze sceny dedykacji, scena festiwalowa, gdzie oczywiście wiedźminowy cosplay, bo mamy tu w tym roku w Łodzi rok Wiedźmina.
6: Jednym z najważniejszych wydarzeń na festiwalu będzie finał e-sportowego turnieju z gry League of Legends. A wśród zaproszonych gwiazd pojawi się choćby John Romita Jr., rysownik odpowiedzialny za postacie Spidermana czy serii o X-Menach. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
1: Festiwal odbędzie się w tym roku po raz 37. Bilety wciąż są dostępne, a pełny program można znaleźć na stronie wydarzenia. Przed piłkarzami Widzewa Łódź ostatni mecz przed przerwą reprezentacyjną. Łodzianie podejmą przy Alei Piłsudskiego jednego z beniaminków PKO Ekstraklasy Wieczystą Kraków. Więcej przed tym spotkaniem w relacji Roberta Zwolińskiego.
8: Dwie wygrane mają łącznie w 15 meczach Widzew Łódź i Wieczysta Kraków na początek nowego sezonu w Ekstraklasie. To na pewno jedne z tych drużyn, w których w ostatnim roku kadry zespołów zmieniły się najbardziej. Obie rozczarowują i w obu zmienili się już trenerzy w obecnych rozgrywkach. W nieco lepszej sytuacji są Widzewiacy. Mają 8 punktów i 11 miejsce w tabeli. Wieczysta ma 4 oczka i jest 17, czyli przedostatnia. W Widzewie na pewno też lepsze nastroje po dobrym remisie w Warszawie, kiedy to zadebiutował trener Mateusz Stolarski. W Wieczystej mają ponoć szukać już kolejnego szkoleniowca, a w historii Widzew raz zagrał z Wieczystą i wygrał, ale to był sparing ponad 4 lata temu.
1: Początek tego meczu o godzinie 18, ale z najnowszych doniesień wynika, że mecz może się jednak opóźnić lub nawet nie odbyć, bo na stadionie jest awaria wodociągowa. To tyle, teraz kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 16.30.
9: Prognozy na dzisiaj się sprawdziły. Maksymalna temperatura osiągnięta w Łodzi i Uniejowie 21 stopni, a w Sieradzu i Wieruszowie nawet wyższa niż przewidywana, czyli 22 stopnie. Wiatr słaby i umiarkowany, na niebie coraz więcej chmur, ale opady deszczu dopiero w niedzielę. Jutro prognozy podobne do tych na dziś. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, a termometry pokażą do 21 stopni. Warto więc skorzystać z tej pogody i spędzić trochę czasu na świeżym powietrzu. Pięć minut po godzinie 16, a ty, Marcinie, weekend na świeżym powietrzu planujesz spędzić?
10: Zawsze, na świeżym powietrzu.
9: Zawsze?
10: Zawsze.
9: Czyli nie będziesz tutaj w pracy?
10: Nie.
9: Ach, tak i to sobie życie ułoży i grafik. Ale ułoży też przede wszystkim te informacje, które się pojawią teraz w programie Słuchasz,
10: zawsze
9: idziesz.
10: Zawsze można wyjść z budynku.
9: No, można wyjść.
10: No i wtedy się będzie na świeżym powietrzu.
9: Dokładnie tak.
10: No.
9: Można.
10: Można. I ułożyłem program.
9: i ułożyłeś.
10: A właściwie reporterzy ułożyli.
9: Reporterzy ułożyli, wydawca nadzorował, ty zaprezentujesz,
10: no, i jakoś
9: czyli
10: tak
9: program to... słuchasz i wiesz będzie. A najdłuższa fala relaksu jeszcze w poniedziałek od 9, a ja z Państwem usłyszę się po 12. Do usłyszenia.
3: Słuchasz i wiesz.
10: Reporterki, reporterzy Radia Łódź, Justyna Krakowiak, która wydaje program, Adam Miksa realizuje, Marcin Mendelbaum. No to jeszcze raz wszystkich witamy i zapraszamy. Wczoraj trzy huki słyszane w całym regionie wywołały sporą dyskusję w mediach społecznościowych. Hałas spowodowały myśliwce, które przekroczyły barierę dźwięku. Żadnego zagrożenia dla mieszkańców regionu łódzkiego nie było. Samoloty skierowały się na wschód Polski. A dziś sprawdzimy, jak zachować się w podobnych sytuacjach.
11: Myślałam, że jakiś blok leci.
12: Okna aż zatrzaskały drastycznie.
2: Oczekujmy zawsze na informacje ze strony rządowej. Czekajmy na oficjalne komunikaty.
0: Aktualnie mamy ponad 800 aktywnych syren, które są włączane ze stanowisk całodobowo.
10: Jak się przygotować do podobnych sytuacji? Będziemy o tym mówić. Zapytamy o przyszłość amfiteatru w Parku na Zdrowiu. Na razie niszczeje. Jest pokryty wulgarnymi napisami i od lat nie był odnawiany.
13: Z Akademii Muzycznej mieliśmy plan tutaj coś organizować, ale no właśnie widzę, dlaczego tego nie zrobiliśmy.
14: Trochę coś się sypie, coś jest pomalowane, dość dużo różnych napisów.
15: Jak byłam dzieckiem, to on tak wyglądał, szczerze mówiąc.
10: Trzeba odnowić, czy też na przykład wyburzyć taki amfiteatr, jakie jest Państwa zdanie. Zapraszam do kontaktu. A strażnicy miejscy zyskali nowe uprawnienia. Na celowniku pojawią się spożywający napoje energetyczne.
16: Sprzedaż energetyków będzie dzieciom poniżej 18 roku życia. No,
17: a to ja jestem
16: karana.
17: Przeciwna. No właśnie.
16: Czyli
17: dobrze, dobrze.
16: Kary, karana, Straż tak. Miejska właśnie ma też w kompetencjach, tak, tak. Żeby karać coś takiego.
18: No. Tak, to właśnie mi się podoba i po to jest Straż Miejska.
10: Co jeszcze powinni robić strażnicy miejscy? Jakie powinni mieć uprawnienia? Może ktoś z Państwa ma pomysł i podpowie. Zapraszamy bardzo serdecznie. Już prawie 9 minut po 16.

0: 12 minut po godzinie 16 606 78 78 78, studio@radiołódź.pl, albo możliwość nagrywania głosówek. Wczoraj media społecznościowe i w ogóle wszyscy łodzianie i mieszkańcy najbliższej okolicy dużo dyskutowali właśnie na temat huków, które było słychać około południa. No to jeszcze wróćmy do tej sprawy.
1: Słuchasz i wiesz.
0: 2-3 huki, a po nich duże zamieszanie w internecie. Dźwięki, które zaniepokoiły wczoraj mieszkańców regionu łódzkiego, okazały się być efektem przekroczenia bariery dźwięku przez przelatujące myśliwce. Nie miało to związku z zagrożeniem w naszym województwie, dlatego służby uspokajają i radzą, jak zachować się w podobnych sytuacjach. A więcej na ten temat Seweryn Potentas.
2: Jednych oderwał od pracy, innych zaciekawił, a jeszcze innych przeraził.
3: Co pani pomyślała?
4: No ja myślałam, że jakiś blog leci, no bo taki huk był.
5: Pomyślałyśmy, proszę pana, że zaczyna się jakiś samolot, coś na pewno spadło. My tu mieszkamy, to okna aż zatrzaskały drastycznie.
2: Dwa głośne huki spowodowane przekroczeniem bariery dźwięku przez myśliwce wysłane na wschodnią granicę słyszane były wczoraj przed południem w niemal całym województwie. Służby uspokajają, by w takiej sytuacji czekać na oficjalne komunikaty.
6: Powinniśmy kierować się na oficjalne profile administracji rządowej, ponieważ tam państwo znajdziecie sprawdzone informacje. Błażej Krawczyk, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi. Wczoraj taki komunikat na stronie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego się pojawił. On nie pojawił się w minutę czy dwie minuty po tym, gdy usłyszeliśmy wszyscy huki, ponieważ najpierw weryfikowaliśmy, skąd one mogły pochodzić, co nie było oczywiście tak jasne i klarowne. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego sprawdziło wszystkie możliwe tropy, od sił zbrojnych przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego, Straż Pożarną, Policję.
7: Oczekujmy zawsze na informacje ze strony rządowej, czekajmy na oficjalne komunikaty. Brygadier Jędrzej Pawlak, rzecznik prasa łódzkiego, komendanta wojewódzkiego, Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Jeżeli występowałoby realne zagrożenie dla mieszkańców naszego województwa, to taki komunikat na pewno byśmy otrzymali z SMS przez system RCB.
5: Ja nie wiem, dlaczego ludzi nie powiadomili, że jest jakiś tam, mają na Lublinku na pewno to się działo, czy na peryferiach Łodzi, ale powinni łodzian też powiadomić. A ludzie wszyscy stanęli i krzyczeli tu. Wojna się zaczyna, wojna.
6: Gdyby było zagrożenie, taka informacja pojawiłaby się w bardzo krótkim czasie w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, to by się szybko rozeszło i na przykład syreny alarmowe byłyby uruchomione. Aktualnie mamy ponad 800 aktywnych syren, które są włączane ze stanowisk całodobowo funkcjonujących, czy to w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, czy w komendach Państwowej Straży Pożarnej.
2: Niezależnie od sytuacji, warto być gotowym.
7: Najważniejszą rzeczą przed reagowaniem już na kryzys jest przygotowanie się do niego. Możemy zapoznać się z podręcznikiem bezpieczeństwa, który otrzymaliśmy do naszych domów. Jeżeli go nie mamy, można ten podręcznik przeczytać na stronach w internecie.
6: Powinniśmy rozpoznać wcześniej, gdzie punkty schronienia się znajdują, żebyśmy mogli w krótkim czasie się tam w razie czego przemieścić. Do końca roku tego typu punkty schronienia zostaną przez nas i przez samorządy, przez Straż Pożarną oznakowane.
7: Bardzo łatwo wejść jest na stronę gdziesieukryć.pl. To jest, można powiedzieć, taka internetowa aplikacja, która skieruje nas do najbliższego miejsca, do punktu schronienia.
2: W sytuacji realnego zagrożenia chwilowym schronieniem może być także dom czy biuro. W takim przypadku należy zastosować regułę dwóch ścian, czyli skryć się za miejscem oddzielonym od środowiska zewnętrznego co najmniej dwiema ścianami.
0: A o tym wszystkim informował reporter Radia Łódź Seweryn Potentas. Warto dodać, że oficjalna rządowa aplikacja Gdzie się ukryć działa także bez dostępu do internetu. Wcześniej należy jednak pobrać jej bazę danych na swój telefon. Mam nadzieję, że trochę poinformowaliśmy, że trochę Państwo się dowiedzieli dzięki właśnie takim informacjom, a gdyby jeszcze było mało, to zapraszamy na stronę radiołódź.pl. Martini Polis, teraz dla słuchaczy Radio Łódź.

0: To Martini Polis, piosenka pod tytułem Melinda, 20 minut po godzinie 16.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Teraz powiemy o tym, że amfiteatr w Parku na Zdrowiu w Łodzi jest w opłakanym stanie. Do Radia Łódź zgłosił się słuchacz, który poprosił o interwencję. Budynek pokryty jest graffiti i od lat nie był odnawiany. Zdewastowany jest nie tylko amfiteatr, ale także mała architektura położona wokół. Ławki są pomazane i połamane. Zdaniem naszego słuchacza, gdyby miasto zajęło się amfiteatrem, mógłby on stać się wizytówką parku. Spacerowicze zauważają, że obiekt obecnie bardziej straszy niż czemukolwiek służy. A sprawą zainteresował się Kacper Józefowicz.
2: Bardzo pomalowany, zniszczony. Wiem, że kiedyś z Akademii Muzycznej mieliśmy plan tutaj coś organizować, ale no właśnie widzę, dlaczego tego nie zrobiliśmy.
3: Trochę coś się sypie, coś jest pomalowane, dość dużo różnych napisów, jeśli chodzi właśnie o otoczenie. Te ławki też nie są w dobrym stanie. I takie zarośnięte tutaj widzimy, no nie jest to zadbane.
4: No na pewno wymaga odświeżenia. Właśnie rozmawialiśmy z synem o tym, co tu jest i co tu się kiedyś działo i czy jest jakaś szansa, że coś tu się zmieni na lepsze.
5: A to pani kojarzy, jak ten amfiteatr rozumiem, był w lepszej kondycji?
4: Właśnie chyba nie. Kojarzę, nie, już jak byłam dzieckiem, to on tak wyglądał, szczerze mówiąc.
6: Oskar Kowalczyk, Fundacja Normalne Miasto Fenomen, inicjatywa Przestrzeń dla Łodzi. Tego typu przestrzenie w parkach są zazwyczaj pozostawione bez nadzoru i kontroli. Pilnowanie ich przed zniszczeniem 24 godziny na dobę jest zadaniem nieco kosztownym, karkołomnym, trudnym. Ewentualne interwencje policji czy straży miejskiej w takim miejscu mogą być czasochłonne ze względu na charakter przestrzeni parków. Ucieczka wandali przed wymiarem sprawiedliwości może być wyjątkowo łatwa, co utrudnia też wyegzekwowanie kosztów napraw. Naprawa takich miejsc, poprawienie ich wizerunku zdecydowanie wpłynie korzystnie na wizerunek Łodzi. W większości łodzianie chyba też lubią przebywać wśród estetycznej, schludnej, zadbanej przestrzeni. Remont amfiteatru sprawi z pewnością, iż park będzie przyjemniejszym miejscem do odwiedzania. Remont amfiteatru sprzyjałby też organizowaniu wydarzeń.
5: Jeśli by ten amfiteatr miasto zdecydowało się odświeżyć, jakie wydarzenia mogłyby tu być organizowane?
4: Też się zastanawiałam nad tym, czy ludzie obecnie są zainteresowani w ogóle tego typu wydarzeniami. Koncerty, wydarzenia takie kulturalne, trochę rozrywkowe, rodzinne.
3: No na pewno jakieś takie plenerowe koncerty, czy właśnie takie wydarzenia przede wszystkim kulturalne, bo mamy tutaj te przestrzeń też przed tą sceną.
5: No są ławki, jest gdzie usiąść.
3: Jest gdzie usiąść, mamy też tutaj polankę taką fajną, więc myślę, że jak najbardziej.
2: Gdyby go odświeżyć, to myślę, wyglądałby bardzo ładnie i na każde wydarzenia właśnie od muzyki, znaczy nawet nie tylko muzyki, nawet jakieś kabarety, myślę tutaj warto by było to odświeżyć, chociażby żeby ładnie wyglądał, bo ktoś przyjdzie nawet nie na wydarzenie, zobaczy taki amfiteatr, no i pomyśli sobie o Łodzi to, co często się myśli, czyli jest w ruinie.
7: Małgorzata Antczak, biuro rzecznika Urzędu Miasta Łodzi. Amfiteatr wraz z otoczeniem to przestrzeń, która ma potencjał do ponownego wykorzystania na potrzeby mieszkańców. Ewentualne prace wymagałyby jednak wcześniejszego przygotowania odpowiedniego zakresu oraz zabezpieczenia finansowego. Obecnie miasto analizuje możliwości realizacji różnych zadań dotyczących miejskich terenów rekreacyjnych, biorąc pod uwagę ich stan, potrzeby mieszkańców oraz oczywiście dostępne środki.
0: A jedną z możliwych dróg odnowienia amfiteatru w Parku na Zdrowiu jest, uwaga, łódzki budżet obywatelski. No tak, to w takim razie pytanie, odbudowywać, odnawiać ten amfiteatr? Czy amfiteatry w ogóle są potrzebne w parkach? Jakie jest Państwa zdanie na ten temat? 606-78-78-78, studio@radiołódź.pl, albo można nagrywać głosówki. To jeszcze tylko powiem, że ze sprawą zgłosił się do nas słuchacz, a takie sprawy można do nas zgłaszać, pisząc na adres interwencja@radiołódź.pl. Interwencja@radiołódź.pl.

0: W Radiu Łódź teraz sprawdzamy, co dzieje się na drogach. Seweryn Potentas.
1: Uwaga, kierowcy jadący A1 w kierunku północy. Tuż za węzłem Kutno w miejscowości Bociany doszło do wypadku z udziałem dwóch osobówek i lawety. Droga za węzłem Kutno Północ jest obecnie całkowicie zablokowana, a kierowcy prowadzeni są na objazdy drogami krajowymi numer 92 i 60. Korek do zjazdu z autostrady ma obecnie około 5 km, a utrudnienia mogą potrwać do godziny 18. Problemy utrzymują się też na A2 na trasie z Warszawy do Łodzi. Na zator natknąć można się przed i za węzłem Łowicz, więc warto zachować ostrożność. Tej nie powinno zabraknąć także w Łodzi. Problemy z przejazdem czekają na wylotówkach, przede wszystkim na Maratońskiej i Brzezińskiej. Uwaga także na Alei Politechniki, bo przy światłach z Wróblewskiego doszło do kolizji. Kolejne informacje z dróg minutę przed 17.
0: Tu Radio Łódź, jest 16:30. Wiadomości, Remigiusz Fladrowski.
2: 2 godziny trwało spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z szefem resortu obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem sztabu generalnego generałem Wiesławem Kukułą. Politycy mogli rozmawiać o tworzeniu stałej amerykańskiej bazy w Polsce oraz o wizycie prezydenta w Nowym Jorku, gdzie odbędzie się debata generalna podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Sejm uchwalił ustawę o opodatkowaniu nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Rząd zapowiada, że jeśli wejdzie w życie, to będzie mógł obniżyć ceny paliw na stacjach. Ustawy nie poparła opozycja, teraz nad ustawą będzie pracował Senat. Straż Miejska zyskuje więcej uprawnień. Zmiany, które weszły w życie w ubiegły wtorek, poszerzają katalog uprawnień strażników miejskich o to, co dotychczas robiła policja. Strażnicy mogą teraz wystawiać mandaty na przykład za brak obowiązkowego szczepienia przeciw wściekliźnie u psów, a także zapalenie w piecach byle czym. W ten weekend rusza kolejna edycja Międzynarodowego Festiwalu Gier i Komiksu. Wydarzenie odbędzie się w Atlas Arenie, Sport Arenie, a także kompleksie EC1 w Łodzi. Bilety wciąż są dostępne, a pełny program można znaleźć na stronie wydarzenia. Przed piłkarzami Widzewa Łódź ostatni mecz przed przerwą reprezentacyjną. Łodzianie podejmą przy Alei Piłsudskiego jednego z beniaminków PKO Ekstraklasy Wieczystą Kraków. Początek meczu o godzinie 18, ale spotkanie może się opóźnić lub nawet nie odbyć, bo na stadionie jest awaria wodociągowa. To tyle w tych wiadomościach. Na kolejne zapraszam o 17.
0: W Łodzi, Zgierzu i Pabianicach świeci słońce, choć pojawiają się chmury. Ciepło, 19 stopni, Krośniewice 20, w okolicach Łęczycy 21, w Andrespolu i Pabianicach 21, również na termometrach w Sławnie koło Opoczna oraz w Przedbożu, podobnie w Bełchatowie, Szczercowie, Wieruszowie i Błaszkach. 21 stopni na termometrach w tej chwili. W nocy będzie od 9 do 10. Mało chmur także jutro, a na termometrach podobnie jak dziś od 20 do 21 stopni.

0: Słuchasz i wiesz.
1: Taka końcówka lata, całkiem przyjemna, z taką przyjemną temperaturą, że jeszcze można i na spacer, i jakieś aktywności, i człowiek nie zmarznie.

0: 606-78-78-78, nasz numer telefonu, studio@radiowodz.pl, adres poczty elektronicznej, no i możliwość nagrywania głosówek. To trzy formy kontaktu z nami. A teraz temat o uprawnieniach Straży Miejskiej.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Bo od kilku dni, dokładnie od 15 września, strażnicy miejscy mają więcej uprawnień. Zmiany mają usprawnić interwencje strażników, którzy będą mogli karać mandatami za wykroczenia, za które mogła to robić do tej pory wyłącznie policja. Jak zmieni to Straż Miejską i co o zmianach sądzą mieszkańcy? Na przykład Sieradza, sprawdzał reporter Radia Łódź Kacper Rafalski.
2: Od trzech dni poszerzony katalog uprawnień Straży Miejskiej pozwala na karanie mandatem m.in. za niebezpieczne zachowania na przejazdach kolejowych, sprzedaż energetyków osobom poniżej 18 roku życia, a także za palenie w piecach niedozwolonymi paliwami. Jak wpłynie to na pracę funkcjonariuszy, mówi komendant ze Straży Miejskiej w Zduńskiej Woli Zbigniew Szulada.
3: Ta zmiana będzie dostrzegalna w tym, że to postępowanie, które prowadzi strażnik miejski, będzie szybsze i znacznie bardziej ekonomiczne, ponieważ dostaliśmy uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Za część z tych wykroczeń oczywiście mogliśmy reagować, nawet musieliśmy reagować, ale obligatoryjnie byliśmy skazani na drogę sądową, czyli musieliśmy kierować sprawę do sądu, chociażby rejonowego.
2: Korzyści z wprowadzonych zmian jest kilka. Przede wszystkim skróci to czas trwania interwencji strażników miejskich, dodaje Marek Pacyna ze Straży Miejskiej w Sieradzu.
4: W pewnym stopniu mamy tutaj wspomagać działania policji. Chcemy, żeby policja zajęła się przestępstwami innego typu wykroczeniami, a tego typu uprawnienie, jak doszło do nas na przykład w tej chwili uprawnienie odnośnie szczepień psa, jest to jak najbardziej wskazane, ponieważ te szczepienia zostały nam odebrane i strażnik miejski nie mógł ukarać właściciela psa za brak szczepień, tylko trzeba było powiadamiać policję, a w tym wypadku strażnik miejski sam będzie mógł wypisać mandat karny za brak szczepień.
2: A co na temat Straży Miejskiej sądzą sieradzanie? O to zapytałem dziś mieszkańców miasta. Jak w Sieradzu, pani zdaniem, sprawuje się Straż Miejska?
5: Ja jestem mało w Sieradzu. Chyba dobrze. No ja tam, wie pan, mało chodzę tak po ulicach, to nie znam się na tym, nie? Ale nie miałam żadnych zastrzeżeń.
2: Od kilku dni nowe kompetencje ma Straż Miejska i mogą między innymi karać mandatami za wjazd na, za rogatki, co ostatnio jest plagą w Polsce.
5: Tak, to właśnie mi się podoba i po to jest Straż Miejska.
2: Sprzedaż energetyków będzie dzieciom poniżej 18 roku życia.
5: No, a to ja jestem karana. Przeciwna. No właśnie,
2: czyli
5: dobrze,
2: kary, karana, Straż Miejska właśnie ma też w kompetencjach, tak, żeby karać coś takiego. Jednym z najważniejszych punktów zmian jest możliwość karania mandatem kierowców i pieszych, którzy stwarzają zagrożenie na przejazdach kolejowych.
4: Tutaj też zależy nam na tym, żeby nikt ani z dzieci, ani z osób dorosłych przy opuszczonych zaporach, przy przejeździe kolejowym nie wchodził już na to miejsce. Aczkolwiek w samym centrum Sieradza nie ma takich zapor. Tutaj te zapory znajdują się w rejonie ulicy POW, w rejonie ulicy Uniejowskiej, gdzieś dalej, więc tu, jeżeli naturalnie strażnik miejski zauważy coś takiego, czy będziemy mieli zgłoszenie, utamy się niezwłocznie i wiadomo, że sprawców wykroczenia ukarzemy mandatami karnymi.
2: Choć w ostatnim czasie w mediach możemy ujrzeć wiele niebezpiecznych zdarzeń, a nawet wypadków na przejazdach kolejowych, problem bezpieczeństwa na torowiskach nie jest rzeczą nową, wyjaśnia Kasper Fischer z rynku kolejowego.
6: Tak zwane wypadki z udziałem strony trzeciej stanowią zdecydowanie największą grupę wypadków na sieci kolejowej w Polsce. W zeszłym roku takich zdarzeń, które miały miejsce z udziałem czy to samochodów, czy osób pieszych, było około 360. To jest mniej więcej jednodziennie i mówimy tutaj tylko o wypadkach, także skala tego problemu jest bardzo duża. Czy akurat przyznanie dodatkowych uprawnień Straży Miejskiej okaże się skuteczne, tego dowiemy się po wprowadzeniu tych przepisów, natomiast niewątpliwie próby zrobienia czegoś z tym tematem są jak najbardziej potrzebne.
2: Zatem będziemy czekać i obserwować, jak w praktyce będą funkcjonować nowe uprawnienia strażników miejskich.
0: No, będziemy sprawdzać, jak kierowcom radzimy obserwować to, co dzieje się na przejazdach kolejowych, żeby nie wjeżdżać, bo teraz także strażnicy miejscy będą mieli prawo tam interweniować. A skoro mowa o przejazdach kolejowych, przypomnijmy, że mandat za stwarzanie zagrożenia na przejeździe kolejowym wynosi od 2 do 3 tysięcy złotych. Od 15 września od ręki taki mandat będzie, a właściwie już może wystawiać nie tylko policja, ale także Straż Miejska. Co państwo na to? Jestem ciekaw państwa opinii. Zapraszam. Kacper Rafalski zajął się tym tematem. Można dzwonić, można pisać, można nagrywać głosówki. I had no choice but to hear you. You stated your case. Time and

0: To Alanis Morissette w Radiu Łódź, a tymczasem będziemy mówić o lądowisku dla śmigłowców.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Bo takie lądowisko dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego unowocześnia Szpital Wojewódzki w Bełchatowie. Inwestycja ma usprawnić przyjmowanie pacjentów transportowanych drogą lotniczą i zwiększyć bezpieczeństwo operacji. Oprócz modernizacji samego lądowiska powstanie również zadaszone przejście łączące lądowisko z budynkiem szpitala. Wszystko po to, aby poprawić bezpieczeństwo i komfort pacjentów trafiających do szpitala drogą lotniczą.
2: To jest ważna inwestycja realizowana w naszym szpitalu. Przedsięwzięcie, które ma bezpośrednie znaczenie dla bezpieczeństwa pacjentów oraz sprawnego funkcjonowania ratownictwa medycznego.
3: Mówi Radiu Łódź Dagmara Bednarek, dyrektor bełchatowskiego szpitala. Prace już trwają i są na zaawansowanym etapie.
2: Ich zakres obejmuje kompleksową modernizację infrastruktury lądowiska, tak aby po zakończeniu inwestycji zapewniało odpowiednie warunki do bezpiecznego wykonywania operacji lotniczych oraz sprawnego transportu pacjentów do budynku szpitala. Podstawę finansowania zadania stanowi umowa dotacji zawarta ze Skarbem Państwa z ministrem zdrowia, a środki przeznaczone na realizację inwestycji pochodzą z Funduszu Medycznego. Wartość prac budowlanych tej inwestycji to ponad 1 900 000 zł.
3: Mieszkańcy Bełchatowa podkreślają, że funkcjonowanie takiego lądowiska jest niezwykle ważne w szybkim udzielaniu pomocy w nagłych przypadkach.
4: Oczywiście, czy gdzieś wypadek na drodze, czy coś, czy na czerwonych światłach, no zawsze jest bezpiecznie, jak wyląduje helikopter, niż tam karetka jedzie.
5: No to bardzo dobrze. Dla ratowania ludzi szybko potrzebne takie niezwłoczne ratowanie życia. No przede wszystkim Korki, Czapliniecka to jest zatłoczona, tu jest godzina szczytu, to tu naprawdę jest masakra.
6: Oczywiście, tu nie mamy porównania drogi powietrznej z drogą lądową. Szybciej i bezpiecznie.
3: W ratownictwie medycznym liczy się każda minuta, ale równie ważne jest bezpieczeństwo na każdym etapie drogi pacjenta. Od przelotu śmigłowca po przekazanie go personelowi szpitala. Modernizacja ma właśnie temu służyć.
2: Bardzo ważnym elementem inwestycji jest również budowa łącznika pomiędzy lądowiskiem, budynkiem szpitala wraz z zadaszeniem. To rozwiązanie ma znaczenie przede wszystkim z punktu widzenia bezpieczeństwa, sprawności transportu pacjentów po wylądowaniu śmigłowca. Modernizowany jest także system oświetlenia nawigacyjnego lądowiska wraz z zasilaniem i sterowaniem. Modernizacji podlegają również systemy sterowania i monitorowania systemu nawigacyjnego oraz wskaźniki kierunku wiatru. Prace obejmują też modernizację ogólnego oświetlenia płaszczyzn lądowiska, drogi transportu pacjenta, zmianę układu komunikacyjnego, w tym wykonanie płaszczyzn do zawracania pojazdów ratowniczych, a także wykonanie nowe oznakowanie poziome i pionowe. W ramach inwestycji wykonywane są też prace związane z uporządkowaniem strefy bezpieczeństwa, usunięciem obiektów niełamliwych, wykonaniem niezbędnej mikroniwelacji nawierzchni oraz wyposażenie lądowiska w podręczny sprzęt.
3: Do końca tego roku modernizację przejdą jeszcze lądowiska w Łęczycy, Skierniewicach i Wieluniu. Z kolei nowe mają powstać w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim i Brzezinach. Jak mówi marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska, to bardzo potrzebna inwestycja.
7: Przede wszystkim ma służyć temu, aby pacjenci, którzy są w bardzo złym stanie zdrowotnym, mogli jak najszybciej otrzymać profesjonalną pomoc medyczną. A wiemy, że w takich trudnych przypadkach to minuty decydują o ludzkim zdrowiu i życiu.
2: Ta inwestycja nie jest wyłącznie inwestycją w infrastrukturę. Jest to przede wszystkim inwestycja w bezpieczeństwo pacjentów.
3: Dodaje Dagmara Bednarek, dyrektor bełchatowskiego szpitala. Po zakończeniu wszystkich prac i uzyskaniu wymaganych zgód oraz decyzji, zmodernizowane lądowisko będzie mogło zostać zarejestrowane i użytkowane.
0: A koszt modernizacji lądowiska przy bełchatowskim szpitalu to niespełna 2 miliony złotych. Relację przygotował reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski. O tych i innych rzeczach można przeczytać na stronie radiołódź.pl. Przy okazji polecam także, warto zajrzeć na nasze profile w mediach społecznościowych. Można także komentować to, co tam się dzieje. Serdecznie zapraszamy. A teraz muzycznie grupa Oasis.

0: Słuchasz Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
3: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
4: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
5: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
2: Panie ministrze, w polityce
5: było...
2: nie jest pan od wczoraj w polityce.
6: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
7: Czy to jest polityczny trolling?
8: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
9: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
10: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
6: Gość Radia Łódź.
2: Najważniejsza rozmowa w regionie.
6: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
2: Maciej Trajanowski
6: i Michał Dąbrowski.
2: Zapraszamy!
11: Łódź jest. Region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
1: Autopromocja. Reklama.
12: Słyszałeś, że linie lotnicze testują opłaty uzależnione od wagi pasażera?
13: Co?
12: Podobno jest nowy system w Azji.
13: Aha.
12: W którym koszt biletu...

0: nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch 29 stycznia 2027 Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl.
1: Twoja firma nie czeka na przyszłość. Ona ją tworzy. Czas na wyróżnienie, które dotrzyma Ci kroku. Zgłoś się do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego Kwanty Biznesu. Podziękuj zespołowi, umocnij zaufanie wśród partnerów i udowodnij, że to Ty napędzasz łódzką gospodarkę. Wejdź na nagrodagospodarcza.lockie.pl i wyślij zgłoszenia do 30 września. Udział w konkursie jest bezpłatny. Kwanty Biznesu. Twój skok w przyszłość. W imieniu organizatora Województwa Łódzkiego serdecznie zapraszam. Piotr Wojtysiak, wicemarszałek Województwa Łódzkiego.
2: Nie komplikujmy tego, co może być proste. Chcesz naturalnej wody źródlanej? To wybierz Primavera. Pochodzi z dobrze izolowanego źródła, głębokiego na 473 metry. Do pracy, na trening, na co dzień. Primavera. Świetny wybór w dobrej cenie.
3: Łódź ma swoje tajemnice. Niektóre z nich kryją się tuż pod Twoimi stopami. Pod Placem Wolności czeka Dętka. Niezwykły kanał, który właśnie obchodzi 100 lat. Zejdź pod ziemię, przejdź się jego zabytkowym wnętrzem i odkryj fragment historii miasta ukryty pod stopami. Muzeum Kanału Dętka zaprasza do końca października. Aktualne dni i godziny otwarcia sprawdź na muzeum-lotz.pl. Odwiedź Muzeum Kanału Dętka i odkryj 100 lat historii kanalizacji.
4: Jesień w Klubie Wytwórnia. 26 września Wymyśliłem Ciebie. Koncert pamięci Andrzeja Zauchy. A od 20 Cyber Girl. Pierwszy w historii mapping na fasadzie Double Tree by Hilton Łódź. 18 października Siesta w drodze Gala Fado. Na scenie Marta Pereira da Costa. 23-25 października Festiwal Sound Edit i plejada polskich i światowych artystów. A dalej Kult Pomarańczowa Trasa oraz Rogucki razy 30. Szczegóły i bilety na wytwórnia.pl.
5: Po reklamie.
6: W Radiu Łódź przenosimy się na drogi Seweryn Potentas.
7: Zablokowana autostrada A1. Uwaga na duże utrudnienia na trasie w kierunku północy. To przez wypadek z udziałem dwóch samochodów osobowych i lawety, do którego doszło w miejscowości Bociany, niedaleko Kutna. Autostrada zablokowana jest na odcinku między węzłami Kutno Wschód, Kutno Północ, a kierowcy jadą objazdem drogą krajową 92. Przez to spory ruch czeka na drogach wjazdowych do Kutna. Dużo czasu stracić można przede wszystkim na ulicy Sklęcz, ale problemy z płynnym ruchem czekają też na ulicach Łąkoszyńskiej i Objazdowej. Na koniec jeszcze szybki rzut oka na Łódź. Tu duże zamieszanie czeka na ulicach wokół stadionu Widzewa. Nawet 10-minutowy zator czeka na Niciarnianej, a do tego od obu stron blokuje się przejazd Aleją Piłsudskiego. Ja dziękuję i życzę szerokiej drogi.
6: To Radio Łódź, jest 17. Wiadomości, Remigiusz Fladrowski.
8: Rozmowy o bezpieczeństwie u prezydenta Karola Nawrockiego może chodzić o stałą amerykańską bazę w Polsce. Nagrodzona w Cannes za reżyserię Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego będzie polskim kandydatem do Oscara. Za chwilę dowiemy się też, czy odbędzie się mecz Widzew Łódź Wieczysta Kraków. Jest awaria wodociągowa. Przed nami pogodna noc z temperaturą minimalną 9 stopni. Rozmowy o bezpieczeństwie na szczycie za zamkniętymi drzwiami. 2 godziny trwało spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z szefem resortu obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem sztabu generalnego generałem Wiesławem Kukułą. Szef MON zaznaczył, że ważną rolę do odegrania przy tworzeniu stałej amerykańskiej bazy w Polsce ma rząd.
9: Dobre relacje prezydentów. Jedna rzecz ważna. Druga rzecz, bardzo ważna, decyzje premiera i rządu o wyasygnowaniu środków i całej logistyce z tym związanej. Bez jednej i drugiej nie ma sukcesu. Tu działamy w jednym kierunku.
8: Kancelaria prezydenta w mediach społecznościowych zaznaczyła, że spotkanie odbyło się przed wylotem prezydenta do Nowego Jorku, gdzie odbędzie się debata generalna podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Nagrodzona w Cannes za reżyserię Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego będzie polskim kandydatem do Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy. Ojczyzna to trzecia fabuła Pawlikowskiego, który weźmie udział w oscarowym wyścigu. W 2015 roku twórca zdobył Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego za Idę, a w 2019 roku był nominowany

0: do statuetek w kategorii film nieanglojęzyczny i reżyseria Za zimną wojnę.
1: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
0: Strażnicy miejscy mają teraz więcej okazji do wystawiania mandatów. Od wtorku poszerzył się katalog uprawnień Straży Miejskiej. Dotychczas lokalni mundurowi w wielu sytuacjach nie mogli karać mandatami osób popełniających wykroczenia. Zamiast tego sprawa trafiała do sądu lub do policji, co spowalniało interwencję strażników. Takie, jakie nowe uprawnienia zyskała Straż Miejska, sprawdzał to nasz reporter Kacper Rafalski.
2: Zmiany mają usprawnić pracę Straży Miejskiej, która może już wystawiać mandaty, między innymi za brak obowiązkowego szczepienia psa przeciw wściekliźnie, sprzedaż energetyków osobom małoletnim, czy niebezpieczne zachowania na przejazdach kolejowych, mówi komendant Straży Miejskiej w Sieradzu Marek Pacyna.
3: Zależy nam na tym, żeby nikt przy opuszczonych zaporach, przy przejeździe kolejowym nie wchodził już. Jeżeli naturalnie Straż Miejski zauważy coś takiego, czy będziemy mieli zgłoszenie, udamy się niezwłocznie i wiadomo, że sprawców wykroczenia ukarzemy mandatami karnymi.
2: Strażnicy miejscy do tej pory, tam gdzie nie mogli wystawić mandatu na gorącym uczynku, musieli zawiadamiać policję lub kierować sprawę do sądu. Nowe przepisy mają w założeniu odciążyć policję oraz skrócić czas interwencji strażników miejskich. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
0: Od teraz za umyślne niezastosowanie się do polecenia funkcjonariusza i utrudnianie mu pracy grozi też mandat do 500 zł. Amfiteatr w Parku na Zdrowiu w Łodzi zamiast być miejscem spotkań obecnie straszy. O interwencję w tej sprawie prosił słuchacz Radia Łódź. Mówił, że amfiteatr jest pokryty graffiti i od lat nie był odnawiany. Zdaniem naszego słuchacza, gdyby miasto zajęło się amfiteatrem, mógłby on stać się wizytówką parku. Spacerowicze zauważają, że obiekt obecnie bardziej straszy niż czemukolwiek służy.
4: Wiem, że kiedyś z Akademii Muzycznej mieliśmy plan tutaj coś organizować, ale no właśnie widzę, dlaczego tego nie zrobiliśmy.
5: Trochę coś się sypie, coś jest pomalowane, dość dużo różnych napisów, jeśli chodzi właśnie o otoczenie. Te ławki też nie są w dobrym stanie.
6: Właśnie rozmawialiśmy z synem o tym, co tu jest i co tu się kiedyś działo i czy jest jakaś szansa, że coś tu się zmieni na lepsze.
0: Miejscy urzędnicy podkreślali w rozmowie z naszym reporterem, że również dostrzegają potencjał tego miejsca. Do wszystkiego jednak potrzebne są plan i pieniądze, a te mogłyby znaleźć się w budżecie obywatelskim. Piłkarze Widzewa Łódź podejmą dziś jednego z beniaminków PKO Ekstraklasy Wieczystą Kraków, ale ten mecz może przynajmniej się opóźnić, a dlaczego, o tym opowie Robert Zwoliński.
7: Tak, na razie miała być decyzja o godzinie 17:00. O tym, czy bramy będą otwarte, tej decyzji na razie nie ma. Decyzja jest przesunięta do godziny 17:30. Kibice wokół stadionu czekają przed poszczególnymi wejściami na to, żeby te bramy się otworzyły, ale czy one się otworzą, no to tego nie wiemy, bo tutaj trwają prace. Wodociągi z WIK pracuje. Przed chwilą dojechał kolejny duży samochód z ciężkim sprzętem. Jest koparka, za moment będzie drążenie w ziemi. No i tutaj tak naprawdę od piłkarzy, od klubu nic nie zależy, choć Widzew opublikował wyjściowy skład na ten dzisiejszy mecz z Wieczystą, więc niech to będzie dobry omen, choć tak jak powiedziałem, od klubu tutaj nic nie zależy. Za moment powinny rozpocząć się też cięższe prace, bo już przygotowuje się do tego operator koparki. Decyzja o 17:30, czy ten mecz dzisiaj się odbędzie.
0: Dziękuję za relację, mówił Robert Zwoliński. Będziemy wracać na stadion Widzewa.
8: -20 stopni teraz w regionie łódzkim. Najcieplej, czyli to 20 stopni centrum i południe. Najchłodniej okolice Łowicza i Kutna, tam stopni 19. W nocy zrobi się trochę chłodniej, bo będzie od 9 do 10 stopni. Jutro znowu, podobnie jak dzisiaj, 20-21. No i cały czas mało chmur. Deszczu na razie nie widać.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: Adam Miksa, program realizuje Piotr Bielawski. Witam bardzo serdecznie. Jest 7 minut po 17. To będzie program z nowościami i cieszę się, że łódzka scena muzyczna zajmie obszerną część tego programu, co już zapowiadam Martinipolis.

Martin Polis wraca z podróży międzygwiezdnej, a to oznacza, że możemy zająć się tym, co tu i teraz, stwierdzając, jakże fajnie w tej muzyce jest, skoro możemy się odnosić do tego, co było i w dalszym ciągu rzeczywiście aktualizując system mówić. Jest ciągłość, jest opowieść o tym, że Łódź gra i to gra na różne sposoby, a Martini Polis jest po prostu tego najlepszym przykładem.

0: To pierwsze nagranie z nowej płyty, płyta w przyszłym roku, ale skoro jesteśmy przy Martini Police, to jeszcze jeden temat otwiera się, a będzie poruszony w dzisiejszej audycji raz jeszcze na pewno. To jest temat koncertów i to koncertów w Radiu Łódź. Martini Police po wydaniu tej pierwszej płyty zagrali tutaj i z tego ich występu to powstała epka przecież.
1: Bezgwiezdna Podróże Gwiazdowe zaprasza wszystkich pasażerów statku OKRP Pulsar na wieczór pełen atrakcji. Tylko dziś w klubie nocnym Galaktyka pokład trzeci zagra dla Państwa zespół muzyczny Martini Police. Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy.

0: Takie koncerty w studiu naszego radia, w studiu imienia Henryka Dybicha. No jeszcze coś na ten temat powiem, ale trochę później. Jeszcze będzie rozmowa dotycząca również w pewien sposób koncertu. Ale na razie pozostawię to niedopowiedziane. No proszę zaczekać i słuchać uważnie dzisiejszego programu. A Bartek Florczak ze starszą piosenką.
1: Historia pewnej piosenki.
2: Wśród najważniejszych zespołów lat 70. i początku lat 80. z pewnością znajdowała się grupa Roxy Music. Zespół miał swój niepodrabialny styl, który był mieszanką glamrockowego blichtru, hardrockowej wyobraźni, popowych melodii i szyku oraz elegancji mistrzów z lat 40. i 50. Liderami byli wokalista Brian Ferry i klawiszowiec Brian Eno. Kiedy Eno odszedł z zespołu, wiele osób zadawało sobie pytanie, czy Roxy Music przetrwają. Na szczęście w swoich szeregach oprócz Ferry'ego grupa miała jeszcze innych świetnych muzyków, Phila Manzanera i Andy'ego Mackaya. Z perspektywy lat wydaje się, że swoje najdoskonalsze dzieło Roxy Music stworzyli na koniec kariery. W 1982 roku rejestrowali w Londynie, jak się miało okazać, właśnie ostatnią płytę. Zespół miał już gotowych kilka piosenek, pracował jeszcze nad wieloma pomysłami. Ferry w tamtym czasie spotykał się z modelką Lucy Helmore, która wkrótce miała zostać jego żoną. Marzyła mu się płyta, na której piosenki byłyby ze sobą połączone, niczym w West Side Story opowiadały spójną historię. Nagranie tak zwanego koncept albumu wydawało mu się jednak zbyt trudne i czasochłonne. Napisał więc 10 tekstów, które korespondowały ze sobą treścią, ale nie układały się w jedną historię. Ostatnią piosenką, jaką stworzył, była Avalon. Tytuł zaczerpnięto z legendy o królu Arturze. Kiedy umiera, królowa zabiera go do Avalonu, cudownego miejsca spoczynku, w którym zawsze jest piękna pogoda, wszyscy są szczęśliwi, a ziemia sama dostarcza swych owoców. Podobno to właśnie tam ukryty jest święty Graal. Ferremu spodobała się ta koncepcja. Utwór był właściwie skończony, część płyty była już miksowana, kiedy Brian usłyszał w studiu obok piękny kobiecy głos. Należał do Yannick Etienne, śpiewającej haitańskie pieśni. Wokalistka nie mówiła co prawda po angielsku, ale udało się ją zaprosić do studia, a Brian wytłumaczył Yannick, co ma zaśpiewać w utworze Avalon, a ta zrobiła to za pierwszym podejściem. Ze względu na pojawienie się nowego głosu, piosenka zmieniła nieco charakter, a jej koniec zaczął ocierać się o muzykę reggae. Zresztą Roxy Music lubili te kołyszące rytmy od czasu, kiedy dzielili studio z Bobem Marleyem. Na okładce płyty Avalon widzimy, jakże inaczej, kobietę. Tym razem jest to Lucy Helmore w hełmie z sokołem na dłoni. Obraz przywołuje ostatnią podróż króla Artura do mitycznego Avalonu.

0: Relaksy Music oczywiście sprzed lat, a w Radiu Dziusze 17.30. Czas na skrót najważniejszych wydarzeń, a w studiu Damian Grosicki.
1: Witam i zapraszam. Mecz Widzewa Łódź z Wieczystą Kraków odbędzie się o godzinie 18.30. Już teraz, czyli 17.30, zostały otwarte bramy dla kibiców. Niestety w trakcie meczu toalety będą nieczynne, a związane jest to z awarią wodociągową, która opóźniła spotkanie. Większe uprawnienia dla Straży Miejskiej. W całej Polsce lokalni mundurowi zyskali nowe narzędzia do walki z łamaniem prawa. Dotychczas w wielu sytuacjach mandaty mogła wystawiać wyłącznie policja. Teraz to się zmieniło. Strażnicy miejscy mogą już legalnie kontrolować i karać m.in. za brak obowiązujących szczepień psów przeciwko wściekliźnie czy za nielegalną sprzedaż napojów energetycznych osobom małoletnim. Najważniejsze zmiany dotyczą jednak bezpieczeństwa na drogach. Teraz mogą także karać mandatami do nawet 3000 zł kierujących lub pieszych stwarzających zagrożenie na przejazdach kolejowych, czyli na przykład zawjeżdżanie pod zamykające się zapory czy ignorowanie czerwonego światła. Przebudowa lądowiska w szpitalu wojewódzkim w Bełchatowie. Prace obejmują m.in. wymianę nawierzchni, nowe oświetlenie, systemy sterowania oraz budowę zadaszonego przejścia do szpitala. Zmiany mają przede wszystkim usprawnić transport pacjentów i poprawić bezpieczeństwo operacji wykonywanych przez śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Koszt inwestycji to niemal 2 miliony złotych. Sąd okręgowy w Katowicach utrzymał w piątek w mocy decyzję o aresztowaniu dwojga podejrzanych w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto, Jaromiry W. i Romana Z. O treści tych postanowień poinformował Polską Agencję Prasową rzecznik sądu Jacek Krawczyk. Roman Rzet to były wspólnik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay i poprzedniczki Zonda Krypto. Dotychczas zarzuty przedstawiono kilku osobom, większość z nich zatrzymano, a następnie aresztowano w ostatnich tygodniach. Fani komiksów ponownie zjadą do Łodzi. Przed nami 37. edycja Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Atlas Arenie, Sport Arenie i kompleksie EC1. W programie znalazły się m.in. spotkania z popularnymi rysownikami i autorami, premiery, panele dyskusyjne oraz rozgrywki dla graczy. Szczegółowy program można znaleźć na stronie festiwalu, a na pełne wydanie wiadomości zapraszam o 18.00.
0: Bezchmurne niebo i 20 stopni, właściwie bez wiatru i w nocy tak samo, tylko że 9-10 stopni, a jutro temperatura wróci do 21. Nie powinno padać jutro, ewentualnie słaby wietrzyk południowo-zachodni.
2: Popołudnie bez pośpiechu.
0: A my szybciutko na kolejny koncert. Co prawda nie w studiu Radia Łódź, ale koncert Piotra Roguckiego, więc nadal łódzka scena muzyczna.

Los, cebula i krokodyle łzy. Utwór przecież bardzo dobrze znany i powraca, bo to Piotr Rogucki z płytą koncertową. Piotr Rogucki, Normalni Ludzie. Oni też odpowiedzialni są, ci normalni ludzie, za produkcję tego albumu. I to była pierwsza odsłona zapowiadająca, że taka płyta się ukaże, że będzie całość. Jest druga część odsłonięta.

Jest nowa płyta Piotr Ogucki, Normalni Ludzie. Kilka westchnień z tej płyty zagrałem. To jest koncert oczywiście, to są koncertowe fragmenty. To jest też taki zestaw ulubionych piosenek Piotra Roguckiego, do których lubił wracać. No i lubi w dalszym ciągu i uważa, że są ważne, że mają to swoje przesłanie ponadczasowe. Stąd to wszystko się bierze. To nie koniec łódzkiej sceny.

I taki trans to Lukas Flynn też w pewien sposób związany z naszym studiem. Nagrania tutaj poczynił, wszystko się zaczynało i teraz rzeczywiście jest tak, że grywa sobie te nowe nagrania wśród nowości czasami.

No tak, Lukas Friend z nowymi nagraniami, kolejnymi nagraniami, o tak powiem, to już pewnie za moment. A jeśli już mówię o Łodzi i też odwołuję się do tego, że tutaj zawsze się grało fajną muzykę i jest z czego czerpać, to Various Monks w takim razie. I to jest taka sytuacja, że natychmiast przypomina mi się, iż Anita Lipnicka niebawem z koncertem w Łodzi. Będziemy o tym mówić, z Anitą rozmawiać na pewno.

0: Autopromocja.
1: Relacje i podsumowania meczów.
2: Rozmowy ze sportowcami.
3: Analizy z ekspertami.
1: O smutkach.
4: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
5: Krykund, poprzeczka!
2: O nadziejach.
6: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
7: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
3: I o sukcesach.
8: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
9: Paulina Damaskę, MVP tego meczu. PG Budowlanie Łuczy, mistrzem Polski.
1: Strefa kibica w Radiu Łódź.
2: Soboty i niedzielę.
3: Od 18 do 20.
1: Piotr Andrzejczak.
2: Michał Malinowski.
3: Robert Zwoliński.
1: Zapraszamy.
10: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
11: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
10: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał, skup się, posłuchaj uważniej.
11: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
12: Veni, vidi, vini. Zawsze w niedzielę o 20.
11: Bartosz Florczak,
10: Marcin Tercjak.
11: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
13: Słyszałeś, że linie lotnicze testują opłaty uzależnione od wagi pasażera?
14: Co?
13: Podobno jest nowy system w Azji.
14: Aha.
13: W którym koszt biletu obliczają na podstawie wagi pasażera i jego bagażu.
14: Mordo.
13: Co?
14: To jest fake.
15: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź. Miasto Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
16: Smog to nie tylko szara mgła nad miastem. To niewidzialne zagrożenie, które każdego dnia trafia do naszych płuc. Głównym źródłem zanieczyszczeń są domowe piece, w których spalany jest węgiel, drewno, a czasem także odpady. Do tego dochodzą spaliny samochodowe oraz pyły powstające ze ścierania opon i hamulców. Szczególnie niebezpieczny jest pył PM2,5, tak drobny, że może przenikać z płuc do krwioobiegu. Zwiększa ryzyko chorób serca, udaru i problemów z oddychaniem. Najbardziej narażone są dzieci, seniorzy, kobiety w ciąży oraz osoby chore, bo zdrowe otoczenie zależy od naszych codziennych wyborów. Materiał powstał na potrzeby kampanii Czy wiesz, czym oddychasz? Realizowanej w ramach projektu doradztwa energetycznego, finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko 2021-2027. Działanie efektywność energetyczna. Priorytet wsparcie sektorów energetyka i środowisko.
17: Każde dziecko pragnie usłyszeć: czekaliśmy właśnie na ciebie. Pragnie zasnąć, czując się bezpiecznie i budzić się z uśmiechem, wiedząc, że jest kochane. Adopcja daje szansę, by takie marzenia stały się codziennością. Otwórz serce, poznaj ideę adopcji, bo najpiękniejszy dom buduje się z miłości. Adopcja. Daj dziecku doma. Dowiedz się więcej na stronie www.roa-łódź.pl. Kampania realizowana w ramach projektu Razem wspieramy adopcję, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

0: Żywające wyobraźnie. Jedno z najwybitniejszych oratoryjnych dzieł w historii zabrzmi w Filharmonii Łódzkiej. W swoim słynnym Stworzeniu Świata Józef Haydn przedstawia historię powstania Ziemi według biblijnej Księgi Rodzaju, wykorzystując potężną obsadę i sugestywne efekty dźwięko-naśladowcze. W piątek 25 września usłyszymy ten niezwykły utwór w wykonaniu międzynarodowego składu solistów oraz chóru i orkiestry symfonicznej Filharmonii Łódzkiej pod kierunkiem Artura Kozy. Bilety na filharmonia.lodz.pl.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
5: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
6: A w Brikomanie sprawdzałeś?
5: No nie, ale...
6: Ale co?
5: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
6: A to zobacz ten.
5: No rzeczywiście.
7: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Twoja firma nie czeka na przyszłość. Ona ją tworzy. Czas na wyróżnienie, które dotrzyma Ci kroku. Zgłoś się do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego Kwanty Biznesu. Podziękuj zespołowi, umocnij zaufanie wśród partnerów i udowodnij, że to Ty napędzasz łódzką gospodarkę. Wejdź na nagrodagospodarcza.lockie.pl i wyślij zgłoszenia do 30 września. Udział w konkursie jest bezpłatny. Kwanty Biznesu. Twój skok w przyszłość. W imieniu organizatora Województwa Łódzkiego serdecznie zapraszam. Piotr Wojtysiak, wicemarszałek Województwa Łódzkiego.
9: Łódź ma swoje tajemnice. Niektóre z nich kryją się tuż pod Twoimi stopami. Pod Placem Wolności czeka Dętka. Niezwykły kanał, który właśnie obchodzi 100 lat. Zejdź pod ziemię, przejdź się jego zabytkowym wnętrzem i odkryj fragment historii miasta ukryty pod stopami. Muzeum Kanału Dętka zaprasza do końca października. Aktualne dni i godziny otwarcia sprawdź na muzeum-lodz.pl. Odwiedź Muzeum Kanału Dętka i odkryj 100 lat historii kanalizacji.
10: Po reklamie.
11: To już 18.
12: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
11: W naszym programie Czas na Wiadomości, Damian Grosicki.
13: Epidemia w łódzkim schronisku. Koty nie trafią na Marmurową. Nowe lądowisko przy szpitalu w Bełchatowie. Amerykański kongres uchwalił sankcje wobec Rosji i jej odbiorców ropy. Pochmurno i sucho. 20 stopni Celsjusza. A zaczynamy sportowo, bo o godzinie 18 powinien rozpocząć się mecz Widzewa Łódź z Wieczystą Kraków w 9. kolejce Ekstraklasy. Już wiemy, że tak się nie stało. Jak wygląda sytuacja na stadionie? Łączymy się z Robertem Zwolińskim.
14: Obecnie na rozgrzewce piłkarze jednej i drugiej drużyny i to jest dobra wiadomość, bo to oznacza, że ten mecz się odbędzie. Początek o 18.30, ale to wszystko było pod ogromnym znakiem zapytania z powodu dużej awarii wodociągowej. Zdaje się, że pękła jakaś rura tutaj za stadionem, patrząc w stronę Widzewa, tam jak jest pomiędzy stadionem a nowym boiskiem treningowym na kawałku parkingu. Mocne roboty się rozpoczęły kilkadziesiąt minut przed planowanym rozpoczęciem meczu, czyli przed godziną 18. No i jak mogliśmy się dowiedzieć od pracujących robotników, no to naprawdę poważna jakaś awaria. Natomiast obiecali, że wszystko dzisiaj naprawią, ale dopóki nie będzie w całości ta awaria naprawiona, to też dzisiaj nieczynne toalety na stadionie. Ale ważny komunikat dla kibiców, którzy będą na meczu. Będzie można wychodzić w trakcie meczu i korzystać z przenośnych toi-toi, których ma być tutaj dzisiaj przed stadionem więcej. A początek meczu Widzew Wieczysta o godzinie 18.30.
13: Bardzo dziękujemy. Widzę. lidze w przedmeczem zajmuje 11 miejsce w tabeli, Wieczysta jest na przedostatnim 17 miejscu.
10: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
13: Schronisko dla zwierząt w Łodzi wstrzymuje przyjmowanie kotów. Przy ulicy Marmurowej wykryto ognisko panleukopenii. Więcej na ten temat wie nasz

0: Reporter Kacper Józefowicz.
1: Pan leukopenia to wysoce zaraźliwa i śmiertelna choroba wirusowa. Z tego powodu w trosce o dobro zwierząt schronisko przez najbliższe 2 tygodnie nie będzie przyjmować kotów. Adopcje wybranych zwierząt są jednak możliwe po konsultacji z działem adopcji schroniska dla zwierząt w Łodzi. Choroba jest groźna wyłącznie dla kotów, dlatego jak udało nam się dowiedzieć, w schronisku nadal można wyprowadzać psy.
0: Poważnie ranne i ciężko chore tłoty, które wymagają natychmiastowej opieki weterynaryjnej, nadal będą przyjmowane przez placówkę. Lądowisko dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy Szpitalu Wojewódzkim w Bełchatowie przechodzi modernizację. Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo i usprawnić transporty pacjentów. O szczegółach reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
2: Przebudowana zostanie płyta lądowiska. Pojawią się także nowe systemy oświetlenia nawigacyjnego, sterowania i monitorowania oraz wskaźniki kierunku wiatru. Zmieni się również układ komunikacyjny wokół lądowiska. Jednym z najważniejszych elementów inwestycji będzie zadaszone przejście łączące lądowisko bezpośrednio z budynkiem szpitala.
3: To rozwiązanie ma znaczenie przede wszystkim z punktu widzenia bezpieczeństwa, sprawności transportu pacjentów po wylądowaniu śmigłowca.
2: Mówiła Dagmara Bednarek, dyrektor bełchatowskiego szpitala. Mieszkańcy Bełchatowa podkreślają, że funkcjonowanie takiego lądowiska jest niezwykle ważne w szybkim udzielaniu pomocy w nagłych przypadkach.
4: Czy gdzieś wypadek na drodze, czy coś?
5: Tu nie mamy porównania drogi powietrznej z drogą lądową.
2: Wartość prac to blisko 2 miliony złotych. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
0: Do końca tego roku modernizacje przyjdą jeszcze lądowiska w Łęczycy, Skierniewicach i Wieluniu. Z kolei nowe mają powstać w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim i Brzezinach.
6: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
0: Donald Trump jeszcze dziś może podpisać uchwaloną przez Kongres o sankcjach wobec Rosji. Dzięki niej prezydent będzie mógł też nałożyć nawet 100% cła na kraje kupujące najwięcej rosyjskiej ropy i gazu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
7: Oficjalny program Donalda Trumpa na piątek zawiera punkt podpisywanie dokumentów. Nie precyzuje jednak, czy będzie wśród nich ustawa imienia Lindsey'a Grahama. Urzędnik Białego Domu zapewnił mnie jedynie, że prezydent USA na pewno podpisze ustawę. Nakłada ona obowiązkowe sankcje na rosyjskich urzędników, banki i projekty energetyczne, a także na samego Władimira Putina. Mają one wejść w życie w ciągu 30 dni. Zakazuje też Amerykanom kupowania obligacji skarbowych. Cłami można objąć kraje, które w ostatnim roku znalazły się w pierwszej piątce importerów rosyjskiej ropy lub gazu. Ustawa daje jednak prezydentowi dużą swobodę w udzielaniu zwolnień z sankcji.
0: To od Donalda Trumpa ma zależeć, czy użyje sankcji jako narzędzie nacisku na Moskwę. Teraz to wszystko, kolejne wiadomości o 19:00.
8: Dwadzieścia stopni, całkiem nieźle. Zachmurzenie może być coraz większe. Duże zachmurzenie może nam w nocy towarzyszyć. Wiatr też może być już trochę silniejszy. A w nocy 9-10 stopni. Wiatr południowo-zachodni, zachodni. Jutro temperatura wróci do 21 stopni. Wiatr będzie raczej umiarkowany południowo-zachodni.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: 6 minut po 18. Patrycja Wojsznis audycję realizuje. Piotr Bielawski, to zapraszamy. Oj, będzie bardzo spokojnie teraz.

Piękną płytę wydała Lizzy McAlpin. The Light in the Painting to jest single z tej płyty i państwo znają, ale jest cała płyta. Znajduje tam naprawdę perełki. To są takie melodie, które się snują, ale wydaje się czasami, że są urywane, że jakby niedokończone, jakby powracały po chwili. Przepiękne piosenki o tym, że ludzie czasami nie potrafią się zrozumieć, ale są razem w dalszym ciągu. To są piosenki o bliskości, od początku do końca i o tym, że ona jest rzeczą najważniejszą.

Strange Ways. Oto nasze trudne drogi, dojścia do siebie, ale najważniejsze, że razem. I tu następuje taka końcówka. Dziś Państwo jej nie usłyszą, ale jest jakby do tego spełnienia, krok po kroku, jakby czas się zatrzymywał powolutku, jakby tak miało być. Takie szczere, prawdziwe, osobiste piosenki sobie śpiewa. Jak się jeździ przy takiej muzyce, bo tutaj akurat przeczytałem, że fantastycznie, że wreszcie pogodnie i fantastycznie się jedzie, słuchając takiej muzyki. Pozdrawiam w takim razie tych jeżdżących. To jest przytulanka, też przeczytałem. To proszę się przytulać. Jest taka potrzeba, bardzo proszę. Igor Herbut, nową piosenkę, też spokojniutką zaśpiewa i wrócę z płytą tygodnia.

0: zakochał w tobie się.
1: Płyta tygodnia.
2: Piotr Bielawski, zapraszam. W tym tygodniu słuchaliśmy, mogę już tak powiedzieć, bo to ostatni nasz odcinek zespołu Plastik, ale z płyty sprzed 20 lat pojawiła się na winylu, wreszcie na winylu. No i można świętować 20-lecie. Jak zamierzacie świętować?
3: Na czerwono, bo czerwony jest winyl.
2: Wiedziałem, że tym was rozbawię. A z powagi powiemy tak. Jesteście dla mnie pionierami. Ta płyta jest ważna. Jest ważna w historii muzyki rozrywkowej w Polsce. Pokazuje pewne rzeczy. Pokazuje również uniwersalność, to znaczy, że można, że trzeba się odważać, że jeżeli jesteś artystą, to nie możesz patrzeć tylko i wyłącznie na czas, w którym tworzysz, korzystać z tego, co daje całego dobrodziejstwa technologii i techniki, tak, ale patrzeć zupełnie inaczej, przez siebie.
4: Bardzo dziękuję za te słowa. Aga, pewnie też się tutaj podpisze pod tym.
3: Tak, tak, dziękujemy.
2: I tak było, skorzystaliście ze wszystkiego, co wtedy można
4: i,
2: było
4: i z perspektywy czasu mogę wykorzystać. Tak powiedzieć, że nie była to łatwa droga w jakiś sposób przy tej pierwszej płycie, no bo ponieważ...
2: No zamiast sukcesu, to tak naprawdę popadliście w kłopoty, bo za wcześnie zrobiliście płytę. Trochę i nikt tego już później nie chciał zauważać.
4: Trochę tak było. Dopiero po kilku latach do nas zaczęły docierać takie znaki, że coś żeśmy zrobili tak pod prąd i
3: za wcześnie
4: na ten polski rynek. I ja pamiętam, co się działo w polskiej muzyce wtedy, a my tak troszeczkę, tak jak Aga zawsze opowiada, że profesor w szkole mówił, patrz na to, co robią stąsi, a nie tutaj, co robią na twoim podwórku, więc...
2: A dzisiaj? Dumni jesteście?
3: Ja w ogóle nie zmieniłam zdania. Ja bym w tym 2003, kiedy zaczęliśmy tą działalność plastikową, ja bym nadal po prostu zrobiła wszystko tak samo i zdaję sobie sprawę z konsekwencji. I to nie jest tak, że myśmy sobie nie zdawali sprawy z pewnych konsekwencji, że robimy coś w taki, a nie inny sposób. I tutaj zmierzam do tego, że inspiracją dla takiego podejścia zawsze był Prince i to, co on robił w swoim życiu. I to nie zawsze były dobre decyzje z takiego punktu widzenia biznesowego, ale był konsekwentny.
2: A po 20 latach już bardziej świadomie podchodzicie do sprawy. Już tak do końca by się nie dało. Zdajemy sobie z tego sprawę.
3: Dlaczego o Prince'ie? Bo zaraz będziemy mówić o utworze, w którym Prince'a słychać. Słychać to, że bardzo go lubimy.
2: No to bardzo proszę, na zakończenie. Jeszcze jedna piosenka z tej płyty debiutanckiej zespołu Plastik.
3: Tytuł?
2: Film. I tam jest ten Prince ukryty. Tak. Opowiadaj.
3: To jest utwór, który akurat w wersji winylowej kończy płytę. I ten koniec jest bardzo szczególny. Polecam dotrwać do końca, ponieważ kończy się partią saksofonu nagraną przez Artura Włodkowskiego.
4: Naszego przyjaciela, tak.
3: Druga część zespołu Mad Planet. I często trochę mieszaliśmy te składy, bo nagrywaliśmy duże rzeczy u nas w studio razem z Mad Planet. I sekcja dęta na przykład jest ta sama. Co jest ciekawe, Artur zostaje sam w tej swojej przestrzeni, na wielkim pogłosie zostaje sam. Zostajecie państwo z Arturem. Cała muzyka
2: i tak państwo
3: ciśnie.
2: Zostaną z Arturem, ale tak naprawdę z zespołem Plastik i wrócą czasy sprzed 20 lat. Krótkie pytanie, krótka odpowiedź, już słuchamy. Kiedy nowa płyta?
4: Nie wiemy, kiedy nowa płyta.
2: Dziękuję za odpowiedź.
4: Ale pracujemy nad tym, nagrywamy nowe piosenki.
2: Aga Burcan, Paweł Radziszewski.
4: Dziękujemy, pozdrawiamy.
2: Bardzo się cieszę, że byliście ze mną i mogliśmy odtwarzać piosenki z waszej płyty po 20 latach.

0: powtórzyć. Zwłaszcza ten saksofon, który miał kończyć wszystko. Powiem szczerze, poza tym saksofonem, wiem, że plastiki słuchają. To nawet dzisiaj w wyobrażeniu, co się działo wtedy w muzyce, to dzisiaj nawet brzmi bezkompromisowo. Po prostu zrobili swoje, bo tak chcieli. I tyle. I słusznie zresztą. I dzisiaj jest jakiś klimat w tym i jest kierunek przede wszystkim. No dzisiaj wielu może się poszczycić, że przez te ostatnie 20 lat zagrało takie dźwięki, ale dopiero po plastikach. No i tyle w tej sprawie.
1: Popołudnie bez pośpiechu.
0: A u nas tak z nowościami, ale jak są remiksy, to też się przydadzą. Dua Lipa.

Takie roztańczenie, Dua Lipa, no i remix Purple Disco Machine oczywiście, ale plastiki po pierwsze też potrafią roztańczyć człowieka, a po drugie remiksują przez cały czas, no i produkują, bo są też zespołem producenckim, to też wielu artystów na pewno może się odnieść do tego, że w ich studiu pracowali. A Dua Lipa z koncertami, właściwie fragmentami swojego koncertu.

Training season. To jest The Royal Albert Hall i tam Dua Lipa szaleje ze swoją publicznością, ze swoimi fanami. To jest jeden tylko fragment na razie, no, ale jest taki koncert, proszę go zauważyć. Jeszcze niby trochę roztańczenia, jeszcze trochę muzyki sprzed lat w inspiracjach, tu usłyszymy za moment, ale to już będzie przejście do zupełnie innej muzyki. Wróci temat studia Radia Łódź, koncertów u nas, no i będzie też rozmowa. To tyle na razie zapowiem.

0: To jest Almost Monday, też z nowszych nagrań Better Late Than Never, czyli lepiej późno niż wcale. No, 18 października to nie będzie jeszcze za późno. 18 października z kolei u nas w naszym studiu zagra Isn't the Black Trees. Poczynili pewne nagrania właśnie w naszym studiu radiowym, a 18 października zagrają na żywo dla Państwa. To będzie dopiero koncert. Z Izą Rekowską z Izzy and the Black Trees rozmawia Natalia Barcikowska.
1: Dzień dobry. Jest ze mną Izzy Rekowska z zespołu Izzy and the Black Trees.
2: Cześć, dzień dobry.
1: 18 października zagracie koncert w studiu imienia Henryka Debicha w Radiu Łódź, w którym to nagraliście swój ostatni album Kisses to Chaos. Jak wspominasz pracę nad albumem właśnie w tym miejscu?
2: Ten czas wspominam bardzo dobrze. Nagrywaliśmy ten album w paru częściach i tak naprawdę to nie była taka jedna sesja, tylko chyba trzy albo nawet cztery sesje. I pamiętam, że pierwsza sesja była latem 2024 roku, czyli już jakiś czas temu, ale naprawdę byłam pod wrażeniem w ogóle samej Łodzi, jak dużo się zmienia w tym mieście i to też zainspirowało sporo piosenek na albumie.
1: I jak wyglądała ta współpraca z Marcinem Borsem i czym różniła się od tego, jak pracowaliście przy wcześniejszym albumie, czyli Revolution Comes in Waves?
2: Właściwie z Marcinem się bardzo dobrze poznaliśmy właśnie przy pierwszej płycie. Tutaj myślę, że po prostu część takiego zdenerwowania nam odpadło. Natomiast taką nowością to było samo studio i jakby ustawienie nas samych w środku tego studia. Ale tak rzeczywiście to studio pozwalało na to, że byliśmy wszyscy razem i mogliśmy bardziej poczuć, że to po prostu razem robimy. Poprzednio było trochę tak, że z doskoku każdy swoje ścieżki wbijał osobno tak naprawdę.
1: Pytanie jeszcze o tę Łódź. Co was tak właściwie zaskoczyło najbardziej? Czy może zainspirowało, czy jakieś elementy? Co to było?
2: Właśnie, było tak naprawdę parę takich miejsc, bo mieszkaliśmy w apartamencie, znaczy w mieszkaniu znajomego, który też był związany właśnie z Akademią Filmową. On nas trochę wprowadził właśnie w klimat Łodzi i poopowiadał parę rzeczy interesujących. Na przykład mieliśmy spotkanie w łódzkim YMCA i gdzieś tam właśnie to miejsce też potem się znalazło w piosence, na przykład Restless Nights. No a drugim takim rzeczywiście dosyć mocnym elementem to jest kino Wolność i film Ucieczka z kina Wolność, który się znajduje, bezpośrednio też zainspirował utwór pierwszy otwierający płytę, czyli Escape from the Liberty Cinema.
1: Jest też utwór This Land is Ours, który nawiązuje do radia.
2: Tak, rzeczywiście. To rzeczywiście było... Tekst był zainspirowany opowieściami chyba Marcina o właśnie co się w radio i w Radio Łódź działo w ostatnich latach. I to była taka bezpośrednia inspiracja do tego tekstu. A tekst można sobie też zinterpretować w różny sposób. Ale co ciekawe, właśnie Marcin jest taką osobą, która ma strasznie dużo opowieści i potrafi zainspirować. Co zaczynaliśmy pracę nad tym albumem, powstawały szkice, to właśnie często nie wiedziałam, że aż tak dużo tej Łodzi się znajdzie właśnie w tekstach.
1: I jeśli chodzi o koncerty, to graliście koncert w Radiu Łódź już w 2020 roku, chociaż wtedy to było bez publiczności. I wracacie tutaj po kilku latach. Co się przez ten czas zmieniło?
2: Wtedy pamiętam, chyba byliśmy po wydaniu pierwszej debiutańskiej płyty Trust No One i od tego czasu rzeczywiście dużo się zmieniło, bo mimo wszystko, mimo tego trudnego czasu graliśmy sporo koncertów. Zupełnie właśnie potem pojawiły się pomysły na drugą płytę i trzecią płytę i gdzieś myślę, że ta cały czas ta nasza też sceniczna prezencja czy w ogóle sposób grania nabrały jeszcze bardziej takiego bardziej ekspresyjnego czy pewnego tonu, I myślę, że staliśmy się takim po prostu już pełnoprawnym zespołem. Wtedy, w tym 2020 roku, to chyba był jeszcze jeden z takich pierwszych koncertów w takim pełnym składzie z Łukaszem i Mateuszem. I teraz właśnie, jeśli chodzi o ten koncert w Łodzi 18 października, to szykujemy taką niespodziankę, czy może już nie niespodziankę, mogę zdradzić, że właśnie też będzie z nami nasz pierwszy basista, który przejmuje rolę basisty w zespole i będzie i Łukasz, i Bartek Wrzosek. Także zobaczymy, szykujemy jakieś niespodzianki na dwa basy. Może jakieś utwory będą zagrane właśnie przez dwóch basistów naraz. Także spróbujemy zrobić taki eksperyment.

Z Izą z zespołu Izzy and the Black Trees rozmawiała Natalia Barcikowska. No i tak się wydało poprzez rozmowę, że 18 października zespół zagra w naszym studiu radiowym w Radiu Łódź. Tutaj nagrywali, tu wrócą, żeby na żywo zaprezentować to swoje granie, swoją muzykę. Będzie się więc działo. Proszę się szykować już gdzieś w notesie czy w kalendarzu sobie zanotować, że to właśnie ten termin to jedno z wydarzeń, które dziać się będą w Radiu Łódź, czy też będą związane z Radiem Łódź. Zapowiadałem już na początku audycji, że będę się do tego odnosił i to jest właśnie powód. Izzy and the Black Trees z nowej płyty. Wśród utworów wymienianych podczas rozmowy dziewczyny też wymieniły Restless Nights. No, to jest taka piosenka, może nawet moja ulubiona faktycznie z tego krążka. I tak zakończy się ta kolejna godzina naszego spotkania, ale to jest program z nowościami. On trwa do 20, więc słyszymy się po wiadomościach znowu.

0: Słuchasz Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Kiedy świat za oknem pędzi zbyt szybko, zwolnij tutaj. Kołatanie przedsionków, cisza między nutami, spokój między myślami. Muzyka od lat 80. po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam co tydzień.
3: Podnoszenie ciężarów.
4: Czy podnoszenie ciężarów?

0: Narodowego.
1: Laminia Sofa, każdy dzień zrobi ci.
2: Sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
1: Lamia Sofa, na każdy dzień.
3: Łódź ma swoje tajemnice. Niektóre z nich kryją się tuż pod twoimi stopami. Pod Placem Wolności czeka Dentka. Niezwykły kanał, który właśnie obchodzi 100 lat. Zejdź pod ziemię, przejdź się jego zabytkowym wnętrzem i odkryj fragment historii miasta ukryty pod stopami. Muzeum Kanału Dentka zaprasza do końca października. Aktualne dni i godziny otwarcia sprawdź na muzeum-lotz.pl. Odwiedź Muzeum Kanału Dentka i odkryj 100 lat historii kanalizacji.
4: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
5: Hot Wheels Stunt Show nadchodzi. 7 i 8 listopada. Łódź Atlas Arena. Prawdziwe samochody, motocykle i quady wykonają brawurowe akrobacje na żywo. GT Scorcher, Bone Shaker, Roger Dodger i wiele innych na żywo w Łodzi. Skoki z rampy, salta w tył, 10-metrowa pętla 360 i wiele więcej. To wszystko już w listopadzie. Pre-show party to możliwość obejrzenia pojazdów Hot Wheels z bliska. Hot Wheels Stunt Show. Bilety na livenation.pl.
6: Twoja firma nie czeka na przyszłość. Ona ją tworzy. Czas na wyróżnienie, które dotrzyma Ci kroku. Zgłoś się do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego Kwanty Biznesu. Podziękuj zespołowi, umocnij zaufanie wśród partnerów i udowodnij, że to Ty napędzasz łódzką gospodarkę. Wejdź na nagrodagospodarcza.lockie.pl i wyślij zgłoszenia do 30 września. Udział w konkursie jest bezpłatny. Kwanty Biznesu. Twój skok w przyszłość. W imieniu organizatora Województwa Łódzkiego serdecznie zapraszam. Piotr Wojtysiak, wicemarszałek Województwa Łódzkiego.
7: Po reklamie.
8: Już 19 w Radiu Łódź. Czas na wiadomości w naszym programie. Damian Grosicki.
9: Potrącenie pieszego przez pociąg w Sieradzu. Film Ojczyzna z łódzkimi akcentami, polskim kandydatem do Oscara. Łódzki amfiteatr na zdrowiu w opłakanym stanie. Pochmurny wieczór i sucha noc przed nami. Temperatura spadnie do 10 stopni. Potrącenie pieszego przez pociąg w Sieradzu. Do zdarzenia z udziałem pociągu relacji Wrocław Główny Białystok doszło kilka minut po godzinie 18 w okolicach ulicy Wojska Polskiego. Jak mówi Radiu Łódź starszy kapitan Krzysztof Ignaczak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu, ranna osoba jest pod opieką ratownictwa medycznego.
10: Stan jest nieznany, ale była jako przytomna traktowana. W pociągu podróżowało 370 osób. Na tą chwilę trwają ustalenia, czy będzie podstawiany pociąg zastępczy, czy też w inny sposób będzie organizowana komunikacja z tymi osobami.
9: Na miejscu pracują również funkcjonariusze policji.
7: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
9: Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego, polskim kandydatem do Oscara w kategorii najlepszy film zagraniczny. To polsko-włosko-francusko-niemiecka koprodukcja, której współproducentką jest łodzianka Ewa Puszczyńska. Za zdjęcia do filmu odpowiadał absolwent łódzkiej filmówki Łukasz Żal, a więcej Witold Banach.
11: Decyzję z uzasadnieniem ogłosił przewodniczący komisji oscarowej Jan Naszewski.
12: Wybraliśmy film, który jest kompletnym, wielowymiarowym dziełem sztuki, opowiadającym uniwersalną historię, będąc jednocześnie niepokojąco aktualnym. Uważamy, że ten film jest ważnym głosem polskiej kinematografii w europejskim dyskursie intelektualnym. Komisja jednogłośnie uznała film Ojczyzna reżyserii Pawła Pawlikowskiego za ten, który ma największe szanse w wyścigu po Oscara.
11: Producentka filmu Ewa Puszczyńska nie kryła radości po otrzymaniu nominacji.
13: Ogromne emocje, głos mi drży. Bardzo chciałam podziękować komisji za ten wybór. Bardzo, bardzo dziękuję. Naprawdę się wzruszam. Jestem bardzo szczęśliwa. Bardzo dziękuję.
11: W grudniu dowiemy się, jakie filmy trafiły na tak zwaną krótką oscarową listę.
9: Paweł Pawlikowski otrzymał w 2015 roku Oscara za film Ida, a w 2019 był nominowany do Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej za film Zimna Wojna. W tym roku szansę na nominację do Oscara ma też pełnometrażowy dokument Bez końca w reżyserii Michała Marczaka. Amfiteatr w Łódzkim Parku na Zdrowiu w opłakanym stanie. Problem zgłosił radiucie słuchacz, który poprosił o interwencję. Obiekt jest pokryty graffiti i od lat nie był odnawiany. Jak mówi Małgorzata Antczak z Urzędu Miasta Łodzi, amfiteatr wraz z otoczeniem ma potencjał, by ponownie służyć mieszkańcom.
0: Ewentualne prace wymagałyby wcześniejszego przygotowania odpowiedniego zakresu oraz zabezpieczenia finansowego. Miasto analizuje możliwości realizacji różnych

0: zadań dotyczących miejskich terenów rekreacyjnych, biorąc pod uwagę ich stan, potrzeby mieszkańców oraz oczywiście dostępne środki.
1: A jedną z możliwych dróg odnowienia amfiteatru w Parku na Zdrowiu jest łódzki budżet obywatelski.
2: Więcej na radiołódź.pl.
1: A na koniec zaglądamy ponownie na stadion przy Alei Piłsudskiego w Łodzi, gdzie miejscowy widzew podejmuje wieczystą Kraków. Na miejscu jest Robert Zwoliński.
3: I to już 34. minuta tego meczu. Widzew Łódź prowadzi z Wieczystą 1-0. Na to wszystko wydarzyło się w 19. minucie. Akcja prawą stroną Stipe Biłka. Próba zagrania do Karola Świderskiego. Ten uprzedzony przez Antonio Milicia, ale interwencja obrońcy Wieczystej. Pechowa piłka wpada do siatki zaskakującej bramkarza tego klubu Mateusza Kochalskiego, który nomen omen dostał dzisiaj powołanie do kadry. A teraz uwaga, bo niesamowita sytuacja. Kapuadi strzelał główką. Jeszcze do Witka Garcia. Jeszcze raz Kochalski. Jeszcze raz Garcia. Na trzeci metr, ale Kapuadi uprzedzony w ostatniej chwili. No bardzo, bardzo blisko widzewiacy zdobycia kolejnej bramki i tak naprawdę od początku tego meczu nacierają, mają przewagę i to, że prowadzą tylko 1-0, no to jest sukces jak na razie Wieczystej. W 34. minucie Widzew Wieczysta 1-0.
1: Relacja tekstowa z meczu na radiołódź.pl. Do meczu będziemy również wracać w serwisach sportowych, a na kolejne wiadomości zapraszam o 20:00.
4: Już nie ma 20 stopni, już 18, 19, gdzieniegdzie można spotkać w naszym regionie w nocy. Faktycznie 10 stopni, nawet 9 może się zdarzyć, ale nie będzie padać ani teraz, ani w nocy, ani jutro. Jutro temperatura 21 stopni, jutro wiatr słaby, bądź umiarkowany południowo-zachodnie.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: 6 minut po 19. Piotr Bielawski to zapraszam. Ostatnia godzina naszego spotkania, jeszcze z nowościami, a w środku ABC polskiego rapu. No to jest taka, powiedziałbym, zaskakująca premiera, bo może nieliczni tylko słyszeli, że Katarzyna Groniec nagrywa z organkiem.

I co państwo na to? Katarzyna Groniec, Organek i Halo. Tak nazywa się ta piosenka. Nie będę teraz opowiadał, czy będzie więcej piosenek. Na razie jest Halo. I co państwo na to? Na taką piosenkę. Katarzyna Groniec zawsze zaskakuje moim zdaniem, a Organek coraz częściej również współpracami. No to jak, biorąc pod uwagę myśl, którą wypowiedziałem, proszę sobie dopisywać, czy jest szansa, że na przykład więcej niespodzianek będzie na płycie Kasi Groniec. No i jaką drogą podąży Organek i co się jeszcze w jego życiu artystycznym wydarzy. Na razie też Misia Furtak. Moim zdaniem fajnie, że wreszcie po dłuższym czasie milczenia wróciła i też zaskakująco.

To jakby na marginesie to powiem, że Widzew remisuje już z Wieczystą 1-1. 3 minuty może do końca pierwszej połowy. No stało się i znowu remis. Na razie przynajmniej, ale jeszcze przecież trochę tej gry przed nimi. Widzew gra z Wieczystą Kraków 1-1. Ale to na marginesie, bo tak naprawdę teraz Misia Furtak, jej muzyka, jej nowe piosenki, gdzie mój rytm, tutaj skorzystałem z tego tematu muzycznego. A u niej gościnnie też Nosowska. Nie bój się.

0: patrzę. Patrzę.
1: Nososka. No i w końcu nososka. Tak to wyszło. Natomiast klasycy, bo nososka, teraz będę mówił o Waglu. Waglewski jest przecież klasykiem, do którego odnosimy się przez, kto by przypuszczał, 40 lat? 40 lat temu Bukiet Myśli powstał. To teraz, po 40 latach, odnaleziono w archiwum Polskiego Radia nagrania, które będą stanowić płytę 1986 WW. To jest materiał nagrany krótko przed Snopowią Załką. To jest materiał, który gdzieś tam sobie zabrzmiał. To nie było tak, że nie zabrzmiał wtedy w radiu. Może nie w całości, natomiast fajnie, że odtwarza się takie czasy dzięki temu, że znajduje się nagrania wcześniej niepublikowane w archiwach Polskiego Radia na przykład. Z nososką to chyba jest tak, że nie wiem, czy można by coś odszukać, czego nie wydała. No bo jak nagrywa, to już po prostu się pojawia i tyle. A tu proszę. Czyli Wojtek Waglewski ze swoim WW z płyty 1986 i Bukiet Myśli.

Taki to bukiet myśli. Pamiętam te czasy. W ogóle rok 1986 jakoś bardzo dobrze pamiętam. I wiem, dlaczego nawet go tak dobrze pamiętam. To zespół WW i wróci taka płyta wcześniej niewydana z materiałem niby historycznym, ale tak sobie teraz pomyślałem, jakże aktualne przemyślenia Wojtka Waglewskiego tam usłyszymy. Bo jeszcze pamiętam jeden fragment z tego wszystkiego. No dobrze, to jeszcze Bowską dorzucę, bo ma kolejną nową piosenkę. Tak zbiera teraz się na duży projekt. I tu gościnnie po prostu Kajtek, więc już będziemy szli no, w kierunku takiego rapu, hip-hopu polskiego. No bo później już będzie ABC polskiego rapu i Kamil Kijanka będzie zapraszał.

0: ABC polskiego rapu.
1: Dobry wieczór, przed mikrofonem Kamil Kijanka. Ostatni raz mam ogromną przyjemność, by spotkać się z Państwem i opowiedzieć nieco więcej o najważniejszych albumach i artystach, którzy przez ostatnie dekady wpływali na rozwój kultury hip-hopowej w naszym kraju. Zanim zdradzę, kogo będziemy dziś gościć, chciałbym przekazać garść informacji. 16 października w klubie Wejście Trzecie przy ulicy Struga 63 odbędzie się koncert Kula Janka Wesołka, którego gościliśmy jakiś czas temu w ABC polskiego rapu. Takie newsy sprawiają, że ta praca ma sens, a w kolejnych tygodniach czekają nas wyśmienite, tak myślę, występy zagranicznych artystów. 21 października Young Thug, a 3 listopada reprezentant Houston, czyli Don Toliver, oba te koncerty w łódzkiej Atlas Arenie. A teraz posłuchajmy próbki możliwości naszej dzisiejszej gościni.
2: Oh, mommy, yeah! Bułka z masłem, francuskie śniadania.

0: A gościem ABC Polskiego Rapu w Radiu Łódź jest Adrianna Mysiak, znana jako Adma. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie.
0: No, mnie jest bardzo miło z kilku powodów, co najmniej, ale przede wszystkim dlatego, że jesteś dopiero drugą kobietą w mojej audycji, która już trwa ponad 2 lata. Tym bardziej się cieszę, że możemy się dzisiaj spotkać i porozmawiać o rapie, który narodził się w miasteczku mniejszym niż kafelek w Monopolii. Tutaj tak
1: zgadza
0: zacznę.
1: Się. Tak. Narodził się w Chełmie, a skoro mówisz, że jestem drugą kobietą, to też jest mi bardzo miło, bo ja mam jakieś takie szczęście do dwójek. Urodziłam się 12 grudnia, więc dwójka to taka szczęśliwa liczba u mnie.
0: No i tego ci życzę, żeby ta pasa szczęścia tutaj trwała i wizyta w studiu także była przez ciebie bardzo miło wspominana. No i zacznijmy właśnie chronologicznie. Jak to się właśnie zaczęło, że w tym małym miasteczku narodziła się u ciebie pasja do hip-hopu? Bo zakładam, że na początku był rap z pozycji słuchacza. I czy były w tym gronie artystki, takie jak, nie wiem, Queen Latifah czy Lil Kim, czy jednak to była przede wszystkim męska reprezentacja hip-hopowa?
1: Moja początkowa droga jest, wydaje mi się, dość niestandardowa i ostatnio zdałam sobie z tego sprawę, bo nawet wcześniej aż tyle o tym nie mówiłam, a w sumie jest to, wydaje mi się, ciekawe, ponieważ pasja do tego, żeby pisać i do tego, żeby nagrywać, pojawiła się u mnie ze względu na to, że zaczęłam startować w konkursach recytatorskich, pisać wiersze, najpierw dla dzieci, ponieważ sama byłam dzieckiem i to w dodatku bardzo, bardzo wcześnie objawiły się te moje zainteresowania, ponieważ zanim nauczyłam się pisać i na początku wracałam do domu i po prostu mojej mamie sprzedawałam historyjki o tym, że chcę jej opowiedzieć, jaki piękny wierszyk dzisiaj pani w klasie nam pokazała, jakiego nas nauczyła. Moja mama na początku wierzyła w to, po czym po jakimś czasie zrozumiała, że coś za dużo jest tych wierszyków i one nie do końca się zgadzają z programem, który jest w podręczniku. I skrupulatnie oczywiście też spisywała te moje różne pomysły i wierszyki, rymy. Po czym właśnie już jak nabyłam umiejętność pisania, no to to przeszło w nieco inną twórczość, plus właśnie do tego to, że dużo poezji sprawdzałam z racji, że chciałam wygrywać te konkursy, więc szukałam jakichś wierszy, które dają różne możliwości na jak najlepsze ich zaprezentowanie i zdobycie tego pierwszego miejsca, bo wiadomo, to było najbardziej kuszące. Można było wygrać na przykład inną książkę z innymi wierszami, bo to takie nagrody były. Ale dla mnie bardzo wtedy jarające mnie, nie będę ukrywać. Więc nagle w pewnym momencie pojawił się rap i pomyślałam sobie, że skoro ja i tak tam sobie coś bazgrzę w zeszyciku, to może bym zaczęła się mierzyć też z tym, żeby robić to pod muzykę. I no to jest taka trochę wstydliwa opowieść, ale w moje ręce wpadła kaseta, na której był nagrany album The Eminem Show. No i tam jest kawałek Superman. I słuchając tego kawałka jako, nie wiem, chyba byłam wtedy w drugiej klasie podstawówki, także no wiecie, dziewczynka, małe dziecko, co ja miałam pojęcie o tworzeniu w ogóle muzyki, o produkcji muzyki. Nie jestem też z rodziny artystycznej, więc jakby u mnie nie ma muzyków. Ja myślałam po prostu, słuchajcie, że tam, jak jest taki fragment dialogu, to że po prostu to jest dziewczyna. A to tak naprawdę jest spiczowany wokal. Ale wtedy, jako ta 9-8-latka, ja święcie wierzyłam, byłam przekonana, że to jest kobieta. I to mnie po prostu tak zainspirowało, że nawet jak teraz ci to opowiadam, to mam tą scenę przed oczami, stoję w sypialni i po prostu odtwarzam to sobie, oczywiście jak mojej mamy nie ma w domu, bo rap był zakazany u mnie w domu. I jestem podekscytowana tym w ogóle, jak świetnie, nie rozumiejąc ani słowa, bo umówmy się, to jest bardzo wulgarny numer, więc nie rozumiejąc ani słowa, pełna pasji, stwierdziłam, Boże, ja też chcę to robić. Także u mnie to od tej jednak męskiej strony się rozpoczęło, myśląc, że jest to damski wokal.
0: Bardzo mi miło tego słuchać. Ja tutaj nadmienię, jeżeli ktoś miałby wątpliwości, no to pamiętajmy, że to były czasy grubo przed Spotify, przed YouTube'em, także nie można było sobie wszystkiego tak od ręki sprawdzić. Stąd takie pomyłki mogą być zasadne, zwłaszcza, że rozmawiamy o dziecku, które rozpoczynało swoją przygodę z muzyką. Ja tutaj się w takim razie uzewnętrznię i powiem ci, że kiedy ciebie słuchałem, to widziałem sporo punktów wspólnych, ponieważ moja pasja związana właśnie z rapem narodziła się także poprzez konkursy recytatorskie. Nawet wygrałem jeden jeden ogólnopolski konkurs recytujący Ludzie przeciwko ludziom fenomena.
1: Wow.
0: Także taka tutaj historia, tutaj przepraszam, że o sobie. Wróćmy jednak do ciebie.
1: Gratuluję w takim razie, bo mi się udało tylko na poziom wojewódzki. To jest mój taki najwyższy poziom, na który dotarłam. Ale opłacało się, bo dostałam punkty dodatkowe, więc dzięki temu mogłam pójść do najlepszego liceum w mieście. Ale tytułu nie zdobyłam. Niestety.
0: No ale słuchaj, ja teraz opowiadam o tych artystach, którzy w przeciwieństwie do mnie potrafią rymować i to ty jesteś moim gościem, nie odwrotnie, więc suma summarum ty wygrałaś.
1: Słuchaj, poczekajmy do końca, jeszcze się okaże, kto kogo o co będzie pytać, jeszcze nie wiesz.
0: A do rozmowy z Admą wrócimy już za chwilę.

0: Chciałbym teraz na chwilę zatrzymać się i porozmawiać o twoim ostatnim albumie, który niedawno obchodził rocznicę.
1: Tak.
0: I często jest tak, jak rozmawiam z artystami, że w momencie tworzenia ten materiał jest im bardzo bliski, a już na premierę niekoniecznie, bo już osłuchał się z tym albumem, wiele zmieniło się w życiu artysty, o którym opowiada. A z perspektywy roku myślę, że to wygląda jeszcze zupełnie inaczej. I moje pytanie pierwsze jest takie, na ile Admy w Admie jest obecnie, porównując właśnie to, o czym opowiadasz na albumie Admaland?
1: No, album Admaland przede wszystkim jest płytą koncepcyjną, więc ja tam weszłam też w rolę tej gospodyni, tego niezwykłego miejsca ze słodyczami i miejsca, w którym można posmakować różnych emocji.
0: Nawet gdzie jest trochę dziegciu, jeszcze dodajmy, prawda?
1: Jest trochę dziegciu, tak, tak, że to właśnie jest taki słodko-gorzki, bym powiedziała, album i cała w ogóle jakby koncepcja tej przestrzeni, w której się tam można znaleźć jako słuchacz. Więc też Adma tam musiała spełnić różne funkcje, które sobie wymyśliła, aby do każdej z tych przestrzeni dorobić muzykę, ponieważ jeżeli mamy płytę przed sobą, wydanie Admalandu, tam właśnie w środku, w okładce jest to wszystko rozpisane, że są jakby trzy sektory, w których klient, tak, osoba, gość może się poruszać. Po lewej stronie, tak jak teraz otwierasz, to po lewej stronie tam masz cały jakby świat opisany. I też z tego wynikały moje pewne koncepcje utworów. Chciałam przede wszystkim zrealizować płytę, która będzie radosna i od samego początku, kiedy ją włączysz, miała ci podnosić energię. Że, jak ja to mówię, banger za bangerkiem miał być. I po prostu nie odpuszczamy, tylko cały czas czujesz, że tam ten beat leci i po prostu się nie kończy wręcz, tak? Że ta adrenalina się tylko podbija, podbija, podbija. I sobie taki album właśnie zrealizowałam. Ja tutaj też, odnosząc się do tego, co powiedziałeś, to tak trochę cię zaskoczę, ale ja to w ogóle, to nawet nie jest perspektywa roczna dotycząca tego albumu, tylko ja go zaczęłam nagrywać w 2022 roku. Mhm. Więc posługując się tutaj takim korporacyjnym stwierdzeniem, mówi się czasami, jak się magazynuje niektóre produkty, że jest tak zwany danger stock. To jest coś takiego, że produkty się nie sprzedają i one zaczynają zalegać na magazynie, a to generuje koszta. No to przyznam, że niektóre te utwory były już takim trochę dla mnie danger stockiem, czyli zostało zainwestowane w nie jakieś tam kwoty, pieniądze. Mhm. No, nawet jeśli bym chciała to zmienić, to stwierdziłam, nie, musisz być konsekwentna, trzeba to dokończyć. Miałaś taki pomysł, tak sobie to wymyśliłaś, proszę bardzo, kończymy.
0: Przyznałaś sobie approval na to tutaj,
1: dokładnie,
0: korporacyjnym językiem.
1: Tak, dokładnie. I po prostu jakby trzeba dowieść temat. I ten temat dowiozłam. Sprawdziłam się też w takiej formule, czyli robienia płyty, która jest, no bym powiedziała, taka... żeby użyć dobrego słowa, bo jest na to takie jedno ładne słowo. O komercyjnym charakterze. Mm-hmm. I dostaję takie informacje zwrotne, że jeżeli chodzi o produkcję, produkcję w znaczeniu nie tylko, że muzycznie, tylko ogólnie jako spójność, tak? No bo ja byłam producentem wykonawczym tego albumu, czyli ja to sobie wszystko, wiecie, wymyśliłam, dobierałam produkcję, podmienialiśmy też te produkcje w międzyczasie, żeby właśnie te danger stocki odświeżyć, żeby one miały świeże brzmienie, no bo jednak w rapie 2 miesiące robią ogromną różnicę już nawet w brzmieniu, a co dopiero, kiedy tamte niektóre numery leżały po 3 lata. I czekały na różne tam rzeczy, które musiały się wokół nich wydarzyć. Więc jako osoba odpowiedzialna za dopięcie tego, to wyszło mi to, wydaje mi się, naprawdę schludnie z efektem, który chciałam osiągnąć i osiągnęłam. Jest to płytka wesoła. To jest płytka, której można sobie posłuchać właśnie na lato, to jest, nie wiem, na wakacje jak ktoś będzie jechać, naprawdę polecam właśnie w takich okolicznościach. Natomiast ma też przybłyski refleksyjne tam, ale są to bardziej takie elementy, tak, niż całość albumu. Całość albumu nie opiera się na ciężkich tematach.
0: Skoro jesteśmy w Łodzi, to chciałbym zapytać cię o współpracę z dobrze znanymi tutaj, lubianymi, cenionymi producentami Chrisem Korczakiem i Kubą Ptaszyńskim, których serdecznie pozdrawiamy.
1: Tak, pozdrawiamy.
0: Troszeczkę o ich projekcie rozmawialiśmy i ja nie ukrywam, kiedy dowiedziałem się, że wygrałaś ten projekt, zaproszenie do współpracy, to byłem troszeczkę zdziwiony, bo jednak jesteś artystką, tutaj nie czarujmy się, o pewnej już wyrobionej pozycji, marce, która już w branży trochę jest, a mimo to jednak podjęłaś się tego wyzwania, aby tutaj przyjechać. Dlaczego?
1: Historia jest taka, że siedzę sobie, jest zima, na chacie, druga w nocy, nie mogę spać i scrolluję sobie media społecznościowe. No i nagle mi się reklama wyświetliła. Dołącz do Akademii Joy Studio. Nie? Zaczynam o tym czytać. Czytam. No i że jakby jest to projekt otwarty, tak? Czyli nie ma jakichś, nie wiem, obostrzeń związanych z wiekiem, nie wiem, poziomem rozpoznawalności. Jest po prostu dla każdego muzyka, który ma ochotę się zgłosić. No i że te zgłoszenia będą rozpatrywane. I niewiele myśląc, to jest takie zabawne, bo to naprawdę spontanicznie bardzo się wydarzyło, ja stwierdziłam, że jestem w jakimś takim momencie trochę utknięcia artystycznie, że po prostu brakuje mi bodźców, ale takich pozytywnych, ludzi, z którymi miałabym wspólne tematy, że chciałabym się dostymulować, mówiąc wprost, tak społecznie, i pomyślałam, że ja wyślę. Że może być tak, że mnie nie wybiorą właśnie też ze względu na to, co przed chwilą powiedziałeś, choć ja aż tak takiego fantastycznego mniemania o sobie nie mam, ale rzeczywiście trochę już tutaj tam ponagrywałam, o tak chyba bym to nazwała. Coś tam powydawałam, coś tam ponagrywałam, ale pomyślałam sobie, że kto nie próbuje, ten nie pije szampana i po prostu trzeba to przetestować. To jest najfantastyczniejsze wydarzenie pierwszego półrocza 2026 roku dla mnie. W moim życiu, jako dla muzyka.
0: Zachęcam do sprawdzenia strony Radia Łódź. Tam znajdzie się o wiele dłuższa, ciekawa rozmowa z naszym dzisiejszym gościem. A za ostatnie 103. spotkanie z polskim rapem w Radiu Łódź dziękuję, Kamil Kijanka. Do usłyszenia gdzieś kiedyś.

To Lor i Błażej Król z nowości. Błażej Król, niezależny artysta, bardzo ciekawy, lubiący różne współprace, lubiący sprawdzić się w różnych gatunkach muzycznych z różnymi artystami, a Lor już od pewnego czasu przecież te duety tworzy, więc nie dziwię się, że doszło i do tego spotkania. Błażej Król też przecież ze współgłosami ostatnio, no jest tego trochę, dorzucając jeszcze taką płytę, którą zrobił dla Muzeum Powstania Warszawskiego w związku z tym, że była rocznica, kolejna rocznica wybuchu tego powstania. To Błażej Król będzie kończył ten dzisiejszy program, a ja zapraszam jutro o 14. I jeszcze trochę nowości. Po raz ostatni, tak na zakończenie sezonu wakacyjnego, to te hity lata będziemy odtwarzać. Piotr Bilawski, dziękuję pięknie. Maciej Werk powita Państwa po 20.

0: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
1: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
2: Tworzymy rodzinę.
3: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
4: www.domwłodzi.org.
5: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
6: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
7: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś. Ogłoszenie społeczne.
1: Jest 20. Tu Radio Łódź, Damian Giersicki, zapraszam na wiadomości. Stoi za sukcesem Wiedźmina i Cyberpunka. Dziś odebrał Nagrodę Miasta Łodzi. Szczegóły za chwilę. Fani komiksów i gier zjeżdżają m.in. do EC1. Film Ojczyzna powalczy w przyszłym roku o Oscara. Chłodno w nocy, bo do 10 stopni, jutro zaś przyjemnie, do 21. Jeden z najwybitniejszych twórców polskiej branży gier komputerowych z Nagrodą Miasta Łodzi, Adam Badowski, współtwórca sukcesu Wiedźmina i Cyberpunka, został uhonorowany przez Radę Miejską. Jak to mówi Radio Łódź, nagrodzony twórca gier, chociaż nie mieszka już w Łodzi, nadal jest silnie związany z miastem.
8: Łódź mnie kształtowała, jeśli chodzi o wrażliwość i takie wyczucie i smak, ale jednocześnie taki brak pokory. Chcemy, żeby te gry były drażniące, takie niekomfortowe, poruszały różne tematy, które może nie są poruszane zbyt często w popkulturze.
9: Przede wszystkim rozsławia Łódź i Polskę na całym świecie. Wiedźmin, który stał się takim naszym promotorem polskiej myśli technologicznej w zakresie produkcji gier komputerowych.
1: Dodaje prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. Adam Badowski urodził się w 1975 roku i ukończył filozofię na Uniwersytecie Łódzkim. W 2013 roku otrzymał Krzyż Kawalerii Orderu Odrodzenia Polski za wpływ na rozwój polskiej przedsiębiorczości.
10: Więcej na radiołódź.pl.
1: Prezydent USA zadowolony z tempa rozmów z Polską w sprawie stałej bazy amerykańskich wojsk lądowych. Donald Trump we wpisie w Truth Social ogłosił, że jeśli wszystko pójdzie dobrze, to wkrótce zapadnie ostateczna decyzja co do lokalizacji. Chwalił przy tym dobre relacje z prezydentem Karolem Nawrockim. Pytany o ten wpis prezydencki minister Marcin Przydacz ocenił, że komunikat z Białego Domu należy odczytywać jako zielone światło, jeśli chodzi o stałą bazę wojsk USA nad Wisłą.
11: To, co zostało jeszcze do wynegocjowania, to są takie, powiedziałbym, szczegóły dotyczące ważne, ale wynikające z tej decyzji, czyli kwestia lokalizacji, jak ma wyglądać infrastruktura, gdzie będą szkoły, gdzie będzie szpital.
1: Prezydent USA, ogłaszając, że w sprawie amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce dokonują się znaczący postęp, nie podał jednak żadnych szczegółów. Donald Trump zastrzegł też, że decyzja jeszcze nie zapadła. Konsultacje w sprawie stałej obecności amerykańskich wojsk nad Wisłą będzie prowadził w Waszyngtonie w najbliższym czasie wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Łódź, stolicą popkultury. W ten weekend rusza 37. Międzynarodowy Festiwal Gier i Komiksu. To największa tego typu impreza w Polsce. Na uczestników czekają dziesiątki atrakcji w Atlas Arenie, Sport Arenie, a także w kompleksie EC1. Jak podkreśla dyrektor festiwalu Adam Radoń, tegoroczny program jest wyjątkowo bogaty.
12: Międzynarodowa śmietanka twórców komiksu. Wracamy do wielkich rozgrywek gier komputerowych. Premiery, spotkania z artystami, z autorami, nasze sceny dedykacji, scena festiwalowa, gdzie oczywiście Wiedźminowy cosplay.
1: Nie zabraknie paneli dyskusyjnych, warsztatów, konkursów i stoisk z komiksami. Będzie można wziąć też udział w turniejach gier planszowych, malowaniu figurek czy sesjach gier fabularnych. Pełny harmonogram dostępny jest na stronie festiwalu.
10: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
1: Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego polskim kandydatem do Oscara w kategorii najlepszy film zagraniczny. Decyzję ogłosił Polski Instytut Sztuki Filmowej. Producentka filmu Łodzianka Ewa Puszczyńska w rozmowie z Polskim Radiem powiedziała, że choć to już kolejna nominacja do Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej, to cieszy w taki sam sposób.
2: Zrobiliśmy wybitny film i Oscary tego nie zmienią. Ten film z Oscarem nie będzie lepszy i bez Oscara nie będzie

0: będzie gorszy. Oczywiście cudownie jest dostać Oscara, bo tak się twórcy umówili, że to jest najważniejsza filmowa nagroda.
1: Ojczyzna to historia pisarza Tomasza Manna i jego córki wyruszających w podróż po powojennych Niemczech. W grudniu dowiemy się, jakie filmy trafiły na krótką oscarową listę. W styczniu 2027 roku poznamy pełną listę nominacji, a gala wręczenia Oscarów odbędzie się 14 marca. Kolejne wiadomości o 21, a przed nami serwis sportowy. W studiu jest już Piotr Andrzejczak.
2: Piłkarze rozpoczęli 9. kolejkę rozgrywek Ekstraklasy. Na stadionie przy Alei Piłsudskiego trwa mecz Widzewa z Wieczystą, a spotkanie ogląda Robert Zwoliński.
3: A w tym momencie już 75. minuta i Widzew prowadzi 2-1. Do przerwy był remis 1-1. W 19. minucie Widzewiacy zdobywają bramkę po samobójczym trafieniu Antonio Milicia. Akcję przeprowadził Chorwat Stipe Biuk. Szukał w polu karnym Karola Świderskiego, no ale Milić przejął piłkę no i na wślizgu wpakował ją do własnej bramki. W 37. minucie Wieczysta, która w tej pierwszej połowie no niemalże nie istniała, jeśli chodzi o ofensywę, wyprowadziła kontratak. Najpierw błąd Wiśniewskiego, który źle obliczył tor lotu piłki, nie trafił w piłkę głową. Później Krajewski trącił tylko piłkę, czym wyprowadził na czystą pozycję Piazona. No i Brazylijczyk podciął piłkę nad wychodzącym Drągowskim, pakując ją do siatki. Po chwili jeszcze raz doskonałą okazję mieli goście, tym razem De La Rosa sam na same z Drągowskim, ale bramkarz Widzewa wychodzi górą z tego starcia. Podobnie jak Mateusz Kochalski, bramkarz Wieczystej kilka razy w pierwszej połowie ratował swoją drużynę przed utratą gola, ale nie uratował. W 65. minucie zgranie rezerwowego Sebastiana Bergiera po podaniu od Biuka, no i huknął z lewej strony pola karnego lewą nogą Mario Garcia. Hiszpański obrońca Widzewa trafił do siatki. Kochalski chyba tej piłki to nawet nie widział, no i od 65. minuty Widzew prowadzi 2-1, a w tym momencie 77. minuta na zegarze.
2: Tyle Robert Zwoliński, relacja z tego spotkania na naszej stronie radiowłódz.pl. A dziś jeszcze Wisła Kraków zagra ze Śląskiem Wrocław. Trener piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban ogłosił powołanie na pierwsze zgrupowanie kadry przed meczami Ligi Narodów. Szanse na występ dostaną dwaj piłkarze Widzewa, Przemysław Wiśniewski i Karol Świderski. Najbliższy mecz Ligi Narodów nasi rozegrają 25 września w Warszawie z Bośnią i Hercegowiną. A w Łodzi odbędzie się jutro po raz pierwszy w historii półmaraton. W biegu wystartuje około 5000 biegaczy. Start i meta zlokalizowane są na terenie EC1, a trasa została tak ułożona, żeby pokazać najpiękniejsze zakątki naszego miasta, podkreśla Jacek Chmiel, dyrektor biegu.
4: Z takich ciekawszych ulic, no to na pewno wschodnia Narutowicza, przebiegną zawodnicy obok Teatru Wielkiego. Będą też stare zabudowania ulicy Przędzalnianej oraz Typczy Tominieckiego. Będziemy biegli ulicą Piotrkowską zarówno po południowej stronie, jak i po północy. No i oczywiście teren EC1.
2: A rywalizacja półmaratończyków rozpocznie się jutro o godzinie 19. A następne wiadomości sportowe po 22.
1: Zachmurzenie na ogół umiarkowane i duże, to duże jest chociażby nad Skierniewicami przy Jeżowie, czy też za Aleksandrowem Łódzkim i Zgierzem w stronę Piątku i może też z tych chmur popadać. Teraz na radiowym termometrze mamy 18 stopni. W nocy ta temperatura spadnie od 9 do 10 stopni, natomiast sobota będzie w miarę przyjemna, bo temperatura maksymalna wyniesie od 20 do 21 stopni.
5: Hello, here is Bartos, Karl Bartos, and you are listening to Back Show.
6: This is Jean-Jacques Bernard from The Stranglers.
7: Hello, people, I'm Boyd George, and you're
8: listening to Different Minds.
9: You are listening to the Tutti Frutti Book Show. My name is
10: Hi there, this is Tori Amos, and you are listening to Tutti Frutti Work Show.
11: Hi, I'm Mitch, you're listening to Tutti Frutti Work Show.
12: One, two, three, one, two, three.

Tutti Frutti Werkshow, Radio Łódź Maciej Werk, witam serdecznie. O, to jeszcze skończyli. No właśnie, Patrycja Wołośnic program realizuje, a przywitali nas bitersi w drugiej wersji, take drugi nagrania Norwegian Wood. To jest taka wersja, która zapowiada reedycję i remaster albumu Rubber Soul. I tam się znajdą różne ciekawe historie, między innymi właśnie ten utwór w tej wersji, gdzie George Harrison dość mocno grał na sitarze. No to teraz przechodzimy do nowości politycznych.

No właśnie, tak się to jakoś połączyło wspaniale. Nigdy nie myślałem, że zagram McLemora w audycji, a jednak się stało. Mądrze mówi, prawi, dobrze, to niech mu będzie. Próbuję teraz znaleźć utwór, który aktualnie też będzie pasował. Państwo chwilkę poczekają, a ja opowiem historię o tym utworze, który był przed chwilą krótki, ale za to treściwy. Radioaktywny blok, Brygada Kryzys, oczywiście legendarny polski zespół, i chciałem z ogromną przyjemnością teraz zakomunikować taką nowinę, bo Festiwal Producentów Muzycznych Sound Edit się zbliża wielkimi krokami za miesiąc i wręczamy tam nagrodę Człowieka ze Złotym Uchem, która w tym roku trafi między innymi do właśnie, to zaraz też będzie, do Ziemka Kosmowskiego, który też pasuje do klimatu dzisiejszego początku audycji, do Bogdana Konradzkiego, którego grałem w ubiegłym tygodniu z jego projektem bardzo też znanym, ale też trafi do Iggy Popa, bo mamy 50-lecie punk rocka w tym roku i właśnie też postanowiliśmy nagrodzić pośmiertnie niestety Roberta Brylewskiego, człowieka, który w tym punk rocku dużo powiedział w naszym kraju, ale też był producentem muzycznym, więc tak naprawdę się zapowiada taki wieczór trochę wspominkowo-retrospektywno-sentymentalny, ale też z pazurem.

0: Ziemek Kosmowski i Muniek Staszczyk na Bliskim Wschodzie. Oczywiście utwór zespołu Brak, czyli prekursorów punk rocka, naszych łódzkich prekursorów, i właśnie również za to Ziemek Kosmowski otrzyma nagrodę Człowieka ze Złotym Uchem. A skoro jesteśmy przy Muńku, to Muniek będzie też gościem Walusia Kraksy Kryzysa w naszym radiowym studio, też w ramach festiwalu Sound Edit. Koncert 26 października w poniedziałek. Miejsc coraz mniej, więc gorąco polecam, żeby już te bilety mieć, bo za chwilę ich nie będzie. No bo tutaj będzie pięknych paru gości, nie tylko Muniek oczywiście. Natomiast skoro jesteśmy przy tych nagrodach Człowieka ze Złotym Uchem i festiwalu Sound Edit, to Lech Janerka swego czasu otrzymał tę nagrodę za szczególną wrażliwość muzyczną i kunszt słowa. I właśnie w tym roku Lech Janerka żegna się ze sceną koncertową. Postanowił już się wymiksować z grania na żywo. Miałem okazję widzieć się z Lechem i widzieć jego koncert w ubiegłą niedzielę w Radomiu. Znakomicie zagrał, pięknie to brzmi. Zaczyna się to tak i pewnie w Łodzi będzie podobnie. Także 25 października Lech Janerka po raz ostatni zagra w Łodzi w znakomitym towarzystwie.
1: To wrogie terytorium, konkwista mi wychodzi bokiem. Odlećmy stąd na chwilę. Odlećmy stąd najbliższym lotem. Tam, gdzie gwiazdy nic nie mówią. Nikt nie spyta.

uwierzyć w coś i wziąć to w ręce. Niech trochę się ogrzeje. A może zmieni się w coś więcej. W Bożene od milczenia. Gościa.

Lech Janerka, kłaniam się. Proszę Państwa, 25 października w klubie Wytwórnia w Łodzi w ramach festiwalu Sound Edit zagram swój ostatni łódzki koncert. No niestety po 40 kilku latach grania na scenach przyszedł czas, żeby zamykać teatrzyk. Gorąco zapraszam.

Będzie można lewitować i grawitować pewnie na sam koniec, kiedy Lechia Nerka po raz ostatni stanie na łódzkiej scenie 25 października w klubie Wytwórnia na festiwalu Sound Edita. Wcześniej na tej scenie stanie znakomity wokalista, były wokalista grupy The Stranglers, Hugh Cornwell.

Ciekawe, czy ten utwór wybrzmi na festiwalu Sound Edit z ust Hugh Cornwella. Dla tych z Państwa, którzy nie słuchali naszych wiadomości radiowych, to przypominam, że jutro zaczyna się festiwal gier i komiksów. No i cóż mogę teraz zagrać? The Who!

Tak, proszę Państwa, widziałem film parę dni temu, wygodny fotel, multikino, leżałem sobie i szczerze mówiąc trochę myślałem, że przysnę, bo moja recenzja jest tego filmu taka, że jest za długi przede wszystkim. Pokazuje, no oczywiście oddanie i kult wielkiego powrotu, chyba największego powrotu w historii muzyki ostatnich lat, oczywiście z takich, które wydawały się nierealne, ale realne być mogły, bo członkowie zespołu żyli, choć nie rozmawiali ze sobą przez 15 lat. Nadal uważam, że jest to pewnego rodzaju chwyt marketingowy, że bracia przez 15 lat nie rozmawiali, ale tak z tego wynika, że nie rozmawiali, a ich dzieci się też nie poznały, dopiero na trasie się poznały i zaprzyjaźniły. Wiadomo, wspólne interesy i zamiłowanie do klubów piłkarskich i napojów wyskokowych czyni cuda, szczególnie w Wielkiej Brytanii. Warto zobaczyć film, czy chcę zobaczyć koncert Oasis? Pewnie będę do tego trochę zmuszony, jako ojciec miłośnika Oasis, a nawet dwóch. Ale żebym jakoś tak bardzo pragnął, już kiedyś widziałem Oasis, szczerze mówiąc, w Polsce. Jedną, drugą. Na wypełnionym, przepraszam, niewypełnionym, pustym niemalże torwarze wtedy warszawskim. Któryś z braci nie dotarł, nie pamiętam, który. Chyba Liam się obraził wtedy. Nie zrobiło to na mnie wielkiego wrażenia, natomiast film gorąco polecam. Jeśli ktoś ma 20 minut za dużo, to tyle powinien być krótszy, to można sobie to zobaczyć. Muzycznie wiadomo, świetnie to brzmi. Postać Bonheada jawi się jako spoiwo muzyczne i nie tylko. Myślę, że to taki człowiek jak Andy Fletcher kiedyś był w Depeche Mode, że podobno potrafił komunikować ze sobą dwóch skłóconych liderów i frontmenów zespołu Depeche Mode w tamtym przypadku. No dobrze, ale jeżeli jesteśmy w tych klimatach, to Johnny Marr stał się bogatszy o 4 miliony funtów, jakoś tak, czy dolarów, bo właśnie wczoraj w Christie's londyńskim odbyła się aukcja jego gitar. Zresztą do filmie, który tą aukcję promował, pojawił się Noel Gallagher i opowiadał, jak to właśnie uratował im sesję pierwszą Oasis Johnny Marr, pożyczając różne drogie gitary, które właśnie zostały sprzedane. Ja Johnny Marra w tym roku widziałem po raz pierwszy w życiu, nie dość, że na scenie, to jeszcze porozmawialiśmy. Jest to fantastyczny człowiek, super miły człowiek i w dodatku nagrał utwór, który absolutnie jest u mnie zapętlony od wielu, wielu tygodni. Teraz ten utwór Państwu przekazuję z radością.

Wspaniały zupełnie utwór. Actor Attractor, Johnny Marr. Przemiły człowiek, świetny gitarzysta. Cóż mogę powiedzieć? Spełniłem jakieś tam swoje zapotrzebowanie na zobaczenie kogoś, kogo jeszcze nigdy wcześniej nie widziałem na żywo i naprawdę gorąco polecam. W ogóle to nie było rozczarowujące. Ale chyba, że o tym mówiłem na naszej antenie jako retrospekcję z Katowic. No i to zabawne, bo właściwie widziałem Morrisseya parę razy i Johnny Marra i tak jakbym zobaczył The Smith trochę, ale w sumie to nie widziałem The Smith, no bo widziałem wokalistę bez gitary i gitarzystę bez wokalu. Choć każdy bardzo się starał, żeby te luki wypełnić, ale jak wiadomo, nie jest to takie proste, szczególnie gdy jest się tak bardzo charakterystycznym gitarzystą i tak bardzo charakterystyczną postacią jak Morrissey. To teraz będzie seria nowości, dokładnie 3 utwory, ale z jednej płyty, która się dziś ukazała. Jest to płyta 10 w dyskografii wokalistki, którą bardzo lubię. Bywa różnie z jej płytami, jeżeli chodzi o utrzymanie poziomu równości. Tej w całości jeszcze nie słyszałem, bo wyszła dziś. Pani się nazywa Miley Cyrus. Płyta zatytułowana jest zatytułowana tak jak utwór, którego zaraz posłuchamy, czyli Bass Persuaders. Let's go.

Jak to zwykle w przypadku światowych, i nie tylko zresztą światowych produkcji, przypadku nie ma, utwór ten miksował Mark, przepraszam cię Marku, Spike Sztęcie. Mark Spike Sztęt, człowiek, którego próbuje ściągnąć do Łodzi na Sound Edit od lat 18 i za każdym razem, kiedy do niego piszę, to mówi, że bardzo cię przepraszam, ale tym razem jestem zajęty, bo on cały czas miksuje, cały czas, i te wszystkie jego miksy są po prostu znakomite. Ale na tej płycie jest lista płac bardzo długa i pewnie dlatego te utwory też tak dobrze brzmią, jak to w przypadku Miley Cyrus zresztą. Pominę dzisiaj utwór, w którym się pojawia gościnnie Wayne Coyne z Flaming Lips. Pewnie w następnej audycji, właśnie od razu Państwu mówię, że za tydzień Tutti Frutti Workshop będzie off. No to jeszcze dwa utwory Miley Cyrus z tej płyty do końca tej godziny programu.

0: Słuchasz Radia Łódź.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: A gdyby Stanisław Wyspiański mógł opowiedzieć o sobie samym?
3: W tym okresie bardzo zbliżyłem się z Teosią. Latem wyjechaliśmy do jej rodzinnej wsi Konary pod Krakowem. Wkrótce urodziło się nasze drugie dziecko, synek Mietek. Wreszcie we wrześniu 1900 roku zdecydowałem się na ślub. Wahałem się długo i wielokrotnie pytałem samego siebie, czy ja ją mogę kochać.

0: lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
1: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Jest 21. Tu Radio Łódź, Damian Grosicki, zapraszam na wiadomości. Ostatnie ciepłe dni przed nami. Od poniedziałku ma być znacznie chłodniej i deszczowo. Bełchatowski Szpital Wojewódzki modernizuje lądowisko dla lotniczego podlotowia ratunkowego. Wzrost dojrzałych powołań do seminarium w porównaniu z młodszymi kandydatami. Gdzieniegdzie przelotnie pada, jutro sucho i ciepło. A zaczynamy od meczu Widzewa Łódź z Wieczystą Kraków. Zakończyło się spotkanie 9. kolejki PKO Ekstraklasy. Spotkanie z podziałem punktów, a więcej ze stadionu przy Piłsudskiego Robert Zwoliński.
4: Piłkarze Widzewa Łódź remisują z Wieczystą Kraków 2-2, choć ten wynik mógł być naprawdę dużo wyższy. No i widzewiacy mogli też ten mecz wygrać. Szczególnie w pierwszej połowie prezentowali się dużo lepiej, mieli dużo więcej sytuacji, ale ona zakończyła się remisem 1-1. Najpierw samobójcze trafienie Milicia po stronie Wieczystej, a później wyrównał dla Krakowian Lukas Piazon. W drugiej połowie ponownie najpierw na prowadzeniu widzewiacy, tym razem potężne uderzenie Mario Garcia, które dało prowadzenie w 65. minucie, ale wyrównał tym razem ten, który strzelił pierwszego gola do własnej siatki. Tym razem Antonio Milić trafił do tej właściwej i Widzew Łódź z Wieczystą Kraków remisuje 2-2.
3: Widzew nadal czeka na pierwszą wygraną na własnym stadionie. Kolejna okazja będzie dopiero 16 października z Wisłą Kraków. Nieco wcześniej na wyjeździe widzewiacy zagrają jeszcze z Piastem Gliwice.
2: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
3: Nadchodzi jesień, przed nami być może ostatni ciepły weekend. W sobotę i w niedzielę termometry przekroczą 20 stopni Celsjusza. Od poniedziałku trzeba się jednak liczyć z gwałtownym spadkiem temperatury, mówi Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
5: Pierwsza połowa przyszłego tygodnia ze zmienną pogodą, z przelotnymi opadami deszczu, a w poniedziałek i wtorek także z porwistym północno-zachodnim wiatrem będzie też wyraźnie chłodniej z temperaturą maksymalną około 16 stopni.
3: A deszczowa aura w regionie potrwa co najmniej do środy.
2: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
3: Nowoczesne lądowisko lotniczego podlotowia ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim w Bełchatowie. Przyjmowanie pacjentów ma być łatwiejsze, m.in. dzięki zadaszonemu przejściu łączącemu lądowisko z budynkiem szpitala. Według mieszkańców Bełchatowa funkcjonowanie takiego lądowiska jest niezwykle ważne w szybkim udzielaniu pomocy w nagłych przypadkach.
6: Oczywiście, czy gdzieś wypadek na drodze, czy coś, czy na czerwonych światłach, no zawsze jest bezpiecznie, jak wyląduje helikopter, niż tam karetka jedzie.
7: No to bardzo dobrze. No. Dla ratowania ludzi szybko potrzebne takie niezwłoczne ratowanie życia. No przede wszystkim Korki, Czapliniecka to jest zatłoczona, tu jest godzina szczytu, to tu naprawdę jest masakra.
8: Oczywiście, tu nie mamy porównania drogi powietrznej z drogą lądową. Szybciej i bezpiecznie.
3: Koszt modernizacji to niespełna 2 miliony złotych. Pieniądze pochodzą z Funduszu Medycznego.
2: Więcej na radiołódź.pl.
3: Do ogólnopolskiego seminarium 35+. Przyjęto w tym roku 2 razy więcej mężczyzn niż do Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Obie instytucje dzielą ten sam budynek, jednak ta pierwsza kształci wyłącznie kandydatów, którzy ukończyli 35. rok życia. W łódzkim seminarium dla młodszych roczników naukę rozpocznie w tym roku 4 kleryków. Połowa z nich to tegoroczni maturzyści, natomiast wszyscy byli wcześniej ministrantami. Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, ksiądz Tomasz Liszewski, mówi, że sytuacja jest stabilna.
9: Uruchamiamy rok propedeutyczny w Łasku Kolumnie. 4 mężczyzn to wydaje się, że nie jest duża liczba, jednak taka ilość utrzymuje się u nas od kilku lat.
10: Tych 8 kandydatów, których przyjęliśmy do naszego seminarium, pochodzą z różnych części Polski. Bardzo się cieszymy, że możemy ten rok rozpocząć z taką dość zadowalającą liczbą kandydatów.
3: Dodaje rektor seminarium 35+, ksiądz Karol Litawa. W Łodzi działa także misyjne seminarium Redemptoris Mater, które przygotowuje księży do posługi w różnych częściach świata, a także seminarium franciszkańskie. Kolejne wiadomości o 22:00. 14 stopni w Łasku, 15 w Łodzi, Ozorkowie, Kutnie i

0: Piotrkowie Trybunalskim, 16 w Sieradzu i najcieplej w Wieluniu, 17 stopni. Jeśli chodzi o chmury, to zachmurzenie jest widoczne chociażby nad Głownym, Brzezinami, Żgowem i chyba to wszystko. A, i jeszcze oczywiście Rawą Mazowiecką. Jeśli chodzi o noc, to ta temperatura spadnie do 9-10 stopni. Raczej nie powinno padać, a sobota raczej powinna być słoneczna i w miarę ciepła, bo maksymalna temperatura będzie wynosić od 20 do 21 stopni.
1: Hello, here is Bartos, Karl Bartos, and you are listening to Back Show.
2: This is Jean-Jacques Bernard from The Stranglers.
3: Hello, people, I'm going to be listening to
4: different
3: things.
4: You are listening to the Tutti Frutti Book Show.
5: Hi there, this is Tori Amos, and you are listening to Tutti Frutti Web Show.
6: Hi, I'm Mitch, you're listening to Tutti Frutti Web Show.

Tutti Frutti Workshop, druga godzina programu. Mick Jagger nas przywitał, no bo nowy sezon Slow Horses, nie mogę się doczekać. Proszę Państwa, obiecałem, że dziś powtórzę historyczny wywiad, który tu miał miejsce w naszym radiowym studio w październiku 2020 roku, kiedy to Festiwal Sound Daddy, tylko jeden z nielicznych, nie poddał się. 25 października Roger Lino zagrał w naszym radiowym studio koncert, a potem miałem okazję z nim rozmawiać, a to wszystko dlatego, bo Roger Lino za tydzień pojawi się w Polsce po raz trzeci w Bielsku-Białej na Festiwalu Sound Design w Bielskim Centrum Kultury. Gorąco zapraszam na ten koncert i to spotkanie, a jak bardzo fajny jest to gość, to Państwo się przekonają właśnie słuchając tej archiwalnej rozmowy. Tam będzie trochę tłumaczenia, trochę nietłumaczenia, ale poszliśmy na żywioł wtedy w radiowym naszym studiu. Chciałbym to przypomnieć, bo to było jedno z piękniejszych w ogóle przeżyć mojego życia. Posłuchajmy zatem tej pięknej, ambientowej przygody Rogera Lino.

0: So what about the album? Are you happy with the result? How much Brian is on the album and how much Roger is on the album? Is it like 50-50 deal?
1: It's impossible to say that because music isn't about percentages. It really isn't. It's about if you take U2, I think, had a very simple understanding about this in terms of financial. This isn't about input. They just split whatever they got between the four, in fact, five of them. They included their manager.
0: Mm-hmm.
1: So that was an easy thing. They just said, this is what we are, so we'll just split it like that.
0: Okay.
1: But actually, when it comes to the art of it, it's clear in U2 that it's Bono and The Edge that are the primary writers, I think. I don't think Larry and Adam...
0: I have another opinion about that, but maybe I can translate it first. Zapytałem Rogera, ile jest, że tak powiem, Rogera, a ile Briana na tej nowej płycie Mixing Colors. No co Roger odpowiedział, że muzyka to nie kwestia podziałów procentowych, tylko kwestia czegoś zupełnie innego, bo na przykład zespół YouTube postanowił już od samego początku wszystko podzielić wspólnie, wszystkie tantiemy i wszystkie zapisy, łącznie ze swoim menadżerem i właściwie nie ma to znaczenia, bo jest to zespół i... Pomimo, że wszyscy wiemy, że to Bono i Edge głównie komponują, ja pozwoliłem się jednak nie zgodzić. In my opinion, very important part was when they met Dan and your brother.
1: Mm-hmm.
0: I was when Dan came here for the first edition of Sound Edit in 2009. Yeah. I was just very near to everything he was doing, like the sound of his guitar, and suddenly sure. I realized that the whole sound of U2 is nothing more than just variation about Dan and Lenoir's sound, you know.
1: I wouldn't comment on that.
0: Okay, let's stop. Yeah. I'll just briefly translate it. Powiedziałem, że moim zdaniem Daniel Lanois, producent zespołu U2 i przyjaciel również Briana i no, nasz gość pierwszy festiwalu Sound Edit jest moim zdaniem sprawcą tego, że U2 brzmi tak, jak brzmi, ale nie idźmy aż tak daleko.
1: When it comes to my brother and I, where is the split? He does completely other things to those that I do. And this record wouldn't have appeared had it not been for the two of us. Literally that. The pieces that I wrote would stand up on their own, and the production techniques that Brian allowed would stand up on their own, but they would not be together. So put them together and that's what you have. So I'd say, yeah, genuinely, it's a 50. He would have spent more time on his bit.
0: Yeah, because you just wrote the piece and then he did the rest, yes?
1: Yeah, exact. Yeah. And in trust, I know his work and I've known him, well, you know, forever.
0: Yeah, of course, forever.
1: But I trusted that whatever he did would be good. So there wasn't any kind of idea that this is mine or, you know, what bit do I own of this? Between Brian and myself, there is never that question. And he genuinely is an extremely modest and, I'll use the word again, democratic person.
0: Okay, it's hard to translate that, but I'll try. Sam się trochę zagubiłem, proszę Państwa.
1: Oh, just say something else.
0: That's a good idea. Zagubiłem się trochę w tym, co powiedział Roger, bo właściwie to jest taka historia, która się teraz dzieje na naszych oczach na żywo zupełnie. Tutaj w studiu są też nasi przyjaciele, którzy obserwują, co tu się dzieje i dzieją się rzeczy magiczne zupełnie w tych bardzo trudnych dla nas czasach. Otóż Roger powiedział, że właściwie współpraca ze swoim bratem jest bardzo demokratyczna i że Brian jest niezwykle skromnym człowiekiem, któremu oczywiście ufa i że właściwie większość pracy wykonał Brian z uwagi na to, że Roger tak naprawdę tylko napisał jakieś utwory.
2: Słuchasz Radia Łódź.

0: Speaking of my dream, as I told you, how to bring one of the most important album history of music, in my opinion, talking about Apollo.
1: Of course, yeah.
0: Three of you, Brian, Roger and Daniel Lanois, you recorded a fantastic piece of music.
1: I think it's 83.
0: It's 83, but I know that, but I don't know what should I ask you about this album, because it came out as a special re-release last year because of the 50th anniversary of Moon Landing. During the process of working, did you have any idea that you're doing a groundbreaking ambient, whatever, music record?
1: For myself, not at all. Before that, all I wanted to do from the age of 12 was to make a living out of music, and I didn't care really how I did it. So you laughingly call yourself... well, I won't... You can translate that if you wish, you know, how you... get money out of people. All I wanted to do was make a living out of music. So I played in restaurants, in nightclubs, in busking in the streets. It was all fine. I was
0: With a piano?
1: No, not in the street. No, I play guitar as well. I play accordion, lots of other instruments. From memory, I sent Brian a 90-minute cassette at this time.
0: That will be hard to translate to the young generation.
1: Yeah, exactly. Yeah.
0: Maybe I can translate briefly now?
1: Sure.
0: Zapytałem Rogera o płytę, która dla mnie, nie tylko dla mnie, jest jedną z najważniejszych płyt w historii muzyki, nie tylko ambient. Płyty Apollo, która ukazała się w roku 1983, a nagrali ją Brian Eno, Roger Eno i Daniel Lanois. I ta płyta ukazała się również w specjalnej reedycji w zeszłym roku z uwagi i z okazji 50. rocznicy lądowania na Księżycu. I zapytałem go, czy wtedy, kiedy tworzyli ten album, mieli w ogóle świadomość, że tworzą dzieło wybitne i takie ponadczasowe, na co Roger odpowiedział, że już w wieku lat 12 postanowił, że będzie robił wszystko, żeby żyć z muzyki. Grał na różnych instrumentach, w pubach, w klubach, na ulicy. A zaczął historię od tego, że nagrał 90-minutową kasetę. Let's come back to the cassette.
1: So at that time I was very interested in music that didn't really do anything, that didn't go anywhere. So I'd be...
0: What does it mean? That you can't dance to it?
1: No, you can barely... Yes, of course not. Dance to it. Of course not.
0: So useless music?
1: I wouldn't say useless, but there was very little in it. It started and it just went... until it ended. And I sent this, like the similar thing with Mixing Colours, to my brother, because he is my brother. And that kind of... that struck him as a good idea, because it chimed. It chimed means he saw the point in it, because that's the kind of music that he was working on at the time. My influence was people like Eric Satie, walking in the street, and, you know, I wouldn't say John Cage, but it was a kind of...
0: So everything could be a music. This is this kind of idea that every sound could be something special?
1: Not that particularly, but that music could be different than entertaining.
0: Okay.
1: That was my thing. And that worked with Brian's way of thinking. So I sent him this CD. He invited me to work with Danny and himself in Canada. I was kind of going there just to meet my brother and to do some work.
0: Okay.
1: I had no idea what we had.
0: But what was on this cassette you sent? Was it a piece of the album?
1: Oh God, no.
0: No.
1: No, no, it was how would you say it? Virtually nothing happening.
0: Okay, let me translate it. Praca nad płytą Apollo zaczęła się w taki sposób, że Roger nagrał muzykę, którą wtedy, do której miał takie podejście, że muzyka nie powinna, czy też nie musi służyć niczemu. To trochę trudno jest przetłumaczyć teraz jakby w kontekście tego, że w ogóle to się dzieje na żywo, ale myślę, że państwo, którzy znają angielski, złapali tą ideę. że muzyka, która właściwie nie do końca służyć rozrywce. No i wysłał taką taśmę do swojego brata, który zaprosił go do współpracy z Danielem Lanois i pracowali wtedy w Kanadzie. Roger przyleciał tam, żeby spotkać się z bratem. Speaking of this famous, we spoke about it today, but you flied into Canada and there was a surprise at the airport.
1: Oh, this is a great story. My brother and Danny Lanois and myself, we love jokes and playing jokes on people. My uncle was a great liar. Brian claims...
0: Professional liar?
1: No, not for gain. He just loved telling stories, but really well, good stories that you'd believe him until you, right at the end, you'd think... Oh.
0: But does it mean that he came to your, when you were kids, he came to your house and was telling stories? This kind of entertaining?
1: I ended up living next door to my uncle. So we knew each other for years. So we have this ability to make people believe what we want them to believe. And the key to that is inhabiting another persona. So you forget who you are. I'm not Roger from England anymore. I'm someone that you've never met with a different accent that maybe works in...
0: So it's like a role play.
1: Precisely.
0: I will translate it very briefly.
1: Yeah.
0: Cała historia, która zdarzyła się na lotnisku, kiedy Roger wylądował w Kanadzie, właśnie zaraz opowie, co tam się zdarzyło na tym lotnisku, ale zaczął od tego, że mieli wujka, który był znakomitym łgarzem, bo to chyba tak można powiedzieć, takim rozrywkowym wujem. Był taki wujek, pamiętam, w Mikołajku, który też robił różne żarty. Chyba wujek Eugeniusz się nazywał. A w każdym razie mieli wujka, który jakby zajmował się tym, że wszystkich rozbawiał. W końcu zamieszkali koło wujka i w jakiś tam sposób chyba to też wpłynęło na to, że mają znakomite poczucie humoru i lubią odgrywać pewne role. No i takie odegranie ról zdarzyło się na lotnisku w Toronto w roku 1983. Toronto. Toronto?
1: Fantastic.
0: Was it Toronto?
1: Yes, I think it was. So I land at the airport, and it's not a really long flight from London, but it's enough to make you tired and not really on the ball. And Michael Brook, who's driving the car, introduces me, and he says, Brian and Danny can't be here, but I've got to take these two people to Hamilton, which is only a few miles from Toronto. And these two people look like they look like ex kind of rocker, drug, fucked up people. Their hair's wrong, and they've got leather, really horrible clothes on. So I go in the car and sit next to these. One I can't remember the name of, but the other is called Jay, which is a kind of rock name, you know. And he's got this really manky means bad, hair colour. And I look at him and we look at each other. Hi, yeah. And the car goes along. And as the journey continues, I start to see Jay's, he's got a moustache, this Jay. I start to see his moustache move, which isn't a natural thing. And then I look, and every time he's doing, and I think maybe he's got a coke habit, you know, where he's just sniffing all the time. But this moustache, I look at this and I think, that's my brother. He's put on this whole uniform of deception, and as has Dan Lanois, and I've never been fooled better than that. It was just magnificent.
0: Proszę Państwa, to jest historia, o której rzeczy pisze się, która zapisała się w historii muzyki. Otóż na lotnisku w Toronto Michael Brook, znakomity muzyk, przyjeżdża, żeby odebrać Rogera Eno, który ma pojechać na sesję. Ale mówi, że Daniel Lanois i Brian Eno nie mogą go odebrać, bo są zajęci, ale dwóch gości musi się z nim zabrać samochodem do Hamilton. Okazuje się, że ci dwaj goście wyglądają jak tacy trochę podstarzali, troszeczkę zaniedbałe gwiazdy rocka, mają wąsy, jakieś takie dziwne włosy, przebranie, buty na koturnie. No jadą sobie tym samochodem, no i nie pamiętam, jak pierwszy miał na imię, ale drugi miał na imię Jay. No i okazuje się, że im bardziej jadą, tym przywitali się jakoś tak chłodno, tam hi, hi, cześć, cześć. I okazuje się, że raptem Jayowi zaczyna się ruszać nieco wąsik, co wydaje się być takie dziwne, ale ma taki jakiś odruch takiego dziwnego posmaku, jakby był uzależniony od pewnej substancji, której nie można kupić w aptece na literę K. No i on tak robi tym nosem, po czym okazuje się, ten wąsik mu się rusza, na co Roger raptem odwraca się i widzi, kurczę, to jest mój brat Brian. Nigdy w życiu nikt nie zrobił mi lepszego numeru.
1: For the previous maybe 2 days or a week, they'd looked for really bad clothes and wigs. So the studio time of Apollo, a lot of it was taking up in charity shops. Yeah.
0: Większość czasu z tego wynika, że przy nagraniu płyty Apollo nie zajmowali się chłopcy nagrywaniem muzyki, tylko zajmowali się szukaniem jakichś przedziwnych ciuchów w sklepach po prostu z używaną odzieżą, po to, żeby zrobić wrażenie. Is there any footage of this? No.
1: No.
0: Nie ma żadnych zdjęć niestety.
1: No, it's like good jokes, they come and go.
0: Yeah, but we are making it eternal now.
1: In people's imagination.
0: Yeah, but we love it. That's why we're doing it.
1: Sure. Yeah, but I can't supply you with any footage.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
2: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego hospicjum.

0: Tu Radio Łódź, Damian Grosicki, zapraszam na wiadomości. Większe uprawnienia Straży Miejskiej, o szczegółach za chwilę. Ustawa paliwowa czeka na podpis prezydenta. Amfiteatr na łódzkim Zdrowiu straszy i nie widać szans na zmianę. Chłodna noc, do 10 stopni, jutro ciepło i słonecznie. Strażnicy miejscy od wtorku mają więcej uprawnień. Dotychczas lokalni mundurowi w wielu sytuacjach nie mogli karać mandatami, a sprawy trafiały do sądu lub policji, co spowalniało interwencje. Jakie nowe uprawnienia zyskała Straż Miejska, sprawdzał nasz reporter Kacper Rafalski.
1: Zmiany mają usprawnić pracę Straży Miejskiej, która może już wystawiać mandaty, między innymi za brak obowiązkowego szczepienia psa przeciw wściekliźnie, sprzedaż energetyków osobom małoletnim, czy niebezpieczne zachowania na przejazdach kolejowych, mówi komendant Straży Miejskiej w Sieradzu Marek Pacyna.
2: Zależy nam na tym, żeby nikt przy opuszczonych zaporach, przy przejeździe kolejowym nie wchodził już. Jeżeli naturalnie strażnik miejski zauważy coś takiego, czy będziemy mieli zgłoszenie, udamy się niezwłocznie i wiadomo, że sprawców wykroczenia ukarzemy mandatami karnymi.
1: Strażnicy miejscy do tej pory, tam gdzie nie mogli wystawić mandatu na gorącym uczynku, musieli zawiadamiać policję lub kierować sprawę do sądu. Nowe przepisy mają w założeniu odciążyć policję oraz skrócić czas interwencji strażników miejskich. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
0: Zmiany mają też wzmocnić pozycję strażników podczas interwencji. Za celowe niezastosowanie się do polecenia funkcjonariusza i utrudnianie mu pracy grozi mandat do 500 zł. Sejm po raz drugi uchwalił ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Pierwszą zawetował Karol Nawrocki. Główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, Łukasz Kozłowski, mówił w Polskim Radiu 24, że tym razem ustawa paliwowa może doczekać się podpisu prezydenta.
3: Zawirowania na rynkach ropy, z jakimi mamy do czynienia w ostatnim czasie, zresztą nie tylko ropy, ale również samych paliw, staje się poważną kwestią, która też wymaga pewnej interwencji, jak również i będzie tworzyła konkretne oczekiwania dotyczące tej interwencji.
0: Rząd zapowiada, że jeśli będzie podpis prezydenta, wprowadzi obniżki na stacjach paliw. Zdaniem eksperta, bez pakietów osłonowych ceny mogą przekroczyć 10 zł na litrze. Dotyczy to zwłaszcza diesla. Amfiteatr w Łódzkim Parku na Zdrowiu straszy. O interwencję w tej sprawie prosił słuchacze Radia Łódź. Mówił, że amfiteatr jest pomazany graffiti i od lat nie był odnawiany. Zdaniem naszego słuchacza, gdyby miasto zadbało o obiekty, mógłby on stać się wizytówką parku. Sami spacerowicze zauważają, że to miejsce obecnie bardziej straszy niż czemukolwiek służy.
4: Wiem, że kiedyś z Akademii Muzycznej mieliśmy plan tutaj coś organizować, ale no właśnie widzę, dlaczego tego nie zrobiliśmy.
5: Trochę coś się sypie, coś jest pomalowane, dużo różnych napisów, jeśli chodzi właśnie o otoczenie. Te ławki też nie są w dobrym stanie.
6: Właśnie rozmawialiśmy z synem o tym, co tu jest i co tu się kiedyś działo i czy jest jakaś szansa, że coś tu się zmieni na lepsze.
0: Miejscy urzędnicy podkreślali w rozmowie z naszym reporterem, że również dostrzegają potencjał tego miejsca. Na wszystko jednak potrzebne są plany i pieniądze, a te mogłyby znaleźć się w budżecie obywatelskim.
7: Więcej na radiołódź.pl.
0: Fani popkultury zjeżdżają do Łodzi. W ten weekend rusza 37. edycja Międzynarodowego Festiwalu Komiksu Gier. Wydarzenie odbędzie się w Atlas Arenie, Sport Arenie, a także kompleksie EC1. Uczestników czeka wiele atrakcji, a o szczegółach imprezy mówi nasz reporter Sebastian Dziuda.
8: W ramach tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier zaplanowano wiele aktywności. Będą m.in. spotkania z popularnymi rysownikami, turnieje e-sportowe i panele dyskusyjne. O bogatym programie festiwalu mówi jego dyrektor Adam Radoń.
9: Wracamy do wielkich rozgrywek gier komputerowych, ale tuż obok wspaniałe premiery, spotkania z artystami, z autorami, nasze sceny dedykacji, scena festiwalowa, gdzie oczywiście wiedźminowy cosplay, bo mamy tu w tym roku w Łodzi rok Wiedźmina.
8: Jednym z najważniejszych wydarzeń na festiwalu będzie finał e-sportowego turnieju z gry League of Legends. A wśród zaproszonych gwiazd pojawi się choćby John Romita Jr., rysownik odpowiedzialny za postacie Spidermana czy serii o X-Menach. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
0: Cały program można znaleźć na stronie wydarzenia, a kolejne wiadomości jutro o godzinie 6:00. Przed nami jeszcze sport. I ponownie Piotr Andrzejczak.
10: Piłkarze Widzewa Łódź zremisowali przed własną publicznością z wieczystą Kraków 2-2 w 9 kolejce Ekstraklasy. Prowadzenie dla gospodarzy padło po samobójczym trafieniu Antonio Milicza w 19 minucie, a wyrównał jeszcze przed przerwą Lukas Piazon. W drugiej połowie najpierw dla Widzewa trafił Mario Garcia, a wyrównał ten, który otworzył wynik, czyli Milicz 5 minut przed końcem regulaminowego czasu gry. W doliczonym czasie natomiast czerwoną kartkę dostał trener wieczystej Żeliko Kopić. Spotkanie w Łodzi rozpoczęło się z półgodzinnym opóźnieniem z powodu wodociągowej awarii na stadionie. A w dziewiątej kolejce pierwszej ligi piłkarze UKM

0: Kielcu zmierzą się w Pruszkowie z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. W poprzedniej kolejce zespół trenera Grzegorza Szoki pokonał na wyjeździe Puszczę Niepołomice. I że dzień wcześniej dotychczasowy lider z Grodziska przegrał z Unią Skierniewice, to właśnie UKS-iacy wskoczyli na pierwsze miejsce w tabeli. Jutro odbędzie się starcie na szczycie, które zdecyduje o tym, która z drużyn będzie liderem przez kolejne kilka tygodni, bowiem rozpoczyna się przerwa reprezentacyjna. Obrońca UKS-u Artur Kraczun zapowiada walkę o 3 punkty.
1: Czujemy się dobrze, chcemy tam zostać jak najwięcej. No i jutro spróbujemy to trzymać i wygrać te 3 punkty i pójść na jakoś mini wakacje, jak powiedzieć, liderami.
0: A dla UKS-iaków mecz w Pruszkowie będzie zwieńczeniem trwającego już blisko miesiąc wyjazdowego tournée. W czasie tego łodzianie zremisowali z Odrą Opole, z Arką Gdynia, a wygrali w Niepołomicach z Puszczą. Spotkanie z Pogonią w Pruszkowie rozpoczyna się jutro o 15:30. Natomiast już dziś w meczu pierwszej ligi Warta Poznań pokonała Puszczę Niepołomice 3-2. Maciej Wyderka wygrał bieg na 800 metrów podczas 72. memoriału Janusza Kozacińskiego, który odbył się w Chorzowie. Zawodnik HZS WF-u Katowice poprawił rekord meetingu należący od 1977 roku do legendarnego Kubańczyka Alberta Juan Toreny. Rekordy meetingu ustanowili także Brytyjczyk Rommel Glaive na 100 metrów. Osiągnął wynik 9 sekund 97 setnych, a także wicemistrz olimpijski z Tokio w skoku łotyszcy Amerykanin Christopher Nielsen. Zawody rozegrane na stadionie śląskim zwieńczyły sezon lekkoatletyczny w Polsce. Dodam, że na tej chorzowskiej arenie odbędą się Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce w 2028 roku. A kolejne wiadomości sportowe jutro rano po 8:00.
2: Miało być sucho, ale te deszczowe chmury pojawiły się praktycznie nad każdą miejscowością w województwie łódzkim. Temperatura wynosi od 14 do 16 stopni i będzie powoli spadać, bo minimalna wyniesie od 9 do 10 stopni. Jutro w miarę słonecznie i ciepło, bo od 20 do 21 stopni Celsjusza.

Dobry wieczór, tutaj Kamil Ginglas, jak co piątek o po 22.05. Witamy Państwa w transmisji w Radiu Łódź razem ze mną. Dzisiaj są Zosia Starosta oraz Piotr Sobczak, czyli realizatorzy tego programu. Dzięki nim wszystko słyszycie i wszystko widzicie. Widzicie na YouTubie oczywiście, tam możecie nas zobaczyć na kanale Radio Łódź na żywo. Zobaczycie, co dzisiaj tutaj będą nam gotować właśnie Let Her Cook, MC oraz Dastial, którzy zagrają nam tutaj dzisiaj mocne techno w tempie od 155 na bitów na minutę do 164, może nawet 165 bitów na minutę. Zapraszam serdecznie wszystkich, którzy chcą nas zobaczyć właśnie na kanał Radio Łódź na YouTubie. Tam jesteśmy obecni również na czacie, gdzie możecie zadać pytania. A jak już jesteśmy przy tym, to zapraszam serdecznie wszystkich do udostępnienia tej audycji na waszych social mediach oraz do tak zwanych kciuków w górę. Dzięki wam rośniemy, dzięki wam zobaczą nas różne osoby, wasi znajomi, którzy niekoniecznie wiedzą o tym, co się tutaj będzie dzisiaj wyrabiało. Na wstępie, żeby nie ograniczać się tylko do mówienia dzisiaj, a trochę mamy do pogadania, na wstępie szybko zagramy utwór, który nam zapowie dzisiejszą audycję. Będzie to Storm, Break the Silence EP, znaczy, przepraszam, z epki Break the Silence, utwór pod tytułem Down in It. Na dobry wieczór.

0: Pięknie nam się tutaj towarzystwo zaprezentowało na dzień dobry, także w tym momencie bardzo się proszę przedstawić werbalnie.
1: Dzień dobry, ja jestem Let Her Cook, czyli Justyna.
2: MC Emilia.
3: Dastrial, Czarek Stacewicz.
0: Jakby ktoś nie wiedział. Dzisiaj spotkaliśmy się tutaj, ponieważ zagramy wspaniałą muzykę, którą mogliśmy słuchać przez ostatnie 3 miesiące na festiwalach w Łodzi. Głównie taką muzykę, również było w zeszłym tygodniu, o, może tak, grane między innymi przeze mnie. Muzyka jak najbardziej techno jest bardzo popularna na wszystkich festiwalach w Łodzi i cieszę się bardzo, że się tu spotkaliśmy, mimo tego, że jeszcze 2 tygodnie temu nic co nie zapowiadało. Dziewczyny Let Her Cook, MC oraz Dastrial czy Industrial?
3: Bo to jest Dastrial. Ja mam Industrial na Insta tylko dlatego, że było zajęte Dastrial. Wszędzie idzie już mam bez tego. Ale to jakby to od razu to mówi o genezie nazwy.
0: Tak, gdybyśmy się nie spotkali, to bym nie wiedział. Dobra, ja mam kilka pytań do was, tak jak się umówiliśmy tutaj poza anteną. Chciałbym je zadać i wszystkich przy okazji, jeżeli jesteście na czacie, to też macie pytania. Jeżeli macie pytania do dziewczyn czy do Czarka, bardzo proszę, czat jest otwarty, zapraszam, to wasza chwila prawdy. Dobra, domyślam się, dziewczyny, że większość z nas, tak samo wy, przeszły tą drogę od Ravera, czyli od tamtej strony powiedzmy, do DJ-ki, DJ-a. Jak to wyglądało u was?
1: No, ta droga wyglądała dokładnie tak, jak mówiłeś. U mnie zaczęła się niedawno względnie, bo 1,5 roku temu byłam na swoim pierwszym rave'ie. No, bardzo, bardzo niedawno, ale to był, można powiedzieć, że rave z przytupem, bo na mój pierwszy rave pojechałam do Tamy, na Szlomo.
0: Brawo.
1: Pozdrawiam mojego kuzyna, bo to on mnie zabrał. I od tego czasu nie mogę powiedzieć, że techno to była miłość od pierwszego wejrzenia, ale po kilku eventach, Labiryncie na przykład, ta miłość się zrodziła i po kilku miesiącach, czyli na pierwszym Audio River, stwierdziłam, że tak, że to jest ten moment, że chciałabym grać sama i stać po tej stronie festiwalów, eventów i tak dalej.
0: Gratuluję. To jest słuszna koncepcja, jak to się mówi.
1: I jak szybko to poszło.
0: Jak to było u ciebie? Bardzo szybko. Kurczę, bo tak naprawdę no, Audio River ma lat 20, więc naprawdę jesteś świeżą krwią, mówiąc wprost. Jak to było u ciebie, Emilia?
4: No u mnie pierwsza myśl grania pojawiła się dokładnie 5 lat temu przy sprzątaniu i słuchając DJ seta Lili Palmer. Zaczęłam ją tam oglądać i stwierdziłam, że czemu nie mogę robić tego, to co lubię i dzielić się ze słuchaczami na przykład, więc, ale zbierałam się do tego bardzo powoli, bo swoją pierwszą konsoletę kupiłam dopiero 2 lata temu, no i dzięki temu jestem tutaj, gdzie jestem.
0: Dziękuję za słowo konsoleta.
1: Szybko, dobrze, że nas poprawiłeś od początku.
0: Szybko się nauczyłem.
4: Tak. Czarek, wnioski.
0: Tak, dziękuję bardzo. Czarek, znam ciebie i jak większość osób, która nas ogląda, z zupełnie innej działalności w social mediach. Jesteś współprowadzący kanał Why Guys.
5: Zgadza się?
0: Why Guys, tak.
5: I kilku jeszcze innych.
0: A od pewnego czasu, właśnie, ilu lat grasz jako DJ? Bo tak jak wspomniałem tutaj 5 minut temu, zanim weszliśmy na antenę, ja ci dowiedziałem w zeszłym tygodniu, że ty również grasz i masz nawet pokaźne grono setów na YouTubie, o.
3: A, tak, dawno tego nie robiłem, to prawda. I to było jeszcze w ogóle, to jeszcze inną muzykę wtedy grałem, ale nie wiem, 4 lata gram? Tylko mi się w ogóle wszystko inaczej wziął. Ja byłem na pierwszym rewie po tym, jak już zacząłem grać. Po prostu poszedłem na ten, na którym zagrałem. Serio, nie byłem nigdy wcześniej. U mnie tak to wyglądało. Mi się zaczęło, bo na 30 sobie zapragnąłem
0: kontroler.
3: Kupić, nie, saksofon.
0: O.
3: I poszedłem do szkoły muzycznej. I grałem na nim 4 lata, doszedłem do tego etapu, że wystąpiłem w Dzień Dobry TV. Tylko wtedy byliśmy niepodpięci, bo tam niektórzy muszą po prostu udawać, ale
0: tak,
3: mnie zaprosili, bo tak jest, bo tylko masz podpiętych wokalistów. No ale jakby doszedłem do tego poziomu, że improwizowałem do DJ-a w klubie sobie. Tak on grał, ja sobie się dogrywałem do kawałków. Tyle, że no jakby elektroniki słuchałem całe życie swoje, ba jeszcze czasy, jak tutaj u nas powstawały Heaveny, Port Westy, tak? To moje tam pierwsze kroki. Cube, o którym dzisiaj też rozmawialiśmy. Tam miałem swoją 18 na skry się wychowywałem w tych klubach, a saksofon pasuje do house'u, za którym nie przepadam. Bardzo lubię dźwięk saksofonu i chciałem się nauczyć na jakimś instrumencie porządnie grać w życiu, dlatego sobie go kupiłem. Natomiast no, do techno mało pasuje, a coraz bardziej mnie ciągnęło, żeby w tym się trochę porozwijać. Kupiłem sobie kontroler, tylko że no, samo odtwarzanie muzyki jest drogą donikąd, ja tak uważam. Jedyna słuszna opcja to jest produkcja.
0: Zgadza się.
3: Więc poszedłem do Akademii Dźwięku na produkcję dźwięku do Warszawy. No i kupiłem klawisze, pusza i Ableton i jedziemy. Zrobiłem nawet ze trzy rzeczy. Natomiast w moim życiu wyglądało to tak, że nie jestem w stanie robić wszystkiego i w tym momencie bardziej się skupiłam na filmach. Odkąd podjęliśmy pewne kroki, to ostatni rok jakby urośliśmy trzykrotnie. Mhm. Więc chcę coś rozwinąć do tego stopnia, żebym mógł się skupić na czymś innym, bo nie da się robić wszystkiego w życiu naraz, niestety.
0: Tak, dokładnie tak to wygląda w każdego życiu, że najważniejsze, żeby mieć pasję, a jeszcze jak można na niej przy okazji zarobić, to już jest w ogóle super.
3: No to na filmach umiemy, na tym jeszcze ja to tak, no nie no, parę razy czasem kasy dostałem, ale wiadomo jak jest.
0: Dokładnie. Dziewczyny, wrócę do was. Podczas ostatniego Summer Łódź Festival grałyście w osławionym na całą Polskę technobusie. Ty też grałeś w technobusie?
6: Kiedyś? Sześć razy?
0: Sześć razy. Nie wiedziałem, że tyle.
3: No, na każdym labiryncie stoi i nie
0: no
3: tylko.
0: Tak, to się zgadza.
3: A na labiryntach też sześciu, siedmiu. No,
0: ja mam problem z labiryntem taki, że mam swoją scenę i ja się niestety nie ruszam.
3: Ja no tak wiem. Znany 175.
0: Jakby nie było widać tutaj dookoła. Dobra, jak opiszecie wydarzenie, to wasze wydarzenie w technobusie z waszej perspektywy? DJ-ek.
1: Ja może zacznę. Myślę, że... Dziękuję. Myślę, że Technobus był przede wszystkim naszym pierwszym graniem dla publiczności, którymi nie są nasi znajomi i nasza rodzina, którzy czasami nie lubią, jak dla nich gramy, bo jest za głośno i przycisz. Więc to było na pewno duże wydarzenie i towarzyszyło wiele emocji, wiele przygotowań, wiele stresów. To było coś, na co nikt nie mógł nas przygotować, myślę. Że sama atmosfera w technobusie. Mimo tego, że już byłam w technobusie, ale nie byłam po tej drugiej stronie i ten moment, który potrzebujesz się skupić, potrzebujesz miksować, potrzebujesz wejść w odpowiednie kawałki, w odpowiednich momentach, a my, ponieważ nie mamy jeszcze dużo doświadczenia jako DJ-ki, było to ekstra trudne i powiesz dlaczego może?
4: No chociażby dlatego, że byłyśmy wrzucone na głęboką dosyć wodę. Chociażby dlatego, że...
0: Głębokiego autobusu.
4: Też wszystko się tam trzęsło i jak my grałyśmy to B2B, to dajmy na to jedna zapomniała BPM-ów zmienić i tak krzyczałyśmy jeszcze do siebie, ej zmień, a ja nie mogę, to się wszystko rusza. Tak, ogólnie tak. Śmieszne przeżycia, stres, pot, łzy szczęścia.
1: Traki nam nie ładowały się na deki.
4: My miałyśmy wszystko przed zaplanowane, która co, gdzie wchodzi, jak wchodzi, a finalnie no to...
1: Finalnie na szczęście na swoim pendrive'ie miałam też inne kawałki.
4: Bo połowę improwizowałyśmy.
0: Myślałem, że powiesz, że miałeś gotowy set na pendrive'ie.
1: W szczęście miałam inny playlist.
3: Gwiazdy Tomorrowlandu.
0: Dobrze.
3: Ja tylko podsumuję granie bardzo. W technobusie tak. Jednym.
0: To jest bardzo mało miejsca.
3: Jak masz co najmniej plus minus 16 BPM.
1: Boże,
3: ustawić, tam
1: bijemy
3: często. Cała reszta jakoś idzie, ale mówię, najgorzej mi zawsze było wcelować, jak jest zaczął ustawiony, tak? O mój rozumiem. Boże, jak to lata, jeszcze no, jak, choroba morska tam, nie wiem, jaka jest, choroba autobusowa jest gruba tam.
1: Nie można było się w ogóle zatrzymać, bo jak się zatrzymasz, to technobus wybija cię z rytmu.
3: Tak, to
1: i
3: prawda,
1: już w ogóle
3: musisz pracować z nimi nogami, bo tak. Inaczej okay. No, musisz tak, żeby ci w miarę ty ustabilizować
4: nie może
3: no, odległość
4: tak
3: od konsoli.
4: Nie musisz się bujać razem no. Z konsolą.
3: Jest to specyficzne granie.
0: To do tego stopnia, bo widząc go z boku, jak się buja, to jednak w środku no, też buja.
1: No, tak, zdecydowanie.
0: Przejdźmy do Czarka. Mówiłeś, że zagrasz dzisiaj techno i hard bounce, co dla mnie jest zupełnie nową muzyką. Jak doszedłeś do tego, że to taka muzyka właśnie cię kręci? Bo house już wiemy, że nie. I dlaczego ta muzyka? I tak samo u was, ale to za chwilę.
3: Jak zaczynałem grać, to zaczynałem melodic techno, bardziej wolniejsze, tak. Zdecydowanie może popularniejsze na niektórych festiwalach, chociaż to hard techno ostatnio zakwitło na świecie, można by powiedzieć. No ale coraz bardziej się pod peak time przesuwałem, ale tak naprawdę w pełni hard bounce'ami hard techno, chociaż więcej mam hard bounce'u do grania ostatnio, zaraził mnie i pozdrawiam serdecznie chłopaki z Under Control Collective, którzy byli przeze mnie zaproszeni na platformę na paradzie i oni ze mną mam ją współtworzyć od strony muzycznej
0: okay.
3: w zeszłym roku. Także oni mnie tym zarazili, wiedziałem, że oni będą tak grać, ja się starałem trochę dostosować i tak wsiąkłem.
0: Dobrze. A u was dlaczego techno?
4: No, u mnie odkąd pamiętam w sumie wolałam takie mocniejsze trochę brzmienia. Nie skupiam się tylko na techno, tylko też na przykład drum and bass lubię też hard techno, bouncy, ogólnie wszystko. Ale też z ludźmi, z którymi się na co dzień trzymam, słuchają też takiej muzyki, chodzimy na takie eventy, pozdrawiam wszystkich serdecznie, więc no, to już od dłuższego czasu jest ze mną i mam nadzieję, że będzie.
3: Chyba dużo ludzi, którzy kochają elektronikę, też spędziło swoje życie z drum and bassami, jak są z Łodzi.
0: Dokładnie. To miasto jest tak industrialne, że taka muzyka po prostu wchodziła jak w masło, no bo teraz industrialne już mniej jest. Wiadomo, że fabrykami stała cała Łódź kiedyś. Do was pytanie jeszcze, dziewczyny. Czy grając w konwencji back to back, bo tak grałyście w Technobusie ostatnio, na pierwszym wydarzeniu waszym wspólnym. Czy umawiacie się dokładnie, kto co zagra, kiedy? Taki był plan, rozumiem, bo coś już powiedziałyście na ten temat, więc domyślam, że plan był taki, żeby to zagrać jedno po drugim idealnie, tak jak chciałyście. A jak wyszło?
1: Tak, taki był plan. Wyszło jak wyszło.
4: Wyszło i tak super.
1: Wydaje mi się, że wyszło w miarę dobrze, bo miałyśmy super wsparcie i super

0: super energię od ludzi po drugiej stronie konsoli, więc było super. Ogólnie to tak, jeżeli chodzi o te małe konsolety, które my mamy i na których ćwiczymy w domu, nie da się za bardzo grać back to back, ponieważ masz tylko dwa deki, na których możesz operować, więc jest dosyć ciężko co chwilę się wymieniać i co chwilę możesz tylko operować jedna osoba na jednej piosence i jedna osoba na drugiej piosence. Więc my ustaliłyśmy w Technobusie, że będziemy się wymieniać po dwie, trzy piosenki, żeby móc trochę się rozgrać przez chwilę i po prostu potem się wymienić. Ale tak, tak, ćwiczyłyśmy razem, ustalałyśmy setlistę razem. Przy normalnych back to back i doświadczonych DJ-ach po prostu oni nie umawiają się wcześniej, przychodzą i grają i słyszą to, co gra druga osoba i dogrywają do niej.
1: To źli ludzie są.
0: Nie, no to jest nasz cel, tak chcemy
1: nie,
0: właśnie grać.
1: Nie, tak nie powinno. Biorąc pod uwagę sprzęt, który mamy do dyspozycji tutaj przed sobą i zazwyczaj na festiwalach, uważam, że granie setów takich na freestylu, to tak, to chyba minęło bezpowrotnie. Mam nadzieję przynajmniej. A ty tak nie robisz?
2: Nie wiem, co dzisiaj zagram jeszcze.
1: A, nie wiesz, co dzisiaj zagram.
2: Znaczy mam mniej więcej, coś sobie wrzuciłem sobie w jedną
1: masz
2: folder.
1: Masz przygotowaną playlistę.
2: No tak, mam.
1: No właśnie.
2: Ale jak, no tak.
3: Czyli finalnie to tak wygląda, że tak, umawiamy się co do kropki, jak mamy zagrać, a wychodzi improwizacja po całości.
1: Czarek, grałeś na paradach wszystkich, odkąd wróciły,
2: nie,
1: prawda?
2: Nie. Ja przywracałem, pomagałem z ekipą. Pierwsze dwa lata działałem też jako parada. Mhm. Na pierwszych dwóch paradach miałem platformę, potem miałem rok przerwy i później wróciłem z jedną i teraz znowu nie miałem, ale i tak zawsze parada jest na mojej głowie, chociażby od strony jakiejś tam socialowej, tak? I ją koordynuje ogrywanie całej jako miasto.
1: W tym roku grałeś na platformie Promise?
2: Rok temu była, tak.
1: Która była oficjalną platformą miasta.
2: Bo tak sobie zażyczyłem, tak.
1: Tak sobie zażyczyłem, aha, okej, dobra.
2: Nie no, jakby to było tak ogłoszone, tak? I to było jako nasza oficjalna platforma, bo do miasto się dołożyło, tak?
1: Tak.
2: No i myślę, że wyszło super, bo przede wszystkim parada kosztuje. Platformy kosztują swoje. Tak. Wiesz coś o tym?
1: Tak. Chyba. Wiem.
2: A przez to, że współpracujemy my na co dzień jako filmowcy z różnymi markami, to zawsze mi było, myślę, że prościej niż niektórym osobom po prostu znaleźć firmy, które będą chciały na to wyłożyć pieniądze. A sam w zeszłym roku naprawdę wydaliśmy dużo na tą platformę, ale wiem, że to też wyglądało. Szczególnie jak ma, wiadomo, jak ma współplatformy w Diodzie, to znaczy, że tam były pieniążki.
1: No tak, dokładnie.
2: No i myślę, że to fajnie zrobiliśmy, było nawiązanie do tej naszej cegły. Wizuale wszystkie ja robiłem i były...
0: Były
2: z nagrań stworzonych z naszych, jak maszyny pracują, włókiennicze maszyny pracują, przeloty dronem z naszych fabryk zrujnowanych i odbudowanych z odpowiednimi efektami, jakby było wszystko było w klimacie Łodzi.
1: Jest to gdzieś do obejrzenia, zobaczenia?
2: Wiesz co, to w ogóle było streamowane na tym, co się dało, bo nam wyrzucało streama,
1: tak.
2: Wiadomo.
1: No, przy takiej ilości ludzi
2: natomiast
1: pewno.
2: Chyba na TikToku najdłużej. Na Łodzi szło, tak? Na Kocham Łódź. I na Łodzi, na oficjalnym, bo wzięliśmy naprawdę profesjonalną ekipę od tego, żeby to się dało nagrywać, bo to jest kolejny problem techniczny, co się dzieje, że jak streamujesz i platforma stoi, to jest spoko, bo mówimy o tym, że streamujemy, to jedyne sensowne źródło internetu to jest Starlink, który mieliśmy zamontowany, tylko że w momencie, kiedy ruszasz, Starlinki są zbudowane tak, przynajmniej te, co mieliśmy my, że nie są geostacjonarne, muszą być w jednym miejscu. Poruszanie zrywa połączenie z satelitą, więc jeszcze załatwiliśmy sobie coś takiego, jest maszyna do bondingu, wygląda jak po prostu z szafy serwerowej wyjęta część, która miała wsadzone 4 SIM karty i połączenie ze Starlinka i ona ma zapewniać jej procesor, żeby nigdy nie zerwało ci połączenia z jakimkolwiek z tych 5 źródeł internetu.
1: Po więcej technicznych pytań zapraszamy do Czarka.
2: Tak, ale streamowaliśmy, dało radę, jakoś trzeba było to obejść, ale nie wiem, czy ten stream jest gdzieś dostępny jeszcze.
1: Zadam jeszcze ostatnie pytanie. Gdzie was można wkrótce zobaczyć? Was, dziewczyny i ciebie, Czarek, w sensie muzycznym oczywiście.
3: No to tak, na pewno nas, znaczy nie będziemy grały B2B, ale osobno DJ sety szykujemy na Open Deki, które będą już 7 października.
1: W miejscu?
0: Wejściu
1: W3. Struga 63.
0: Struga 63, tak.
1: Warto
0: dokładnie
1: mówić do mikrofonu, wtedy słychać.
0: No, racja.
3: Następnie 13 listopada w klubie Antrakt będzie wydarzenie Underground X. EXE. Więc zapraszamy serdecznie.
1: Czyli na Windowsie robione. Dobrze.
0: XP.
1: No tak, na Windowsie XP. Teraz do mnie dotarło w ogóle.
2: Ja nie wiem. Ja ostatnio mam tak, że gram na samych festiwalach.

0: Więc na pewno gramy, odkąd powstał Labirynt, więc pewnie na Labiryncie najbliższym. Parada się skończyła, Midsummer się skończyło, no czekam na jakiś festiwal.
1: Nie możemy jeszcze oficjalnie zdradzić, kiedy będzie w Labirynt, ale no będzie w innej dacie niż do tej pory. Mhm. W każdym razie, dobra, dziękuję wam bardzo za przybycie. Dziękuję wam wszystkim za udostępnienie. Dziękuję wszystkim za kciuki w górę. W takim razie... A właśnie, jeżeli ktoś jeszcze nie udostępnił, a ogląda nas na żywo, to bardzo proszę o udostępnienie. Wszyscy prosimy o udostępnienie.
2: Wszyscy prosimy
1: o kciuk w górę. Dzięki wam możemy rozwijać tę audycję i rozwijać kanał Radia Łódź. Zostawiam was w takim razie z setem Czarka. Dastrial, który zagra jako pierwszy. Proszę kliknąć play.

Freestyler. Rock the microphone. Freestyler.

Bardzo mi przykro, że musimy kończyć. Zostało ostatnie 5 minut transmisji dzisiaj. Dziewczyny i Dustiel dały z siebie chyba wszystko, co potrafią. Pokazały wszystko, co potrafią najlepiej. MC kończy za około 5 minut. Ja wam dziękuję za udział na czacie, dziękuję za udostępnienia. Jeżeli ktoś jeszcze nie udostępnił audycji, to macie teraz jeszcze parę minut, żeby to zrobić. Dziękuję za komentarze, dziękuję za kciuki w górę, dziękuję Zosi oraz Piotrkowi, realizatorom tego programu. Widzimy się i słyszymy już za tydzień. Dziękuję bardzo w imieniu swoim oraz dzisiejszych gości. Dobranoc, do usłyszenia za tydzień.

0: To jest powtórka programu. Dbaj o zdrowie.
1: Małgorzata Warzecha, kłaniam się nisko, a dzisiaj ze mną Adam Orszulak, osteopata i fizjoterapeuta. Witam pięknie.
2: Witam serdecznie.
1: No właśnie, zacznijmy od tego, czym zajmuje się osteopata, czym fizjoterapeuta, czy zajmują się bardzo podobnymi rzeczami, czym się różnią te dwie specjalizacje?
2: To jest właśnie bardzo dobre pytanie, bo fizjoterapeuta przede wszystkim zajmuje się narządem ruchu. Czyli jak coś nas boli, coś przeskoczy, no to idziemy najczęściej do fizjoterapeuty i ten fizjoterapeuta pracuje z naszym narządem ruchu, usprawnia go, masuje, czasami robi różne zabiegi fizykoterapeutyczne i daje ćwiczenia do domu. Jest to oczywiście bardzo skuteczna forma terapii. Natomiast osteopatia to jest coś innego. Tutaj patrzymy na człowieka jako na całość i bierzemy wszystkie aspekty pod uwagę, między innymi na przykład ruchomość narządów wewnętrznych, ruchomość na przykład kości, ruchomość kości czaszki. Sprawdzamy, czy na przykład prawidłowo oddychamy, czy klatka piersiowa się rusza, więc bierzemy wszystko pod uwagę. Fizjoterapeuta najczęściej prowadzi proces terapeutyczny skupiony trochę na źródle bólu, a osteopata bardziej prowadzi taką terapię całościową.
1: Słowo ból, określenie ból, zjawisko bólu, to jest to, co skupia na sobie uwagę właśnie takich specjalizacji jak osteopata czy fizjoterapeuta. Porozmawiamy o tym bólu, jak zaczyna się ta droga, w której już należy się zastanowić, czy udać się o pomoc. No bo wiadomo, że w pewnym momencie życia, chociaż czasami to się zdarza także ludziom młodym, chociaż czasami, jak w pana przypadku, także pracuje pan z dziećmi, i to małymi, prawda, i niemowlętami.
2: Zgadza się.
1: Ale w którym momencie zdecydować się na szukanie pomocy, w którym momencie próbować właśnie poradzić sobie i nie mówić, ach, boli mnie.